Na dwa koncerty powraca do nas amerykańska grupa Trivium, która próbuje połączyć stare i nowe czasy. Bywa, że z lepszym, to znów z nieco gorszym skutkiem, ale nie ulega wątpliwości, że lider tego zespołu, Matt Heffey, to muzyk bardzo utalentowany. Przed Trivium wystąpi nasz rodzimy Frontside. Zagra też brytyjska grupa Heriot, jeden z najciekawszych przedstawicieli nowej fali brytyjskiego metalu. 21 czerwca ten zestaw zaprezentuje się w Warszawie w Progresji, a dzień później zagra w Gdańsku w B90. Frontside niedawno poświęciłem prawie całą audycję, więc sobie darujemy, ale Trivium i Heriot można zagrać.

A Day to Remember wracają do Polski 22 czerwca, by wystąpić w poznańskim klubie B17 w towarzystwie wspominanego już dzisiaj Madball oraz grupy Dying Wish. Steel Panther, a więc kabaretowo-incelski pudel metal, kumulacja nieszczęść, zagra 23 czerwca w Warszawie w Progresji. I oczywiście każdemu jego porno, jak ktoś lubi, to życzę miłej zabawy. Ja wtedy będę w Krakowie na wspólnym koncercie Nothing i Haywire. Niedawno opowiadałem wam o występie Nothing na holenderskim festiwalu Roadburn. Absolutnie wspaniałym koncercie, choć festiwal też świetny. Nothing przedstawili spektakl oniryczny, rozmarzony i rozmazany, jak to przy shoegaze bywa, ale zarazem oszałamiający.

chwytający i za serce, i za rozum. W Krakowie 23 czerwca Nothing zagrają w Zaścianku w towarzystwie punkowej grupy Haywire. I zapowiada się bardzo udany wieczór.

Drowning Pool wystąpią 24 czerwca w Bielsku-Białej w klubie Root Boy. Drowning Pool to taki new metal z wychyleniem raczej w stronę metalu niż rapu. Zespół pamiętany przede wszystkim przez singiel Bodies, który często trafiał do różnych filmów i trailerów i memów. W sumie to nie wiem, czy Drowning Pool jest przez to pamiętany, bo Bodies żyją własnym życiem z dala od zespołu. Rivers of Nihil przybywają 25.

tego czerwca do Warszawy, by zagrać w Hybrydach. Mówi się, że Rivers of Nihil to progresywny death metal, ale tak po prawdzie death metalu jest tam coraz mniej, choć oczywiście bywa ciężko i brutalnie. Progresywnego grania, kombinowania, wymyślania koła na nowo jest za to w muzyce Rivers of Nihil całkiem sporo, a wszystko to podane oczywiście z techniczną biegłością. Krótko mówiąc, jak ktoś lubi, kiedy jest dużo nut, to będzie zachwycony. Ja może tych zachwytów nie podzielam, ale doskonale rozumiem, bo jest w tym i jakość, i oryginalna myśl.

tak jakoś się porobiło, że ten czerwiec to czas wielu festiwalowych debiutów. Zobaczymy, komu się powiedzie, która inicjatywa przetrwa. Oczywiście wszystkim życzę jak najlepiej, tym bardziej, że są to imprezy bardzo różne i dla odmiennej publiczności. Pierwsza edycja Hell's Bells Festival odbędzie się w Szczecinie 26 i 27 czerwca. Przez te dwa dni na trzech scenach zaprezentuje się blisko 30 zespołów, tudzież podmiotów wykonawczych. Pomysł na Hell's Bells Festival jest ciekawy, choć dość karkołomny, bo to połączenie punk rocka, raczej klasycznego, z metalem, też albo klasycznym, albo ekstremalnym. Punkową załogę reprezentują m.in. UK Subs, This Church, Cockney Rejects, Deserter i The Analogues. Po stronie metalowej znaleźli się m.in. Udo Dirkschneider, czyli pierwszy głos Accept i z tym przyjeżdża repertuarem, grupy Gravedigger i Possessed, Furia, Belzebong, Dead Congregation, Non-Slaughter, The Materia i Dola. No a w rozkroku stoją m.in. Owls, Woods, Graves i Propane, którzy w sumie mogliby się zapisać do obu stronnictw. I jest jeszcze raper Słoń, którego horrorcore wszędzie pasuje i zarazem nigdzie nie pasuje. Po raz któryś pojawia nam się tutaj już dziś w tej wyliczance Dola, zatem wypada jej posłuchać, bo to znakomity zespół, ale puszczę też gwiazdy, pewnie, że puszczę. UK Subs i Possessed. Ci pierwsi to pionierzy brytyjskiego punka, ci drudzy to legenda death metalu. I teraz uwaga, Charlie Harper, wokalista UK Subs, obchodził parę dni temu 82. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Ale niezmiennie na scenie toczy heroiczną walkę z systemem. Z kolei Jeff Beckera, wokalista Possessed, ten to jest smarkacz, bo liczy sobie zaledwie 57 lat. W 1989 roku został napadnięty i postrzelony. Fani Possessed doskonale znają tę historię. Od tamtej pory Jeff jest sparaliżowany od pasa w dół, porusza się na wózku, mimo to niestrudzenie ryczy ten swój death metal, macha łbem i jeździ z koncertami po całym świecie. Pomyślałem, że opowiem te szczegóły, bo warto pamiętać o tych dwóch panach chociażby jutro, kiedy po zarwanej nocy nie będzie wam się chciało.

amerykański zespół Nonslaughter, który wystąpi na festiwalu Hell's Bells w Szczecinie, zagra też w Krakowie 27 czerwca w klubie Zaścianek. I zespół ten jest kapitalną ilustracją tezy, że cierpliwość popłaca. Powstał w 1987 roku, a jego korzenie sięgają nawet głębiej. Zatem mamy do czynienia z jedną z pierwszych death metalowych grup w historii. Kłopot w tym, że wiedziała o tym tylko garstka koneserów podziemnego gruzu, bo Nonslaughter utknął na lata na etapie demówkowym, rozpadał się i powracał, by pierwszy album wydać dopiero w 2000 roku. Nigdy nie nadrobili zaległości, nigdy nie zyskali popularności, nie grają też muzyki, która w jakikolwiek sposób mogłaby być uznana za unikalną, ale i tak są wspaniali. Nie umiem tego wytłumaczyć, to się albo czuje, albo nie, a ja to czuję od momentu, kiedy w 89 albo 90 roku usłyszałem pierwsze takty utworu I Am Death, otwierającego ich debiutanckie demo. Prymitywne to było, nieudolne wręcz, no ale właśnie, cudowne. Jeszcze w tym miesiącu dyskografia Nonslaughter powiększy się o kolejny album zatytułowany Satanic Chaos Legions. Wysłuchamy zatem utworu tytułowego z tej nowej płyty, a wcześniej coś z czasów prehistorycznych, czyli I Am Death właśnie, w wersji płytowej, nie tej demówkowej. Tamtej bym się nie ośmielił puścić w radiu. Taka to była piwnica.

przyjeżdża do nas na jeden koncert. Zagrają 28 czerwca w Warszawie w Hydrozagadce. To zakapturzony black metal, poszukujący jednak, nieśmiało, ale zawsze, poza stricte czarnym kanonem, czego dowodem choćby ich najnowszy materiał, na którym znalazły się między innymi covery Rome i Nirwany. Bracia Cavalera otwierają u nas miesiąc i zamykają. Zagrają bowiem na Mystic Festiwalu, prezentując Chaos AD, kultową płytę Sepultury, ale wracają do Polski już 28 czerwca do warszawskiej Progresji, również z programem opartym przede wszystkim na tamtym albumie. Niech będzie zatem, pożegnamy się wspomnieniem Sepultury z 1993 roku. Dobranoc Państwu.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Witam
3: Dzień
2: pana.
3: Dobry.
2: Więc zaczniemy od spraw partyjnych. Premier Donald Tusk rozwiązał wczoraj struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Czy to była kara za przegrane referendum? Bo szefem małopolskich struktur był Aleksander Miszalski, ten człowiek, który przegrał referendum w Krakowie, wasz prezydent.
3: Tak precyzyjnie rzecz biorąc, zarząd krajowy na wniosek premiera rozwiązał struktury regionalne w Małopolsce. Nie, to nie jest kara. Natomiast to jest jasne pokazanie, że w Małopolskiej Platformie potrzebne są zmiany, potrzebna jest nowa dynamika, potrzebne są nowe pomysły. No nie ma co udawać, że nic się nie stało. Jednak jak tracimy, straciliśmy przynajmniej czasowo drugie co do wielkości miasto w Polsce, to znaczy, że coś poszło nie tak. I to nie jest personalnie skierowane w kogokolwiek. Tylko to jest jasny sygnał, że musimy na nowo ułożyć Małopolską Platformę i ta Małopolska Platforma musi z tymi nowymi pomysłami iść do wyborów prezydenta Krakowa, tak żeby te wybory wygrać.
2: Ale co poszło nie tak?
3: Redaktor, wydaje mi się, że przede wszystkim poszło nie tak. Ta komunikacja z mieszkańcami. To najczęściej zawodzi na tym poziomie samorządowym, że nawet jak wiele rzeczy jest robionych, a wiele rzeczy robił pan prezydent Miszalski, to umiejętność...
2: Wkurzył ludzi strefą czystego transportu?

0: Pewnie też, wie pani, no jak ja jako warszawiak, bo w Warszawie mieszkam na co dzień, pewnie nie czuję tej specyfiki, bo to jednak każde miasto ma swoją specyfikę. Natomiast no nie ma co ukrywać, no stała się rzecz, która jest bardzo, bardzo zła z perspektywy Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej, stąd ta decyzja. Choć proszę pamiętać, że...
1: Widział pan ten filmik, jak prezydent tańczy na dachu? Pan też by zatańczył?
0: To w ogóle nie moja... Nie mój styl uprawiania polityki, tak powiem delikatnie. Nie wiem, skąd taki pomysł. No ale to pewnie pan prezydent Miszalski sam się teraz zastanawia nad tym, po co to zrobił.
1: Natomiast brak powagi?
0: No nie ma nic wspólnego z polityką, tak bym powiedział.
1: Polityka... Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w
0: Krakowie? Rozmowy jeszcze trwają. Mamy przynajmniej 2-3 dobre kandydatury nasze z Koalicji Obywatelskiej. Ale przecież też możliwe są różnego rodzaju rozwiązania niekonwencjonalne, szukające kandydata łączącego więcej środowisk.
1: Czy tym niekonwencjonalnym kandydatem będzie Bartłomiej Sienkiewicz? Bo takie kuluarowe informacje krążą, że może wrócić z Europarlamentu.
0: Znamy się z Bartkiem bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że jesteśmy przyjaciółmi. Nie sądzę, że Bartek zdecydowałby się wrócić z Europarlamentu. Tam się odnalazł, tam robi bardzo dobrą robotę. Ale mówiąc szczerze, to jeszcze przed nami ta decyzja.
1: Panie ministrze, 6 osób już zostało zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami. Ostatnia osoba zatrzymana to adwokat Maciej Z. W jego domu znaleziono broń, amunicję, materiały faszystowskie. Jaka była rola tego człowieka w tym procederze fałszywych alarmów?
0: Ja panie redaktor, mówiłem, że tych spraw, które równolegle prowadzi policja, jest kilka. I wprost tego pana mecenasa Z. na razie nie łączę z tą piątką poprzednio zatrzymanych. Natomiast z całą pewnością jego zatrzymanie jest też pokłosiem bardzo intensywnego śledztwa, które w ogóle w tym obszarze fałszywych alarmów prowadzi policja, prowadzi CBZC i to jest śledztwo nadal rozwojowe. Kto, ile tych grup parających się tego typu przestępstwami jest, kto z kim jest zlinkowany, kto z kim, to odpowiedzą najbliższe dni praca prokuratorów i śledczych.
1: A co on robił? Bo ma zarzuty, 7 zarzutów, tymczasowy areszt został zastosowany. Radny PiSu Wojciech Zabłocki, jego brat, wydał nawet oświadczenie wczoraj, że od wielu lat nie utrzymuje kontaktów z bratem. Jaka była jego rola w tym, co robił adwokat w przestępczym procederze?
0: No przede wszystkim zgłaszanie fałszywych alarmów także. Przede wszystkim wysyłanie także gruźb karalnych do ważnych osób w państwie i podszywanie się pod inne osoby. To jest to, co zarzuca się temu adwokatowi. On dostał bodajże 7 zarzutów, więc to są dość poważne zarzuty i areszt tymczasowy. Zasądzony bardzo, bardzo szybko, więc sprawa jest rozwojowa, tak bym powiedział.
1: A czy to, że zostało zatrzymanych już 6 osób, oznacza, że nie będzie już takich fałszywych alarmów, jeśli chodzi o osoby związane z Republiką, mieszkanie matki prezydenta?
0: Panie redaktor, niestety tu jestem pesymistą. Pewnie fałszywe alarmy zdarzać się będą cały czas, dlatego że zdarzają się od wielu, wielu lat. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja przypomnę 2019 rok, chyba największa kaskada. Kaskada to znaczy taki mail czy SMS rozesłany do wielu odbiorców. Prawie 700 szkół w okresie matur. To był 7 maja. Nie rozpoczęło matury w terminie. W tam sprawców nie ustalono nigdy, ale pokazuje, jaka jest skala tych fałszywych alarmów i zawsze ona była taka wysoka, choć widoczny, jak popatrzymy na liczbę zgłaszanych tych fałszywych alarmów, ten skok jest widoczny w 22, 23 roku i utrzymuje się na mniej więcej od tego czasu na stałym poziomie.
1: A nie jest tak, że im więcej się o tym mówi, tym więcej osób wpada na taki pomysł, żeby dzwonić, wysyłać maile?
0: Zdecydowanie tak jest, dlatego mówię, że tu jestem pesymistą, że nawet jak pełną tą siatkę, która rozpracujemy tą siatkę, która stoi za tymi fałszywymi wezwaniami służb, jeżeli chodzi o mamę pana prezydenta, jeżeli chodzi o telewizję Republika, to pewnie znajdą się naśladowcy. Ale do tej pory, panie redaktor, muszę powiedzieć, że zawsze była takie zrozumienie dla pracy służb, że w tej sprawie jest cisza, dlatego, żeby nie nakręcać właśnie tej spirali, żeby kolejne osoby, które chcą w łatwy sposób zyskać fame w swoim środowisku, żeby nie robiły takich rzeczy. Natomiast ta histeria,

0: którą rozpętali politycy prawicowi, na pewno będzie nakręcać tę sytuację. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: Kilkunastu...
0: Jedyne, co możemy zrobić, i chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, twardo reagować, pokazywać, że państwo w tej sprawie będzie działać i złapie każdego, kto dopuszcza się tego typu sygnałów. No i myślę, że widzicie państwo, że służby

0: tych sprawców są zarzuty, ale jest też wniosek, czy zapowiedź wniosku o pana odwołanie, bo właśnie w związku z tym, że nie było zatrzymań i teraz mówią politycy opozycji Prawa i Sprawiedliwości, że te kilkanaście dni to bardzo długo było.
1: No, panie redaktor, im bardziej krytykuje mnie PiS, tym bardziej jestem zadowolony z roboty, którą wykonuję. No, trudno, żeby politycy PiS-u jakoś szczególną miłością do mnie pałali, skoro podjąłem się tego procesu rozliczania po PiS-ie, bo jestem jednym z tych ministrów, którzy mają przecież wpływ na ten proces rozliczania. To ja byłem osobą, może nie personalnie, ale ja nadzorowałem policję, która decydowała, żeby zgodnie z wyrokiem polskiego sądu zatrzymać dwóch zbiegów, którzy chowali się w Pałacu Prezydenckim. Przecież wtedy wszyscy politycy PiS-u mówili mi, że mi tego nie zapomną. Więc jak oni mnie atakują i mówią, że składają wniosek o moje wotum nieufności, to ja tylko mówię, to znaczy, że dobrze wykonuję swoją robotę, a ten wniosek będzie doskonałą okazją, żeby pokazać, ile w MSWiA się zmieniło, bo względem tego bałaganu, który zastaliśmy, naprawdę mamy realne osiągnięcie. I żeby było jasne, nie mówię tylko o swojej pracy, tylko pracy moich zastępców, całego resortu i także pana ministra Tomasza Siemoniaka, który przez rok niemal w tym przerwie pomiędzy moją pierwszą bytnością w MSWiA a drugą kierował tym resortem. To jest konsekwencja w działaniu, którą realizuje ten rząd.
0: Gazeta Wyborcza wczoraj opisała historię zatrudnienia Agnieszki Gierwińskiej, warszawskiej radnej koalicji obywatelskiej, pańskiej żony, która jako tak. dyrektorka w Kolejach Mazowieckich zarobiła więcej niż prezydent Warszawy. Czy tutaj mamy do czynienia z nepotyzmem?
1: Panie redaktor, żeby było jasne, moja żona zarabia także więcej niż ja jako minister i prezydent Warszawy chyba zarabia także więcej niż ja jako minister.
0: Jak do wspólnego budżetu.
1: Ale mówię, że w Polsce niestety wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie, czy ważnych polityków pełniących funkcje wykonawcze nie są najwyższe. I ja chcę bardzo jasno powiedzieć. Moja małżonka w Kolejach Mazowieckich, co zdawało się chcieć przemilczeć Gazeta Wyborcza, pracuje od 6 lat. Radną jest od 24 lat. To znaczy, myśmy poznali się w polityce. Moja żona była radną, zanim się poznaliśmy.
0: No ale gazeta tutaj przytacza, że w 2024 roku weszła do Rady Miasta Warszawy z pierwszego miejsca. Pan jest szefem warszawskiej platformy i pan mówił w 2021, 3 lata wcześniej, moja żona jest radną w Śródmieściu, zdecydowaliśmy, że nie będzie startowała do Rady Warszawy, bo ja jestem szefem warszawskiej platformy. Właśnie dlatego, żeby nie było zarzutów o wstawianie kogoś na listę. Wstawił pan żonę na listę?
1: Nie, moja żona była radną od 2002 roku. Tak jak powiedziałem, nie znaliśmy się z moją małżonką, kiedy była radną. Miała zresztą historycznie najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o Radę Dzielnicy Śródmieście. Jest rzeczą szeroko, znaczy we wszystkich partiach politycznych w Warszawie, że po iluś kadencjach w Radzie Dzielnicy ci najbardziej doświadczeni radni przechodzą do Rady Miasta. Moja żona z całą pewnością przez wiele lat to doświadczenie w samorządzie warszawskim zdobywała. Zresztą wie pani, jak pani popatrzy na jej wyniki, nie mówię do Rady Miasta, ale do Rady Dzielnic Śródmieścia, to były najwyższe wyniki spośród wszystkich radnych, to więc chyba cieszy się zaufaniem. Ja wiem, że to jest, wie pani, no zawsze w tego typu sprawach będą pojawiać się różnego rodzaju spekulacje, ale ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć to, że w polityce poznała moją żonę, ona już działała wcześniej niż ja i wiele naszych decyzji życiowych ukierunkowanych jest temu, żeby nigdy nie było jakikolwiek, zarzuty się będą pojawiały, ale żebyśmy my mieli czyste sumienie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób prowadzimy naszą działalność. Moja żona została, jej stanowisko pracy, jak przyszedł PiS do władzy, zostało zlikwidowane, żeby ją zwolnić z pracy. To było zajęcie, które lubiła, kochała, miała tam od najniższego stanowiska dochodziła do poziomu jednego z kierowników. Nie wróciła do swojej starej pracy, dlatego, żeby nie było żadnych zarzutów. Pracuję w Kolejach Mazowieckich, pracuję tam od 6 lat. Chyba dobrze wykonuję swoją pracę, bo ta spółka, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich, ma bardzo dobre wyniki, drugie po grupie PKP. Staramy się cały czas, jak to możemy rozdzielać nasze aktywności polityczne i zawodowe, choć nie jest to prosto, bo poznaliśmy się w polityce.
0: W poniedziałek 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego ma się zebrać.

0: czy powinna odebrać odznaczenie, najwyższe odznaczenie państwowe, Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za to, że nazwał elitarną jednostkę imieniem bohaterów UPA.
1: To bardzo trudna sprawa, bo z jednej strony to, co zrobił pan prezydent Zełenski, jest nieakceptowalne. Powinien pan prezydent i od strony takiej elementarnej prawdy historycznej i wrażliwości rozumieć nasz punkt widzenia, polski punkt widzenia, i też powinien rozumieć, że w tej trudnej sytuacji międzynarodowej jego zachowanie w tej sprawie jest niewłaściwe. To też z takiej kalkulacji czysto politycznej relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Natomiast ja przestrzegam przed prostym takim szukaniem prostych, populistycznych rozwiązań w tym zakresie. A to, co zrobił pan prezydent Nawrocki, jest takim poszukiwaniem prostych rozwiązań. Order Orła Białego dostawały też osoby z zagranicy, które nie są najlepiej, nie zapisały się w historii. Chyba też na przykład Ciano, minister spraw zagranicznych i rodzina Mussoliniego otrzymała ten order. Nie zabieraliśmy tych, państwo polskie nie zabierało tych orderów, bo to jest pewien, bo wszyscy wiedzą, że takie odbieranie orderów to jest pewien rodzaj populizmu wewnętrznego. Ja dziwię się, że pan prezydent Nawrocki w tym kierunku idzie. Dziwię się dlatego, że niezależnie od tego, jak złe jest zachowanie Zełenskiego w tej sprawie, bo jest złe i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, no my musimy jednak patrzeć przez pryzmat tego, jakie będą nasze wzajemne relacje teraz, podczas wojny i zaraz po wojnie. Ja jakoś staram się na prawdzie historycznej, najgłośniej mówienie o prawdzie historycznej, ale budować te relacje. Nie możemy zapominać, że dziś wspólnym wrogiem jest Rosja. Dziś jest imperializm rosyjski i szukanie na siłę kolejnego pola, żeby te relacje polsko-ukraińskie, które napięła strona ukraińska, a jeszcze jakoś tam pogarszać, to jest zły pomysł.
0: MSZ, wiceminister spraw zagranicznych, wezwał ambasadora Ukrainy do siebie. Była już rozmowa. Czy rząd polski w ostatnich dniach podejmował jakieś kroki, jakieś działania, czy były jakieś rozmowy może z prezydentem Zełenskim?
1: Tego nie wiem, pani redaktor, natomiast wiem, że reakcja MSZ-u była twarda, zdecydowana, bo tak się robi dyplomacja. Wzywa się ambasadora i przekazuje się twarde ustalenia. Natomiast proszę pamiętać, że w tej sprawie, w sprawie ludobójstwa, bo tak to należy określić, poza w ogóle dyskusją, bo kiedyś też na ten temat były dyskusje, na Wołyniu.
0: Czy to była czystka etniczna, czy o znamionach ludobójstwa, czy to było ludobójstwo po prostu?
1: To jest, my przede wszystkim, jeżeli chcemy dochodzić swojego, to musimy o tym głośno mówić, to musimy budować wszelkie mosty porozumienia, żeby ekshumacje w tym zakresie i badania historyczne działy się tam jak najszybciej. Ci,
0: ale
1: którzy
0: panie
1: dzisiaj
0: ministrze,
1: najgłośniej krzyczą, niewiele w tym zakresie robili.
0: Czy politycy, którzy rządzą dzisiaj Ukrainą, nie rozumieją polskiej wrażliwości? Czy tutaj kalkulacja jest taka, że Wołodymyr Zełenski sam ma problemy wewnętrzne, aferę korupcyjną, potrzebuje głosów nacjonalistów i to jest taki ukłon wobec nacjonalistów ukraińskich?
1: Tak mi się wydaje, że właśnie to motywy wewnętrzne decydują o tych nie najmądrzejszych słowach pana prezydenta Zełenskiego. I czy w sensie z czynach, bo z perspektywy polskiej to, co zrobił pan prezydent Zełenski, jest nieakceptowalne i trzeba to mówić bardzo, bardzo jasno.
0: Ale czego oczekuje polski rząd? Polski rząd oczekuje, żeby wycofał się Zełenski z tego nadania imienia
1: jednostki? Pewnie to by było najrozsądniejsze, choć pewnie, jeżeli ta decyzja była podyktowana względami wewnętrznymi, to pewnie na to Zełenski się nie zdecyduje. Ja myślę, że polski rząd oczekuje przede wszystkim prawdy w tym zakresie. Prawdy historycznej, to znaczy zrozumienia, że UPA była organizacją zbrodniczą, która dokonała rzezi ponad 100 tysięcy Polaków.
0: No ale Ukraińcy mówią, ale to UPA walczyła z Sowietami, z nazistami i to
1: ale
0: nie jest wymierzone
1: przeciwko Polakom. Mordowała też zwykłych ludzi i tą wrażliwość strona ukraińska powinna rozumieć. Zwłaszcza w tej sytuacji, gdy Polska, polskie społeczeństwo pomaga Ukrainie. I tak jak mówię, nie uważam, że należy rozpętywać wojnę pomiędzy dwoma narodami w tej sprawie, natomiast twardo mówić o polskim stanowisku i to robimy.
0: A czy premier kontrasygnuje decyzję, bo żeby weszła w życie decyzja o pozbawieniu kogoś, o odebraniu komuś orderu Orła Białego, potrzebna jest kontrasygnata premiera. Czy premier kontrasygnuje taką decyzję?
1: Nie wiem, nie rozmawiałem na ten temat z panem premierem. Donald Tusk to polityk bardzo roztropny, który zważy wszystkie racje w tym zakresie. Na pewno będzie kierował

0: zajmował się polskim interesem narodowym i polską przyszłością, a nie populizmem, tak jak prezydent Nawrocki.
1: Ale też Bartosz Cichocki, polski, były polski ambasador w Ukrainie, oddał odznaczenie, które otrzymał od prezydenta Zełenskiego. Pan mówi, że no, nie powinno to rzutować.
0: Ale to jest indywidualna decyzja pana ambasadora. Jeżeli tak zdecydował, to jestem w stanie to rozumieć. Mówimy trochę o dwóch nieporównywalnych sytuacjach.
1: Mieliśmy pożar kilka dni temu, płonął las pod Warszawą, teraz był pożar w centrum handlowego w Płocku. Czy tutaj mamy do czynienia z kolejnymi takimi elementami wojny hybrydowej, czy to były podpalenia?
0: Nie mam na ten temat żadnych informacji, abym mógł taką tezę jednoznacznie przesądzić. Jeżeli chodzi o kwestię Wołomina, pojawiały się takie informacje, że mogło dojść do podpalenia. To jest weryfikowane od pierwszego dnia przez policję, przez prokuraturę. Nie wiem, jak to wygląda od strony prokuratury, bo to ona podejmie ostateczną decyzję, a nie pytam przecież prokuratorów na bieżąco w tej sprawie, ale od strony służb wydaje się, że mieliśmy do czynienia jednak z wypadkiem, a nie z celowym podpaleniem. Ale tu czekam na ostateczne stanowisko prokuratury.
1: A jeśli chodzi o ten pożar...
0: Tą halę w Płocku, tak. Tu pani redaktor nic jeszcze nie potrafię powiedzieć. W tym sensie, no, że sprawa jest gorąca, nomen omen, przepraszam, że tak, że takie sformułowanie, bo pożar miał miejsce wieczorem, do godzin rannych strażacy walczyli. Tam sytuacja była o tyle niebezpieczna, że obok tego centrum była stacja benzynowa, więc o ile było niemal od pierwszych chwil wiadomo, że hala prawdopodobnie ze względu na skalę tego pożaru jest nie do uratowania, o tyle kwestia najbliższego sąsiedztwa była bardzo, bardzo niebezpieczna. Potem była stacja benzynowa, jeden budynek, gdzie zresztą zarządzono częściową ewakuację ze względu na poziom zadymienia, który się pojawił, więc to tak mówiąc o tym, co tam się wydarzyło. Natomiast nie mam jeszcze informacji od generała Gonery, szefa Straży Pożarnej na Mazowszu, który był na miejscu, tak jak i wojewoda mazowiecki, czy są jakiekolwiek przesłanki, aby mówić o celowym podpaleniu. Będzie to przedmiotem badania. Proszę mi wierzyć, że każdy teraz pożar, duży pożar, ale w ogóle każdy tego typu pożar jest badany ze szczególną wnikliwością pod kątem ewentualnych aktów terrorystycznych czy aktów dywersyjnych z jednego powodu, no bo to zawsze jest też wiedza dla służb, jaki jest modus operandi przeciwnika w tym zakresie. Jeżeli mamy tylko takie przesłanki, to te wątki są bardzo, bardzo głęboko badane.
1: Wielkie emocje wśród polityków, szczególnie prawicowych, budzi kwestia ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym artystów. To jest ustawa, którą chce wprowadzić rząd. Sławomir Mentzen nazywa artystów nierobami, darmozjadami i Konfederacja będzie starała się zebrać podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury. Ona jest autorką tego, znaczy to ministerstwo ma autorstwo tego projektu, przygotowało ten projekt. Czy rzeczywiście chcecie pomagać darmozjadom?
0: Ja, pani, proszę, wypowiedzi pana Mentzena w ostatnich tygodniach są w ogóle przejawem jakiejś głębokiej frustracji. No ja pamiętam, co mówiło panu generale Kukule. No widać, że nie idzie mu tam wewnętrznie w tej konfederacji, ucieka w taki radykalizm, głupi radykalizm. Bo ja rozumiem, że z jakąś ustawą można się nie zgadzać. Bo to też jest kwestia dyskusyjna, czy to jest wystarczające zabezpieczenie, czy to jest kwestia, czy ta ustawa jest dobrze skonstruowana. Każdy polityk ma prawo do takiej oceny, ale nazywać ludzi, którzy jednak mają swoje zasługi dla polskiej kultury, a kultura jest ważna. Jeżeli ktoś chce mówić o polskim patriotyzmie, jeżeli chce mówić o takich fundamentach budowania substancji społecznej, no to powinien rozumieć, że kultura jest bardzo, bardzo istotna i ludzie, którzy tę kulturę robią, proszę wybaczyć za taki kolokwializm, ale wiemy, o kim mówimy, zasługują na wsparcie, także wsparcie państwowe.
1: Ale wyjaśnijmy, że nie będą tego wsparcia, tych dopłat do składek emerytalnych dostawali ci twórcy kultury, którzy zarabiają duże pieniądze, tylko osoby, które no, gdzieś są na granicy.
0: Dla których to jest jakaś formuła pomocy państwa w takim normalnym, codziennym życiu. Ja uważam, że to jest dobry kierunek, natomiast panie redaktor, mówiąc zupełnie szczerze, ja nie czuję się ekspertem w tym zakresie, ja bardziej odpowiadam jednak za kwestie resortów siłowych, więc to zostawiam pani minister Cieńkowskiej. A to, że w tej sprawie robiona jest polityka i ta polityka, która obraża ludzi tak jak zrobił to pan Mentzen, to jest dla mnie nieakceptowalne.
1: Wczoraj

0: Minął rok od porażki w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, od wyboru w drugiej turze Karola Nawrockiego na prezydenta. W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł, który opisuje kulisy kampanii już z dystansu Trzaskowskiego i jest tam taka informacja, że właściwie ignorowano rady ekspertów, że był między innymi taki pomysł, żeby zyskać głosy młodych, żeby przedłużyć o 2 lata zwolnienie z podatku PIT młodych osób. No ale kompletnie to zignorowano, nie było na to pieniędzy, chociaż to kosztowałoby kilka miliardów rocznie. Czy rzeczywiście tak było, że na własne życzenie macie tą porażkę?
1: Nie czytałem tego tekstu pana redaktora Gruczyńskiego, ale przeczytam, bo słyszę,
0: ale zna
1: jest
0: pan
1: pani
0: autora.
1: Tak, no jest to autor z Gazety Wyborczej, zresztą wiele bardzo dobrych tekstów. Muszę powiedzieć, że są w Gazecie Wyborczej, zresztą pewnie tak jak w każdej redakcji, są dobrzy dziennikarze, czasami są tacy, którzy idą bardzo po łebkach. No, pan redaktor Gruszczyński na pewno bardzo tak dogłębnie sprawdza swoje teksty. Wie pani, trochę jest w polityce tak, że te same odczucia, czy te same czynności w przypadku wygranej kampanii wyborczej są potem oceniane jako genialne wyczucia, jak się kampanię wyborczą przegrywa, to przecież było oczywiste, że należy to zrobić.
0: Jest nawet takie powiedzenie, że zwycięzców się nie sądzi.
1: Nie sądzi, dokładnie tak. Wiedzieliśmy, że ta kampania będzie trudna, a wiedzieliśmy, że będzie bardzo, bardzo blisko, że będzie decydować forma dnia. Proszę wybaczyć za to piłkarskie powiedzenie, bo zresztą ostatnie wybory, wszystkie wybory prezydenckie od czasów kampanii Bronisław Komorowski z Jarosławem Kaczyńskim, no wszystkie wybory kończyły się wynikiem mniej więcej w zakresie 2% różnicy, tak 2% decydowało, więc tu widać jak bardzo też właśnie takie drobne czasami, ale ważne wydarzenia potrafią na taką kampanię wpłynąć. Ja nie mam wrażenia, że to stwierdzenie, że myśmy przegrali na własne życzenie jest prawdziwe. Sztab Rafała Trzaskowskiego robił, co mógł. Rafał Trzaskowski pracował, bardzo ciężko pracował. I dziś możemy oczywiście się zastanawiać. Dla naszych wewnętrznych celów wyciągamy te wnioski, analizujemy, jak było w social mediach, jak było, jeżeli chodzi o treści, które przekazywaliśmy. Ale nie mam takiego wrażenia, że uprawnione są takie proste stwierdzenia. A jeden był jakiś pomysł i on by zbawił świat i nagle uczyniłby Rafała, dałby Rafałowi 60%, a Nawrockiemu 40%. By tak, tak to po prostu nie działa.
0: A ten rok z prezydentem Nawrockim, jakby pan podsumował? Znaczy to jeszcze nie rok, bo w sierpniu de facto został zaprzysiężony.
1: Trudny rok, no bo pan prezydent Nawrocki jednak jest człowiekiem, który założył ten garnitur z dużym napisem PiS i cały czas się tego w tym garniturze chodzi i mówi, że tylko to, co pisowskie, jest dobre. Nie jest to prezydent wszystkich Polaków. Wygrał mając 10 milionów głosów. Nikt z tym nie dyskutuje, ale drugie 10 milionów głosów niemal porówno głosowało za zupełnie inną wizją Polski. I rolą prezydenta jest jakaś próba budowania pomostów pomiędzy tymi dwoma środowiskami, grupami wyborczymi. Pan prezydent nic z tego nie robi, a jeżeli chodzi o niektóre decyzje, takie jak na przykład decyzja o SEJF, i mówię to z perspektywy szefa MSWiA, to były decyzje, które ocierały się o zdradę polskiego bezpieczeństwa.
0: Ale to, że rzeczywiście prezydent zawetował SEJF, myśli pan, że to jest wpływ Sławomira Cynckiewicza, który sobie ten wpływ przypisał, powiedział, że to on prezydentowi doradził? Czy to jest taka prośba Amerykanów, którzy nie mogą skorzystać z tego?
1: Ja myślę, że pani redaktor, że na siłę staramy się, my wszyscy, żeby było jasne, proszę nie odnosić tego do pani pytania, jakoś to zracjonalizować, a może Amerykanie, a może
0: szukamy logiki w tym.
1: Logika jest bardzo prosta. To znaczy, i ktoś zresztą to kiedyś zasugerował z polityków PiSu. SEJF to są gigantyczne pieniądze, największe w historii polskiej obronności. To jest też potencjał do tego, żeby rząd mógł powiedzieć, robimy wszystko dla polskiego bezpieczeństwa. A PiS nie chce, żeby rząd coś takiego powiedział, więc rozmawiali z Nawrockim. Nawet jeżeli to jest dobry projekt, to zawetuj go, bo nie daj Bóg, z tego będzie sukces Tuska. No to jest właśnie typowe myślenie PiSu. Jeżeli rząd polski, rząd pana premiera Tuska robi coś dobrego dla Polski, to trzeba i tak to skrytykować, trzeba to zohydzić, obrzydzić. No,

0: że dzisiaj widzimy, że cała ta narracja, którą zaproponował PiS, to było jedno wielkie kłamstwo. Widzimy te podpisywane umowy. Widzimy polskie przedsiębiorstwa, polskie w większości państwowe przedsiębiorstwa, które dostają gigantyczne kontrakty na które też posłużą rozwoju tego przemysłu, które też posłużą temu, aby ludzie mieli miejsca pracy. A słyszeliśmy cały czas, to wszystko pójdzie do niemieckich fabryk. No gdzie są te niemieckie fabryki?
1: Są Mesko, już umowy na 120 miliardów. To są niemieckie fabryki? A te 60 miliardów, które zostały, no bo ta cała kwota to jest 180 miliardów, to już będzie na te projekty, gdzie drugim kontrahentem będzie musiał być...
0: Bo pewnie są takie technologie, które... technologie dronowe, technologie kosmiczne, które wykorzystujemy. Tutaj Polska nie ma, polskie firmy nie mają wystarczającego know-how, ale będą budować przy takich projektach. Panie redaktorze, zresztą jeżeli chodzi o SAFE, to moim zdaniem wszystko nomen omen w tej sprawie powiedział pan Błaszczak. Ja nie uważam, pana Błaszczaka uważam za fatalnego ministra obrony narodowej, ale on powiedział, znaczy on się, jego zachowanie mówi całą prawdę. To znaczy, jak pojawiła się informacja o SAFE, pierwsza informacja, mówił świetny projekt. Trzeba to, trzeba robić, to szansa dla polskiej zbrojówki, to szansa dla polskiej armii. Jak nagle weszła ta polityka, to powiedział, nie no, dramatyczny pomysł, dramatyczny. Rozsądny człowiek nie zmienia tak diametralnie zdania, no chyba, że za tym stoi kalkulacja polityczna i interes polityczny. I ja dziś mówię z pełną odpowiedzialnością, PiS ma taką kalkulację polityczną. Im gorzej dla Polski, tym lepiej. Dlatego, że można powiedzieć, o zobaczcie, to ten zły Tusk do tego doprowadził. Taka jest kalkulacja PiSu i taka jest prawda o zawetowaniu SAFE-u.
1: A kiedy Błaszczak, minister Błaszczak był w MON-ie, czy wy jako opozycja mieliście informację o tym, że właściwie on skorzystał z takiej, bo dzisiaj PiS bardzo krytykuje zadłużanie się w euro, że tak jak ostatnio ujawnił TVN24, że na część zakupów zaciągnął taką chwilówkę w Unii Europejskiej w euro, a część tych kontraktów w Korei Południowej też była w euro.
0: Oczywiście, że nie mieliśmy, powiem pani redaktor, że Błaszczak też chyba nie do końca wiedział, w jakiej walucie, w jakich kwotach zaciąga te zobowiązania.
1: Bo tak twierdził publicznie, że w dolarach.
0: Nie, no przecież wszyscy widzimy zachowanie pana Błaszczaka z tamtych czasów. On jedyne, co go interesowało, to żeby robić sobie zdjęcia przy podpisywaniu tych umów. I żeby było jasne, ja tego nie krytykuję. Tylko krytykuję to, w jaki sposób były minister obrony narodowej, wicepremier, bo Błaszczak, zapominamy o tym, był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Dziś jest najmocniejszym krytykiem wzmacniania polskiego bezpieczeństwa. I tutaj można różne teorie snuć, ale to jest kompletnie niezrozumiałe, dlaczego Błaszczak się tak zachowuje i dlaczego to w ten sposób działa wbrew polskiemu interesowi narodowemu. No ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem powód jest bardzo, bardzo prosty. Jeżeli coś dobrze robi rząd Tuska, to nie można powiedzieć, że to jest coś dobrego. Trzeba to zaatakować, zohydzić, nawet jeżeli to jest dobre dla Polski. Tak działa PiS.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
2: To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach.
2: Karolina Sulej z tej strony, prowadząca, a program wydaje Ania Lalka, a jest to program, uwaga, uwaga, niemożliwe, Ludzie w ubraniach, kolejny odcinek, ponieważ niezmiennie nie chcemy przestać się ubierać i o tym rozmawiać, a tutaj się uśmiecha już do mnie lekko moja gościni, o której powiem teraz dwa słowa, zanim jej powiem cześć, żeby był taki suspens. Jest to osoba, która pisze o modzie wieloma językami, jest reporterką, jest dziennikarką, jest wykładowczynią akademicką, badaczką, doktorem, doktorką, osobą akademicko zanurzoną w ten temat, zanurzoną w archiwa, w zgłębianie historii polskiej i nie tylko poprzez modę. W tych archiwach znajduje często niesamowite opowieści, obrazy. Jestem bardzo szczęśliwa, że Magdalena Idem jest tutaj z nami w studiu. I teraz cześć.
3: Cześć, bardzo jest mi miło.
2: Mnie również i naprawdę jak myślałam sobie, o czym tutaj porozmawiamy, to nie mogłam się zdecydować, ponieważ twoich tematów jest już co najmniej kilka takich obszarów badawczych, może bardziej powiedzmy. I chyba chciałabym zacząć od tego, żeby zadać ci takie pytanie, może w ogóle źródłowe, to znaczy dlaczego tak interesuje cię temat historii mody, co w nim widzisz i w jaki sposób znalazłaś swój sposób na to, żeby się modzie przyglądać?
3: Wydaje mi się, że będę musiała zacząć tak prywatnie, bo zainteresowanie historią mody wyszło chyba od tego, że ja do mody bardzo podchodzę jak do miejsca autobiograficznego. To się właściwie zaczęło od moich takich relacji dość pogłębionych z ciocią i z babcią, z którymi spędziłam znaczną część mojego dzieciństwa i które były włókniarkami. Babcia jeszcze dodatkowo i ciocia szyły, powiedzmy, obszywały naszą rodzinę, miały maszyny. Z tego przebywania z nimi w dzieciństwie, słuchania ich opowieści o naszej rodzinie, którą snuły zazwyczaj właśnie opowiadając o tym, co jest najbliższe ciału i jest najbliższe ich historii, też takiej zawodowej, ale też tej domowej, prywatnej, czyli przyglądając się ubraniom. Ja na przykład poprzez opowieści o ubraniach poznałam historię ich taty, bo one właściwie jako małe dziewczynki, kiedy on poszedł na wojnę, zapamiętały go, no babcia miała, ona tam przekłamywała datę swojego urodzenia, więc może teraz nie będę jej tego robić, nie powiem, ile miała lat. Ale ona zapamiętała tatę głównie przez zapachy i takie faktury tkanin, które nosił ubrań. To było dla mnie po prostu niezwykłe zawsze, ale takie opowieści mi towarzyszyły, więc tej historii takiej przez rodzinnej, ale historii mody byłam jakby tak zanurzona, wydaje mi się, od dziecka. Natomiast zainteresowanie samymi archiwami, taką historią przede wszystkim polskiej mody, wydaje mi się, że to jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Przede wszystkim historia przemysłu odzieżowego.
2: Dokładnie.
3: Przemysłu włókienniczego. To się zaczęło właściwie od moich takich już rozwijanych zainteresowań badawczych w pracy na studiach, chyba tak bym to powiedziała, bo mnie bardzo zawsze fascynował papier, fascynowała mnie prasa. I po prostu, żeby ją zrozumieć, tą starszą prasę, musiałam się bardzo dużo dowiedzieć o modzie, bo interesowała mnie prasa kobieca, prasa modowa i żeby rozumieć, jakim ona jest językiem napisała, musiałam się sporo dowiedzieć o jej, po prostu o historii mody. No więc wydaje mi się, że to stąd. Miejsce autobiograficzne, tak to sobie definiuję, moje zainteresowanie. Moda jako miejsce autobiograficzne, moje, ale też innych osób. I może to za duże słowo, ale czemu nie? Ta miłość do papieru, do prasy, pasja do opowiadania, odkrywania tego, co jest wewnątrz gazet.
2: Tak, i chciałabym rzeczywiście, żebyśmy o tym porozmawiały. Zresztą z tego zainteresowania i tej pasji narodziła się twoja książka Manekin w peniuarze, tak, która opowiada o modzie drugiej RP. Opowiedz, w jaki sposób to eksplorowanie archiwów, to wąchanie papieru, znajdowanie papierów, tak? Bo czasem też te gazety nie są ogólnie dostępne. Jak to u ciebie przebiega?
3: Znaczy, no zaczęło się od mojego licencjatu. W ogóle mam czasami takie wrażenie, że nasza historia trochę jest paralelna, bo ty się też zaczęłaś interesować, kiedy pisałaś pracę magisterską.
2: Tak, to prawda.
3: Jak ja pisałam moją pracę licencjacką, to obejrzałam twojego TEDa i wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, ta historia jest ważna, że w tej prasie i w modzie, w niej opowiedzianej w tej prasie, można dużo opowiedzieć o społeczeństwie, o takim, wydaje mi się, podejściu do szerszych spraw, bo w modzie ukryte jest mnóstwo różnych przekazów odnoszących się do polityki, do kultury, do ekonomii, do religii nawet. Więc u mnie to się zaczęło na poziomie licencjatu. Ja po prostu bardzo zainteresowałam się historią prasy powojennej. No i kiedy poszłam do archiwum, żeby sobie zobaczyć pierwsze pismo kobiece, które okazywało się po wojnie, to okazało się, że nie było tam tych numerów.

0: wszystkich zgromadzonych tego pisma. Moda i życie praktyczne to się nazywało. Więc ja po prostu zaczęłam szukać tych pism na jakichś różnych aukcjach. Znalazłam kilka. Potem jeszcze odkryłam, że te pisma można znaleźć w archiwach, tylko trzeba się nauczyć z tych archiwów korzystać, co nie jest też takie proste, bo nie jestem po studiach archiwistycznych, więc pewne umiejętności posługiwania się katalogami też trzeba nabyć. No więc właściwie ten licencjat mnie do tej książki o modzie II Rzeczpospolitej zaprowadził. Potem magisterka, no i już doktorat, ale to wszystko było rozłożone trochę w czasie. Natomiast właściwie ten licencjat mnie do tej książki o modzie II Rzeczpospolitej zaprowadził. Wspominam o tym piśmie pierwszym powojennym, dlatego że ja przygotowując licencjat poznałam historię pewnej krawcowej, od której się zaczęła w ogóle ta opowieść o II Rzeczpospolitej. No więc stwierdziłam, że jest to historia niezwykła, a że historia mody dwudziestolecia międzywojennego jest właściwie w takim kontekście reporterskim, w takiej formie reporterskiej nieopowiedziana. To znaczy nie była opowiedziana, bo mamy sporo takich książek akademickich, jakichś artykułów akademickich, mamy sporo jakichś takich wydawnictw albumowych, które są fantastyczne, ale takich tekstów reportażowych było mniej. I zależało mi właśnie, żeby wypełnić tę lukę, no i żeby rozpocząć od wyjątkowej historii krawiectwa, a później opowiedzieć o historii mody II Rzeczpospolitej, która nie była historią blichtru wspaniałych.
1: To powiedz może coś o tej książce, o twoich odkryciach wtedy.
0: No zaczęło się właśnie od tej historii krawiectwa, które wydało mi się niesamowicie interesujące. Wydaje mi się, że ja w ogóle w książce go aż tak głęboko nie wyeksplorowałam, bo w sumie ta książka już wyszła jakiś czas temu i jeszcze od tamtego czasu cały czas pojawiają się jakieś nowe opowieści. Więc może opowiem o Terę, czyli tej bohaterce z pierwszego rozdziału. To była bohaterka, którą właśnie poznałam poprzez poszukiwanie pism powojennych, bo to była krawcowa, która gromadziła, kolekcjonowała różne pisma, potem te pisma sprzedawał jej wnuk. No i tak od słowa do słowa wyszły nasze opowieści o życiu jego babci, która była w okresie międzywojennym właśnie krawcową. Jej los w ogóle wydaje mi się, że jest dość uniwersalny dla całej tej grupy zawodowej w tym czasie. Był bardzo trudny, to znaczy mimo tego, że w tym okresie międzywojennym zdemokratyzowała się dostępność do maszyn do szycia, to żeby nabyć taką maszynę trzeba się było właściwie zadłużyć na całe życie. Potem spłacać ją, no właściwie część osób, z którymi rozmawiałam nawet właśnie teraz już dokumentując moją kolejną książkę o Bielsku Białej, kiedy wspomina o tym, jak na przykład ich babcie zadłużały się na maszyny, to wypowiadają takie zdania dosyć, no trochę takie dramatyczne moim zdaniem, że gdyby nie II wojna światowa, to one by tych maszyn pewnie nie spłaciły tych rat, bo one były potem takie wysokie, tych rat za maszyny. W każdym razie w dwudziestolecie międzywojenne to był wyjątkowy okres w tym kontekście, że właśnie zdemokratyzował się dostęp do maszyn do szycia, więc one po raz pierwszy były osiągalne dla większej części kobiet i to krawiectwo weszło do sfery prywatnej, weszło do sfery domowej. Nie było tylko takim zawodem uprawianym w większości przez mężczyzn, chociaż w II Rzeczpospolitej wciąż jeszcze kobiet do cechu krawieckiego nie przyjmowano. Natomiast to krawiectwo się rzeczywiście zdemokratyzowało i stało się bardzo ważnym takim punktem rozwoju mody, dlatego że ona zaczęła promieniować na po prostu z centrum w dalsze obszary. I to jest też taki czas bardzo wyjątkowy, to dwudziestolecie międzywojenne ze względu na media, historię mediów i prasy, dlatego że prasa też się wtedy demokratyzuje. Oczywiście, że znaczna część społeczeństwa nie czyta i nie pisze, no bo jednak gro procenta społeczeństwa polskiego to są chłopi, analfabeci, ale prasa zaczyna inaczej być pisana. Zaczynają powstawać kółka czytelnicze. Ta prasa dociera też na prowincję. Wzory przede wszystkim ubrań i ryciny z modą też zaczynają docierać na prowincję, a do ich czytania nie trzeba umieć czytać po prostu zdań. W związku z tym odtwarzanie tej mody centralnej zaczyna być coraz bardziej osiągalne. I dlatego to międzywojnie również mnie tak fascynowało, że to jest taki pierwszy etap, kiedy ta moda z centrum promieniuje na prowincję. A zaczęło się właśnie od Teresy Tere, którą poznałam dość przypadkiem, jej historię, pisząc pracę licencjacką. Dlatego zawsze mówię na uczelni studentom, żeby uważali, jakie prace wybierają licencjackie, bo tematy tych prac, bo one mogą zdefiniować ich życie potem, że to nie jest tylko taka jakaś tam błaha praca dyplomowa, którą trzeba odbębnić i do domu.
1: Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz w ogóle dla sposobu, w jaki pracujesz oraz tego, w jaki sposób badasz no właśnie nie tyle modę, co w ogóle przemysł odzieżowy i to, jak podejście do ubrania się zmienia, dostęp do niego się zmienia, język, jakim się o nim pisze, się zmienia i właśnie zaczynasz w tej takiej, powiedziałabym, prehistorii trochę, jak się tworzy moda nowoczesna, jak ona zaczyna obejmować coraz większe grupy społeczne, no i przechodzisz do tej mody powojennej. I zajmujesz się PRL-em, zajmujesz się Bielskiem, do którego jeszcze wrócimy, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, jakie były te magazyny w PRL-u, tak, które badasz, które czytasz. Jak w ogóle wyglądał taki magazyn dla kobiet? Co tam było, co może nas dzisiaj zaskoczyć?

0: odskakiwać albo tak, że tak bliskie jest temu, co my mamy, albo tak dalekie od tego, jak dzisiaj wyglądają magazyny.
1: Wydaje mi się, że to, co może nas zaskakiwać z perspektywy tego, jak dzisiaj wyglądają magazyny modowe, to jest to, jak o modzie pisano. To znaczy przekaz odnoszący się do mody, kiedyś mam wrażenie, ja może jako akademik nie powinnam tak mówić, ale trudno, nie był

0: kwestii życia codziennego, sfery prywatnej, pokonywania pewnych trudności, kryzysów, moda miała konkretny cel. To znaczy ona miała, powiedzmy, że była równoprawną częścią życia codziennego i w tych magazynach, zarówno kobiecych, jak i tych żurnalach modowych, nie traktowano jej jako jakiejś błahej rzeczy, tylko to był bardzo istotny element tych pism. O jakich na przykład ja pismach mówię? No, Kobieta i życie, Przyjaciółka, oczywiście jeden z moich ulubionych tytułów, czyli Ty i ja. Co jeszcze? No oczywiście rubryka mody u Barbary Hof, ale cała też seria regionalnych pism, które miały swoje fantastyczne rubryki modowe prowadzone w duchu również takim, powiedziałabym, zintelektualizowanym, czyli na przykład, nie wiem, Wera Sztabowa prowadząca dział mody w Panoramie Śląskiej. Były też, nie wiem, Gospodyni Wiejska, która miała swoje wydania wojewódzkie i tam Jadwiga Komorowska prowadziła dział mody. To były pisma, które były bardzo blisko życia, to znaczy słynne autobusy przyjaciółki, słynne pokazy mody organizowane na przykład przez Gospodynię Wiejską i Kobietę i Życie, organizowane właśnie w regionach, pogadanki dla kobiet. I to nie były też takie pogadanki skupione wokół, nie wiem, sfery tej takiej, nie wiem, gotowanie, pranie i tak dalej, tylko tam rozmawiano o naprawdę poważnych sprawach, czy na przykład o chorobie alkoholowej, która dotykała rodziny po II wojnie światowej przecież bardzo poważnym. Kwestia rozwodów powojennych, kwestia adopcji dzieci po wojnie. Więc rozpracowywano bardzo dużo poważnych problemów w tych pismach, mimo tego, że nazywano je piśmidłami tam dla kobiet. Do tej pory się zresztą tak, mam wrażenie, że taka trochę łatka przylgnęła do tego rodzaju pism prasy kobiecej. Ja natomiast mam takie trochę inne podejście do tych pism. To znaczy ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tej takiej dwupostaciowości przekazu, która tam występuje. Czyli, że z jednej strony mamy bardzo duże, zwłaszcza współcześnie, komercjalne uwikłanie. Z drugiej strony rzeczywiście znajdują się w tych pismach dłuższe, bardziej pogłębione teksty. I tak właściwie zawsze było, że obok pięknej sukni Christiana Diora była reklama u majonezu. I właściwie zawsze tak to wyglądało. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale mnie się wydaje, że w wielu tych opowieściach odnoszących się do samej lektury pism kobiecych czy modowych, bardzo krzywdzący sposób pozycjonuje się odbiorczynię tych pism i odbiorców, bo pamiętajmy, że właściwie jeśli chodzi o historię, jeśli już odnosimy się do historii PRL-u, to prasy kobiecej i modowej w Polsce nie czytały tylko kobiety. To zazwyczaj było tak, że około 30-35%, a nawet więcej w tym okresie powojennym, kiedy jeszcze nie ukształtowały się pisma takie opiniotwórcze w pełni w Polsce, czytelnikami pism kobiecych, modowych byli również mężczyźni. Nie tylko dlatego, że poszukiwali tematu odnoszących się do mody czy domu w tych pismach, ale po prostu te pisma również miały taki publicystyczny charakter w tym czasie, więc wracając do tego wątku, który napoczęłam, czyli kwestia traktowania odbiorców, odbiorczyń tych pism, jako takich, którzy, wydaje mi się, że tej właśnie krytyce magazynów modowych, magazynów kobiecych, zawiera się taki przekaz, jakoby kobiety były jakieś tak bezrefleksyjnie, albo odbiorcy bezrefleksyjnie podchodzili do tych pism i po prostu przyjmowali, jak leci wszystko, co tam jest napisane. Natomiast no, ja jestem jednak znawczynią teorii aktywnych publiczności, które świadomie wybierają to, co czytają i dokładnie wiedzą, które treści ich interesują, wiedzą, co chcą odrzucić, co chcą ze sobą zostawić. Oczywiście, że istnieje coś takiego jak presja społeczna, której te pisma sprzyjają w zakresie wielu tematów, czyli konstruowania wizerunku o ciele oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w tym okresie PRL-u te pisma modowe, pisma kobiece były bardzo blisko ludzi, też w takiej sferze interwencyjnej. Warto też powiedzieć, że to są tytuły, te, które mnie szczególnie interesują. To są te, które były w dużej mierze konstruowane na bazie listów do redakcji. I te listy, to jest też wielki, wielki temat, jeszcze badawczo nierozpracowany, mimo tego, że te listy częściowo się zachowały, przesyłane w ogromnych ilościach do tych pism, które w dużym stopniu opowiadają o pewnych realiach życia po prostu też w czasach właściwych dla ukazywania się. Strasznie się rozgadałam.
1: Nie, to dobrze, bo to jest właśnie głęboki temat. I co więcej, moim zdaniem właśnie wiele mówiące o tym, jakie narracje były związane z ubieraniem się i w ogóle z takim właśnie myśleniem o stylu życia. To my dzisiaj nazywamy stylem życia, tak? I ten styl życia tam był bardzo mocno związany, no można powiedzieć, z takim nieustającym kryzysem, w którym żyli ci ludzie, prawda?
0: Tak.
1: Oczywiście można mieć przykład sukni z zachodu, no ale jednak musisz sobie radzić z tą PRL-owską siermięgą.
0: Zdecydowanie. W ogóle ja mam takie wrażenie, że pisma kobiece w dużym stopniu opierają się na temacie kryzysu i radzenia sobie z tym kryzysem od lat. To nie jest tylko temat PRL-u. Rzeczywiście w PRL-u ta narracja okołokryzysowa była dominująca. W związku oczywiście z no, bardzo specyficznymi warunkami, w jakich żyli odbiorcy tych pism. I rzeczywiście ten temat był bardzo wyzyskiwany. W ogóle ja mam wrażenie, że mam bardzo wyjątkowe dziedzictwo.

0: bogactwo, jeśli chodzi o nasze, to gdzie my żyjemy, ogólnie Europę Wschodnią, jeśli chodzi właśnie o ten sposób radzenia sobie z kryzysami, który właśnie w tej prasie był rozpisywany. To znaczy, nam się często wydaje, ja w ogóle o tym napisałam cały doktorat, więc może kiedyś go wydam, przyjdę tutaj znowu i o nim opowiem.
1: Bardzo chętnie, zapraszam już.
0: Ale wracając do tego tematu kryzysu, to ja mam takie wrażenie, że właśnie prasa kobieca bardzo mocno temat kryzysów podejmuje i właśnie to jest ten element bycia blisko ludzi. Natomiast nie tylko daje praktyczne rozwiązania, jak sobie w tym kryzysie radzić, czyli ta cała narracja poradnikowa, ale też jest taką jakby przyjaciółką kobiet. To też jest związane z tym, jak prasa kobieca, modowa zazwyczaj była konstruowana. To znaczy tam zawsze znajdowały się rubryki odnoszące się do tego, jak sobie coś uszyć i z czego. Zawsze był oczywiście ta adnotacja do tego, co jest kreowane gdzieś tam na tym mitycznym zachodzie. Zazwyczaj w PRL-u, jak my to możemy substytuować. Ale tam w tych tytułach zazwyczaj były również teksty odnoszące się właśnie do tych trudów życia codziennego, do kwestii jakichś takich psychologicznych, do tego, w jaki sposób radzić sobie z problemami takimi, no nie tyle okołomodowymi, co z modą związanymi, czyli zaopatrzenie, no lata 80. Dokładnie. I prasa, nie wiem, Zwierciadło, czy Kobieta i Życie, które dawały realnie praktyczne instrukcje tego, w jaki sposób nie zajechać się stojąc w kolejkach. Albo relacjonowanie, pisanie reportaży o tym, jak na przykład w latach 80. funkcjonują zakłady odzieżowe czy włókiennicze, które również no, mierzyły się z kryzysem zaopatrzenia w surowiec w tych latach 80. Więc jednym z moich takich ulubionych serii tekstów, które się ukazywały w prasie kobiecej, to jest, znaczy może nie serii tekstów, ale jeden taki reportaż pamiętam pod tytułem Schabowy z resztek mielonego. I to jest taki reportaż odnoszący się do jednego z zakładów przemysłu odzieżowego, który tworzył tak zwane materiały plątanki albo śmieciówki. To w sumie dosyć interesująco brzmi w dzisiejszym kontekście. I to były materiały robione właściwie w całości z resztek. Czyli taki upcycling, recycling z lat 80. Z czego to wynikało? No oczywiście z tego, że nie było surowca, a ludzie, którzy pracowali w tych zakładach, wciąż chcieli mieć pracę. Więc kombinowali, w jaki sposób wciąż utrzymać produkcję i jednocześnie to miejsce pracy sobie zapewnić, bo z tym wiązało się na przykład otrzymanie jakiegoś dostępu do kartek na żywność i tak dalej, i tak dalej. Więc tych motywów właśnie radzenia sobie w kryzysie, zarówno na tym poziomie takim prywatnym, tej sfery osobistej, historii osobistych, jak i takim szerszym, powiedziałabym, bardziej przemysłowym, te wszystkie wątki były rozpracowywane w pismach kobiecych. I dzisiaj w prasie kobiecej, modowej, tego mam wrażenie nie ma.
1: Nie, nie ma. To jest jakby coś jest w sklepie i po prostu jest. Tak jakby zawsze było. Mm-hmm. Właśnie całe to zaplecze, opowieści o tym, gdzie się wytwarza, jak, nie wiem, materiałoznawstwo, nawet jakieś takie rzeczy praktyczne właśnie, żeby można zrozumieć, czym jest ten przemysł. Mm-hmm. Gdzie my żyjemy, nie? Co się właściwie dzieje? Tak. To tego w ogóle nie ma.
0: Mm-hmm. No kwestia tego, że my czasami sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, jak przebiega proces produkcji tkaniny. Znaczy, ja nie twierdzę, że to jest każdego z nas obowiązek, żeby wiedzieć, jak powstaje materiał, ale chociażby to, żeby zdawać sobie sprawę, jak skomplikowany to jest proces i jak w takim perspektywie historycznej był też niebezpieczny dla pracowników. To jest też ten element bardzo ważnej historii społecznej. I kiedyś właśnie w prasie kobiecej, dosyć w prasie modowej również dużo o tym pisano. To znaczy, tak jak powiedziałaś przed chwilą, to nie było nigdy tak, że projektant ma wizję i stworzył piękny produkt i my pokazujemy teraz sesję zdjęciową z tym produktem. Może nie zawsze, ale było zaplecze. Były opowieści o tym, jak odzież powstaje. Co więcej, w ogóle, i to jest też bardzo interesujący wątek, w okresie PRL-u, którego ja tutaj nie chcę gloryfikować, bo moim celem nie są żadne tutaj retromania, retropowroty, no tak. Ale żyjemy w sumie w roku analogowym, bo 2026 został nim ogłoszony, więc w sumie możemy trochę tutaj sobie pozwolić na taką retrospekcję. W okresie PRL-u w ogóle organizowano wycieczki do zakładów odzieżowych, gdzie można było poznawać proces produkcji. I też one były anonsowane w prasie modowej, w prasie odzieżowej.
1: No,
0: dla mnie w sumie wow. Nawet miałam możliwość oglądania broszur z takiego oprowadzania, które dotyczyły właśnie tych zakładów bielskich, którymi się zajmuję aktualnie.
1: Tak, idziemy do nich. Natomiast to, co mi się skojarzyło i chciałam się z tobą podzielić, to taki rodzaj zauważenia innej opowieści wydarzył się niedawno w Stanach, bo w odpowiedzi na galę Met, czyli na ten słynny charytatywny bal, który w tym roku miał temat Fashion is Art, zorganizowano taką antygalę, można powiedzieć, na ulicach Nowego Jorku, gdzie przez wybieg na wybiegu pojawiły się osoby, które pracowały w Amazonie czy innych miejscach, które należą do Bezosa i cała ta opowieść była w ogóle o wytwarzaniu, o pracy, o robotnikach i nazywała się Labor is Art, czyli praca to sztuka, robota to sztuka i

0: Bardzo mi się to skojarzyło z tym, o czym mówisz, bo ten szacunek do pracy, do wytwórstwa, do osób, które właśnie pracują na to, żebyśmy mieli przedmioty, to wybrzmiewa bardzo z tego, co mówisz. I chyba Bielsko jest też częścią tej historii, odzyskiwaniu tego szacunku albo w ogóle pamięci o tym, co się wydarzyło.
1: Moim zdaniem to jest też bardzo istotne, żebyśmy sobie uświadamiali, że my, wydaje mi się, że nie skończyłam tego wątku, że my z jednej strony jesteśmy właśnie dziedzicami tej niezwykłej historii mody, takiej przeróbkowej, takiej, która potrafi sobie, w ogóle mam wrażenie, że najpiękniejsze historie odnoszące się do mody polskiej, to jest moda kryzysowa, bo my sobie w ogóle świetnie w kryzysie radziliśmy, umiemy sobie w nim radzić. Oczywiście prasa kobieca tam swoją rolę w tym odegrała, oczywiście też nie tylko, ale mam takie wrażenie, że nie chciałabym, żeby też to umknęło, że my przez wiele lat byliśmy zapleczem modowym dla innych krajów. I to jest też coś, o czym zapominamy. To znaczy przemysł odzieżowy, włókienniczy był drugim co do wielkości przemysłem w okresie PRL-u u nas w kraju. Oczywiście produkcja nie zaspokajała rynku wewnętrznego, tylko była generalnie produkcją eksportową. Więc my stanowiliśmy zaplecze produkcyjne dla innych. Ta praca wiązała się z wyzyskiem, zwłaszcza wyzyskiem kobiet. Jest związana z tematami, o których my dzisiaj mówimy w kontekście innych regionów świata. Ale kiedyś to wszystko, może nie dosłownie w takiej samej skali, ale podobne problemy dotyczyły nas i to są często z racji tego, ile osób zatrudnionych było w tych fabrykach. Nie tylko w funkcji tkaczek, prządek, ale też ojców, dziadków pracujących na wydziałach maszynowych tych fabryk. To są historie po prostu nasze. W związku z tym wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że to jest też właśnie ta historia naszej mody. Że oczywiście moda polska jest piękna, Telimena jest piękna do mody Telimena, Hofland to jest też wspaniała historia, ale zaplecze produkcyjne to też jest nasza historia.
0: No właśnie, bo się tak przesuwamy z rozmowy o prasie, i tak. O tym, jak odzwierciedla ona to, co dzieje się, tak? I jak można znaleźć ślady tej historii społecznej, tak jak powiedziałaś, związanej z przemysłem odzieżowym, który był w pewnym sensie oczywisty jako część tego PRL-owskiego zaplecza gospodarczego, a my jakoś rzeczywiście, poza tym, że wspominamy, jak to się źle wydarzyło w latach 90., kiedy upadł przemysł łódzki, właściwie nie wiemy, co upadło do końca i co się właściwie wydarzyło i dlaczego w tym momencie, to dzięki tej prasie właśnie ty możesz zgłębiać kawałki tej historii i je szyć ze sobą patchworkowo. I chyba już bym powoli wychodziła z tego kryzysu, aczkolwiek jest wiele tematów, które są rzeczywiście fascynujące, o których piszesz. Na przykład też to, jak się uczy osoby kształcące się na krawcowe czy szwaczki, jak nie marnować materiału i są konkursy, kto najmniej zmarnuje materiału przy szyciu czegoś. No ale właśnie, ta historia przemysłu odzieżowego, ta historia włókiennicza, historia prządek, tkaczek, szwaczek, twoja historia także rodzinna. I to jest historia braku, właśnie niepamięci, którą trzeba przywrócić i ty jesteś w takim długim procesie przywracania tej historii, pisania o niej, zdobywania wiedzy, ale zdążyłaś już się trochę podzielić tą historią. W magazynie Pismo się ukazał tekst, który właśnie dotyczy tego, co już się przewija w naszej rozmowie, czyli tego Bielska. To powiedz mi, jaka jest historia tutaj tego właściwie lokalnego przemysłu, który jednak jest tak znacząca i uniwersalna?
1: Bielsko to jest Bielsko-Biała już
0: właśnie,
1: teraz,
0: Bielsko-Biała,
1: ale nie zawsze tak było, bo to właściwie miasto połączyło się, znaczy Bielsko-Biała jest dwumiastem od 1951 roku. To jest miasto, którego historia jest, jest to właściwie miasto włókiennicze, tu nie ma tutaj co się na ten rozwodzić. I oczywiście to nie jest związane tylko z PRL-em, tylko z bardziej zamierzchłymi czasami. Miasto, które zostało właściwie zbudowane na przemyśle włókienniczym, bardzo ciekawe moim zdaniem, przede wszystkim ze względu na swoje położenie geograficzne, które łączy w sobie wiele różnych regionalizmów, narodowości, religii. Bielsko i Biała zawsze były takimi miastami, w których łączyły się kultury, łączyły się religie, łączyły się narodowości i ludzie tam współegzystowali ze sobą, pracując przede wszystkim w przemyśle włókienniczym. Wcześniej prowadzili manufaktury tkackie, spora część osób zajmowała się również przędzeniem tkanin. W okresie międzywojennym przemysł włókienniczy w Bielsku skoncentrowany był właściwie przede wszystkim w rękach niemieckich. Właścicielami tych fabryk byli przede wszystkim Niemcy, natomiast pracownikami tych fabryk w znakomitej większości Polacy, a właściwie należałoby powiedzieć polskie chłopki, które do tych fabryk dojeżdżały z okolicznych wiosek. Bielsko nigdy nie było miastem proletariackim. Tam nigdy nie powstawały osiedla robotnicze w okresie międzywojennym, oczywiście tutaj mówię, bo to się zmieniło w okresie PRL-u, przede wszystkim jak powstała fabryka Fiata, ale to już jest historia dalsza. Ten wątek góralek przede wszystkim, w tym również mojej babci, prababci, zjeżdżających do Bielska, do pracy pociągami z trzech stron, bo tam funkcjonowała kolej

0: kierunkowa, powiedziałabym. To znaczy robotnicy zjeżdżali do Bielska zarówno z regionów Kalwarii, czyli tak jakby powiedzmy z Galicji, jak i z okolic podgórskich, czyli Żywiec z Wardoń. To wydało mi się bardzo ciekawe. Przede wszystkim dlatego, że funkcjonowało dosyć mocno w mojej pamięci właśnie tej autobiograficznej, rodzinnej. Te kwestie wyjazdów do pracy, wyjeżdżania do pracy poniedziałek rano i powrotu najczęściej po 2-3 tygodniach, no bo nie opłacało się, mimo tego, że moja rodzinna miejscowość, wieś jest oddalona od Bielska, no to w sumie dzisiaj to jest, nie wiem, 30 minut samochodem, ale wtedy nie opłacało się po prostu wracać do domu na noc każdego dnia. Więc te opowieści przepełnionych pociągów, przede wszystkim w których znajdują się kobiety, które jeździły do tych fabryk, pracowały tam i wracały potem do domu, na przykład na dzień lub dwa i znów jechały do Bielska. To są takie historie, które towarzyszyły mi właściwie od dziecka, kiedy byłam. Dużo czasu spędzałam z babcią i z ciocią. Tak jak już mówiłam na początku, one bardzo dużo opowiadały mi o tej historii swoich cioć, kuzynek, swojego ojca, który również też pracował w Bielsku. Bielsko jest też na tyle, wydaje mi się, wyjątkowym miastem, jeśli chodzi o tą historię włókienniczą, że tam produkowano przede wszystkim bardzo luksusowe tkaniny. To były bardzo luksusowe wełny, które były w składach materiałowych najdroższymi wełnami w Polsce. Nie bez powodu też znakiem towarowym było coś takiego jak wełna bielska w tym okresie międzywojennym. Z tych materiałów szyto mundury generalskie, w ogóle wojskowe. Szyto z tego, również bardzo dużo tych materiałów eksportowano, ale to, co wydało mi się też bardzo ciekawe, to, że luksus tych materiałów, ich niesamowicie wysoka jakość, wynikał z pewnego przyjętego systemu produkcji opartego na wyzysku. To znaczy tam apreturą, czyli wykończaniem tkanin, zajmowały się kobiety ręcznie. Przez wiele godzin po prostu poprawiały jakieś błędy, które wynikały z błędu maszyny, pochylały się nad tymi tkaninami, a często otrzymywały za to bardzo niegodziwe wynagrodzenie, za które nie byłyby w sobie w stanie często nawet za rok pracy przy takim materiale kupić takiego materiału na przykład na płaszcz. W związku z tym, no jakby ta rozbieżność wydała mi się też ciekawa w kontekście Bielska, bo ja właściwie tutaj mówię o Bielsku, a mam wrażenie, że też to wyłapujesz, że tak naprawdę mówię o współczesności.
1: Tak, bardzo to
0: i
1: słyszę.
0: To jest też kwestia tych problemów narodowościowych, z którymi się mierzymy teraz. To wszystko w tej historii bielskiej wybrzmiewa. A coś, co najbardziej mnie fascynuje w niej, to, że ta historia kobieca w kontekście współczesnego Bielska, historia kobiecego włókiennictwa jest tam kompletnie zapomniana. To znaczy w ogóle nie mówi się, oczywiście jest fantastyczne muzeum, stara fabryka, które tą historię przywraca, ale niewystarczające mam wrażenie w kontekście historii kobiecej. Ja już od jakiegoś czasu spotykam się z włókniarzami, z włókniarkami, którzy pamiętają czasy świetności Bielska z okresu PRL-u, ale też opowiadają mi historię swoich rodzin, matek, dziadków, którzy pracowali w okresie międzywojennym w Bielsku. I to są naprawdę trudne historie. To znaczy historie związane z brakiem środków do życia, mieszkań, z kwestiami wyzysku takiego ekonomicznego. Bardzo utrudniony jest też dostęp do historii tych osób, dlatego że to nie jest też kwestia tego z perspektywy dokumentacyjnej, że ja sobie pojadę do Bielska i spotkam te osoby, bo one, tak jak już mówiłam, najczęściej w Bielsku nie mieszkały. Ta historia Bielska, oni nie czują, że to jest ich historia, no nie? Bo nie mieszkają w tym Bielsku. Mimo tego, że tych fabryk już nie ma, to oni jakby do końca, kiedy te fabryki funkcjonowały, dojeżdżali do Bielska, fabryki się skończyły i oni wrócili na swoje wioski. Więc jest jak jedna pani Ela, z którą rozmawiałam też niedawno o historii Bielska, ona powiedziała, że to jest bardzo wyraźna taka cisza włókiennicza, którą teraz w tym mieście słychać, że to jest miasto, które kiedyś bardzo mocno, fabryki zlokalizowane były głównie przy głównej rzece Białce i tam po prostu był warkot przez cały czas i w pewnym momencie właściwie z roku na rok, no oczywiście lata 90., później jeszcze dogorywanie powolne tego przemysłu, z roku na rok nastąpiła cisza, do której te osoby nie musiały się też z nią mierzyć, bo ich po prostu w tym mieście nie ma. Był przemysł, nie ma przemysłu. To są tego rodzaju historia. Cóż, no dokumentuję ją. Niesamowicie mnie fascynuje, bo wydaje mi się, że trochę też zahacza o taki kontekst małych ojczyzn, który jest teraz, lokalności, która jest bardzo ważna, mam wrażenie, też w odniesieniu do historii mody, że to nie jest nigdy moda centralna, to nie jest tylko, to nie są nigdy główne miasta. Ten przemysł odzieżowy zlokalizowany był też peryferyjnie i też warto o tym powiedzieć, że w sumie Bielsko jest niewielkim miastem, ale było stolicą Zjednoczenia Południe w PRL-u. I nie tylko ze względu oczywiście na Fiata, którym wszyscy marzyli, i nie tylko ze względu na to, że projektowane było w broszurach propagandowych jako miasto marzeń, czy też tak zwany śląski Disneyland, z racji tego, że powstawał tam Bolek i Lolek, Reksio i

0: tak dalej. Baltazar Gąbka też. Natomiast też dlatego, że właśnie było tam dużo pracy w tych zakładach przemysłowych. Stanowiły jednak w tym okresie PRL-u te zakłady jakąś obietnicę lepszego jutra, która niestety szybko się skończyła.
1: Tak, to co mówisz jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że w ogóle często w takiej wiedzy tak zwanej powszechnej o historii mody jedyne co tam się pojawia, no to właśnie ten mainstream tak zwany, tak? To znaczy są tam jakieś takie hasła wywoławcze, typu właśnie Moda Polska, tak. Telimena, pokazy w Warszawie, tam właśnie jakieś takie sklepy przy głównych ulicach. Tak jakby właśnie ta moda nie dotykała w ogóle życia ludzi poza tymi głównymi ośrodkami miejskimi. A tak jak mówisz, nie tylko dotykała, ale też właśnie niektóre miejsca się budowały na przemyśle odzieżowym, albo nawet jak się nie budowało na przemyśle odzieżowym, to tam też, nie wiem, była moda w tym sensie, że ludzie się tam ubierali w jakiś sposób. Na przykład też regionalne stroje się tam pojawiały i żyły.
0: No w ogóle Bielsko, jeśli chodzi o regionalne stroje, jest ultra ciekawym tematem, bo tam się spotyka mnóstwo kultur. Historia stroju Wilamowickiego, to jest przecież raptem kilka kilometrów od Bielska. Stroje laskie. Później jakaś próba wymieszania tego wszystkiego ze strojami śląskimi, no bo to są też oczywiście naleciałości śląskie, ale też przecież jakieś regionalizmy pozostałe po dawnych Niemcach. Więc to się wszystko też w Bielsku mocno kotłowało.
1: To no to rację. Jest twój region rodzinny.
0: Tak, tak. Chociaż właściwie w moich stronach zazwyczaj, no właśnie widzisz, bo ja byłam już po tej stronie galicyjskiej, moi dziadkowie i u nas zawsze się jednak mówiło, że naszym strojem regionalnym jest strój krakowski. Chociaż moja babcia i prababcia się temu sprzeciwiały, bo stwierdziły, że one są laszkami. Więc, a to jest bardzo ważna różnica, bo laszki na spódnicach mają inne kwiaty niż krakowianki. No i widzisz, i to jest znowu też ta...
1: Tożsamość, to są ważne rzeczy.
0: Tak, powiedziana przez wzór na spódnicy. No i to jest właśnie coś, za co... Czego mi strasznie brakuje, bo moja babcia już nie żyje i bardzo mi tego brakuje właśnie tego rodzaju opowieści. Moglibyśmy w sumie ją nazwać taką kobiecą, no nie? Ale wydaje mi się, że to jest bardziej taka opowieść ubraniowa, odzieżowa, bardziej niż przypisana właśnie jakiejkolwiek płci.
1: To prawda, aczkolwiek niestety jest ona zaparkowana, opowieść o modzie jest zaparkowana w kobiecości, no ale też nie bez przyczyny, bo tak jak mówimy, włókniarze, no ale też te włókniarki głównie, tak? I ta historia odzyskiwania opowieści o przemyśle odzieżowym w Łodzi, zaczęła się też od zauważenia włókniarki jako pewnego symbolu, tak? Wysiłku, ale też dziedzictwa, że nie trzeba się tego wstydzić i można spróbować jakoś to odzyskać, chociaż ja mam wrażenie, nie wiem jak ty uważasz, że właśnie muzealnie owszem pojawia się chusta włókniarki i ona jako symbol, ale czy to, co się wydarzyło w latach 90. z przemysłem, ten wielki krach, który sprawił, że ludzie stracili pracę i sens życia, czy to jest adresowane, czy to jest opowiadane, dotykane?
0: Wydaje mi się, że nie. Teraz odniosę się do Bielska, nie do Łodzi, pozwolisz, że jak na przykład rozmawiam z osobami zwolnionymi w latach 90. z fabryk włókienniczych, to niezależnie od tego, jakie stanowisko oni w tych fabrykach zajmowali, czy na przykład kierownicze, czy byli powiedzmy na tym, no po prostu byli robotnikami, dominujące jest uczucie opuszczenia po. Nie nawet tego, że odebrano nam pracę i nie mamy z czego żyć, ale kwestia tego, że nikogo nie interesuje to, co robiliśmy. Tworzyliśmy coś ważnego, również podkręcana specyficzną propagandą tamtych czasów, jednak tego, że my ubieramy wschód, ubieramy te kraje RWPG. Przyjeżdżają do nas delegacje. Jak przyjeżdżały delegacje, to wszyscy robotnicy na przykład w Bielsku w jednej fabryce musieli przyjść w strojach regionalnych, bo to jest bardzo ważne wydarzenie. Kwestia tego, że na przykład do Bielska w pewnym momencie przyjechała Kieryszkowa, czyli pierwsza kobieta kosmonautka, która była swoją drogą wcześniej włókniarką i ona przyjechała do Bielska i robotnikom nakazano wyjście na ulicę i witanie tej Tieryszkowej, w sensie włókniarzom, no nie? I ciągłe takie poczucie tego budowane, że robisz coś ważnego i to robisz to z pokolenia na pokolenie i potem nagle to się kończy. I te historie są okrutne w takim kontekście również opowiadanym mi przez dawnych pracowników, takiego braku szacunku wobec nawet maszyn, jakkolwiek to brzmi, które w tych zakładach pozostawały, że one były po prostu bezpardonowo albo rozkradane, albo wywożone na złom, albo sprzedawane na złom, po prostu mimo tego, że wcześniej rozkręcenie ogromnej hali fabrycznej nowej w Bewelanie w Bielsku świętowane było z pierwszym sekretarzem, który przyjechał. Oczywiście to wszystko miało wymiar propagandowy, ale dawało tym ludziom, którzy tam pracowali, wrażenie, że ich robotność ma sens. Ich poświęcenie się tej fabryce, to, że oni dojeżdżają do tej fabryki, fabryki, że wstają o tej czwartej rano, schodzą z gór, żeby iść na autobus, który ich z Żywca dowiezie do Bielska, potem tam pracują i znowu potem idą na pociąg, który ich zawiezie do Żywca, potem idą z tego peronu w Żywcu do domu, że to

0: miało dla nich sens wtedy. A teraz no jakby ten sens się skończył, nie tylko dlatego, że te fabryki zamknięto, ale też dlatego, że, znaczy, że ta historia bardzo szybko wszystkich przestała interesować.
1: Tak, przestała interesować też dlatego, że myślę, że zostało po prostu wyparte to całe cierpienie, że ono było tak duże, ta zmiana była tak ogromna, zniszczyła właśnie, tak jak powiedziałaś, pewien rodzaj tradycji, praktyki społecznej, że lepiej się było tym nie interesować, a zresztą no, opowieść była taka, że po prostu teraz idziemy w kierunku dobrobytu i trudno.
0: Tak, narracja była hura optymistyczna. Tak, prawda? Więc jak tutaj mówić teraz o czymś złym, w momencie, kiedy lata 90. miały być kolorowe i wszystko nagle możemy mieć.
1: Tak. I ta zmiana w latach 90. jest rzeczywiście bardzo szczególna i może rzeczywiście musiało upłynąć kilka dekad, żebyśmy mogli z nią wchodzić w polemikę, bo ona mówiła, że teraz wszystko będziemy mieć właśnie zachodnie, że już nie musimy tutaj produkować i tutaj sobie ściubać, bo będziemy stamtąd kupować. Nie musimy być tym zapleczem, chociaż mamy, no właśnie, to się wydaje nieracjonalne, zlikwidować tak wielką wiedzę, zaplecze właśnie maszynowe nawet, czyli pewien potencjał został po prostu złożony na ołtarzu jakiejś fantazji.
0: Tak. To pozostaje mi tylko przyklasnąć temu, co mówisz. Tak. Chociaż osoby, które tworzyły na przykład w Bielsku przemysł włókienniczy i odzieżowy, są takie osoby, które niesamowicie mi imponują, które mają tam ponad 80 lat i wciąż działają w przemyśle odzieżowym, służą radą, pozdrawiam pani Jolu, jeśli pani słucha, które wciąż służą radą osobom tworzącym marki modowe w Polsce współcześnie. Nawet są aktywne zawodowo wciąż. Mając 80 lat.
1: No to świetne, bo wydaje mi się, że to bycie, tak jak powiedziałaś, poczucie ważności, bycia potrzebnym, to jest chyba bardzo ważne. Ale jednocześnie mówiłaś też, badając Bielsko, że natrafiłaś na, no właśnie, pewien rodzaj systemowego wyzysku jednocześnie, tak?
0: Tak. A czy to się przede wszystkim odnosi do tego okresu przedwojennego?
1: Aha, czyli już PRL inaczej jest troszkę,
0: to jest trochę inaczej, bo jednak tych zakładów wtedy było tam więcej i międzywojenny, przedwojenny wyzysk związany był też z tą kwestią, że Polacy pracują u Niemców. I to było, znaczy było kwestią po prostu narodowościową i też oczywiście mieszano to wszystko potem kwestię żydowską, bo Żydzi też mieli w Bielsku swoje zakłady. No wiadomo, późne lata 30. z czym się wiązały w Polsce, jeśli chodzi o propagandę antysemicką. I ona też Bielska nie ominęła. Natomiast w okresie powojennym, kiedy wszystko było wszystkich, teoretycznie, ten temat w jakimś tam stopniu odszedł i postrzegano już tą pracę, mam takie wrażenie, w tych zakładach trochę inaczej. Również też rozbudowywano kolej, więc ten wątek wyzysku był, mam wrażenie, mniej eksplorowany też w takim kontekście medialnym. To znaczy, bo oczywiście, no, cenzura prasy w okresie PRL-u i fakt tego, o czym też się bardzo rzadko mówi, że w okresie międzywojennym też działała cenzura mediów. No oczywiście o państwowych zakładach w okresie PRL-u nie można za bardzo było powiedzieć nic złego, prawda? Więc ciężko szukać też w prasie historii, które by w jakimś tam stopniu opowiadały o wyzysku robotników w naszych państwowych zakładach. No to raczej jest
1: Nie, to
0: niemożliwe.
1: Ta wycieczka
0: tak,
1: właśnie
0: wycieczki po
1: zobaczyła.
0: Zakładach, bo tam, prawda, w Veluxie mamy palmę i chodzimy w kapciach. Był taki jeden zakład w Bielsku. Tak. Ale nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo potem nikt nie przeczyta książki.
1: Nie, dobrze, tak. Oczywiście zostawiamy wszystkich głodnych tego tematu i mam nadzieję, że jak najszybciej i głód zaspokoisz, bo wiem, że nad tą książką pracujesz, więc i czekamy. Jeszcze to, co mnie ciekawi i czy były tego ślady w prasie, albo czy o tym wiesz, jak te rzeczy, te materiały, które powstawały w tych miejscach, trafiały do miejsc typu, nie wiem, Telimena albo inne zakłady projektanckie, które też było w regionie. Sporo.
0: To znaczy, no w każdej z tych fabryk funkcjonował taki dział, który zajmował się przyjmowaniem interesantów i na przykład, nie wiem, jest pani Jola, która opowiadała mi, jak w Veluxie, jak do Veluxu przyjeżdżała na przykład Grażyna Hasse albo Barbara Hoff, bo one miały takie metody pracy akurat,
1: aha,
0: prawda?
1: Że jeździły
0: i szukały, co jest w zakładach, żeby wiedzieć, z czego móc uszyć, jakie mają możliwości. Więc one miały taką metodę, ale na przykład w Modzie Polskiej to tak nie wyglądało. Do Mody Polskiej trzeba było przyjechać i pokazać swoją ofertę. I również w tych zakładach funkcjonowały takie działy, były do tego zatrudnione osoby, które zazwyczaj one pracowały we wzorcowniach. Miały największą wiedzę odnoszącą się do jakości tych tkanin, z czego one są zrobione i na co mogą być wyzyskane w kontekście tego, co można z nich uszyć po prostu.
1: No tak, i też chyba był ten cały ambaras związany z tym, co jest na eksport, tak, a co może zostać.
0: No bo to jest też wielka kwestia historii targów odzieżowych, które miały miejsce, które były w okresie PRL-u skierowane do krajów bloku wschodniego szeroko. I na tych targach też się odbywały pokazy mody. Jeździły na te targi przecież autobusy Mody Polskiej na przykład. Też nie tylko, no bo przecież, nie wiem, no, zakłady przemysłu odzieżowego Kora również prezentowały.

0: prezentowały podczas rozmaitych targów odzieżowych swoje kolekcje. I podczas właśnie tych targów sprzedawano ofertę. Opowiadano o tym, co mamy i sprzedawano, kontraktowano po prostu materiały, które mają powstać. Ja też kiedyś pisałam taki tekst na weekendgazeta.pl o historii butów Relax, takich dosyć znanych, zwłaszcza w latach 80. w Polsce.
1: No ikonicznych, można powiedzieć.
0: Tak. I właśnie rozmawiałam tam z osobą, która zajmowała się, odpowiadała właśnie za tego rodzaju kontakty zewnętrzne. Czyli wyjeżdżała na targi, organizowała tam te, powiedzmy, stoiska targowe, prezentowała ofertę, kontraktowała też zamówienia. No i zazwyczaj wyglądało to tak, że jak się przyjechało na targi, to sprzedawano wszystko, dlatego że był taki głód ubrań, głód odzieży, że po prostu sklepy kupowały całą możliwość produkcyjną zakładu. Wow. Bo pytałeś mnie o tą logistykę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: że
1: tak,
0: to zazwyczaj się właśnie tak odbywało, że albo ktoś przyjeżdżał i prezentowano mu tę ofertę, albo po prostu jeżdżono do, powiedzmy, bardziej ekskluzywnych domów mody z ofertą, no albo targi.
1: Dobrze.
0: I to się wszystko odbywało przez zjednoczenie. Dodajmy
1: aha,
0: do tego.
1: To,
0: no bo
1: co
0: było
1: oczywiście
0: zjednoczenia przemysłu odzieżowego. Było jedno, któremu podlegały zjednoczenia zlokalizowane pozostałe północ-południe w całym kraju. Pod nie podlegały już pozostałe zakłady i fabryki, więc decyzyjność co do tego, ile surowca i jakiego przekazać danemu zakładowi, zależało od zjednoczenia. W związku z tym, między innymi też z tego wyniknął kryzys lat 90. w tych fabrykach. One były niewydolne, ponieważ zjednoczenia zostały zlikwidowane i one po prostu nie mogły zakontraktować surowca. Więc fabryki nie miały z czego szyć. Siłą rzeczy upadły. Zresztą ten temat bardzo dobrze chyba w książce swojej opowiada Marta Madejska, doskonałej zresztą, w ogóle nieprzeterminowany, mimo tego, że już trochę ma lat ta książka,
1: Aleja Włókniarek, tak samo jak twoja książka, jest również nieprzeterminowana, Manekin w peniuarze, i tak samo otwiera właśnie nam tę historię polskiej mody, właśnie od tego jej tak zwanego początku, no, ponieważ myślimy o Polsce, która wróciła na mapę, tak, i w ogóle stara się siebie opowiadać, i tak. To w prasie bardzo, bardzo mocno widać. No właśnie, a jeszcze bym tą prasą chyba powoli jakoś tak zamykała naszą rozmowę, bo mamy zakłady, mamy w nich pracowników, mamy zjednoczenia, mamy logistykę, dystrybucję. No i co? I prasa pokazuje, to możesz kupić, tam to możesz kupić, czy raczej zainspiruj się tym, zainspiruj się tamtym, bo nie dostaniesz tego raczej w sklepie.
0: W sensie mówisz teraz o PRL-u, tak?
1: Tak, jeszcze o PRL-u, tak.
0: Znaczy na takim poziomie regionów, to myślę, że warto powiedzieć, że właściwie, no na przykład w Bielsku, co drugi zakład miał swoją gazetę. I tam w tej, tak. I tam też były w tych gazetkach, tych zakładowych, były rubryki odzieżowe. I co jest fascynującym też tematem. Mm-hmm. Chociaż bardzo niszowym z perspektywy medioznawczej. No ale jest bardzo ciekawym, bo o jakich tematach tam rozmawiano. Jeśli chodzi o to, jak w prasie opowiadano o materiałach produkowanych, odzieży produkowanej, no to oczywiście w tym okresie PRL-u dominował język życzeniowy. To znaczy chcielibyśmy to mieć, ale raczej jest to konsumpcja wyobrażona, prawda? Czyli mamy tutaj fantastyczne teksty, znów prasa regionalna, czyli spróbuję wyjść z tego centrum, czyli nie ty i ja, nie kobieta i życie, nie przyjaciółka, tylko może opowiem o tekstach modowych pisanych przez Werę Sztabową w Panoramie, czyli utyskiwanie na to, że w Katowicach teoretycznie Katowice, stolica śląska, a ubrania, które się szyje w Warszawie, w Katowicach ich nie ma. Że jest wspaniały pokaz Grażyny Hasse, jest wspaniały pokaz, nie wiem, Hoflandu, a w Katowicach tej odzieży nie da się kupić. I teraz co można zrobić, jeśli nie możemy jej kupić? To jest ten temat.
1: No właśnie,
0: rubryk
1: czyli erzac jednak
0: dokładnie.
1: Cały czas.
0: Tak. Gdzie ewentualnie, na jakim bazarku, no oczywiście bazar to jest kolejny temat odnoszący się do mody PRL-u, na jakim bazarku co i gdzie można dostać. Jednym z takich moich w ogóle ulubionych powiedzmy wkrętek, bo spodobał mi się dzisiaj to słowo, którego użyłaś,
1: tak.
0: To jest wyszukiwanie właśnie takich erzacowych porad w prasie PRL-u, ale też międzywojennej, czyli na przykład nie wiem, okres, no to tam sukienka z pieluchy to oczywistość.
1: No, zależy dla kogo.
0: No tak, ale w sensie chodzi o to, że motyw już często rozpracowywany, ale na przykład były takie wątki jak, nie wiem, niedźwiadek. To były takie kurtki, które miały być szyte z materiałów na tapicerkę sof. To znaczy, bo nie było materiałów wełnianych w sklepie, nie było w ogóle jakichś takich kożuszkowych rzeczy, czyli w te tkaniny, materiały, które wykorzystywano na przykład na jakieś narzuty, pledy albo sofy, do ich tapicerowania również, i które nazywano niedźwiadkiem, bo one były takie puchate, ale z drugiej strony były też takie ciężkie, z tego co wydaje mi się, tyle o ile można wywnioskować ze zdjęć czarno-białych.

0: w prasie PRL-owskiej. Szyto kożuszki, które wypełniano jakimś takim watowaniem, też powiedzmy samorobnym, które z kolei wykorzystywano do kamizelek robotniczych, czyli to takie, wiesz, taka twarda waciaki. Wata, takie waciaki.
1: Tak.
0: I to miała być kurtka, która miała naśladować kolekcję przygotowaną przez chyba Grażynę Hasę dla Cepeli, z tego co pamiętam. Więc dużo takich elementów. No właśnie jeden z moich ulubionych artykułów takich z tego, to jest oczywiście golf na gołębi szyję, czyli wyprodukowanie zbyt wąskich tego elementu golfu, golfa, który się produkuje z dzianiny. Mimo tego, że tutaj jakby korpus bluzki był na osobę dorosłą, sam golf właściwie dla dziecka, więc jakby ten kwestia bubli, odrzutów i tego, co dzieje, tego, jak z tymi bublami i odrzutami eksportowymi sobie radzić, to też jest temat bardzo mocno w prasie modowej, kobiecej, wyzyskiwany w PRL-u. Nie każda odzież przechodziła przez to Centralne Biuro do Spraw Jakości, znów, które było w Centralnym Zjednoczeniu. No i właśnie w te pożytkowanie tych bubli, pożytkowanie tych odrzutów eksportowych, no bo też nie wszystko, co zostało wyprodukowane na eksport, nadawało się na ten eksport, no bo na przykład okazywało się, że nie wiem, coś w bucie, nie wiem, jakaś podeszwa jest źle dopracowana, albo jakiś guzik jest źle doszyty. W związku z tym to wszystko gdzieś tam było sprzedawane albo w jakichś sklepach przyzakładowych, przyfabrycznych, albo w tak zwanych jakby domach resztkowych też coś takiego funkcjonowało, na przykład w Bielsku.
1: No, co to więc, było, dom resztkowy?
0: No, to jest właśnie taka ciekawa historia, bo to funkcjonowało w Bielsku właściwie od okresu międzywojennego. Czyli takie spady fabryczne, materiały głównie, niekoniecznie złej jakości materiały, powiedziałabym, tylko właśnie takie, z których potem na przykład szyto tak zwane spódnice przednie albo koszule przednie, czyli spódnica, której możesz pokazać tylko przód, bo tył tam musisz jakoś zakryć, no nie? Bo nie nadaje się do pokazania, bo jest zrobiony z jakichś, nie wiem, patchworkowanych materiałów.
1: No więc, kocham ten koncept. Tak, na Instagrama doskonały.
0: Tak, tak, ale no w ogóle też te koszule przednie to jest też taka historia powojenna, kiedy dużo koszul Oczywiście. Mężowskich w ten sposób przerabiano na odzież damską, czyli właśnie ta koszula przednia pod marynarkę, a tam z tyłu rozdarta koszula mężowska.
1: Ale dom resztkowy to jest taka świetna koncepcja. Uważam, że on by dzisiaj też się przydał. No właśnie końcówki kolekcji.
0: Tak.
1: Wiesz, właśnie jakieś rzeczy, które zostały w magazynie.
0: Taki powiedzmy outlet, no nie?
1: Taki outlet. No ale to jest dom resztkowy, to jest lepsze, lepsze określenie.
0: Takie polskie, nie? Dokładnie.
1: No właśnie. No a przy okazji rzeczywiście świetny koncept. Czyli mamy właśnie pewien rodzaj takiego systemu, który, żeby działać, to musi sam sobie łatać dziury. I jeszcze mam ostatnie pytanie chyba, bo rozmawiamy dużo o praktycznym życiu, o wytwórstwie, o tym, jak to jest w prasie odzwierciedlane, o tym właśnie, o tej brakującej historii przemysłu odzieżowego, która jest historią mody. O tym właśnie, że nie jest to tylko historia centralna, ale też regionalna. A powiedz, jak w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jak w to wszystko się wpisuje i jakie ma miejsce estetyka? To znaczy, co było uważane za ładne? Co było uważane za takie, które warto mieć, atrakcyjne, że właśnie, nie wiem, tak atrakcyjne, że idzie na eksport, albo tak atrakcyjne, że marzymy o tym, pisze o tym ty i ja, nie wiem, pisze o tym Barbara Hof. Jak była definiowana ta pożądana odzież? Jak ona miała wyglądać? Czy były trendy? Czy było weź to kup must have, tak jak to się pojawia w latach 90. Czy raczej to było rozmyte pomiędzy jakimiś wariacjami na temat stroju eleganckiego, czy stroju roboczego, czy domowego?
0: To znaczy na pewno praktyczność była słowem kluczem. To znaczy coś powinno nam być ładne, ale powinno nam służyć jak najdłużej i nadawać się do tego, żeby później można było coś z tego jeszcze zrobić. W okresie międzywojennym, bo wiem, że pytasz o PRL, ale w okresie
1: pytam generalnie. No.
0: Okej, okay. Bo w okresie międzywojennym dużą wartość przywiązywano do tak zwanej odzieży rodzinnej. Czyli na przykład było coś takiego jak buty rodzinne, które, wiadomo, okres międzywojenny to jest czas ogromnego problemu ubóstwa obuwniczego. Problem tego, że dzieci nie mogą pójść do szkoły, bo nie mają w czym. I bo mamy jedne buty męskie w domu i wziął je akurat ojciec do pracy, więc dziecko nie ma w czym pójść do szkoły. Ale ten but, który był kupiony jeden rodzinny, on musiał być najlepszym z możliwych butów. To znaczy na taki zakup nie szczędzono środków. I to jest właśnie to podejście też jakość, a nie ilość, chociaż w tym przypadku brzmi to bardzo dramatycznie. No bo jednak to jest jeden but na rodzinę. Ale jeśli na przykład podejmowano już potem w późniejszym okresie decyzje zakupowe odnoszące się na przykład do tego, nie wiem, kupujesz sobie płaszcz, on ma być ładny, podobać się ten płaszcz. Oczywiście w PRL-u cały czas funkcjonuje w prasie ta mityczna paryżanka. No nie uciekniemy od tego. To jest estetyka, czyli Paryż. Dlaczego Warszawę nazywano Paryżem Północy? No również ze względu właśnie na ten wątek odtwarzania

0: estetyki, pewnej takiej nonszalancji, praktyczności, ale też takiej swobody w modzie jednocześnie powiązanej z funkcjonalizmem przecież, prawda? Na pewno, jeśli chodzi o tę estetykę, no to, o którą pytasz, no to punktem odniesienia była może nie trendy zachodnie, ale taki zachodni luz, jakaś kultura zachodnia, powiedziałabym bardziej, bo do odtwarzania trendów raczej myślę, że i dziennikarki modowe, które zajmowały się pisaniem o modzie, one miały świadomość tego, że nie ma szans na odtwarzanie. No na przykład dominującym wątkiem, który Teresa Kuczyńska porusza w swojej rubryce modowej w Ty i Ja, to jest przecież to, że nie ma co naliczyć na to u nas. I tam się powtarza ten wers bardzo często. Na to nie mamy co liczyć. To wszystko się wyprzedało, ale masz swoją garderobę, z której wygrzeb coś od swojej babci albo mamy, na przykład nie wiem, chustę góralską. Tam pamiętam, że była taka kiedyś taki poradnik w Ty i Ja, jak z chusty góralskiej zrobić spódnicę bodajże. I to miały być te spódnice sprzed lat. Nie, te chusty sprzed lat. Te dobre, te lepsze. Do których zakupu przywiązano ogromną wagę. Czyli właśnie stawiano bardzo na jakość, mam wrażenie, jeśli chodzi o coś, co jest uznawane za ładne, powinno być dobre jakości, ponieważ nie służyć ma tylko nam, ale kolejnym osobom. Na przykład mogę przerobić dany płaszcz na kurteczkę dla dziecka i jest to na tyle dobre i na tyle ładne, że nie będę musiała tego wyrzucać.
1: Powiem ci, że to brzmi szalenie współcześnie, te porady Kuczyńskiej i to, jak możemy dzisiaj walczyć z szybką modą, to... Tak. Pracować na odzieży, jak to robiły poprzednie pokolenia, które właśnie, tak jak mówisz, nie miały, powiedziałabym, nadmiarowych środków finansowych i właśnie to, co robiły, to znajdowały coś dobrej jakości i pracowały na tym, bo to nie traciło i właśnie na urodzie i nie traciło na tym, że jest trwałe.
0: Tak. No a na przykład koncepcja szafy kapsułowej, którą my kojarzymy ze slow life, ze slow fashion, prawda, współcześnie, to jest koncepcja, która się przez prasę kobiecą przewija przez, nie wiem, 100 lat wstecz. Czyli kwestia na przykład tego, tylko wtedy to się oczywiście nie nazywało garderobą kapsułową, tylko jakąś garderobą na przykład podstawową. Nie zawaham się powiedzieć, że tą garderobę kapsułową podstawową to wymyśliła Lucyna Kotarbińska w XIX wieku w tygodniku Mód i Powieści, która właśnie mówiła o tym, że co powinna mieć kobieta w swojej szafie? Dwie spódnice i 6 bluzek, które do nich dopasowuje. I to jest wszystko, co ci jest potrzebne. Tylko to musi być zrobione z dobrej jakości rzeczy. Tak. Z dobrej jakości materiałów.
1: Posłuchajmy tego głosu z XIX wieku, który brzmi szalenie współcześnie i posłuchajmy tego, czego nas nauczyła historia mody i przemysłu odzieżowego i koniecznie nadróbcie, jeśli nie czytaliście Manekina w Peniuarze, możecie też śledzić Magdę na Instagramie. Tam się dzieli swoją wiedzą, niesamowitymi historiami i zdjęciami, więc nawet jak się nie ma szans iść na wykład póki co, to można zagłębić się w odmęty internetu tamtą drogą, a my czekamy na twoje publikacje, bo wiem, że się kilka szykuje. Tak. Zostawmy taki tutaj suspens. Ja ci bardzo serdecznie
0: dziękuję
1: za tę rozmowę prasie, o przemyśle i o tym, jak można się przyglądać Polsce przez te tematy. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: Ludzie w ubraniach. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Romuald Wójcik.
1: USA przechwyciły irańskie rakiety wystrzelone w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu. Prokuratura wysłała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Od września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych podczas lekcji na przerwach. Amerykańska armia przechwyciła irańskie pociski balistyczne i drony oraz przeprowadziła atak na irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej, poinformowało dowództwo centralne USA. Iran wystrzelił kilka rakiet w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu, ale żadna z nich nie trafiła w zamierzony cel. To kolejna w tym tygodniu wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. W poniedziałek zestrzelone zostały dwie rakiety wymierzone w bazę USA w Kuwejcie. Stany Zjednoczone przeprowadziły też ataki na irańskie radary i stanowiska dowodzenia. Prokuratura chce pozbawić immunitetu Patryka Jakiego. Śledczy skierowali w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Proszą w nim również o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, pomimo że nie spełniał wymagań określonych w ustawie o Służbie Więziennej. Miało to miejsce w czasie, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że zdaniem śledczych mogło dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy.
2: Dowody, które

0: Prokuratura zebrała wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc nie chcę mówić o szczegółach. Myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
1: Patryk Jaki uważa, że wniosek prokuratury jest absurdalny, a kryterium, którym kierują się śledczy, subiektywne. Deklaruje, że jest gotów jak najszybciej stawić się w prokuraturze w celu złożenia zeznań. Od września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych zarówno podczas lekcji, jak i na przerwach. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Ponad połowa szkół wprowadziła już ograniczenia we własnym zakresie. Nowe regulacje mają być narzędziem wspierającym nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia. Potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie.
1: Uczeń będzie mógł otrzymać zgodę dyrektora szkoły na korzystanie z telefonu z powodu niepełnosprawności albo specjalnych potrzeb. Rząd przyjął też projekt ustaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie. Chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do pornografii. Od dziś nie ma redukcji punktów karnych za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, stworzenie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Zdaniem policji może się to przełożyć na zmianę nawyków u niektórych kierowców, ale sami kierowcy są w tej kwestii podzieleni.
3: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
4: Troszeczkę za ostre są w tej chwili te przepisy, tym bardziej, że dużo zależy od interpretacji policjanta.
5: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem. Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane. Strzałka, niezdecydowanie pieszego, widziałem też takie sytuacje.
1: Punktów karnych nie zredukujemy też za wyprzedzanie na zakazie albo przy przejeździe dla rowerów. Od dziś także do 16 roku życia obowiązują kaski podczas jazdy na hulajnodze czy rowerze. Policjanci, lekarze i zarządcy dróg przygotowali spot, który opowiada o konsekwencjach nierozważnych zachowań na drodze.
6: 5 sekund, bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie.
7: Dawid Aleksandrowicz, jestem anestezjologiem. Chcemy, żeby poszła informacja w świat. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych.
8: Widzimy to za często. To tylko chwila, a zmienia całe życie.
9: Podkomisarz Wołczyńska, Wydział Ruchu Drogowego. Obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej niż w roku ubiegłym.
10: To miała być chwila. Już nigdy nie będzie jak wcześniej.
1: Także Estonia przygotowuje nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, w myśl których dzieci i młodzież będą musiały spełnić dodatkowe wymagania, aby móc z nich korzystać. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: To ty tak?
1: To ja tak. Ale wiesz, co robiłem w tym czasie?
12: Redukowałem
1: punkty karne.
12: Tak brzmi.
1: Tak to zabrzmiało.
12: Za błędy ortograficzne w serwisie tutaj. Tak.
1: Wymazywał.
12: Tak brzmiał, proszę Państwa, serwis o piątej. Również jako pięciominutowy. Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy.
12: A dziś w pogodzie na północnym wschodzie przelotnie popada. Oczywiście możliwe też rozpogodzenia w ciągu dnia od południowego zachodu. W głąb kraju deszcz, możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów od Wielkopolski, ziemi łódzkiej po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Pogodniej bez opadów na północnym wschodzie. Natomiast dziś od 14 stopni na Pogórzu, 17 na Dolnym Śląsku, 21 na Suwalszczyźnie, w centrum 23, na wybrzeżu 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Trójkowy budzik.
12: Prawie 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tym bardziej, że za oknami w wielu miejscach, tak jak teraz, słońce

A nie mówiłem w poniedziałek z samego rana, a jakby nie było, to było przecież przedwczoraj, środa, dzisiaj, jakby piątek, już na pewno nie przymierzając czwartek. Mówiłem, że ten tydzień szybciusieńko nas zaskoczy. Już proszę, 10 minut po godzinie piątej, jak ten tydzień będzie. Na dzień dobry, dziś Monako. Witamy Państwa bardzo serdecznie we środę, jakby nie było. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Raz jeszcze kłaniamy się nisko. Będziemy sprawdzać listę obecności, to już za momencik. Zaglądać do kalendarza, także muzycznego, a i owszem, to także za chwilę te prognozy pogody i wieści na dziś już za moment.

Powolutku, po cichutku będziemy rozpoczynać sprawdzanie listy obu znośni. Środowej, czwartkowej, znaczy się prawie piątkowej, więc już teraz przypomnę. budzik@polskieradio.pl to mailową, 71335 drogą SMS-ową. Proszę wyklikać się redaktorkowi. To może być z klawiatury, może być z telefonu, mailowo, SMS-owo, no a na pewno już telefonicznie. 2 2 7 3. To już nie może być inaczej. To z telefonu. Ciekawi jesteśmy Państwa pierwszych sygnałów. Co Państwo obudziło i czy już, a może jeszcze w pracy? No, żeby nie przedłużać. 13,5 minuty po godzinie 5, zatem środowe, prawie czwartkowe, nie przymierzając piątkowe. 3 szybkie, ciach, ciach.

0: Będziemy szybciusieńko, tym bardziej, że to już muzyczny kalendarz i Curtis Mayfield, amerykański piosenkarz, autor tekstów, gitarzysta i producent muzyczny, urodził się w 1942 roku, właśnie 3 czerwca, zmarł w 1999. Szybciusieńko, bo weekend goni, no i szybciusieńko odbieramy pierwszy telefon od pana Wojtka z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojtku.
1: A dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchacze.
0: Dzień świstaka, ja się cieszę, nie wiem jak pan.
1: No dlaczego nie? Znaczy świstuna, bo świstaka to w Ameryce mają.
0: Mamy to, mamy to. Co to będzie? Jak to się nazywa? Triple double w koszykówce w Stanach?
1: Kurczę, z trójką chyba tak.
0: Może hat trick.
1: Przy dwóch.
0: Przy dwóch. A dublecik to co to? A no to...
1: Aj, bo oni wymyślili takie nazwy na to.
0: No więc właśnie, no więc właśnie. Pan Wojtek z Piaseczna jako pierwszy dziś. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję za telefon.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Również. No i oczywiście słyszymy się. Mam nadzieję, że piątek, bo w piątek też będzie dogrywka za kilka chwil również. Jako drugi pan Mariusz z okolic Jeleniej Góry. Jeleniej? Dzień dobry, panie Mariusz.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jaka pogoda? Coś popadało? Zachmurzyło się w ogóle?
1: Właśnie gdzieś z 20 minut temu zaczęło lekko kropić, no ale fajnie ciepło. A co mnie dzisiaj, no jak zwykle w środę budzi, o pierwszej godzinie, no audycja Jarka Szulita, ciężko na sercu. A dzisiaj szczególnie, bo z Gdańska opowiadał, no bo dzisiaj Miejski Festiwal się zaczyna, no i gdzieś przed 6 jadę właśnie znajomych na dworzec za Jeleni zawieźć, bo się wybierają na to. I tak po południu będą w Gdańsku.
0: Pięknie, pięknie. Wszystkiego dobrego. Także, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Mariusz dziś srebro zdobywa. Bardzo się cieszę. A brąz dla pana Marcina z Wrocławia. Dzień dobry. Witam serdecznie również.
2: Dzień dobry.
0: Też uśmiechnięty, jak słyszę. I też już jedną nogą w weekendzie.
2: Znaczy, no, chciałem sobie pospać, ale się nie da niestety.
0: No nie, bardzo przepraszam. Przy takich dźwiękach nie może być inaczej. Panie Marcinie.
2: Tak, ale oczywiście trójka na wysokich obrotach po prostu. Ja nie mogę was przestać słuchać, bo...
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wierność w słuchaniu to się nazywa. Panie Marcinie, dobrego weekendu. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan Marek z Prudnika Śląskiego na czwartym miejscu. Tak na pocieszenie nagroda. No, tak musi być.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, mnie obudził Ryzen Fiber Śląski. No, bo jutro wyjazd na placówkę do Niepołomic.
0: Ach.
3: Bawienie wnuków. Ale tutaj, panie redaktorze, chciałem tylko zaprosić słuchaczy trójki do stolicy. No, ale no, generalnie nie do waszej stolicy, tylko do naszej stolicy, stolicy polskiej piosenki. No, rusza festiwal polskiej piosenki.
0: Oj, tam wasza stolica naszą stolicą. Może tak być?
3: No, także może być, a atmosfera festiwalowa w całym mieście się udziela. Będzie odsłonięcie pomnika Kory. Ewa Bem będzie odsłaniała swoją gwiazdę, więc niekoniecznie trzeba mieć bilety na koncerty, żeby dobrze bawić się w Opolu.
0: Rekomendował pan Marek z Prudnika Śląskiego. Bardzo dziękuję. Poza pudłem, ale jednak jak słyszę, jest radość w głosie. To nas bardzo cieszy. 19,5 minuty po godzinie 5. Kto się nie zmieścił? Będzie okazja do dogrywki. To już za kilka chwil. A my sięgamy po muzyczny trójkowy kalendarz. Jak pięknie już teraz. Tym bardziej, że urodziny ma Ian Hunter Patterson, piosenkarz, autor tekstów, gitarzysta, muzyka.

To muzyczne wspomnienia, tak właśnie w takim naszym to kalendarzu muzycznym. Pamiętamy, Ian Hunter był muzykiem, autorem tekstów, piosenek przed dołączeniem do Mother Hubble i kontynuował działalność po odejściu z zespołu. No i w muzycznym kalendarzu wspominamy go właśnie w dniu urodzin, rocznik 1939. Co jeszcze wydarzyło się 3 czerwca w historii? Między innymi w 1924 roku zmarł Franz Kafka, czeski pisarz, piszący w języku niemieckim, autor między innymi z Procesu i Zamka. W 1963 zmarł papież Jan XXIII, który zasłynął jako reformator Kościoła. W 1962 roku zwołał Sobór Watykański II. W 1968 urodził się Joachim Halupczok, kolarz, mistrz indywidualny, wicemistrz drużynowy świata, srebrny medalista olimpijski w drużynie w Seulu w 1988 roku. Zmarł w 1994. 56 lat temu zmarł Roman Ingarden, filozof, estetyk, autor Sporu o istnienie świata, przedstawiciel fenomenologii. 53 lata temu w Międzylesiu wmurowano akt erekcyjny, podbudowę szpitala, pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Przypomnijmy, że pierwszego pacjenta CZD przyjęło 15 października 1979 roku. 10 lat temu zmarł Muhammad Ali, amerykański bokser, uznawany za najlepszego boksera wszechczasów. On to jako pierwszy bokser w historii wagi ciężkiej zdobył 3-krotnie tytuł Mistrza Świata. Skutecznie obronił go aż 19 razy. Stoczył 61 walk, wygrał 56 pojedynków, z czego 37 przez knockout. W muzycznym trójkowym kalendarzu, jak słyszą Państwo już teraz, słychać sygnał z centrali, to oczywiście Brygada Kryzys, a to wspomnienie muzyka wokalisty, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów, lidera i współzałożyciela m.in. punk rockowych Kryzys i Brygada Kryzys. W 8 już, jak ten czas szybko pędzi, w 8 rocznicę śmierci wspominamy Roberta Brylewskiego.

0: Brygada Kryzys w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Za moment skrót wiadomości.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
0: No i już jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
3: Rosyjskie ataki na Ukrainę poprzedniej nocy zabiły 22 i raniły 130 osób. Ci, którzy wspierają Kreml komponentami do dronów i rakiet, współuczestniczą w zabójstwach, oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że żaden z pocisków, których użyto w atakach, nie mógł być wyprodukowany bez komponentów z innych krajów. W zmasowanych atakach Rosji wczoraj w nocy w Kijowie zginęło 6 osób, a w mieście Dniepr 16, w tym dwoje dzieci. Środa będzie w Dnieprze dniem żałoby. Sąd w Lublinie aresztował byłego żołnierza WOT podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według śledczych miał on oblać kolegę syna benzyną i podpalić. Poszkodowany jest w ciężkim stanie. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednej z posesji w powiecie łęczyńskim. Podejrzany został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu w sąsiedniej miejscowości. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. 11 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie wystąpiło o doraźną pomoc po sobotniej trąbie powietrznej. Gminne komisje rozpoczęły szacowanie strat. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom zapowiada, że w najbliższych tygodniach zostaną przygotowane wnioski o środki na odbudowę i remont zniszczonych budynków. Na miejscu trwa jeszcze sprzątanie i wywóz odpadów.
4: To jest w zależności od skali do 100 lub 200 tysięcy złotych. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik. Takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać.
3: Wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują inne samorządy z regionu i organizacje pomocowe. Kolejny serwis Trójco o 6.
0: Dziś pogodniej, bez opadów jedynie na północnym wschodzie, chociaż za oknem na Myśliwieckiej słońce i wygląda, jakby miało nie padać, 13,5 stopnia, no ale w ciągu dnia w pozostałych regionach będzie się chmurzyć poza północnym wschodem. Dziś od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się chmury, przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. No i sporo tych opadów dziś, najwięcej od Wielkopolski, ziemi łódzkiej, po Górny Śląsk i Małopolskę, aż po Podkarpacie. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, ciśnienie się spada, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. A na termometrach dziś no spora rozpiętość, bo ledwie od 14 stopni na Pogórzu, 17 na Opolszczyźnie.

Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21, tam oczko w centrum kraju, zresztą w wielu regionach dziś 23, nad samym morzem 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza.

Za 28 minut będzie szósta, a czy to państwo, drodzy przyjaciele, przyjaciele Trójki znają? Tak, tak, to kolejny odcinek muzycznego trójkowego kalendarza.

Der Rembrandt. Oczywiście, a to dlatego, że 3 czerwca 1956 roku urodził się Daniel Thomas, muzyk, założyciel, członek alternatywnego duetu Rembrandt, znanego właśnie przede wszystkim z piosenki przewodniej tegoż kultowego już serialu. W muzycznym trójkowym kalendarzu ciąg dalszy. O właśnie, to tak jak teraz, z najlepszymi życzeniami, bo pamiętamy, że w 1974 roku urodził się Kelly Jones, wokalista, gitarzysta Stereophonics. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze.

Kelly Jones, wokalista, gitarzysta Stereophonics, skończy 52 lata. To z najlepszymi życzeniami wszystkim dziś świętującym solenizantom i jubilatom. Dziś imieniny między innymi Klotyldy, Laurentyny, Tamary, Karola i Leszka. Wszystkiego najlepszego. Słońce obudziło się już godzinę 20 minut temu. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa 16,5 godziny. Środa, jakby czwartek, nie przymierzając piątek, piątuniu, a my sprawdzamy listę obudności. Proszę o znak sygnału.

0: Kwadrans pozostał do godziny 6 w dogrywce, jeszcze przed długim weekendem. Sygnały od Państwa, m.in. od pani Ani z Wołowa, w dzisiejszą środę, ale czwartek pozdrawiam wszystkich, którzy już na posterunku. Chyba będzie padać, ale co tam, jutro wolne serdeczności. Pani Ania z Wołowa jako pierwsza dziś w dogrywce mailowej. Bardzo dobrze, niech pada, bo susza w wielu miejscach. Co prawda za burzami z gradem nie jestem, ale żeby popadało, to i owszem, będziemy pewnie wszyscy zadowoleni. Pani Ania z Krzymowa jest z nami SMS-owo. Dziś wyjątkowo, pisze nasza słuchaczka, obudziłam się z ogromną przyjemnością ze względu na wizję długiego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, pani Ania z Krzymowa. Dzień dobry, panie Staszku. Słychać, że jest pan w dobrej formie, już gardziołko przygotowane do koncertu.
1: Tak jest, szanowny panie Piotrze. Ogólny szacunek i powodzenie
0: ogólny,
1: dla
0: ogólny dla pana również. Co dziś przygotowaliśmy w naszym ptasim radiu, bo już słyszę, przygotowania trwają,
1: tak, tak,
0: a więc...
1: Tak, już szykujemy struny głosowe, szanowny panie Piotrze, drodzy słuchacze, dzisiaj będzie znany motyw muzyczny, zapewne wszyscy go rozszyfrują, ale wyśpiewany, jak ja to mówię, wychukany głosem nadnarwiańskiej sowy. Proszę dać mi 8 sekund, ustawiam telefon, bo tu jest mikrofon, jak wszyscy wiemy.
0: Tak,
1: momencik.
0: Tak, dobrze, uwaga, uwaga, struny głosowe przygotowane.
1: Rozumiem, że motyw muzyczny został rozpoznany.
0: Powiem szczerze, że z tych trzech wybieram dobry. Dobry, dobry motyw. Odkładamy złego i brzydkiego na bok.

0: Ennio Morricone, panie Piotrze, szanowny, kochani słuchacze, dziękuję wam za wsparcie, dziękuję za to, że jesteśmy razem, jesteśmy trójkową rodziną i cóż, życzę wam szczęśliwego, zdrowego weekendu, a mój świętej pamięci dziadek powiadał: wnuku, nie mówi się weekendu, tylko weekendu. Serdecznie was pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy, panie Staszku, dziękujemy za ten poranny koncert Ptasiego Radia. No dziś na głosy sowy, dobry, zły i brzydki, pan Staszek z Żyrardowa, nasz wierny słuchacz. Trójkowy szczupak, zdaje się, tak powinienem tak troszkę się przymilać z serdecznościami. Co tam dziś o poranku? W porannym zapraszamy do trójki. Za 12 minut szósta, to za chwilkę sprawdzimy. Niezmiennie proszę zostać z nami. A przodownikom budzikowej korespondencji już teraz gratuluję. Bez dęb.

0: Za 8,5 minuty szósta, a po szóstej poranne zapraszamy do trójki.
1: Już?
0: Robert Brzędowski, to już.
1: Dzień
0: to
1: dobry.
0: Już, to już koniec tygodnia, proszę pana. Już tutaj słuchacze odtrąbili, że to taki mały czwartek, nie przymierzając piątek. Koniec.
1: Śrątek kiedyś tam. Powstało takie słowo w porannej audycji. Dzisiaj śrątek, tak.
0: Dobre, śrątek, piątek, a co dziś po szóstej?
1: A dziś po szóstej garść ciekawych tematów. Między innymi powiemy o nietypowych partiach politycznych z całego świata. No, przypominasz sobie pewnie w Polsce partię przyjaciół piwa. W Czechach też chyba mają upodobanie do takich zjawisk politycznych, ale najnowsze, najciekawsze pojawiło się w Indiach i o tym powiemy już po godzinie 6.
0: Co to za partia?
1: No to się wyjaśni.

0: A po siódmej dzisiaj rozmowa o zakazie telefonów w szkołach. Wczoraj rząd ogłosił projekt ustawy rządowy. Teraz wszystko oczywiście trafia do parlamentu. Będzie się mielić potem podpis lub nie prezydenta. A przepisy mają wejść w życie od 1 września, więc porozmawiamy dzisiaj z dyrektorką szkoły, która u siebie w szkole już taki zakaz wprowadziła. Ale od praktycznej strony nie tylko o tym, jak go wprowadzić, ale i o tym, czy to trochę nie za późno na te prace parlamentarne i ustawodawcze.
1: Jak egzekwować taki zakaz.
0: Więc o tym dziś w porannej audycji. Oczywiście nie tylko, no ale nie o wszystkim nie opowiem, bo nie zdążę.
1: No tak, chociaż ta garść, jak słyszę, to z tych atrakcji to dużo.
0: Ledwo palce zapinę.
1: No jest właśnie, to garść naprawdę dużo dobrych informacji pożytecznych o poranku. Robert Grzędowski już po szóstej. Znaczy nie, że już teraz,
0: ale... Nie, jeszcze chwilę.
1: Jeszcze chwilę, za 7, 6. No dobrze. To teraz jedziemy metrem.

No i już za 4 minuty o 6 serwis, po godzinie 6 poranne środowe. Zapraszamy do trójki. Dobrego weekendu, długiego, długiego Państwu życzymy odpoczynku, ale usłyszymy się jeszcze w piątek. Bardzo dziękujemy. Ewa Wikrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
7: To będzie rewolucja w szkołach, od września podstawówki bez smartfonów.
8: Trwa skomplikowana operacja ewakuacji medycznej polskiej studentki z Pekinu. Samolot jest już w drodze do Polski.
7: Bruksela skrytykowała Niemcy za kontrole graniczne, m.in. z Polską.
8: Bez telefonu w czasie lekcji na przerwach od września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania przez uczniów ze smartfonów. Przepisy w tej sprawie przyjął rząd, teraz zajmie się nimi parlament i prezydent.
9: Średnio 3-4 godziny dziennie spędzają uczniowie bawiąc się telefonami komórkowymi. Eksperci i rząd widzą problem, stąd propozycja, aby w podstawówkach dzieci nie korzystały ze smartfonów w czasie lekcji i na przerwach.
10: Jeżeli wyjrzymy przez okno na podwórko, to zobaczymy, że dzieci tam siedzą i skrolują telefony.
9: Mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec i dodaje, że czeka na wprowadzenie zakazu.
10: Po prostu zostaw telefon w domu i tyle.
9: Wielu uczniów nie wyobraża sobie życia bez komórki.
11: No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
12: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
9: Zakaz ma obowiązywać od nowego roku szkolnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: Po wecie prezydenta rząd podejmuje kolejną próbę wdrożenia przepisów z Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych.
8: Służby takie jak prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, na przykład związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości czy naruszeniami praw autorskich.
7: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że nowe przepisy pozwalają wystąpić na ścieżkę odwoławczą, co w jego ocenie powinno rozwiać wątpliwości prezydenta.
13: Ja występowałem w imieniu żony pana prezydenta, pierwszej damy, która była obrażana w internecie. Pisałem pismo do platform mówiących: czas skończyć z oszołomstwem, nie może być zgody na to, że są takie wpisy, pojawiają się, trzeba te treści szybko usuwać. Reagowałem w przypadku hejtu na córkę pana prezydenta.

0: I chciałbym, żeby każda rodzina w Polsce miała taką ochronę, żebyśmy mieli opiekę systemową nad każdą polską rodziną.
1: Projekt ustawy wdrażający akt o usługach cyfrowych wkrótce trafi do Sejmu.
2: Trwa skomplikowana operacja ewakuacji medycznej 24-letniej Klaudii z Pekinu do Polski. Choć transport rządową maszyną koordynuje Ministerstwo Obrony Narodowej, to dopięcie logistyki lotu wojskowego poza granicami Unii Europejskiej okazało się dużym wyzwaniem dla urzędników.
1: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór powiedział, że formalności urzędowe mocno skomplikowało święto narodowe w jednym z krajów, nad którymi miała lecieć maszyna.
3: Przy organizacji tego przelotu tutaj było kilka wyzwań. Z jednej strony były wyzwania, jeśli chodzi o sam przelot, bo mówimy o locie tak naprawdę wojskowym, który wymagał, jeśli dobrze pamiętam, 13 zgód nad niektórymi krajami. I jeden z tych krajów akurat miał święto, nie był w stanie bardzo szybko dać takiej zgody, więc też potrzebne było wsparcie dyplomatyczne.
2: Po wylądowaniu w Polsce studentka ma trafić pod opiekę lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu.
1: Negatywny raport Komisji Europejskiej dotyczący Niemiec i wprowadzonych kontroli granicznych. Bruksela odrzuca argumenty Berlina i oczekuje zniesienia kontroli m.in. na granicy z Polską.
2: Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka zapoznała się z raportem Komisji poświęconym Niemcom.
4: Raport jest dla Niemiec druzgocący. Władze w Berlinie, wprowadzając kontrolę, powoływały się na dużą liczbę nielegalnych przekroczeń granicy, presję na system azylowy czy zagrożenie dla bezpieczeństwa, konflikty globalne i przestępczość. A komisja punktuje Niemcy. Zbyt późne zgłoszenia kontroli, brak szczegółowej analizy ryzyka, brak danych uzasadniających skalę zagrożenia, brak dowodów na to, że kontrole faktycznie rozwiązały problem, brak uzasadnienia, dlaczego obejmują wszystkie granice, brak przestrzegania zasady proporcjonalności. Komisja uważa, że Niemcy powinny zacząć stopniowo znosić kontrole graniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od wielu lat. W większości kraju spadła mniej niż połowa normy opadów. W rzekach ubywa wody, susza rolnicza obejmuje już pas od zachodniej Polski przez centrum po wschód kraju.
2: Katarzyna Żyłowska z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mówi, że zagrożone są 4 grupy upraw.
5: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał.
1: Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza.
6: Klimat.
2: Przybywa też miejsc z suszą hydrologiczną. Na mapie IMGW są 34 alerty, najwięcej na wschodzie i w centralnej Polsce.
1: W lasach mamy zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w niektórych miejscach jest ono średnie, a w niektórych małe.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Poranek mamy na razie słoneczny w większości kraju, tylko na wschodzie przewaga chmur, ale jeszcze przed południem od zachodu nadejdą deszczowo-burzowe chmury i będą się przemieszczać w głąb kraju. I do północy zdąży solidnie popadać w całej zachodniej połowie Polski, miejscami też na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na dziś to kilkanaście stopni na krańcach zachodnich, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, maksymalnie 27 w centrum Polski. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Środa, środeczka, środunia albo śrątek, jak to kiedyś Państwo wymyślili. Śrątek, zaczynamy. Dzień dobry.

0: Niby to środa, ale trochę piątek, a do tego Światowy Dzień Roweru. Trójka przypomina, od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą obowiązkowo jeździć w kaskach.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A jeśli państwo dziś właśnie jednośladem wyruszają z domu, to proszę dać znać. 22 i 7 trójek, przy telefonie czuwa Staszek Perzyna. Audycję realizuje Olga Szućko, program przygotował Kuba Witkowski. Ja się nazywam Robert Grzędowski, a to... To jest grupa Kensington z Holandii. To tak pod ten rowerek. Dzień dobry.

Proszę bardzo, garść ważnych informacji na rozpoczęcie 3 czerwca. Po pierwsze, jutro Boże Ciało, dziś piątkujemy. Po drugie, to dzisiaj wchodzą zmiany w przepisach ruchu drogowego, m.in. obowiązkowe kaski na rower dla dzieci i młodzieży. Po trzecie, Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa o godzinie 11. A po czwarte, wydłużamy Dzień Dziecka. Dzień Dziecka dogrywka, Dzień Dziecka poprawiny, bo wspaniale wygląda rosnąca kwota w zbiórce na działalność nieodpłatnej wrocławskiej pracowni psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci imienia Kasi Stoparczyk. I jak się wspólnie postaramy, to szybko osiągniemy cel tej zbiórki, czyli 100 tysięcy złotych. To właśnie Katarzyna Stoparczyk pokazała nam, że warto wspierać tę inicjatywę, a my jej ocenie ufamy bezgranicznie, dlatego zapraszam Państwa na zrzutka.pl/Kasia. A w porannej audycji powiemy dziś m.in. o Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Bardziej trójkowej dyscypliny chyba nie ma. O zakazie korzystania z telefonów w szkołach, bo rząd wyprodukował już projekt ustawy. Oraz o nietypowych partiach politycznych z całego świata i ten temat już za chwilę. Zapraszamy do trójki, do dziewiątej.

0: Do garści informacji na rozpoczęcie 3 czerwca. Po piąte...
1: Grają jeszcze siatkarki w Lidze Narodów, to o tym też warto wspomnieć. A tymczasem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i spokojnego, dobrego dnia.
0: To grają, ba, wygrywają już z Belgią. 1-0 w setach, w drugiej partii jest po 15. A teraz już partie polityczne, nietypowe, z całego świata. Najnowszy przypadek to pochodzi z Indii. W Indiach powstała Ludowa Partia Karaluchów.

0: O tym więcej wie Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry. Tak, rzeczywiście.
0: Wszystko zaczęło się od mema, prawda?
1: Tak, od mema, a właściwie jeszcze od wypowiedzi pewnego ważnego człowieka, która zainspirowała mema. Otóż prezes Sądu Najwyższego Indii, człowiek, który jest bardzo bliski premiera Narendry Modiego, premiera, który niepodzielnie rządzi Indiami od 12 lat. Tenże sędzia powiedział, że młodzi ludzie, którzy nie mają w Indiach pracy, są jak karaluchy. I to wywołało ogromne kontrowersje, bo w Indiach wysokie jest bezrobocie wśród ludzi młodych, nawet jeśli są wykształceni, i nie jest to ich wina, tylko po prostu gospodarki, która no, nie przewiduje aż tylu ludzi szukających pracy. I to jest oczywiście wielki, wielki temat. To wywołało, co powiedział ten sędzia, ogromne kontrowersje. No i pewien młody człowiek, absolwent Public Relations na Uniwersytecie w Bostonie, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych, Abhijit Dibke, to usłyszał. No i zrobił mema z karaluchem, który w garniturze na mównicy przemawia i wzywa wszystkie karaluchy do tego, żeby razem się zjednoczyły. No i skończyło się tym, że powstała partia, do której zapisało się 23 miliony ludzi już, więc no jest to rzecz ogromna. A sam Abhijit Dibke tak o tym mówi.
2: Nie planowałem tego. To miał być po prostu żart. Kiedy usłyszałem, że porównuje się nas do karaluchów, to po prostu chciałem skrytykować system polityczny naszego kraju. Byłem po prostu rozczarowany władzami mojego państwa, bo to nie jest wolność słowa, gdy się po prostu poniża innych. Zirytowany zrobiłem grafikę i wrzuciłem ją do mediów społecznościowych i napisałem, ale byłaby to siła, gdyby wszystkie karaluchy się skrzyknęły. W ciągu kilku minut setki osób zaczęły podawać dalej mój wpis. Głównie byli to równie jak ja rozczarowani polityką przedstawiciele pokolenia Z. Oni uznali, że czas założyć jakąś nową platformę dla tego właśnie pokolenia. Ktoś rzucił, a może naprawdę załóżmy partię? I tak zrodził się pomysł na nasze parodystyczne ugrupowanie.
1: No bo to nie jest taka prawdziwa partia polityczna, to raczej rodzaj takiego ruchu społecznego, który nazwał się partią, ale chodzi właśnie o to, żeby w jakimś sensie wykpić polityków, którzy zdaniem bardzo wielu młodych mieszkańców Indii przestali mieć kontakt z rzeczywistością. I to nie jest nowy pomysł, bo takie parodystyczne partie powstawały w wielu miejscach. To się zaczęło w Europie w latach 60., 70., w Wielkiej Brytanii. Tam powstała, to się nazywało The Official Loony Raving Monster Party, czyli oficjalna partia szalonego i bredzącego potwora. Screaming Lord Sutch, taki artysta i muzyk już nieżyjący, to założył. Tam chodziło też o to, żeby w okręgach jednomandatowych, takie są w Wielkiej Brytanii, wystawiać takich prześmiewczych kandydatów o idiotycznych przydomkach, idiotycznie przebranych, którzy by też startowali i obśmiewali polityków, zwłaszcza w tych okręgach, gdzie startowali ci najważniejsi, ministrowie, premierzy, liderzy opozycji. Do dzisiaj jest taka tradycja w Wielkiej Brytanii, że w kilku okręgach startują tacy prześmiewczy kandydaci, jak na przykład Lord Buckethead, czyli Lord Kubłogłowy, albo Count Binface, hrabia koszogęby.
0: Koszotwarzy,
1: koszogęby. I to są naprawdę ludzie przebrani w takie... Lord Buckethead wygląda jak Lord Vader, tylko że ma kubeł na głowie czarny zamiast takiego hełmu. Ja polecam poszukać sobie w ogóle zdjęć, bo to kiedyś ogłasza wyniki w Wielkiej Brytanii, to wszyscy kandydaci stoją. I na przykład stoi Boris Johnson, który był kiedyś premierem, obok niego właśnie jego rywal z Partii Pracy, a obok Lord Buckethead czekają na ogłoszenie wyników. Lord Buckethead zwykle ma 15-20 głosów, ale pokazują wszystkie telewizje ogłoszenie wyników w tym okręgu. To taka tradycja, ale były takie partie w wielu krajach. W Niemczech Die Partei, to przetłumaczyć można jako partia, ale to był skrót też taki dosyć długi. Partia, która obiecywała na przykład, że będzie więcej Europy i mniej Europy. Takie miała hasło wyborcze i postulowała na przykład, żeby otoczyć murem nie Berlin, tylko Szwajcarię dookoła. A na Węgrzech na przykład partia psa o dwóch ogonach, która z kolei obiecywała wszystko dwa razy tyle, ile obiecują inne partie. Na przykład dwa zachody słońca. Ale też tam były takie propozycje, żeby na przykład zakazać chorób albo zdelegalizować komary. No, wiele było takich ugrupowań. Aleksandra Krzysztoszek z portalu Focus Europe tak tłumaczy to, dlaczego te partie parodystyczne są przez ludzi często popierane.
3: Myślę, że tutaj decydującym czynnikiem jest jednak to zmęczenie establishmentem. No jeśli partia przedstawia jakieś postulaty, które są zupełnie absurdalne, no tak jak na przykład dwa zachody słońca dziennie, no to raczej jeśli ktoś na takie partie głosuje, no to po prostu chce wyrazić niezadowolenie z tego, jak wygląda scena polityczna w jego kraju. No bo no tutaj nawet nie ma konkretnych obietnic, tutaj są tylko żarty w zasadzie.
1: A w Polsce na przykład mieliśmy partię Przyjaciół Piwa w latach 90., polską partię Przyjaciół Piwa, która weszła w ogóle do parlamentu, więc z żartu zrobiła się

0: prawdziwa partia. Mieliśmy komitet Gamonie i Krasnoludki założony przez majora Frydrycha we Wrocławiu. Ludzie kiedyś związani z pomarańczową alternatywą. No ale zdarza się, że partie jak na przykład Ruch Piratów wyrastają z żartu, ale szybko się okazuje, że pojawiają się poważne postulaty. To się zaczęło w Szwecji, w Danii, była mowa o wolności w internecie, o kwestiach podatkowych. No ale to nie w krajach nordyckich piraci doszli do władzy, mówi Aleksandra Krzysztoszek.
1: W Czechach ta partia odniosła największy sukces z tych partii pirackich, jako jedyna rzeczywiście w sondażach przed wyborami w 2021 roku, nawet przez jakiś czas była na czele, więc spodziewano się, że może dojść do takiego scenariusza, że piraci wygrają wybory, tak? Że ich kontrowersyjny, taki ekscentryczny dosyć, ale bardzo inteligentny lider ówczesny, Iwan Bartoś, że może zostać premierem. No rzeczywiście tak wygląda jak współczesny pirat trochę, bo ma dredy, tak? Co było źródłem jednej z kontrowersji wokół jego osoby.
0: Natomiast ostatecznie ci czescy piraci nie wygrali, ale zdobyli na tyle dużo głosów, że weszli do koalicyjnego rządu i obsadzili m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a ten Iwan Bartoś był nawet wicepremierem, ministrem cyfryzacji, ale piraci już u władzy nie są. Tam wrócił do władzy Andrzej Babisz, no ale piraci broni nie składają. Także czasem się zaczyna od żartu, a kończy się na prawdziwej partii politycznej.
2: Partia piratów w Czechach to trochę jakby w Polsce zrobić partię alpejską albo na przykład oceaniczną. Michał
0: No ale Czesi mówią do siebie ahoj, więc no tak, pamiętajmy, że mają pewne. I czeska marynarka nie przegrała żadnej bitwy.
2: To zdecydowanie. Michał Strzałkowski o poranku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: A gdyby tak Maja Chwalińska wygrała z Anną Kalińską i weszła do półfinału French Open? Jeszcze kilka tygodni temu hejterzy pisali Mai w komentarzach, żeby rzuciła tenis. To mam nadzieję, że im głupio i się kopytami zakryli. Maja zagra o 11:00, będziemy jeszcze wracać do święta tenisa w środę, piątek, ale po 6:30 powiemy też o koszykówce 3x3. Czy to najbardziej trójkowa dyscyplina, czy może coś innego, by państwo do tej rangi nominowali? 22 i 7 trójek, zapraszamy.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 6:30. Już chciałem powiedzieć siódma, nie wiem co mnie napadło. Romuald Wójcik w skrócie serwisu.
8: Spokojnie, spokojnie. Sprawa zabójstwa 18-letniego polskiego studenta Henry'ego Nowaka wywołała debatę w brytyjskim parlamencie, a władze zapowiedziały wyjaśnienie okoliczności zbrodni. Prokuratura rozważa skierowanie sprawy do sądu apelacyjnego, uznając wydany w poniedziałek wyrok za zbyt łagodny. Henry Nowak zginął 3 grudnia w Southampton od ran zadanych nożem przez Wikruma Digwe. No po przebyciu na miejsce policji Digwe fałszywie oskarżył polskiego studenta o napaść na tle rasowym. Funkcjonariusze aresztowali i zakuli w kajdanki rannego, który po chwili zmarł. Premier Keir Starmer ocenił sprawę jako okropną i szokującą. Oświadczył, że konieczne jest przerwanie cyklu tragedii związanych z przestępstwami z użyciem noża. Mossad ma nowego szefa. Został nim Roman Goffman, dotychczasowy sekretarz wojskowy premiera Netanyahu. Izraelskie media przypominają, że 4 lata temu Goffman zatwierdził wykorzystanie 17-letniego blogera do publikowania w internecie treści po arabsku wymierzonych w Iran, Hezbollah i Hamas. Bloger został zatrzymany przez izraelskie służby bezpieczeństwa, a podczas przesłuchań miał być torturowany. Tuż przed czerwcówką krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte. W wodzie wykryto niebezpieczne substancje, mówi Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej w tym mieście.
9: Według wstępnych analiz wskazano, że jest to środek, który odpowiadałby środkowi na kamień, rdze. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie.
8: Substancja może zawierać kwas solny, dlatego władze apelują o niekorzystanie z kąpieliska. Kolejny serwis w trójce o 7:00.
0: Człowiekowi się chyba spieszy do długiego weekendu po prostu, ale spokojnie, 28 minut do 7:00 mamy, a pogoda w czerwcówkę rozpieszczać nie będzie. Burze mamy w prognozie dziś i jutro, dziś przede wszystkim w zachodniej połowie kraju. Nieco mniej gwałtownych zjawisk w kolejnych dniach, ale też będzie pochmurno i deszczowo. A to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki.

0: Ten tydzień jakiś taki szybki, już środa, ale jeszcze wracamy myślami do poniedziałku, a w poniedziałek pytaliśmy w porannej audycji Roberta Czebotara, aktora, głos Chudego z Toy Story, o to czego się spodziewać po Toy Story 5. I powiedział tak, enigmatycznie.
1: Udało nam się zgromadzić istny Dream Team. O niespodziankach mówić nie chcę, trochę też nie mogę. Zobaczycie państwo w kinach w drugiej połowie czerwca.
0: O niespodziankach trochę nie mógł mówić Robert Czebotar, ale już wiemy, że piosenkę do Toy Story 5 napisała, nagrała Taylor Swift. I knew it, I knew you. Tak będzie, taki tytuł nosi ten utwór i no, przewidują już komentatorzy, że może zrobić taką karierę jak You've Got a Friend in Me, ty druha we mnie masz. Premiera Toy Story 5, Polska, 19 czerwca.

0: Warszawa stała się stolicą światowego basketu. Na placu Defilad trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Czy to najbardziej trójkowa dyscyplina? To już pytanie do Państwa. 22 i 7 trójek. Na placu Defilad w specjalnie zaaranżowanej arenie o medale rywalizują reprezentacje z 40 krajów. To są drużyny żeńskie i męskie. W wydarzeniu towarzyszy też tętniące życiem koszykarskie miasteczko, otwarte dla każdego mieszkańca i turysty. O tym, co można tam znaleźć, opowiada Jakub Głogowski z Polskiego Związku Koszykówki.
1: Na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki otworzyliśmy wielkie, można powiedzieć potężne wręcz miasteczko kibica na 13 tysiącach metrów kwadratowych. Mamy kilkanaście stref pełnych sportu, aktywności, konkursów, można wygrywać nagrody. Mamy 4 boiska, które są ogólnodostępne, więc jak ktoś jest fanem koszykówki, ma swoją własną piłkę, może przyjść porzucać, a jak nie ma piłki, to na pewno ktoś z piłką się znajdzie, bo boiska od rana do wieczora tętnią życiem. No, kręci się także bardzo dużo gwiazd, bo trzeba powiedzieć, no, że tutaj bardzo dużo ciekawych osób można spotkać ze świata muzyki, świata sportu, więc na pewno można spotkać swoich ulubionych idoli także.
2: Łukasz Jurkowski.
3: No właśnie, znany szerzej kibicom MMA.
2: Wiesz, jak organizują taką imprezę, jak Mistrzostwa Świata w koszykówce jeszcze 3x3, a ja absolutnie jestem wielkim fanem koszykówki 3x3, dynamiki tego sportu, klimatu tego sportu, takiego ulicznego, więc muszę tu być, no.
3: Jesteś tutaj już drugi dzień, bo też widziałem cię wczoraj. Powiedz, patrzysz na tych wszystkich ludzi, jak oni to wszystko odbierają?
2: Gra podobna, a klimat zupełnie inny od tej koszykówki takiej halowej, którą znamy 5x5. Ten uliczny klimat takiego streetballu, gdzie każdy tutaj przychodzi szybko, nawet jak jest wolne boisko, nie ma jakichś tutaj rozgrywanych meczów wszelakich, szybko łapią się po 3 osoby i normalnie gierka za gierką leci.
3: Co, udało wam się już porzucać do kosza?
4: Nie, ja jeszcze nie rzucałem.
5: Przyjechaliśmy, żeby ominąć szkołę i żeby zobaczyć, co jest na arenie.
3: Na co jeszcze liczycie? Na jakie spotkania, na jakie mecze?
5: Żeby Litwa wygrała.
3: Dlaczego Litwa, a nie Polska?
5: Dlatego, że mój kolega ma mamę z Litwy i dlatego wspieramy Litwę.
6: Szymon Urduch, powiedzmy, że olimpijczyk, medalista Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata. Ostatnią dekadę na pewno grałem dla reprezentacji Polski 3x3. Ja osobiście będę prowadził tutaj trening koszykarski. To mi najbardziej imponuje w tym baskecie, że bliskość kibica ze sportowcem, jeżeli wejdziemy teraz na arenę, dzieli nas metr, czyli będąc tutaj, również zawodnicy będą się rozgrzewać na tych samych boiskach, przyjdą na rzutówkę. Dzieciaki mogą z nimi zbić piątkę, obcować i zobaczyć Przemka Zamojskiego, podwójnego olimpijczyka. Dzieci, które tu przychodzą, mogą czerpać i inspirować się od najlepszych.
0: Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie do niedzieli potrwają Mistrzostwa Świata, był nasz redakcyjny kolega Norbert Michalak. Dziś mecze Polek, 2 mecze kończące rywalizację w fazie grupowej. W pierwszych spotkaniach biało-czerwone zanotowały zwycięstwo i porażkę. Panowie, 2 pierwsze spotkania grali wczoraj i oba przegrali, ale może jeszcze się w tej fazie grupowej odkują. Za 19:07, tu poranna audycja, zapraszamy do trójki.

Od 9 stycznia we Wrocławiu działa pracownia psychologiczno-terapeutyczna imienia Kasi Stoparczyk. Każdego dnia pomaga dzieciom i młodzieży mierzącym się z kryzysem psychicznym, samotnością, przeciążeniem i trudnymi doświadczeniami. Tylko do końca kwietnia przyjęła 127 zgłoszeń i przeprowadziła niemal 450 konsultacji. Skala potrzeb jest ogromna. A my w Trójce ufamy Kasi Stoparczyk. Nie tylko uczyła nas empatii, ale też wskazywała na wartościowe inicjatywy, w tym inicjatywy Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. A to ono prowadzi tę pracownię psychologiczno-terapeutyczną. Trwa zbiórka na rzecz tej pracowni na jej nieodpłatną dla dzieci działalność zrzutka.pl/Kasia. Tam znajdą Państwo szczegóły.

0: Halo, halo, 2 2 7 3.
1: Ja chciałem pozdrowić trójeczkę i wszystkich słuchaczy, szczególnie tych, którzy na swoich jednośladach gdzieś tam pomykają teraz. Ja do pracy się wybieram i właśnie na rowerku 20 km przede mną, także piękna pogoda, słońce, 15 stopni. No, nic piękniejszego nie może się dzisiaj wydarzyć chyba.
0: Nie chcę straszyć, ale to słońce poranne po południu prawdopodobnie zastąpią deszczowo-burzowe chmury. No, jak to mówią, nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania.

0: Pearl Jam w trójce, The Fixer. Za 8 minut siódma czas na cykl Piotra Łodeja.
1: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: News albo fake news.
3: Czyżby w poniedziałek weszły w życie nowe przepisy, a dziś kolejne? Tak oto posypały się internetowe plotki wokół obowiązkowych apteczek w autach oraz używania kasków na rowerach i hulajnogach. Zatem sprawdzamy, co faktycznie mówi prawo i jak nie dać się nabrać na fałszywe doniesienia. A naszym gościem jest Anna Szumańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Dzień dobry, witam w trójce.
4: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
3: To prawda, że 1 czerwca wszedł w życie obowiązek wyposażania samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy?
4: Nie, absolutnie.

0: Nie, dementuję tę informację. Myślę, że doszło tutaj do pewnego rodzaju nieporozumienia, ponieważ dziś wchodzą w życie przepisy odnośnie obowiązku stosowania kasku przez dzieci do 16 roku życia na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Być może doszło do jakiejś takiej koincydencji połączenia tych dwóch przepisów, ale przepis odnośnie apteczek jeszcze jest procedowany, ten przepis nie jest gotowy, trwają nad nim prace.
1: Jeśli chodzi o apteczki, być może mamy do czynienia z klasycznym przykładem mylenia projektu przepisów z obowiązującym prawem. A kto musi posiadać apteczkę w samochodzie?
0: Dziś zgodnie z prawem apteczkę muszą posiadać wszystkie auta służące nauce jazdy, szkoleniu, egzaminowaniu kierowców, wszelkie taksówki, samochody ciężarowe służące też do przewozu osób, czy też autobusy, za wyjątkiem autobusu miejskiego. W tym szerokim spektrum pojazdów nie ma aut osobowych, dlatego przepis korygujemy i dodamy obowiązek stosowania apteczki w samochodach osobowych, przy czym będą to auta nowe.
1: Obowiązkowe apteczki jeszcze nie, ale to, że od dziś osoby do 16 roku życia korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych mają obowiązek jazdy w kasku, to nie fake.
0: To nie fake, potwierdzam i bardzo proszę, żeby od dziś wszyscy się do tego przepisu stosowali. Dzieci do ukończenia 16 roku życia, które poruszają się rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną, powinny mieć na głowie kask ochronny.
1: Ja spotkałem się z takim fejkiem, że nowe przepisy obejmują wszystkich rowerzystów, także dorosłych.
0: Nie, nie, nie, absolutnie nie. Jak mówię, 16 lat to jest ta granica. Bardzo się cieszymy, że te kaski są coraz bardziej popularne i faktycznie obserwując rowerzystów, czy też osoby poruszające się na tak popularnych ostatnio hulajnogach elektrycznych i widząc, że noszą kaski, to oczywiście jest to bardzo pozytywne zjawisko i zachęcamy, żeby je stosować. Natomiast jeżeli chodzi o stricte przepis prawa, mówi on wyraźnie dziecko do ukończenia 16 roku życia.
1: Kaski do 16 roku życia to raz, hulajnogi powyżej 13 roku życia to dwa. To od dziś też nie fake.
0: Też nie fake, też potwierdzam, zwiększamy ten limit wieku, to znaczy starsze dzieci powinny sięgać po hulajnogę elektryczną. W tym momencie to jest wiek 13 lat.
1: Naszym gościem jest Anna Szumańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A dalsza część naszego spotkania na temat fejków wokół obowiązujących bądź rzekomo przepisów w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news. Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 3 czerwca, jest siódma. Ma, środa, ale jak piątek. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
7: Ukraińskie drony nad obwodem leningradzkim. Płonie terminal naftowy.
8: Szkoła wolna od smartfonów. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
7: Bez telefonu, ale za to w kasku wchodzi w życie nowy obowiązek dla małoletnich.
8: Ukraińskie drony nad Rosją. Rosyjskie siły zbrojne zestrzeliły około 50 dronów nad obwodem leningradzkim. Na lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu wstrzymano loty.
7: Media ukraińskie podają, że wybuchł pożar w terminalu naftowym. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące słupy dymu nad miastem. Ukraińskie bezzałogowce spadły również w miejscowości Miczurińsk w centralnej Rosji.
8: Poprzedniej nocy rosyjskie ataki na Ukrainę zabiły 22 osoby. W Kijowie zginęło 6 osób, a w mieście Dniepr 16. W tym dwoje dzieci. Dziś w Dnieprze dzień żałoby.
7: Z kolei władze obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy podjęły decyzję o przymusowej ewakuacji ponad 7 tysięcy ludzi z miejscowości przy granicy z Rosją, w pobliżu których toczą się walki z rosyjską armią, a życie staje się niemożliwe przez atakujące te tereny drony.
8: Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, o czym rozmawiałem z amerykańskim ambasadorem, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie TVP Info wicepremier zaznaczył, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
9: Dzisiaj miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose'em na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem, przekazujemy dalsze informacje, o które proszą nasi amerykańscy sojusznicy. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo masywne, dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałej obecności i inwestycji w Polsce.
7: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej. Będzie o tym rozmawiał 18 czerwca z ministrami obrony państw sojuszu, która odbędzie się w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
8: A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
7: To rzecz bardzo trudna, ale wiemy, że nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem, mówi premier Donald Tusk o ustawie zakazującej używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
8: Celem ustawy jest ochrona dzieci przed uzależnieniem od smartfonów. Będą od niego wyjątki.
10: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać.

0: pisać telefonów.
1: Zdaniem Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej zakaz w takiej formie nie będzie skuteczny i nie pomoże w walce z uzależnieniami.
2: Ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję i w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon, w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie.
3: Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.
1: 15.10, pociąg do telefonu. Dziś wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia.
3: O tym, że warto zastosować się do tego przepisu, mówi neurochirurg Łukasz Rakas ze Szpitala Dziecięcego w Warszawie. Wyjaśnia, że w czasie wypadku niechroniona kaskiem głowa przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg.
4: Energia, którą mamy, tą kinetyczną energię, musimy ją przekształcić w jakąś inną energię i ona jest pochłonięta przez coś. Jeżeli to jest, są nasze tkanki i nasz mózg, no to niestety tam dochodzi do urazu. Jeżeli możemy zrobić taką prostą interwencję, jak założyć kask, który ma się połamać, ma się zniszczyć, ma tą całą energię pochłonąć, to o tyle mniej energii musi pochłonąć nasz mózg i o tyle mniejszy będziemy mieli uraz. To jest taka prosta interwencja, a tak skuteczna.
1: Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu spoczywa na rodzicach. Mogą otrzymać mandat do 100 zł.
3: Izraelscy posłowie chcą zakazać śpiewu muezinów. Protestuje przeciwko temu m.in. imam jerozolimskiego meczetu Al-Aqsa, jednego z najważniejszych miejsc dla wyznawców islamu.
5: Projekt ustawy przygotowany przez skrajnie prawicową partię żydowska Siła ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira chce zakazać meczetom we wschodniej Jerozolimie i w arabskich miastach w Izraelu wezwań na modlitwę. Nowe prawo zakłada, że żaden system nagłaśniający nie będzie mógł zostać zainstalowany ani uruchomiony w meczecie bez zezwolenia. A to będzie przyznawane na podstawie pomiaru natężenia hałasu i odległości meczetu od zabudowań mieszkalnych. W przypadku jakichkolwiek naruszeń policja będzie mogła zażądać natychmiastowego przerwania wezwania na modlitwę. Recydywistom będą wystawiane mandaty i konfiskowane głośniki. Projekt przeszedł właśnie przez komisję ministerialną i odbędzie się nad nim debata w Knesecie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziś Światowy Dzień Roweru i w kasku właśnie widziałem. Przyjechał Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
8: Zawsze w kasku, mimo że mam więcej niż 16 lat.
7: Czas na sport.
8: Tak, dzień dobry. Zaczynamy, bo jakby emocji było mało, rozpoczęła się Liga Narodów Siatkarek. Nasze grają właśnie z Belgią, jest 1-1 i wyszły nasze panie na prowadzenie 2-1, wygrały trzeci set 25-23. Ma bardzo wyrównane to spotkanie. Pytanie, co tak wcześnie grają, albo to turniej, który odbywa się w dawnej stolicy Chin w Nankinie. Żyjemy paryskim wielkim szlemem. Na kortach Rolanda Garrosa pozostała nam już tylko Maja Chwalińska, największa sensacja tegorocznego French Open. O 11 ma zagrać z Rosjanką Anną Kalińską. Stawką tego spotkania, półfinał, przekonaliśmy się już wcześniej, że notowania rankingowe w przypadku Maji Chwalińskiej nie mają większego znaczenia.
9: Tenis to jest gra i naprawdę te rankingi nie grają. Ja sama mam takie zawodniczki, nawet śmieję się, bo na początku turnieju z jedną z nich rozmawiałam i ona gra w eliminacjach i się śmiałyśmy, że kurczę, mam nadzieję, że cię nie wylosuję. I dzisiaj mi napisała właśnie, że cieszy się, że jest jedyną zawodniczką, którą ja nie chciałam losować. Więc tak, z Anną się okaże.
8: Okaże się wszystko o 11 początek. Potem na kord wyjdą Sabalenka i Schneider. Wczoraj do czołowej czwórki awansowały Andrejewa i Kostiuk. W ćwierćfinałach mężczyzn Zwierew w trzech setach pokonał Hodara, a Mensik Fonsekę. Dziś ćwierćfinały Ozjera Lesima z Koboldim oraz Berrettiniego z Arnaldim. W Mistrzostwach Świata 3x3, czy też 3x3 w tym przypadku, w Warszawie nieudany start turnieju mężczyzn dla Polaków. Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski ulegli Mongolii 19-21, a potem przegrali z Łotyszami 20-22 po dogrywce. Przemysław Zamojski o niewykorzystanej okazji w ostatniej chwili.
10: Mogłem zaryzykować, tam było 6 sekund do samego końca i piłka tak powoli wypadała na aut pod koszem. Miałem taki moment, mówię, zgarnę ją, wyjdę, 2-3 sekundy, coś można jeszcze zagrać, bo to zawsze łatwiej, kiedy obrona nie jest ustawiona, kiedy nie zaczyna z tego checkbola, nikt nie może ustawić sobie dobrego defensu. No niestety, no nie potoczyło się tak, jak myśleliśmy, ale na pewno wszyscy, którzy nas wspierali, którzy nas dopingowali, nie mogą być zawiedzeni, bo zostawiliśmy kompletnie wszystko, co mieliśmy w sercach, w głowach i w nogach.
8: Jutro polscy koszykarze zmierzą się z Czechami i Amerykanami. Zaczęła się finałowa

0: Cała seria Pucharu Stanleya. W pierwszym meczu Las Vegas Golden Knights pokonali Carolina Hurricanes 5-4. Mowa oczywiście o NHL i hokeju na lodzie.
1: Deszcz się przyda, to wiadomo, nie narzekamy, ale możliwe dziś będą też burze i gwałtowne opady, więc proszę o ostrożność. Te deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu i będą się przemieszczać w głąb kraju i do wieczora zdążą zmoczyć zachód i centrum Polski. Popada też miejscami na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na dziś to kilkanaście stopni na krańcach zachodnich, od 22 do 25 na przeważającym obszarze, maksymalnie 27 w centrum kraju.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
1: Jest 7:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Zakaz telefonów w szkołach na razie w rządowym projekcie ustawy, ale z zamiarem wprowadzenia już od 1 września. To jedna z najważniejszych informacji z wczoraj. Będziemy ją komentować. O stronę praktyczną już za chwilę zapytamy dyrektorkę szkoły, która taki zakaz korzystania z telefonów własnymi siłami już wprowadziła. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Do 9:00.

0: Ministerstwo Edukacji, czy szerzej patrząc rząd, ogłosił wczoraj projekt ustawy zakazujący używania telefonów w szkołach podstawowych, nie tylko publicznych, także tych niepublicznych. No i pojawiły się oczywiście liczne komentarze. Między innymi odniósł się do sprawy premier Donald Tusk.
1: To będzie miało oczywiście takie pozytywne znaczenie pod warunkiem, że wszyscy uznamy, że tego naprawdę chcemy. Doświadczenia innych państw i także nasze pokazują, że oczywiście szczególnie wtedy, kiedy nie akceptujemy jakichś rozwiązań prawnych, to zawsze ktoś znajdzie sposób, jak obejść to prawo. Słyszałem też między innymi od najmłodszych członków mojej rodziny, bo jak wiecie, w wielu szkołach taki zakaz wskutek porozumienia rodziców i nauczycieli już obowiązuje.

0: No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. No ale no, jest różnica. Znaczy, i to sami młodzi ludzie, z którymi konsultowaliśmy w czasie naszych długich spotkań tę ustawę, sami podkreślali, że jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu.
1: Pod warunkiem, że

0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to nie za mało czasu, jeśli 1 września te przepisy mają zacząć obowiązywać, a jeszcze nie są przygotowane, jeszcze trochę to potrwa?
0: Po pierwsze, jest to ostatni moment. Faktycznie tego czasu nie jest dużo, ale jest to czas, który jeszcze możemy wykorzystać tak, żeby wprowadzić odpowiednie regulacje w szkole. Po drugie, to nie jest tak, że szkoły nic na ten temat nie wiedziały i nic nie robiły. W wielu szkołach, mniej więcej połowa szkół ma wypracowane pewne rozwiązania w postaci właśnie porozumienia społecznego. Tak jest w mojej szkole. Myśmy 4 lata temu ogłosili nasz własny regulamin. Pracowaliśmy nad nim około roku i był to regulamin, który stworzyliśmy razem, więc czuliśmy odpowiedzialność za jego respektowanie. Czy to znaczy, że nikt nie próbuje łamać? Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, jest to naturalne, jest to zupełnie normalne zachowanie młodzieży, jest zakaz, jest próba obejścia. Ale na przykład, jeżeli czasami zdarza nam się spotkać dziecko, które usiłuje zapalić papierosa, czy to znaczy, że zniesiemy zakaz palenia nieletnich? Nie. Przede wszystkim chodzi tu o zdrowie dzieci.
1: Pani dyrektor, no tutaj pani mówi o tym, o tej społecznej umowie, o tym dogadaniu się, to pewnie połowa dyrektorów szkół, tych, które nie mają jeszcze takich przepisów w wewnętrznych regulaminach, zapyta, jak przekonać wszystkich rodziców, żeby się pod tym podpisali.
0: Nigdy nie ma takiej możliwości, żeby przekonani byli wszyscy i jeżeli będziemy stosowali taką zasadę, że tego oczekujemy, to będzie paraliż pracy szkoły. Zawsze znajdzie się ktoś, kto myśli inaczej, zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa, że dobre wychowanie i wolność dziecka to brak jakichkolwiek granic i jakichkolwiek ustaleń, a tak nie jest. W związku z czym trzeba dążyć do tego, żeby demokratycznie zdecydowała większość. Myśmy zrobili debatę. Przyszedł każdy, kto chciał. W debacie brali udział przedstawiciele rodziców, przedstawiciele uczniów, ja jako dyrektor, przedstawiciele nauczycieli. Wydyskutowaliśmy pewien projekt. Rozesłaliśmy librusem do wszystkich. Każdy mógł zgłosić swoje uwagi. W momencie, kiedy zostało to podpisane, zatwierdzone przez nas wszystkich, jest obowiązujące. Jednostka musi podporządkować się znaczącej większości, szczególnie, że chodzi to o wartości te najważniejsze, to znaczy o zdrowie dziecka, o jego dobre przygotowanie do życia i o zapobieganie uzależnieniom, które są tragiczne.
1: Ja pozwalam sobie pytać panią z strony praktyczną, więc zapytam o egzekwowanie ewentualnych kar, czy konsekwencji, jeśli ktoś obchodzi ten zakaz z młodych ludzi. Jak wy to rozwiązaliście? W tym projekcie ustawy pojawia się kwestia nakazania przez nauczyciela odłożenia telefonu, a w ostatnim punkcie obniżenie oceny z zachowania.
0: Obniżenia z zachowania ocen nie stosujemy w tej chwili. Nie stosujemy tych radykalnych kar, nagan. Stosujemy metody wychowawcze. To jest najczęściej po prostu rozmowa. Na samym początku jest to rozmowa z nauczycielem, który stwierdzi złamanie regulaminu. Potem jest wychowawca, a potem dyrektor. I ja wtedy przekonuję właśnie o tym, że jeżeli chcecie, żeby w szkole wasz głos, głos młodzieży liczył się, jeżeli chcecie współdecydować o życiu szkoły tam, gdzie jest to możliwe, to szanujcie to, co ustaliliście. Bo jeżeli nie szanujecie, to znaczy, że rezygnujecie z udziału w zarządzaniu szkołą. I to dzieci przekonuje. One chcą wiedzieć dlaczego. I tą wiedzę podajemy, czy to w czasie lekcji wychowawczych, czy w czasie edukacji zdrowotnej. Dlaczego jest to tak szkodliwe? Oczywiście, że nie jest łatwo zrezygnować ze smartfona. My wszyscy to wiemy. Wystarczy wyjrzeć na ulicę, zajrzeć do kawiarni, popatrzeć gdziekolwiek, gdzie tylko człowiek może wziąć smartfona do ręki. To jest bolączka całego społeczeństwa. I tu apel. Chcemy, żeby nasze dzieci były zdrowsze. Zacznijmy od siebie. Odstawmy chociażby w tej chwili tego smartfona, jeżeli go skrolujemy.
1: Tak, chociaż na moment i dajmy dobry przykład, to są bardzo ważne słowa. A ja zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo oczywiście my sprowadzamy ten temat do smartfonów, upraszczając to, ale projekt ustawy mówi o urządzeniach telekomunikacyjnych i tak dalej. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi też na przykład o smartwatche. Czy w waszej szkole to też jest uregulowane już?

0: Smartwatche traktujemy tak samo. Prosimy, żeby ich nie przynosić do szkoły. W tej chwili będziemy bardziej umocowani prawnie od 1 września. Bardzo to pomoże tym szkołom, które miały problemy z rodzicami. Otóż pojawia się tu nie tylko problem dziecka, ale również rodzica. Mamy sporą grupę rodziców, mówię tu nie tylko o swojej szkole, ogólnie, którzy uważają, że stały kontakt z dzieckiem jest niezbędny, że dziecko musi podlegać wręcz stałej inwigilacji. Gdzie jesteś, jaka była lekcja, co dostałeś, czy się nie pokłóciłeś przypadkiem z koleżanką. Ja miewam właśnie takie telefony, gdzie mama dzwoni, na poprzedniej przerwie syn pokłócił się z kolegą, proszę coś z tym zrobić. I do tych rodziców również musimy dotrzeć. Dziecko rzeczywiście potrzebuje wolności, ale wolności od smartfona i wolności od całkowitego niepozwolenia na rozwiązywanie swoich problemów samodzielnie. Więc prośba do rodziców, naprawdę wystarczy ten telefon w sekretariacie, jeżeli dzieje się coś bardzo niewłaściwego. Mamy wyjątki od tego zakazu i te wyjątki są bardzo rozsądne. Pierwszym jest używanie jako pomocy dydaktycznej smartfona czy innego urządzenia. Drugi moment.
1: Kwestie zdrowotne też, prawda?
0: Czynniki zdrowotne, tak. I trzeci, bezpieczeństwo. Jeżeli jest niebezpiecznie, wyciągnij, możesz go użyć. Natomiast dajmy dzieciom wolność od smartfona i wolność od tego stałego nadzoru rodzicielskiego. Niech w szkole dziecko uczy się życia społecznego bez mamy i taty.
1: Apelowała o to Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za tę poranną rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście to jest temat, do którego w Trójce będziemy powracać jeszcze przed 1 września wielokrotnie, bo pewnie jeszcze echa będą się niosły, zwłaszcza gdy te przepisy już w całości przeproceduje parlament. Teraz piosenka dnia w Trójce to brytyjska grupa Kyo, That's Me.

That's Me, czyli propozycja brytyjskiej grupy Kio, zapowiadająca ich debiutancki album, jest dziś naszą piosenką dnia. Ale wracamy też do poniedziałkowej piosenki dnia, bo nam się podoba i zapraszamy Państwa do dzielenia się nią. W mediach społecznościowych Trójki mogą Państwo zobaczyć nagranie Nastolatka, trójkowe, z Krzysztofem Zalewskim oczywiście i z zabawkowymi instrumentami. Na tym nagraniu także adres zrzutka.pl/Kasia. Naprawdę warto tam zajrzeć.

0: w głowie mam. Czy ja powiedziałem, że to można zobaczyć? To trzeba zobaczyć, jak Karolina Gonet gra na dzwonkach chromatycznych, jak basista Andrzej chowa się w cieniu, chociaż brzmi świetnie, jak chłopaki wyciągają kazu i robią to tu, tu, tu. A podanie dalej naszego nagrania w social mediach na pewno pomoże w zbiórce na rzecz pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Do udziału w tej zrzutce zachęcamy z całego serca.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas.

0: Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Centralny Plac Muzyki. Nowy festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Za 29 minut będzie 8. Czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
13: Siły zbrojne Łotwy i Estonii ogłosiły nad ranem alerty z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Łotewskie media informują, że z baz wystartowały myśliwce NATO pełniące w krajach bałtyckich misję air policing. Jeśli zobaczysz drona, schroń się i zadzwoń pod numer alarmowy 112, głosił estoński komunikat. Tamtejsze media informują, że nad ranem także ukraińskie drony miały zaatakować terminal naftowy w Petersburgu. W całym kraju od dziś do poniedziałku więcej policyjnych patroli. W związku z wyjazdami na długi weekend funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia. Szczególną uwagę mają zwracać na trzeźwość kierowców, a od dziś przypominamy, że nie ma za takie wykroczenie redukcji punktów karnych. Młodzi ludzie rzadziej sięgają po alkohol, narkotyki i papierosy, ale częściej po e-papierosy i gry hazardowe online. To wynik najnowszego badania Młodzież 2025, które przeprowadził CBOS. Artur Malczewski z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom mówi, że zachowania ryzykowne młodych ludzi zmieniają swój charakter.
14: Mamy pewne pozytywne tendencje, czyli odsetki młodych ludzi, którzy sięgają po napoje alkoholowe, tam się zmniejszają, jak również po narkotyki. Tradycyjne papierosy około 6% pali regularnie. To jest jeden z najniższych wskaźników od początku tych badań od 1992 roku. Ale 32% badanych pali regularnie e-papierosy, 16% pali sporadycznie.
13: Ponad połowa badanych przyznała się do hazardu online. Badanie Młodzież obejmuje uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Kolejny serwis w Trójce o 8.
12: Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Dziś odbędzie się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego, który uzasadni decyzję Rady, ale komunikat po jej posiedzeniu wspiera scenariusz, w którym stopy procentowe pozostają bez zmian do końca przyszłego roku. Polak pokieruje Departamentem Europejskim w Międzynarodowym Funduszu.

0: Funduszu Walutowym. Mateusz Szczurek, były minister finansów, obejmie stanowisko 27 lipca i z Waszyngtonu będzie odpowiadać za całą Europę. Diesel dziś droższy, a ceny benzyn bez zmian. Za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 95 groszy, a za litr oleju napędowego 6,40. Wakacje to dla wielu studentów i studentek doskonały moment, aby wejść na rynek pracy, dorobić, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia. W szeroko rozumianym sektorze handlu można zarobić nawet 2 razy więcej niż wynosi minimalna stawka godzinowa, mówi Przemysław Bogdański, prezes firmy Kursor.
1: To obszary, w których można pracować sezonowo, ale też kontynuować współpracę po wakacjach. W weekendy, wieczorami albo w dni, kiedy zajęć na uczelni jest po prostu mniej. Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster czy oczywiście brandmasterka, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy. Co ważne, takie projekty potrafią być także bardzo atrakcyjne finansowo. W wybranych rolach stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać 2-krotność minimalnej stawki godzinowej.
0: A skoro mowa o płacy minimalnej, to resort rodziny, pracy i polityki społecznej będzie rekomendować, aby ta w kolejnym roku wzrosła o 180 zł do 4986 zł. Minimalna stawka godzinowa miałaby wynieść 32 zł i 60 groszy. A jeśli chodzi o handel, to jutro Boże Ciało i sklepy będą zamknięte. Dolar kosztuje dziś 3 zł i 64 grosze, a euro 4,23.
2: Dobre wieści dla czekających na deszcz, gorsze dla liczących na słoneczny długi weekend, bo już dziś popada i zagrzmi i dmuchnie porywiście, deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu, będą się przemieszczać w głąb kraju i do wieczora zmoczą zachód i centrum, popada też miejscami na południowym wschodzie. W kolejnych dniach burze mają się uspokoić, ale wciąż będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna na dziś to od kilkunastu stopni na krańcach zachodnich do 27 w centrum Polski. Rządowy projekt ustawy zakazującej używania telefonów w szkołach podstawowych już jest, a państwo komentują. 22 i 7 trójek.
3: Popieram jak najbardziej te zakazy z tam małymi, powiedzmy, uwagami do tego, co się tam będzie działo w tym temacie. Natomiast chciałem zapytać, czy ten zakaz będzie dotyczył również nauczycieli, którzy też często chodzą do szkoły, obserwują, jak w tych telefonach i z tego, co syn mówi, też potrafią po prostu siedzieć i cały czas spędzać albo dużą jego część.
2: Ciekawy wątek. Myślę, że wrócimy do niego w trójce, bo rzeczywiście ja też słyszałem takie głosy. Za 24 minuty będzie 8:00.

0: 21 minut jeszcze do 8.
1: Przegląd prasy.
0: Nie wiem, po co to jeszcze. Chyba chodzi o to, że długi weekend nadchodzi, ale zanim długi weekend, to dziś Maja Chwalińska rozegra ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Co w prasie na ten temat piszą, to sprawdził Darek Urbanowicz. Dzień dobry, raz jeszcze.
2: Nie trzeba daleko szukać, bo i w Super Expressie, i w fakcie rozkładówki, nawet trochę więcej niż rozkładówka, bo Super Express dodaje jeszcze spory artykuł z negliżowanej na zdjęciu rywalce Annie Kalińskiej, głównie o jej romansach, czy to z Sinnerem, czy z Kyriosem, burzliwe życie romantyczne poza kortem, no ale to nie jest temat na dziś. Jest pytanie do trenera Pawła Kałuży, bo to jest właśnie pierwszy trener Maji Chwalińskiej, i pytanie o jej przyjaźń z Igą Świątek, no bo nawet niedawno w jednej z reklam były razem występowały. Przede wszystkim ta przyjaźń zawiązała się dzięki powoływaniu dziewczyn na młodzieżowe kadry. Każda z nich szła własną drogą, bo Iga trenowała w Warszawie, my w Dąbrowie Górniczej. Starałem się wszystko robić z Mają krok po kroku, uwszechstronnienie, mając też na uwadze warunki fizyczne Mai. Właśnie to bardzo ważne w jej przypadku, no bo gra taki tenis, na który tutaj wszyscy zwracają uwagę, dlatego że tak jak pisze Olgierd Kwiatkowski w Rzeczpospolitej, jest ten tenis w ostatnich latach zdominowany przez brutalną niemalże siłę fizyczną. Mowa oczywiście o kobiecym tenisie, bo męski to już od dawna. No i takim sposobem gry wprowadziła Maja Chwalińska, swoim sposobem gry wprowadziła Maja Chwalińska świeżość, powiew taki i nutę, jak tu pisze Olgierd Kwiatkowski, nutę romantyzmu. Przypominają się bowiem czasy Agnieszki Radwańskiej, Martiny Hingis czy Ashley Barty, która to 24-latka była wymieniana przez Maję Chwalińską jako jedną z jej takich idolek, czy też wzorców osobowych. U tenisistki klubu Advantage Bielsko-Biała taka taktyka wynika trochę z konieczności. Nigdy nie miała dobrych warunków fizycznych, bo dziś ma 164 cm wzrostu. Od wczesnych lat musiała stawać naprzeciw bardziej rozwiniętych fizycznie przeciwniczych. Zresztą widać te czasem wywiady z juniorskich rozgrywek, jak Maja stoi koło Igi Świątek. Iga wtedy o głowę, dobrą głowę wyższa. No i tutaj pada nazwa Advantage Bielsko-Biała. To klub, którego barwy reprezentuje Maja, a jej menadżerem jest niejaki Piotr Szczypka, właścicielem klubu tego BKT Advantage Bielsko-Biała. No i on zadeklarował, że jeśli Maja wygra turniej Rolanda Garrosa, to on skoczy do Sekwany. Nie wiem, jaki stan Sekwany. Tam triatloniści pływali.
0: W jakim stanie jest Sekwana, gdy już Paryż nie martwi się igrzyskami?
2: Bo wtedy jakoś była kontrolowana czystość tej wody. Teraz
0: ale
2: nie
0: z drugiej strony to nie jest wykluczone, że wygra ten turniej. I to jest najciekawsze w tym wszystkim, że ta droga Mai do ćwierćfinału pokazała, że tutaj nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie siatki. Po prostu można wygrać.
2: Jeśli Maja wygra dziś z Kalińską, oczywiście gdybamy w dobrej wierze, tutaj nie chcemy jakby dzielić już skóry na wciąż żywym niedźwiedziu, no to trafi na Sabalenkę i no to jest mecz, który chyba by przyciągnął cały świat, no bo nie ma mocniejszej fizycznie zawodniczej.

0: Techniczki obecnie. Maja, która puszcza te takie balony, podkręcone piłki, zmienia rytm, to byłoby widowisko. Pytanie tylko, czy Maja zobaczy piłkę, która pędzi w jej stronę?
1: Bo... Myślę, że tak. To by był rzeczywiście taki pojedynek niespotykany od lat na tym poziomie kobiecego światowego tenisa.
0: No właśnie, piszą, i to zarówno Fakt, jak i Super Express, że Maja jest odmieńcem tenisowym. Tutaj mam nadzieję, nie mogę dostrzec cudzysłowu, ale tu chodzi o to, że po prostu gra inaczej niż większość i Maja przyznaje się do tego, że trochę tak jest. Nie wiem, czy nikt tak nie gra, ale faktycznie takich zawodniczek jest niewiele. Zdaję sobie sprawę, że gram inaczej. Być może też trochę inaczej patrzę na tenis. Staram się na korcie myśleć jak najwięcej. Nie zawsze mi to wychodzi, ale próbuję, więc może rzeczywiście jestem takim odmieńcem. Nie mam z tym problemu.
1: Myślę więc, jestem w ćwierćfinale French Open. Ten tak mecz jest z Kalińską dziś o 11.
0: Wszyscy oglądamy.
1: Oglądamy.
2: Przegląd prasy.
1: Ach, i oczywiście trzymamy kciuki bardzo mocno dziś za Maję Chwalińską. Niech ta przygoda trwa. Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In. To w Trójce teraz.

0: Zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych dla uczniów już się proceduje, jeśli chodzi o projekt ustawy. Państwo dorzucili hasło, a co z nauczycielami? Jest odpowiedź.
1: Czy moja opinia jest taka, żeby nie dać się zwariować, jeżeli chodzi o zakaz dla nauczycieli, to nauczyciele niestety muszą mieć dostęp do różnych informacji, w tym do dziennika. Są informacje od rodziców, wpływają na bieżąco od innych nauczycieli. No, a ja dzwonię, bo akurat też jestem nauczycielem i dodatkowo jestem nauczycielem informatyki. Czasem nie działa jakiś sprzęt w jakiejś klasie. Muszę być pod telefonem, muszę być w dostępie. Może są nauczyciele, korzystają niewłaściwie, korzystają prywatnie. Ale w większości to jest obowiązek po prostu nauczyciela.
0: Co państwo na to? 22 i 7 trójek oczywiście do państwa dyspozycji, a w studiu już Renata Grochal. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zastanawiałam się, dlaczego nasz słuchacz użył słowa niestety muszą korzystać, niestety, ale teraz już jest jasne.
0: Teraz jest jasne, właśnie.
2: Jest nauczyciele.
0: Nauczyciele mają dużo obowiązków. Pytanie, czy właśnie prywatnie nie korzystają z telefonów, ale to pytanie zostawiamy też na później, bo inne pytania padną o 8.13.
2: O 8.13 będzie gościem państwa i moim Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, który był w Stanach Zjednoczonych, był w Waszyngtonie i zapytam między innymi o to, czy prawdą są informacje Financial Times, że Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych krajach europejskich i w grę ma wchodzić Polska. Więc no, ten program Nuclear Sharing, o którym kiedyś były prezydent Andrzej Duda powiedział, i był wyśmiewany, może stać się realny.
0: O tym o 8.13.
2: Zapraszam serdecznie.
0: A skoro Paweł Zalewski jest gościem, to ja pozwolę sobie przypomnieć, że Krzysztof Zalewski nagrał specjalną wersję Nastolatka i znajdą to państwo w mediach społecznościowych Trójki. A teraz już inna muzyczna kategoria i Kuba Ambrożewski.
3: Piosenka do wyjaśnienia.
4: Herman's Hermits. No milk today.
5: No milk today. My love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today.
4: Manchester. Miejsce, bez którego trudno wyobrazić sobie brytyjską scenę muzyczną. Ale przed erą Oasis, The Smiths czy nawet Joy Division prym w mieście wiodły takie zespoły jak 10cc.
6: Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go.
4: Czy Herman's Hermits.
7: Something tells me I'm into something good.
4: Obie te nazwy łączy jedno nazwisko – Graham Goldman. Muzyk ten, zanim stał się jednym z czterech filarów 10cc, był dostarczycielem przebojów dla innych wykonawców. Goldman komponował m.in. dla The Hollies, The Yardbirds,

Często szukał inspiracji do piosenek w zwykłym, codziennym życiu. Pewnego dnia pomysł podsunął mojego ojciec, który pod drzwiami jednego z domów w Manchesterze zauważył kartkę ze słowami "No milk today". Była to wiadomość dla mleczarza, aby tego dnia nie zostawiał pod drzwiami butelki. Co jest takiego interesującego w mleku? Spytał swojego tatę Graham. Nie chodzi o mleko, odparł ojciec. Chodzi o opuszczony dom. Dom, w którym nie ma już miłości. Powinieneś napisać o tym piosenkę. Goldman obrócił to w historię o zakochanym mężczyźnie, który stoi pod drzwiami swojej ukochanej, dostrzega kartkę i dociera do niego, że jego miłość odeszła. Mijający go ludzie widzą tylko suchy komunikat, ale dla niego to, cytując tekst piosenki, koniec nadziei i wszystkich marzeń. Rękę do sukcesu No Milk Today przyłożył też inny bardzo znany muzyk, który gra tu na basie, a do tego stworzył błyskotliwą, bogatą aranżację. To przyszły członek Led Zeppelin, John Paul Jones, w tamtym okresie muzyk studyjny do wynajęcia. Członkowie Herman's Hermits byli zachwyceni jego umiejętnościami i chcieli, aby dołączył do ich zespołu, ale Jones chyba przeczuwał, że są mu pisane inne, większe rzeczy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej

0: planujedługiżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 3 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
7: Specjalny samolot, który sprowadzi do domu polską studentkę z Pekinu, jest już w drodze do kraju.
8: Ofensywa Rosji spowolniła, powodem skuteczne ataki ukraińskich dronów.
7: W życie wchodzą nowe, zaostrzone przepisy dla kierowców, a dotyczą punktów karnych.
8: Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. O starcie samolotu poinformował nad ranem na platformie X szef MON-u, który koordynuje transport.
7: Sporo pracy mieli też urzędnicy MSZ-u, a największym wyzwaniem podczas ewakuacji okazały się chińskie procedury oraz uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu, mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
9: W Chinach troszkę inaczej wygląda organizacja tej pomocy zdrowia. Szpitale co do zasady nie mają swoich karetek. Trudno jest umówić też karetkę na konkretną godzinę. Okienko wylotu jest bardzo określone samolotu. Były też kwestie procedur, jeśli chodzi o wjazd karetki na samolotnisko.
8: Klaudia, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej potworniaka, zapalenie mózgu, a potem zakrzepicę. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się rząd.
7: Ukraina rewanżuje się za wczorajsze tragiczne w skutkach ataki Rosji. Ukraińcy wysłali drony na obwód leningradzki. Na lotnisku Pułkowo w Sankt Petersburgu wstrzymano loty. W Sankt Petersburgu wybuchł pożar w terminalu naftowym.
8: W wyniku stosowania przez Ukraińców dużej liczby dronów w atakach na rosyjskie szlaki dostaw na front, ofensywa Rosjan mocno spowolniła. Jednocześnie według ekspertów wojna przyjmuje charakter pozycyjny, a Kreml nie jest w stanie przełamać impasu.
10: Według analitycznego ukraińskiego portalu Deep State w maju Rosjanom udało się zdobyć 16 km2 ukraińskiego terytorium i jest to wynik najgorszy od jesieni 2023 roku. Jednocześnie Ukraińcy kontratakują i próbują odzyskać utracone pozycje. Najbardziej jednak skuteczne są ukraińskie ataki na bezpośrednie rosyjskie zaplecze linii frontu za pomocą dronów średniego zasięgu. Jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, ukraińska kampania uderzeń średniego zasięgu zakłóca rosyjską logistykę na całym teatrze działań wojennych, od okupowanego obwodu ługańskiego po Krym. Putin rekompensuje sobie brak sukcesów na froncie uderzeniami w ukraińskich cywilów. W wyniku wczorajszych zmasowanych dronowych i rakietowych ataków na Kijów i Dniepr zginęło co najmniej 19 osób, a ponad 100 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Blisko 700 tysięcy dzieci i młodzieży z roczników 2010-2016 zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV w ramach rządowego programu. To 22% dzieci do tego uprawnionych. Wśród zaszczepionych jest prawie dwa razy więcej dziewczynek.
8: Eksperci podkreślają, że rodzice powinni zadbać także o szczepienie chłopców, bo mężczyźni również chorują na nowotwory tzw. HPV-zależne, mówi otolaryngolog dr Piotr Nogal.
11: Pacjenci, którzy gdzieś tam w swoim życiu mieli kontakt z wirusem HPV,

0: PV. Trafiają do nas ze zmianami albo błąd śluzowych, ale też pacjenci z dość rzadką chorobą, jest to brodawczakowatość dróg oddechowych. No i kolejna grupa pacjentów to są pacjenci onkologiczni. Są to coraz częściej pacjenci młodzi, pacjenci, którzy rozpoznawani są z nowotworem złośliwym HPV zależnym.
1: Od września 2024 roku rządowy program szczepień przeciwko HPV został rozszerzony i obejmuje wszystkie dzieci od 9 do 14 roku życia.
2: Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła w życie.
1: Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu.
3: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
4: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
3: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Naczelnik przyznaje, że wielu piratów drogowych nadal liczy na to, że nie zostanie zatrzymanych.
4: No niestety, mimo tego, że osoby mają po 20, po 20, po 18, po 20, ponad 20 punktów karnych, no jadą dalej, popełniając te najbardziej poważne wykroczenia.
3: Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Przed nami długi weekend. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. Bezpieczeństwa będzie pilnowało 5 tysięcy policjantów.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz i powiem Państwu, Darek ma dobre wieści.
7: Dobre. Prosto z Chin nasze siatkarki wygrały z Belgikami 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów w Nankinie. Do rozstrzygnięcia potrzebny okazał się tiebreak wygrany przez Polki 15-13. I muszę powiedzieć, że fajna ta różnica czasu z Chinami. Mecz o 5:30 idealnie na poranny
6: przy porannej audycji, super.
7: Tak jest. Jesteśmy zelektryzowani występami Maji Chwalińskiej w Paryżu. Dziś kolejny mecz na drodze do realizacji marzeń. Filigranowa tenisistka z Dąbrowy Górniczej zagra z Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Już teraz Maja ma zagwarantowany awans do czołowej 50 rankingu WTA, a dokładnie na 49 miejsce, ale wygranie ćwierćfinału, ewentualne oczywiście, może tę pozycję jeszcze poprawić.
8: Ten turniej się nie zakończył, więc jakby dla mnie nic się nie zmienia. No ale jestem też świadoma tego, no sam fakt, że już mam pewne te turnieje główne wielkich szlemów przez, nie wiem ile ja tam, nie jestem dobra w tym, ale no US Open i Australia na pewno, więc to na pewno daje ci taki spokój. Myślę też na to planowanie, finanse są ważne, więc fajnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa.
7: No już ci szybcy z kalkulatorami wyliczyli, że zarobiła 2 miliony złotych. A to miejmy nadzieję, że jeszcze nie koniec. Po Maji na kort wyjdą Sabalenka i Schneider. Wczoraj do czołowej czwórki awansowały Andrejewa i Kostiuk. Pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wspaniale prezentuje się ogromna arena do gry w koszykówkę. Trwa wielkie święto basketu 3x3 Mistrzostwa Świata. Polacy potknęli się wczoraj i to po dwakroć. Najpierw o Mongołów 19-21, a następnie o Łotyszów 20-22 po dogrywce, mówi Adam Waczyński.
9: Łotysze to jest jedna z lepszych ekip w Europie, jak nie na świecie, więc wiedzieliśmy, że będzie ciężko i fizycznie i merytorycznie. Wydaje mi się, że zostawiliśmy serce. Zabrakło może gdzieś kilka błędów zostały popełnione, ale no to koszykówka jest grą błędów. Zostawiamy ten dzień i w czwartek jest kolejny, trzeba się mocno przygotować i walczymy dalej o nasz założony cel, czyli o wyjście z grupy.
7: Oprócz Adama Waczyńskiego biało-czerwone barwy reprezentują Marcel Ponitka, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski. W komplecie jutro zagrają z USA i Czechami o wspomniane wyjście z grupy. Złoto Mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych dla Industrii Kielce, srebro dla Wisły Płock, to wiemy już od niedzieli, a wczoraj poznaliśmy brązowych medalistów. Szczepiorniści Wybrzeża Gdańsk stanęli na podium po raz pierwszy od ćwierć wieku. W małym finale pokonali Ostrowie Ostrów Wielkopolski 2-0, w drugim meczu 33-24. I jeszcze przypominajka futbolowo-towarzyska. Na Stadionie Narodowym w Warszawie nasi piłkarze zagrają dziś sparing z Nigerią. Pierwszy gwizdek o 20:45. W niedzielę skompromitowali się z Ukrainą. Miejmy nadzieję, że dziś kibice będą mieli okazję do lepszych humorów przed długim weekendem.
6: Mamy dobre wieści dla czekających na

0: A deszcz niekoniecznie dla tych liczących na słoneczny długi weekend, bo słoneczny raczej nie będzie. Będzie deszczowo, będzie pochmurno, a już dziś popada i zagrzmi. Te deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu, będą się przemieszczać w głąb kraju. Do wieczora zdążą zmoczyć zachód i centrum Polski. Popada też miejscami na południowym wschodzie. W kolejnych dniach burze mają się uspokoić. Ale, już mówiłem, temperatura maksymalna na dziś to kilkanaście stopni na krańcach zachodnich, od 22 do 25 na przeważającym obszarze kraju, maksymalnie 27 w centrum. Mówią mi, ty tak chwalisz to nagranie nastolatka, tak chwalisz. No to państwo niech pochwalą w takim razie. Czekamy na recenzję nagrania nastolatka Krzysztofa Zalewskiego i Trójki, a te najciekawsze mogą liczyć na nasze trójkowe koszulki.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Jest 9 po 8.

0: I już czuję się rozbujany. Państwo pewnie też. To Simple Minds i Don't You Forget About Me w Trójce. Nie zapominamy o polityce także. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.

0: Dzień dobry, z nami w studiu jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, niezrzeszony.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witam pana. Panie ministrze, czy to prawda, że Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych krajach europejskich? Tak napisał Financial Times i sugeruje, że tym krajem kolejnym może być Polska. Pan był w Waszyngtonie.

0: się toczą?
1: Panie redaktor, w istocie ta informacja w Financial Times zaskoczyła mnie, bo tam jest mowa o rozmieszczeniu broni nuklearnej w Polsce. To jest niezwykle poważna rzecz, która jest poważna z punktu widzenia konsekwencji politycznych. Ja już zostawiam na boku konsekwencje militarne, które są jasne, ale ona jest niezwykle istotna z punktu widzenia konsekwencji politycznych, ale także to jest bardzo poważne przedsięwzięcie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i inwestycjami, które trzeba byłoby poczynić. Program Nuclear Sharing zakłada kilka etapów, zakłada kilka, nazwijmy to w ten sposób, jakby obszarów współpracy. Są kraje, na których terenie stacjonuje taktyczna broń nuklearna w Europie, amerykańska, nad którą pełną kontrolę mają Amerykanie, mimo że te państwa współpracują w ramach programu Nuclear Sharing z Amerykanami. My nie rozmawiamy o tego typu współpracy z Amerykanami. My nie rozmawiamy o współpracy, której celem byłoby rozmieszczenie broni nuklearnej w Polsce. Rozmawiamy o tym, aby stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego i aby Polska w tym odegrała istotną rolę. Natomiast nie rozmawiamy o rozszerzeniu stacjonowania broni nuklearnej na Polskę.
0: Ale czy to rozszerzenie wiąże się z programem współpracy z Francją i tego parasola nuklearnego, czy jeszcze jakichś elementów, czyli jakichś elementów amerykańskiej broni też?
1: To są dwa obszary. Mamy z jednej strony odstraszanie nuklearne w ramach NATO, które polega na tym, że Amerykanie dostarczają zdolności, czyli mówiąc krótko głowic, także środków przenoszenia. I są kraje europejskie, które dostarczają środków przenoszenia. W niektórych krajach europejskich broń ta jest stacjonowana, jest składowana. Natomiast program czy propozycja francuska jest zupełnie inna. Ona dotyczy zupełnie innego charakteru odstraszania strategicznego, a nie odstraszenia taktycznego, mówiąc krótko.
0: To o czym konkretnie rozmawiamy? Jakie elementy tej broni miałyby w Polsce być?
1: Żaden. Nie rozmawiamy o rozmieszczeniu w Polsce broni nuklearnej, pani redaktor. Natomiast w tym momencie jeszcze nie ma żadnych konkluzji. W związku z tym pozwoli pani redaktor, że ja na ten temat nie będę się wypowiadał. W naszym interesie, i to jest opinia i także postulat zgłaszany przez szereg rządów wcześniejszych, także przez nasz rząd, istotne jest to, aby odstraszanie nuklearne było wiarygodne. Natomiast nie jest naszą intencją doprowadzenie do sytuacji takiej, w której w Polsce znajdowałyby się składy broni nuklearnej.
0: Czy pan już wie, ilu będzie żołnierzy amerykańskich w Polsce? Donald Trump napisał na platformie X, że będziemy mieć 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Co to oznacza? Czy to będzie 15 tysięcy w sumie? Czy to będzie, biorąc pod uwagę te 4 tysiące, które miały być zrotowane, o 1000 więcej, czyli 11 tysięcy?
1: Ponieważ charakter stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce jest podwójny. To jest stacjonowanie stałe w bazach, ale także stacjonowanie rotacyjne, gdzie żołnierze się zmieniają co jakiś czas. Ta liczba się zmieniała. W związku z tym ja bym się nie przywiązywał do liczby 10 tysięcy, 8 tysięcy czy 12 tysięcy, bo to nie o to też chodzi. Chodzi o to, aby w Polsce, i o tym rozmawiamy, to zresztą jest też wynikiem decyzji pana, znaczy rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem. Rozmawiamy o rozmieszczeniu w Polsce, o realizacji decyzji prezydenta Trumpa. Przy czym z jednej strony pan premier Kosiniak-Kamysz wystąpił do sekretarza Hexeta z listem, w którym przedstawił polską propozycję zbudowania baz dla stacjonowania tych żołnierzy w trybie stałym, to znaczy z rodzinami.
0: Stała baza.

0: Mówimy tutaj, w Ramsztajn.
1: Mówimy tutaj o bardzo poważnej inwestycji, o zbudowaniu tak naprawdę małego miasteczka, bo przecież jeżeli mówimy o 5000 żołnierzy, a z rodzinami to jest dwa albo trzy, albo powiedzmy sobie trzy razy więcej, no to ci ludzie się muszą gdzieś pomieścić, muszą mieszkać, muszą mieć infrastrukturę, muszą mieć szkoły, muszą mieć tereny sportowe, etc. No to są pewne stałe wymagania, które Amerykanie mają wobec baz, w których stacjonują ich żołnierze. I taka deklaracja została przedstawiona panu sekretarzowi Hexetowi. Chcemy rozpocząć na ten temat rozmowy wkrótce, a wiemy o tym, że ten proces też nie będzie szybki, no bo mówimy tutaj o zbudowaniu takich baz.
0: Natomiast, ile trwa budowa takiej bazy?
1: No to możemy sobie wyobrazić, ile trwa wybudowanie takiego małego miasteczka. No to nie jest, no myślę, że to jest około 2 lat, tak realnie rzecz biorąc. Natomiast rozmawiamy również o takim o zrealizowaniu w taki sposób dosyć szybki tej decyzji, aby przywrócić czy też zwiększyć liczbę rotowanych żołnierzy amerykańskich. I to jest rozmowa, którą prowadzimy z dowództwem wojsk amerykańskich w Europie. Prowadzimy ją na poziomie politycznym, ale także na poziomie wojskowym, czyli prowadzi tę rozmowę też sztab.
0: Ale kiedy będzie wiadomo konkretnie, jaka to będzie liczba żołnierzy, jakie to będą oddziały, bo...
1: Liczę na to, że w czerwcu dokonamy takich wstępnych uzgodnień, jeżeli chodzi o tę kwestię takiego rotacyjnej obecności amerykańskiej w Polsce. Przy czym powtarzam, dzisiaj żołnierze amerykańscy stacjonują w Polsce, mamy bazę sprzętu amerykańskiego, rozmawiamy o kolejnej bazie ciężkiego sprzętu amerykańskiego, mamy bazy dla śmigłowców, mamy wysunięte dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, mamy wysunięte dowództwo dywizyjne w Bolesławcu, także żołnierze amerykańscy stacjonują w Polsce. Nam chodzi o to, aby tę obecność wzmocnić.
0: W poniedziałek zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że wystąpi o odebranie, czy że też on chce odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, w związku z tym, że elitarna jednostka została nazwana imieniem bohaterów UPA. I co, powinien stracić Zełenski ten order?
1: No to zastanówmy się, co będzie, gdy następna jednostka dostanie tego typu nazwę, albo powstanie kolejny pomnik. Ja pamiętam, jak Bandera został uhonorowany tytułem bohatera Ukrainy. W 2010 roku w Parlamencie Europejskim do takiej uchwały bardzo pozytywnej na rzecz Ukrainy, wtedy rozmawialiśmy o umowie stowarzyszeniowej, o umowie o takim stowarzyszeniu ekonomicznym, również gospodarczym. Ja wprowadziłem taki zapis, w którym Parlament Europejski potępiał gloryfikowanie polityków, których ideologią był integralny nacjonalizm, a metodą polityczną terroryzm. Bo to są... Napisałem również taki artykuł wyborczej, Gazecie Wyborczej, gdzie pisałem, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej ze sztandarami, na których jest Bandera. To są poważne sprawy. I myślę, że one dotyczą, są poważne dlatego, że dotyczą takich najgłębszych spraw związanych z tą tożsamością narodową. Polską tożsamością, która pamięta te straszliwe morderstwa, które miały miejsce na Wołyniu, ale także w województwie lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim.
0: Ale ukraińscy politycy mówią, dla nas to są bohaterowie, którzy walczyli z Sowietami, z nazistami. Nie jest to wymierzone przeciwko Polsce.
1: No tak, tylko i oczywiście to jest prawda, bo UPA walczyła także z Sowietami. Natomiast no, nie można przejść do porządku dziennego nad tymi zbrodniami, które miały miejsce na wschodzie i nie można pamiętać tylko o jednym, a nie pamiętać o

0: drugim. Natomiast to wszystko się dzieje w odpowiednim kontekście. Otóż mamy dzisiaj sytuację, w której Ukraina prowadzi wojnę z Rosją. Ta wojna jest straszliwa i bardzo długa. Ona trwa dłużej niż wojna sowiecko-niemiecka. I prowadzenie i to, co robi Ukraina dzisiaj, to, że walczy, to, że się broni, także to, że my jej pomagamy w tym, jest absolutnie kluczową kwestią z naszego punktu widzenia. I teraz musimy rozważyć, bo z jednej strony mamy naszą tożsamość i pamięć historyczną, opartą na prawdzie, a nie na kłamstwie, która nas bardzo boli, jeżeli UPA jest gloryfikowane. No, z drugiej strony mamy, mamy działania sowieckie, czyli nie sowieckie, rosyjskie, których celem jest podważenie wsparcia zachodniego, w tym polskiego, dla Ukrainy. I niestety prezydent Zeleński, który dokonał tego kroku, mając na uwadze wyłącznie politykę wewnętrzną, no, kiepskie sondaże, przygotowuje się do... No, jedna, druga, trzecia, każda, tak? Tych afer jest tam cała masa. On się przygotowuje do wyborów prezydenckich i usiłuje zbudować sobie wsparcie różnych środowisk, także tych środowisk, dla których wspomnienie UPA jest istotne. No,
1: nacjonalistów po prostu ukraińskich.
0: To wie pani...
1: Pan napisał tekst.
0: To nie są wyłącznie nacjonaliści, to znaczy sprawa jest naprawdę bardziej skomplikowana. Znaczy ja tutaj nie bronię Zeleńskiego, tylko pokazuję, że pokazuję też tak, jak to wygląda na Ukrainie.
1: A o tym, jak to wygląda na Ukrainie, porozmawiamy już w internetowej dogrywce państwa i moim gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, który z nami zostaje. Przechodzimy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy tam rozmawiać o tym, czy Ukraina z banderą na sztandarach rzeczywiście nie może wejść do Unii Europejskiej.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal.

0: Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
7: Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową, poinformował szef MON. Jesteśmy na etapie ustalenia liczby i charakteru obecności u nas wojsk USA, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sprawy odniósł się w Trójce wiceminister Paweł Zalewski.
8: Z jednej strony pan premier Kosiniak-Kamysz wystąpił do sekretarza Hekseta z listem, w którym przedstawił polską propozycję zbudowania baz dla stacjonowania tych żołnierzy w trybie stałym, to znaczy z rodzinami.
9: Stała baza, mówimy taka tutaj jak w Ramsztajn.
8: Mówimy tutaj o bardzo poważnej inwestycji, o zbudowaniu tak naprawdę małego miasteczka.
7: Cała rozmowa do posłuchania na stronie Trójki i na YouTubie. Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 50 ukraińskich dronów nad obwodem leningradzkim, przekazał Reuters, powołując się na gubernatora Petersburga. Aleksandr Biegłow przyznał, że w kilku dzielnicach drony uszkodziły obiekty infrastruktury, a parę osób doznało obrażeń. Petersburg jest dziś gospodarzem rozpoczynającego się tzw. rosyjskiego Davos, dorocznego forum ekonomicznego, któremu patronuje Władimir Putin. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie powołujące zespół do spraw dzikich zwierząt na terenie stolicy. W jego skład weszli zarówno naukowcy, jak i praktycy. Rosnąca ilość dzikich zwierząt w przestrzeni miejskiej rodzi konflikty, a liczba zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców oraz niebezpiecznych incydentów z udziałem zwierząt rośnie z roku na rok, podkreślił ratusz, dodając, że miasto poszukuje nowych, skutecznych i zgodnych z przepisami sposobów na rozwiązanie tego problemu. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
6: Środopiątek, czyli nasz Śrątek. Będzie deszczowy i burzowy. IMGW ostrzega przed burzami okolice Koszalina, Poznania, Kalisza i niemal całe południe kraju. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś kilkanaście stopni na krańcach zachodnich, 22 do 25 stopni w większości kraju. Najcieplej, bo 27, to możliwe w centrum Polski. A jeśli chodzi o ten deszcz, no to on nie tylko w tych wspomnianych rejonach, bo przyjdą chmury z zachodu i do centrum kraju aż dotrą te deszczowo-burzowe chmury przed północą. A potem będzie długi weekend, także pochmurny. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 28 minut 9:00. My zapraszamy teraz konkretnie do mniejszej gry. Czekamy na Państwa, otwieramy listę zgłoszeń. Kto chce zagrać, kto myśli, że może wygrać i wybrać piosenkę, której wspólnie posłuchamy, ten się zgłasza. 22 i 7 trójek.

0: Manic Street Preachers w wersji monumentalnej na trójkowej antenie. Państwo usłyszeli być może moją klawiaturę, bo ja sobie właśnie notuję imię pana Andrzeja. Pan Andrzej ze Skawiny na stanowisku numer 1 wystąpi w mniejszej grze. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Witam, dzień dobry panu, dzień dobry redakcji Trójki, dzień dobry słuchaczom wszystkim.
0: W imieniu tych wszystkich osób odpowiem jeszcze raz dzień dobry, panie Andrzeju. Bardzo nam miło, że pan się do nas zgłosił do mniejszej gry. A dlaczego pan zadzwonił do mniejszej gry?
1: No dlaczego, to jest takie pytanie, proszę pana, tego rodzaju, że po prostu jestem słuchaczem Trójki praktycznie od 10 roku życia, a mam 62. Więc tyle razy próbowałem, wreszcie się udało.
0: A, czyli pan próbował wiele razy i w końcu się udało, tak. To będzie debiut.
1: Tak, tak, aha, zdecydowanie debiut.
0: No to, to emocje debiutanta się udzielą, panie Andrzeju.
1: Jak o, jest, już jestem cały
0: już się udzieliły.
1: Wewnętrznie.
0: A jak jest w przypadku pana Marka z Wałbrzycha? Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
0: Czy my już w mniejszej grze się słyszeliśmy?
2: Ale słyszeliśmy się parę miesięcy temu.
0: No właśnie, coś mi się kojarzyło. To imię z tą miejscowością w jednym zestawie. Panie Marku, czym się pan na co dzień zajmuje?
2: A ja jestem przewodnikiem na zamku.
0: Którym?
2: A takim koło Wałbrzycha.
0: No, proszę jeszcze ładnym, bardziej precyzyjne tutaj współrzędne geograficzne podać.
2: To jest taka wioseczka za górę śląskie, koło Wałbrzycha, taki zamek średniowieczny i tym na co dzień się zajmuję, ale też oprowadzam turystów po Sudetach, także tak w turystyce ogólnie.
0: Nie no, fantastycznie, panie Marku, to my pana Marka już bez cienia wątpliwości polecamy w takim razie i wakacyjne wizyty w okolicach Wałbrzycha. A to samo pytanie jeszcze mamy do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, czym się pan zajmuje?
1: Na no, co ja jestem na emeryturze już. Więc zajmuję się przysłowiowym relaksem całkowitym. A.

0: Polecam wszystkich, pozdrawiam wszystkich emerytów i chcę powiedzieć, że ja jestem bardzo wzorowym i powiedziałbym takim wzorcowym emerytem.
1: Jest pan wzorcowym emerytem. Pan jeszcze chciał powiedzieć, polecam wszystkim emeryturę, jeśli się nie mylę, to się tak zaczęło to zdanie. To też, też ciekawe, panie Andrzeju, bardzo ciekawe.
0: Tak.
1: Nie, nie wiem, czy wszyscy by się zgodzili.
0: Obalam wszystkie mity dotyczące emerytury.
1: To ja już się zastanawiam, gdzie pan pracował w takim razie. Dobrze, to zagramy za chwilę. Teraz Kaśka Sochacka w Trójce. Wrócimy z pytaniami, a ja sobie je tak tutaj jeszcze przygotuję, żeby nie było za łatwo dla naszych uczestników. Także o emerytury nie pytamy i o Wałbrzych nie pytamy dziś.

0: Za 17 minut będzie 9.
1: Mniejsza gra.
0: Długi weekend coraz bliżej, co zupełnie nie przejmuje pana Andrzeja ze Skawiny, emeryta wzorcowego, który na stanowisku numer 1. Dzień dobry raz jeszcze, panie Andrzeju.
2: Witam, dzień dobry.
0: A na stanowisku numer 2 pan Marek z Wałbrzycha, przewodnik turystyczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i pana Andrzeja. Ja też pana Marka witam.
0: O, uprzejmości to na początku, a zaraz będzie rywalizacja. Dobrze, zaczynamy od pana Andrzeja. Panie Andrzeju, od dziś dzieci i młodzież do lat 16 muszą jeździć na rowerach i hulajnogach elektrycznych w kaskach, ale dziś także Światowy Dzień Roweru, więc o rower zapytamy konkretnie. Czy tego typu jednoślad według polskiego prawa musi być wyposażony w oświetlenie?
2: Tak.
0: Tak jest. I to nawet takie widoczne ze 150 metrów. Czyli to nie znam, że światłem odbitym. Trzeba świecić, jak jest ciemno na rowerze. Teraz pan Marek, panie Marku, wspominaliśmy w tym tygodniu animację Toy Story. Rozmawialiśmy nawet w poniedziałek z Robertem Czebotarem, aktorem, który użyczył głosu postaci Chudego. A jak w Toy Story nazywa się przyjaciel Chudego, strażnik kosmosu? Kosmiczna zabawka.

0: Dawno temu, niestety nie wiem.
1: Buzz Astral, strażnik kosmosu, z hasłem na koniec świata i jeszcze dalej. Wracamy do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, kategoria sport. My dziś żyjemy meczem Maji Chwalińskiej, ale jak wiemy, French Open to jest świątynia religii wyznającej wielkość Igi Świątek. Ile razy Iga Świątek wygrała właśnie turniej na kortach Rolanda Garrosa?
0: 4 razy.
1: To się zgadza. 4 razy. No to mamy 2 punkty, ale wrócimy do pana Marka. Powalczmy, panie Marku, o punkt honorowy.
0: Dobrze.
1: Kategoria geografia. Czy Węgrzy w granicach swojego kraju mają dostęp do Alp?
0: Nie.
1: Otóż mają, panie Marku.
0: Tak?
1: Mają. Wzgórza Küszek. Niewielkie pasmo gór średnich to jest. Na granicy Węgier i Austrii jedno ze skrajnych wschodnich pasm górskich łańcucha Alp. No to 2-0 dzisiaj. Po ciekawej walce zwycięża pan Andrzej.
0: Dziękuję. Gratulacje.
1: Ale myślę, że to nie były łatwe pytania, panie Marku. Pan jest wicemistrzem. Czy w ramach nagrody pocieszenia kogoś pan pozdrawia?
0: A pozdrawiam całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy całą rodzinę pana Marka. Również dziękujemy pięknie, a pan Andrzej zwyciężył, więc wybiera piosenkę i także pozdrawia.
0: Chciałbym pozdrowić oczywiście swoją kochaną żonkę oraz kochaną córeczkę, pana redaktora prowadzącego. Chciałem
1: bardzo
0: pozdrowić.
1: Dziękuję.
0: I wszystkich słuchaczy Trójki. I wszystkim życzę dzisiaj pięknego, miłego dnia oraz bardzo miłego i sympatycznego, długiego weekendu.
1: No, bardzo dziękujemy. Panie Andrzeju, to ja zapowiem piosenkę za pana, bo jeśli pan życzy takiego pięknego dnia, to ja życzę wszystkim, by ten dzień był tak piękny, jak wejście perkusji Stairway to Heaven.
0: O, super.

0: A być może to wejście perkusji w Stairway to Heaven tak piękne, bo długo trzeba na nie czekać. Led Zeppelin w trójce to wybór zwycięzcy mniejszej gry, pana Andrzeja. A teraz zmieniamy temat. Strzał w kolano? Wygląda na to, że tak. Gigant światowy, firma Google, zasiliła niedawno swoją wyszukiwarkę sztuczną inteligencją i tym przysłużyła się konkurencji. Przeciwnicy AI zaczęli masowo przenosić się do innych wyszukiwarek, a jedna z nich chwilę po ogłoszeniu zmian przez Google'a urosła o prawie 20%. Więcej o tym Józef Niewiarowski w cyklu...
1: Ajajaj. W połowie maja wyszukiwarka Google na stałe zmieniła się w chatbota. Dowód? Kiedy nie mogę przypomnieć sobie, jak nazywa się piosenka, wpisuję zazwyczaj tekst tej piosenki w wyszukiwarkę Google.
2: Zamilcz, zamilcz, już nie chcę.
3: Oczywiście. Przepraszam, jeśli powiedziałam coś nie tak. Zamilkam.
1: Odpowiada mi z jakiegoś powodu sztuczna inteligencja Google'a, której o nic nie pytałem. Wpisałem tylko zamilcz.
4: This is the future of Google Search.
5: To jest przyszłość wyszukiwarki Google.
1: Mówiła na konferencji Liz Reed, szefowa działu wyszukiwarki.
5: Wyszukiwanie, które wykracza poza informacje w stronę inteligencji.
4: To intelligence.
6: Natomiast ewidentnie część użytkowników internetu nie jest zadowolona ze zmiany, którą przeprowadził Google.
1: I rozpoczął się eksodus, na którym korzysta konkurencja. DuckDuckGo, alternatywna wyszukiwarka, która udostępniła ostatnio opcję wyszukiwania bez AI, chwali się tym, że w wyniku majowej konferencji Google liczba użytkowników ich aplikacji wzrosła o ponad 18%. To dlatego, że Google próbuje przedefiniować sposób, w jaki szukamy informacji w sieci, twierdzi Filip Konopczyński, analityk sztucznej inteligencji w NASK.
6: To jest trochę tak, jakbyśmy odeszli od samodzielnego przeglądania rekordów w bibliotece, do tego, że pytamy no właśnie księgarza, który nam odpowiada w sposób dla nas zrozumiały.
1: Ale co jeżeli takiemu księgarzowi zdarza się halucynować? Czy w Afryce są kraje na K?
3: Chociaż w Afryce są 54 uznane kraje, żaden z nich nie zaczyna się na literę K. Najbliżej jest Kenia, której nazwa zaczyna się na K, ale w rzeczywistości jest zapisywana z dźwiękiem K.
1: Albo jak sprawić, żeby ser nie zsuwał się z pizzy?
3: Możesz spróbować dodać 1/8 szklanki kleju do sosu, aby uzyskać dodatkową kleistość.
1: Oczywiście zawsze możemy zjechać niżej w wynikach wyszukiwania, ominąć odpowiedź od AI i znaleźć co trzeba.

Ajajaj. Z tym klejem to oczywiście nie polecamy. Za 4 minuty, przepraszam, za 6 minut 9 to pod ten śrąteczek, co?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
10: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.

0: Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9:00, czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
4: Nie planujemy w Polsce składowania broni nuklearnej, mówi w Trójce wiceminister obrony narodowej.
5: Kawa przed wyjazdem i noga z gazu, policjanci zapowiadają wzmożone kontrole na drogach.
4: Wchodzący w dorosłość młodzi zdecydowanie częściej doświadczają stanów depresyjnych, wynika z badania CBOS-u.
5: Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO i poinformował o tym Financial Times.
4: Według dziennikarzy gazety Polska i państwa bałtyckie byłyby zainteresowane przyjęciem u siebie samolotów USA zdolnych przenosić broń atomową.
5: Tymczasem wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że Polska nie prowadzi tego typu rozmów z Amerykanami.
6: Rozmawiamy o tym, aby stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego i aby Polska w tym odegrała istotną rolę. Istotne jest to, aby odstraszanie nuklearne było wiarygodne, natomiast nie jest naszą intencją doprowadzenie do sytuacji takiej, w której w Polsce znajdowałyby się składy broni nuklearnej.
4: Cała rozmowa z Pawłem Zalewskim na stronie internetowej Trójki i na YouTubie.
5: Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską leci z Chin do Polski. Oprócz niej na pokładzie są lekarze wojskowi, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i mama studentki. O szczegółach Mateusz Czmiel.
7: Samolot po południu ma wylądować na płycie wrocławskiego lotniska. Następnie 24-latka zostanie przetransportowana do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach.
5: Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan samochodów i trzeźwość kierowców.
8: I będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
4: Od dziś wchodzą w życie zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można skasować punktów karnych. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu.
5: Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, narkotyki i papierosy, ale częściej po e-papierosy i gry hazardowe online. To wynik najnowszego badania Młodzież 2025, które przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej.
4: Wchodzący w dorosłość młodzi ludzie zdecydowanie częściej doświadczają negatywnych, nieprzyjemnych przeżyć, w tym stanów depresyjnych i myśli samobójczych, mówi Michał Felikiak z CBOS-u.
9: Ponad 40% młodych respondentów ma co najmniej umiarkowane objawy depresji. Dla porównania w dorosłej populacji to jest nieco ponad 9%, więc różnica jest czterokrotna. W dorosłej populacji silnych objawów depresji doznaje około 1%, wśród młodych jest to 8%.
5: Ponad połowa uczniów w ciągu roku doświadczyła przynajmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. Badanie Młodzież obejmuje uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.
4: 200 bibliotek z całej Europy spotyka się na trzydniowym szczycie w Amsterdamie. Bibliotekarze i liderzy społeczni będą rozmawiać o roli

0: bibliotek w tworzeniu demokratycznej i obywatelskiej Europy, a ta ich zdaniem jest kluczowa.
1: Rola bibliotek w całej Europie się zmienia. Nie tylko wypożyczają one książki, ale także stają się sercem lokalnych społeczności. Organizują wydarzenia kulturalne, warsztaty oraz spotkania okolicznych mieszkańców, przez co tworzą przestrzeń do dialogu i integracji społecznej. Dlatego uczestnicy szczytu wezwą do uznania bibliotek za kluczową infrastrukturę leżącą u podstaw demokratycznego, kulturalnego i obywatelskiego życia Europy. Biblioteki uczestniczące w rocznym programie Europe Challenge zaprezentują swoje pomysły na przyciągnięcie coraz większej liczby osób. Ostatnie lata pokazały, że można się spodziewać kreatywnych rozwiązań. Włoscy seniorzy w bibliotece uczą młodych ludzi naprawiać zepsute urządzenia. Hiszpanie zaś uczą się chronić przyrodę dzięki ulom zainstalowanym na terenie biblioteki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: Klimat.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii. Od 10 do 15 zalecane jest korzystanie z prądu, by wykorzystać nadwyżki z OZE.
0: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, a w rzekach i jeziorach susza hydrologiczna. Ostrzeżenia przed suszą dotyczą niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza.
3: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czekając na 11:00, sport i Dariusz Urbanowicz.
5: Właśnie już tylko 2 godziny i wtedy na korcie Filipa Szatriera w Paryżu ma rozpocząć się wielkoszlemowy ćwierćfinał z udziałem Maji Chwalińskiej z 24. rakietą świata, Rosjanką Anną Kalińską. Na 15-tysięcznych trybunach jedno z miejsc zajmie tata Maj, Tomasz Chwaliński.
6: Dzisiejszy tenis, jak wszyscy wiemy, polega z reguły na sile, szybkościach. Maja tych szybkości nie generuje, choć potrafi. Ale ona gra bardzo zróżnicowanie, bardzo ładnie dla oka. Bardzo się to fajnie ogląda. Tenis był w ogóle wymysłem Mai. My ją tylko zachęcaliśmy do sportu. Ona była bardzo dzieckiem ruchliwym, sprawnym. To ją zachęcaliśmy do różnego rodzaju sportów. Maja trenowała i karate. Trenowała, może za dużo słowo powiedziane, ćwiczyła karate, siatkówkę, w międzyczasie łączyła z tenisem. Wszelkie ruchowe sprawy. My ją zachęcaliśmy do tego. Tenis jej się spodobał, została przy tenisie, pokochała to i do tej pory to trwa.
5: Maja Chwalińska ma już zapewnione 49. miejsce w rankingu WTA, przynajmniej, a to przekłada się na miejsce w drabince głównej następnych wielkich szlemów Wimbledonu i US Open. Trzymamy kciuki za naszych koszykarzy 3x3, bo na dzień dobry Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski przegrali 2 mecze z Mongolią i Łotwą, mówi najbardziej doświadczony w składzie biało-czerwonych Przemysław Zamojski.
7: Przywołam takie fajne wspomnienie z Wiednia. Niech hejterzy wylewają to wszystko, co tam mają. To tylko nas rozpali do większej walki, bo w Wiedniu było to samo. Pierwszy dzień jedna porażka, druga porażka po dogrywce. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Na następny dzień turniejowy wygraliśmy 2 spotkania, wyszliśmy z 1. miejsca w grupie, więc będziemy gotowi. Jutro regeneracja, małe poprawki taktyczne, wyświeżenie i jedziemy z nową energią w czwartek.
5: A w czwartek zagrają o wyjście z grupy właśnie, z USA i Czechami. Ruszyły finały Pucharu Stanleya. Mówi się, że to najtrudniejsze trofeum do zdobycia w grach zespołowych. Hokeiści Carolina Hurricanes przegrali na własnym lodowisku z Vegas Golden Knights 4-5.
8: Jak na dwie drużyny, które zdominowały swoje konferencje, miały spore trudności z utrzymaniem pewnej kontroli nad przebiegiem 1. meczu serii finałowej. Dwubramkowe prowadzenie Hurricanes zostało bardzo szybko roztrwonione. Decydujące trafienie na 3 minuty przed końcem meczu zaliczył dla hokeistów Las Vegas Czech Thomas Hertl. Nigdy się nie poddajemy, bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się na lodowisku. Świetnie zaprezentowaliśmy się w drugiej, trzeciej tercji. Byliśmy bardzo mocni. To nasze wielkie zwycięstwo w 1. meczu serii. Podsumował czeski hokeista. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Puchar Stanleya zdobędzie drużyna, która wygra 4 mecze. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły rywalizację w Lidze Narodów. W Nankinie pokonały Belgię 3-2. Jutro o 13:30 zagrają z Czeszkami.
2: Deszcz się przyda, to wiadomo, więc nie narzekamy, ale możliwe dziś będą nie tylko opady deszczu, ale i burze i gwałtowne opady, więc proszę o ostrożność. Deszczowo-burzowe chmury nadejdą z zachodu, będą się przemieszczać w głąb kraju, do wieczora zdążą zmoczyć zachód i centrum Polski, popada też miejscami na południowym wschodzie. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś od kilkunastu stopni na krańcach zachodnich, około 22-25 na przeważającym obszarze kraju, do 27 w centrum.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Olga Szućko, audycję poranną.

0: realizowała. Stanisław Perzyna odbierał od państwa telefony. Kuba Witkowski program przygotował. Robert Grzędowski także dziękuję i przypomina o adresie zrzutka.pl/Kasia. Tam zapraszamy. Proszę poczytać o misji Kasi Stoparczyk, o jej inicjatywie, o tym, jak jej rodzina też wsparła utworzenie poradni, pracowni konkretnie, pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk, a ta zrzutka dotyczy właśnie działalności tej pracowni. No, to ja dziękuję już przedweekendowo. Słyszymy się w poniedziałek.
1: Ale tobie dobrze.
0: A teraz Gosia Jakubowska.
1: Dzień dobry.
2: Dobrego dnia.
1: No i są takie utwory, które mimo tego, że prognozy zapowiadają się deszczowe, to pojawia się słońce.

Jedna z lepszych piosenek na rozpoczęcie dnia otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Zaledwie wczoraj w radiowym pokoju rozmawiałam z Justyną Grabarz o tym, że kiedy Mitch & Mitch grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to z publiczności na scenę zespół zaprosił nagle Zbigniewa Wodyckiego. Kto pamięta ten koncert z 2008 roku? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. A kto nie, no to może posłuchać o tym, bądź też i poczytać na naszej stronie internetowej Trójki. Przypominam, audycja Dobrego Dnia do godziny 11. Olga Szućka audycję realizuje, wydaje Michał Żołądkowski. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i wiem, że zwykle o tej porze w środę mówi do państwa Mateusz Tomaszuk, który teraz wypoczywa. Życzymy mu zatem udanego urlopu i również wszystkim tym, którzy

Christine McVie. O zupełnie innej relacji natomiast opowiada piosenka Basi Wrońskiej, Tylko z Tobą, a ja przypominam, że tylko z Państwem uda się przeprowadzić kolejne notowanie listy przebojów Pierwsza Trójka. Ten utwór w naszym zestawieniu do głosowania. Głosować natomiast można do godziny 12 do piątku. A jakie plany mają Państwo na długi weekend? Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Żegnamy reklamy.
3: Minęła 9.30.
4: Informator ekonomiczny.
3: Studio Trójki, Sylwia Zadrożna. Jeżeli ktoś planuje urlop w uzdrowiskach, proszę wytężyć swój słuch teraz.
5: To za chwilę o tym, a najpierw powiem, że Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej jest z nami.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No i na początek może się pochwalmy, bo Polak pokieruje Departamentem Europejskim w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Były minister finansów Mateusz Szczurek obejmie to stanowisko 27 lipca i z Waszyngtonu będzie odpowiadać za całą Europę. Kolejny Polak na kluczowym stanowisku w międzynarodowych instytucjach to potwierdzenie silnej i rosnącej pozycji Polski. Tak napisał na platformie X minister obecny finansów i gospodarki Andrzej Domański, życząc jednocześnie powodzenia Mateuszowi Szczurkowi. Rzeczywiście mamy taki sukces? Jak pani na to patrzy?
6: Znaczy, zawsze oczywiście zgadzam się, trudno się nie zgodzić. Polak w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jeszcze odpowiedzialny za naszą część Europy i również fundusze wsparcia dla Ukrainy, to rzeczywiście ważne wydarzenie i należy go rozpatrywać tutaj u nas lokalnie. Zobaczymy, jaki będzie zakres kompetencji szczegółowy pana ministra, teraz już pana dyrektora, rozumiem, i jakie będą jego możliwości działania, no ale mam nadzieję, że taka osoba na tym miejscu będzie dobrze rozumiała potrzeby lokalne i to właściwie o to chodzi. Zewnętrzne, to też pokazuje, że będzie koncentracja na tym jakby zakresie geograficznym, w którym pan minister ma doświadczenie i pokazuje też kierunek alokacji dużej części środków, co jest naturalne. No, Ukrainę trzeba będzie odbudować. To jest też strumień pieniądza, dystrybucja jego pod zarządem osoby, która zna uwarunkowania geopolityczne, ekonomiczne, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, a dla nas takim powodem do dumy.
5: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie rekomendować, aby minimalne wynagrodzenie w roku przyszłym wzrosło o 180 zł do 4986 zł. Minimalna stawka godzinowa wyniosłaby 32,60 zł. No tak jest, że zgodnie z przepisami Rada Ministrów musi do 15 czerwca, czyli już niedługo, przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję swoje. My tutaj rozmawiałyśmy, zdradzę troszeczkę o tej podwyżce przed wejściem do studia. Ja powiedziałam nieduży wzrost, ale pani mówi absolutnie coś innego, proszę.
6: Mogę powiedzieć z punktu widzenia małych i mikrofirm. Przy średnich już myślę, to będzie mniej doskwierać. Natomiast na mikro i małych firm to jest bardzo trudna sytuacja. Zwłaszcza to, że my ustalamy te wzrosty na podstawie wynagrodzeń w większych firmach. W związku z tym one muszą, funkcjonując jednak w innej rzeczywistości gospodarczej, a to jest bardzo dużo firm w Polsce, tych mikro i małych, muszą dorównywać swoimi wynagrodzeniami do wyższych, co często oznacza to, że będą musieli zwolnić pracowników, których mają i tak niewielu, ponieważ w różnych lokalizacjach w kraju bardzo ciężko jest wypracować taką nadwyżkę, aby pracownikowi, większej liczbie pracowników tą płacę minimalną wypłacić. Trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko koszt brutto, pracodawca ma koszt wyższy. W związku z tym pytanie jest ciągle o to, czy akurat to odwzorowanie, znaczy to uwarunkowanie wiążące wzrost płacy minimalnej ze średnią, która nie jest liczona z dość dużej grupy mikro i małych, jest dobrym założeniem dla mikro i małych firm, tak jak powiedziałam, nie bardzo.
5: Kiedyś się mówiło też o takim regionalnym zróżnicowaniu
6: no,
5: płacy
6: też
5: minimalnej.
6: My sugerowaliśmy to, żeby się zacząć nad tym zastanawiać, ponieważ to jest też tak, że alokacja kapitału jest inna i ludzie w mniejszych miejscowościach mniej zarabiają, też mniej wydają. Przez to, że mniej wydają, mniej dostarczają przedsiębiorcom, którzy później mają zatrudniać osoby, które tam funkcjonują.

0: Także jeszcze jest kwestia dotycząca utrzymywania ciągle na tym samym poziomie progu podatkowego, co przekłada się na to, że obciążenia podatkowe pomimo wzrostu wynagrodzeń, no bo oczywiście wzrost płacy minimalnej ciągnie, z reguły firmy starają się unikać wypłaszczania struktury wynagrodzeń, więc wszystkie pozostałe wynagrodzenia często również rosną, co powoduje, że bardzo szybko duża część ludzi przechodzi w drugi próg podatkowy. No i to też jest uciążliwe, ponieważ oni mają środki rozporządzalne, czyli kwotę netto dużo niższą w tym momencie i dalej wracają do pracodawców po to, żeby tą pensję jednak podwyższyć. Także no, myślę, że rozważnie bym podchodziła do tego, czy to ma być aż taki wzrost, przynajmniej w tym zakresie.
1: No i wspomniane przez Gosię uzdrowiska, czyli zapowiedziana przez resort finansów podwyżka stawek opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej. To są właśnie te opłaty pobierane przez gminy od turystów. Za dobę pobytu opłata ta ma wzrosnąć maksymalna, jaką będzie można pobierać, o 19 groszy. No to tak na pierwszy rzut oka niedużo, tym bardziej, że trochę mają się zmienić zasady pobierania tych opłat, bo na przykład gminy mają uzyskać możliwości ustalania niższych ze względu na wiek turysty albo cel jego pobytu.
0: Rozumiemy tą podwyżkę, natomiast warto byłoby, aby środki z opłat turystycznych były przekierunkowywane w inwestycje, w to, aby te uzdrowiska były uzdrowiskami. No czyli na przykład w ogrzewanie w danym rejonie. My mamy bardzo często tak niestety, że w uzdrowiskach nadal wiele pensjonatów, wiele również ośrodków, czy budynków pomocy, znaczy publicznych, czy też miejskich, no z ogrzewaniem jest różnie i przez to jak w zimę wyjeżdża się do tych uzdrowisk, to raczej jakość powietrza, którym się oddycha, odbiega od uzdrowiskowego, ale też takiej infrastruktury turystycznej, czy też, nie wiem, małej architektury, odbudowa parków uzdrowiskowych również, także to jest ten kierunek, w którym my powinniśmy mieć, czy też możliwości poruszania się po takich miasteczkach na przykład wynajętymi od gmin rowerami albo w ogóle jakimś transportem, niekoniecznie swoim, a też mamy do czynienia z tym, że wjeżdżamy do uzdrowiska, tam jest bardzo dużo samochodów, ponieważ nikt nie może nigdzie się przemieścić w inny sposób. Także ta podwyżka jest zrozumiała, natomiast warto, aby trafiła do tego miasta z powrotem, czyli dla zwiększenia i jego atrakcyjności turystycznej, ale też właśnie takiej uzdrowiskowej. Także zadbajmy o to, aby pieniądze były dobrze wykorzystane. No. Tak, aby biznes turystyczny się rozwijał i też, aby przedsiębiorcy chcieli inwestować,
1: branża niezła, tak, biznesowa.
0: Inwestować w tych, w tych rejonach i chwalić się tym, że mamy czyste powietrze i ładne, małe, uzdrowiskowe miasteczka.
1: Jak najbardziej. No, trzymamy kciuki, żeby tak się właśnie działo. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: A rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Informator ekonomiczny powróci dzisiaj po godzinie 16:30.

A ja na chwilę powrócę do Dnia Dziecka. Słyszałam, że w poniedziałkowym informatorze ekonomicznym było o wydatkach na Dzień Dziecka i Ojca. I okazało się, że młodzi Polacy chętnie celebrują te czerwcowe święta, a ja dodam, że nawet jako duże dzieci, bo niektórzy z tej okazji wybrali się na koncerty Jacka White'a. W poniedziałek w warszawskiej Stodole, wczoraj w Krakowie, bez telefonów, bez nagrań, bez zdjęć, bez zbędnych słów podobno, tylko muzyka Jacka White'a. Bardzo ciekawe i myślę bardzo potrzebne dzisiaj doświadczenie. Myślę, że spokojnie na to mogliby się zdecydować także inni artyści. A dzisiaj mamy małe święto. Na pewno to święto mają fani zespołu Stereophonics, bo 3 czerwca 1974 roku urodził się Kelly Jones.

0: No bardzo ciekawe połączenie, duet Coles i Kasia Linz. Kasia Linz jako zwyciężczyni tegorocznych Fryderyków w kategoriach aż trzech zdobyła statuetki i ja mam nadzieję, że duet Coles o tej współpracy z Kasią Linz opowie na Antenie Trójki w przyszły piątek w audycji Nowe w Piątek. Już teraz serdecznie zapraszam między 10 a 12 i zapraszam także do słuchania notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. Być może ten utwór pojawi się w ścisłej trzydziestce. Przekonamy się w swoim czasie. A ja teraz mam zaproszenie, bo w ramach Sopot Jazz Festival 2026 na scenie Mamuszki 14 wypełni dźwiękowa opowieść o wolności i wzajemnym zaufaniu. Przed nami dzisiaj Maciej Obara Quartet oraz Matthias Eik, norweski trębacz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów współczesnego europejskiego jazzu w wyjątkowej, rozszerzonej odsłonie polsko-skandynawskiego zespołu. Przypominam, dzisiaj 3 czerwca Sopot Jazz Festival 2026. Gdyby ktoś chciał dołączyć na to wydarzenie, to zapraszamy. Mamy podwójne zaproszenia. 2-2 i 7 trójek. Michał Żołądkowski czuwa przy telefonie.
1: Trójka.
0: A jeszcze dzisiaj jedna rocznica. Dokładnie 3 czerwca 1985 roku ukazał się 6 studyjny album Briana Ferry'ego zatytułowany Boys and Girls. I tym samym kończymy pierwszą część audycji Dobrego Dnia. Słyszymy się parę minut po godzinie 10:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
15: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia.
14: Jak ja to kocham, jak ja to lubię.
15: 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Tu Polskie Radio Warszawa.
19: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu

0: Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 3 czerwca, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
3: Historyczna szansa Polki. Maja Chwalińska zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Zamieszki po śmierci 18-latka w Southampton. Premier Keir Starmer żąda wyjaśnień od policji. Komisje ruszyły w teren. Na Lubelszczyźnie trwa liczenie strat po przymrozkach. Za godzinę Maja Chwalińska zacznie walkę o półfinał French Open. Polska rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa zagra mecz z Rosjanką Anną Kalińską. Już sam awans do najlepszej ósemki turnieju jest dla Maji Chwalińskiej największym sukcesem w karierze. Stefan Folzer.
4: Jest poza czołową setką, ale gra na tym poziomie, jakby robiła to przez całe życie. Francuscy komentatorzy nie kryją podziwu dla dokonań 24-letniej Polki. Dziś czekają debiut w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju oraz pierwszy w karierze pojedynek z Kalińską, 24. rakietą świata. Każdy tutaj jest wyżej ode mnie w rankingu. Jestem czarnym koniem, nikt tak naprawdę mnie nie zna. Mówiła Maja Chwalińska, której skromność nie umknęła uwadze francuskich mediów. Polka określa Ona jest jako zawodniczka, która nie miała za co opłacić hotelu, co sama przyznała, gdy okazało się, że pozostanie w Paryżu znacznie dłużej niż sama zakładała. Dla Polki to już trzeci tydzień rywalizacji na paryskich kortach. Przed Chwalińską otwiera się wyjątkowa szansa na sukces, gdyż tegoroczny Roland Garros należy do najbardziej otwartych od lat. Już wiadomo, że po raz pierwszy od dekady zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn tytuł trafi do zawodnika, który nigdy wcześniej nie wygrał paryskiego turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską na pokładzie leci z Chin do Polski. Polka od połowy kwietnia przebywała w jednej z klinik w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu i szereg innych chorób, które były powikłaniami raka jajnika. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek powiedział, że kwestia przewiezienia chorej 24-latki nie budziła wątpliwości.
5: Właśnie o to chodzi. To jest tak jak z żołnierzami. Nigdy nie pozostawimy żadnego żołnierza, zwłaszcza takiego, który jest w potrzebie. Tak dokładnie powinno to dotyczyć każdego obywatela Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc Polakom, będziemy pomagać.
3: Samolot z Pekinu ma wylądować po południu na lotnisku we Wrocławiu. Stamtąd pacjentka zostanie przetransportowana do szpitala. Gwałtowne zamieszki wybuchły na południu Anglii po publikacji nagrania, na którym widać, jak policjanci zakuwają w kajdanki umierającego 18-letniego Henry'ego Nowaka. W Southampton doszło do starć z policją. Premier Keir Starmer domaga się wyjaśnienia od policji. Opublikowane nagranie z kamer wywołały w Wielkiej Brytanii falę oburzenia i ponownie skierowały uwagę opinii publicznej na zachowanie funkcjonariuszy. Anna Rączkowska.
6: W opublikowanych nagraniach widać, że ciężko ranny Henry Nowak mówi policjantom, i że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Chwilę później funkcjonariusze zakładają mu kajdanki. Dochodzi do tego po tym, jak napastnik oskarża 18-latka o rasistowski atak. Do ujawnionych materiałów odniósł się premier Keir Starmer. Widziałem nagranie z kamery osobistej policjanta. To wstrząsający materiał. Muszę powiedzieć, że jako ojciec 17-letniego chłopca poczułem się fizycznie źle. To całkowicie słuszne, że sprawą zajmuje się teraz niezależne biuro do spraw postępowania policji, powiedział szef brytyjskiego rządu. Najwięcej pytań dotyczy pierwszych minut po przybyciu policji na miejsce zdarzenia. Napastnik twierdził, że padł ofiarą ataku na tle rasowym. Śledczy ustalili jednak, że było odwrotnie. To Henry Nowak zginął od zadanych przez niego ciosów. Duże poruszenie wywołało wystąpienie ojca zabitego chłopaka dla mediów. Mark Nowak powiedział, że jego syn 9 razy informował policjantów, iż nie może oddychać, a 4 razy mówił, że został ugodzony nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Co najmniej 21 osób zginęło, a kilka zostało rannych w pożarze restauracji w stolicy Indii, Delhi. Agencje informują, że lokal znajduje się na parterze budynku, na którego wyższych kondygnacjach są mieszkania. Strażacy ewakuowali co najmniej 37 osób, a w akcji ratunkowej uczestniczą także mieszkańcy budynku. W teren wyruszyła komisja szacująca straty po przymrozkach w gminie Łaziska w województwie lubelskim. To jeden z najbardziej dotkniętych regionów.
7: Najbardziej chyba ucierpiały te gminy przywiślane, chociaż decydującymi czynnikami było ukształtowanie terenu, odmianowość, gatunkowość. Ważnym elementem są również te systemy nadkoronowe.

0: Tak jak w pierwszych dniach po wystąpieniu mrozu mówiliśmy o tym, że raczej deszczownie tu nie pomogły, są przypadki, że deszczownie pomogły.
1: Mówi kierownik zespołu doradztwa rolniczego w Opolu Lubelskim, Paweł Suchowolak. W niektórych gminach wnioski o szacowanie strat wciąż są przyjmowane. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 stopni na południowym zachodzie do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już prawie 6 minut po godzinie 10 rozpoczynamy drugą część audycji.
2: Dobrego dnia.
4: I po raz drugi pozdrawiamy Mateusza Tomaszuka, który dzisiaj wypoczywa. Mateusza nie ma, ale Tears for Fears tak, a także i my. Olga Szućko, Michał Żołądkowski, Gosia Jakubowska. Do 11 gramy.

drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa całkiem dużo atrakcji. Jedną z nich jest możliwość zgarnięcia naszej płyty tygodnia. Jest nią płyta Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. I tak się składa, że w czwartek mieliśmy ogromną przyjemność przedpremierowo odsłuchać całej tej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto był? Proszę pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Jak wrażenia? Dzielić się także swoimi spostrzeżeniami. No i także zachęcam przede wszystkim tych, którzy chcieliby wejść w posiadanie naszej płyty tygodnia. No to my słuchamy i wracamy z kolejną porcją atrakcji już za chwilę.

0: Cały czas czekamy na maile osób, które chciałyby otrzymać od nas naszą płytę tygodnia. Paula McCartneya zapraszamy do pisania. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. A przed chwilą Sorry Boys i utwór Wracam, który jak tylko się raz usłyszę, to nuci się później do końca dnia. Co prawda grupa Beli Komoszyńskiej nie zagrała na głównym jazzowym Enterena festiwalu w Poznaniu, ale zagrała kilka lat temu na takim młodszym bracie festiwalu showcase'owym Enea Spring Break, a tak się składa, że na tym jazzowym Enter Enea Festiwalu jest dzisiaj Mariusz Owczarek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy z Poznania.
0: Jak pogoda, jak emocje, no bo festiwal już jakiś czas trwa.
1: Tak, co do pogody nie chcę zapeszać, bo prognozy są dość burzowe na dziś, ale o tej porze, chwilę po 10:00 piękne, znowu niebieskie niebo nad nami. I czekamy na ostatni już dzień 16. edycji Enter Enea Festival pod patronatem Trójki. A w naszym studiu plenerowym na tarasie restauracji Oaza gość Kacper Smoliński. Witam cię, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Kacper, to dla mnie wielka przyjemność móc z tobą porozmawiać w dniu dla ciebie bardzo ważnym, bo to jest dzisiaj premiera twojej płyty debiutanckiej. Powiedz mi, jak to w ogóle jest możliwe, że ty dopiero teraz wydajesz płytę debiutancką? Jesteś osobą, która na tej scenie jazzowej polskiej jest obecna od już iluś lat, wielu lat. Mhm.
2: Miałem parę podejść do swojej pierwszej płyty.
1: Czyli to nie jest pierwsza próba?
2: Nie jest to pierwsza próba. Część tych rezultatów po prostu wylądowała wcześniej w śmietniku. I to jest taka płyta, z której jestem zadowolony, więc ostatecznie jest wydana i dostępna.
1: Ja mam wrażenie, że ty jesteś perfekcjonistą i że może też to spowodowało, że tak długo czekaliśmy na twój debiut. Czym jest sospeso w ogóle? Co oznacza to słowo?
2: Tak, no przede wszystkim to muszę powiedzieć, że wydawcą mojej płyty jest Leszek Możdżer. Mm-hmm. I po rozmowie z Leszkiem, tak Leszek zasugerował, że dobrze by było, żeby tytuł był włoski, bo to dobrze działa marketingowo.
1: Aha, okej.
2: Okay. Ja stwierdziłem, no Leszek ma takie doświadczenie, że na pewno to, co mówi, jest prawdą i... postarałem się zrealizować to założenie. Aha. Leszka i przy tym starałem się znaleźć słowo, które jest mimo wszystko jak najbardziej bezbarwne. Znaczy, że każde słowo ma jakieś znaczenie, ale jednak ta muzyka, którą komponuję, w dużej mierze to jest jakby muzyka dla samej muzyki. I tak naprawdę wolałbym, żeby te tytuły były, no nie były programowe, bo to nie jest programowa muzyka, no ale jednak jakieś tytuły muszą być i jakby wybierając tytuły zawsze ja staję na takim rozdrożu, czy wybrać tytuł, który ma jakieś znaczenie, czy nie ma znaczenia, jak na przykład, nie wiem, Allegro. Albo jakieś inne włoskie słowo, więc właśnie ta sugestia Leszka mi się spodobała, bo to jest coś pomiędzy, że pomiędzy takim właśnie nazwaniem czegoś, co ma znaczenie, a nie ma znaczenia. No i teraz to słowo, ono znaczy coś zawieszonego. Ja długo czekałem na te płyty.

0: płytę, więc ona była też długo w zawieszeniu przez kilka lat, bo muszę też powiedzieć, że ja tę płytę nagrałem już chyba z 4 czy 5 lat temu i szukałem wydawcy, nie mogłem znaleźć i Leszek stwierdził, że on by chciał to wydać, ale że chce dograć orkiestrę smyczkową, więc ta płyta długo była w zawieszeniu. I są jeszcze tam inne jakieś znaczenia tego słowa, ale tak mniej więcej to, co chciałem wyrazić, to wyraziłem. Mhm.
1: Ta orkiestra to jest orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu?
0: Nie, nie. To nie jest ta orkiestra. Dzisiaj będziemy grać
1: właśnie, z orkiestrą. Dzisiaj na koncercie mamy orkiestrę Teatru Muzycznego w Poznaniu na scenie enterowej, a na płycie?
0: Na płycie jest orkiestra, którą zebrała moja żona Agnieszka. To jest Nonet. Po prostu każdy z muzyków był przez nią wybrany z osobna. I no, ta muzyka była nagrywana w tym Nonecie u Janka Smoczyńskiego i po prostu w celu osiągnięcia brzmienia orkiestry te partie są zdublowane, czyli aby osiągnąć większą obsadę.
1: Czyli trochę tej pracy studyjnej było. Wiem, że ty lubisz pracować w studiu.
0: To jest
1: dla ciebie takie miejsce, w którym się bardzo dobrze czujesz. Nie tylko scena, granie na żywo, ale też taka żmudna praca studyjna, taka dłubanina wielogodzinna. Mhm.
0: Tak, mi się to bardzo podoba, bo to jest inne medium jakby niż po prostu kompozycja. No jakby idealna kompozycja może istnieć tylko na papierze, nigdy nie być wykonana, a nawet jeżeli jest jakieś wykonanie, to zawsze jest to jakiś kompromis. Praca studyjna ostatecznie też to jest jakiś kompromis, ale jednak taka praca studyjna mi przypomina trochę rzeźbę, że później na ten... Na to nagranie można spojrzeć po prostu z różnej perspektywy, pod tym kątem, pod tym i to wygląda pod innym kątem trochę inaczej i mi się to bardzo podoba.
1: A zatem dzisiaj na scenie 16. edycji Enter na Festiwal Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu Łukasz Żyta na perkusji, Bartek Miller instrumenty perkusyjne, Krzysztof Lęczowski wiolonczela, Leszek Możdżer fortepian i Kacper Smoliński, nasz gość trójki, harmonijka ustna. Kacper, życzę ci powodzenia z płytą Sospeso. Niech dzisiaj pięknie nam zabrzmi na enterowej scenie. Dziękuję ci za to spotkanie na antenie trójki. A państwa zapraszam na specjalną audycję festiwalową dziś od 19 do 21. Enter Enea Festiwal w Trójce. Zatem dziękujemy za tę rozmowę, za możliwość obecności w państwa domach i zapraszam do trójki dziś po 19.
2: A zapraszam Mariusz Owczarek. Bardzo dziękujemy. No pięknie te ptaki śpiewają, nam dogrywają idealnie do audycji Dobrego Dnia. Przy Myśliwieckiej 357 co prawda słońca nie ma, ale być może ptaki możemy również usłyszeć. A teraz mała podróż do Hiszpanii. Proszę wybaczyć prywatę, ale element autorski musi się pojawić po Europie w tym cudownym kraju, a wraz z nim San Senra, jeden z hiszpańskich alternatywnych głosów.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Andrzej Zaucha w nowym, swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: 10:30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Z Poznania przez Hiszpanię do Wrocławia. To właśnie 17 lat temu na Dolnym Śląsku powstał pomysł stworzenia modelowego osiedla. Miejsca, które w architekturę miałoby wpisane dobre przestrzenie i dobre samopoczucie mieszkańców. Brzmi bardzo intrygujące i o tym osiedlu dzisiaj opowiada nam Anna Dudzińska.
14: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.

0: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
1: Chcę Państwu opowiedzieć o poszukiwaniu idealnego miejsca do życia.
2: Idealnych miejsc nie ma tak generalnie. To, co jest ważne, to jest to, żebyśmy mieli bliskość tych miejsc, do których chodzimy na co dzień. Czyli bliskość usług, bliskość terenów, gdzie możemy spędzać czas. Jakieś dobre skomunikowanie.
1: Dla każdego idealne znaczy co innego. Dla jednych to domek z widokiem na las, ale inni potrzebują miasta. Zbigniew Maćków, wybitny wrocławski architekt, zawsze zazdrościł starszym kolegom architektom, którzy mogli planować całe osiedla i miejskie dzielnice.
3: Nasze pokolenie, które weszło w zawód po upadku byłego systemu, tych wszystkich państwowych biur projektów wielkich, my weszliśmy w ten zawód na takim styku, w którym rozpoczęły się w zasadzie cały przemysł deweloperski.
1: Deweloperzy nie patrzą na miasto jako na całość. Widzą blok z mieszkaniami do sprzedania. W najlepszym wypadku widzą zespół takich bloków.
3: Ja lubię tak obrazowo nazywać, są takie trochę chusteczki do nosa porozrzucane po mieście, takie wyspy, które się nawzajem nie widzą.
1: I tak na początku Zbigniew Maćków z zespołem zaczął podglądać dobrze zaprojektowane osiedla. Jest ich przecież w Europie niemało. Hafen City w Hamburgu, BO1 w Malmö i osiedla w Wiedniu.
3: Zaczęliśmy jeździć, oglądać, dotykać, patrzeć, jak wygląda jakość życia na tych osiedlach, no i trochę tęsknić i zastanawiać się, dlaczego w ogóle samorządy, które w zasadzie powinny być odpowiedzialne za kreowanie takiej dobrej jakości życia, no trochę jakby odsuwają się, tak jakby abdykują od tego problemu.
1: Nikt z Państwa pewnie nie obserwuje aż tak uważnie rozwoju miasta, w którym mieszka, ale trudno nie zgodzić się ze Zbigniewem Maćkowem. Skutki tych zaniedbań są widoczne. I tu powraca pan Artur, ten, który śmiało mówił o miejscu idealnym do życia. Artur Jaworski właśnie wygląda przez okno.
2: Co ja widzę? Trochę zieleni, całkiem sporo, trochę przestrzeni. Akurat mam tak okna ułożone, że mam tutaj przestrzeń i też budynki. Jest to dobre miejsce do życia, tak bym to nazwał.
1: Pan Artur mieszka na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Żeby to osiedle powstało, potrzebne były pragnienia Maćkowa i jego zespołu.
3: To się zbiegło z takimi otwartym podejściem i też ambicjami ówczesnych władz Wrocławia, czyli głównie tu mówię o prezydencie Dutkiewiczu, który pierw miał ambicje w ogóle zorganizowania we Wrocławiu Expo jako takiego wehikułu, który no napędza rozpoznawalność marki miasta, turystykę, a za tym idą następne rzeczy, prawda? No ale to Expo nam, można już teraz powiedzieć, szczęśliwie się nie udało. Dwa razy przegraliśmy tą aplikację, natomiast był pod to przygotowany dosyć duży teren. Ten teren był dobrze położony, skomunikowany komunikacją publiczną, o co nam chodziło od samego początku. No i jakby był.
1: Ten sprzyjający zbieg okoliczności wykorzystano. Proces powstawania osiedla Nowe Żerniki jest godny długiej opowieści. Ja mam mało czasu.
3: No i myśmy trochę jak w takim galeonie Portugalii wypłynęli w to nieznane.
1: Za pomysłami europejskich, dobrze zaprojektowanych osiedli stały duże pieniądze. To były najczęściej pieniądze samorządowe. We Wrocławiu był galeon i ogień w oczach i tyle.
3: Ten galeon to musieliśmy sklecić, że tak się wyrażę, z pni i lin i sami związać tą tratwę, bo prezydent też nam powiedział na początku wyraźnie, słuchajcie, mamy teren, jesteśmy otwarci, ale nie mamy budżetu i nie damy wam nic.
1: Mozaika finansowa, którą złożono we Wrocławiu, była skomplikowana. Miasto, które dało teren, kapitał deweloperów i architekci, którzy mieli zadbać o dobry projekt. Każda z tych stron była zależna od drugiej i żadna bez tej drugiej nie mogła istnieć.
3: Dla miasta wartością będzie wartość taka, bym powiedział, wizerunkowa, ale też, w którym będą mieszkali zadowoleni ludzie. No ale teraz dlaczego deweloperzy mieliby w tym wziąć udział? Ano dlatego, że miasto mówi, słuchajcie, to my damy teren, którego normalnie dziś brakuje w miastach. Oczywiście nie damy go za darmo, tylko go sprzedamy, ale ten teren będzie uzbrojony. Ale stawiamy jeden warunek. Zbudujecie według tych założeń, którzy stworzą pro bono ci architekci. No ale jeszcze to trzeba zbudować.
1: I tutaj zawieszę moją opowieść. Osiedle Nowe Żerniki powstało. Mieszkają w nim przecież tacy ludzie jak pan Artur. O tym już wiemy. Ale dlaczego architekci zdecydowali się pracować początkowo?

0: bez honorariów. I czy jest to praktyka, która mogła zadziałać w jakimkolwiek innym polskim mieście? O tym opowiem już Państwu w kolejnym odcinku opowieści o dobrze zaprojektowanych przestrzeniach.
1: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
2: Anna Dudzińska opowiadała nam o osiedlu Nowe Żerniki i jak sami słyszeliśmy, to nie koniec tych opowieści. Za tydzień kolejny odcinek. Zapraszamy na kontynuację tego wątku.
3: Trójka.
2: No a teraz taka sytuacja, która zdarza się naprawdę raz na milion, można tak powiedzieć. Czyli premierowo wysłuchamy wszyscy nowego utworu Dawida Podsiadły.

0: Dzień dobry. Poprzez lata słuchania Państwa audycji udało mi się zgromadzić kubek trójki, monetę trzyzłotową i wreszcie pięciopłytowy album Wojciecha Młynarskiego, prawie całość. Czy będzie to zuchwalstwo prosić o płytę Paula McCartneya? No panie Grzegorzu, to nie zuchwalstwo, a czysta zachłanność, ale my lubimy zwiększać Państwa kolekcję gadżetów trójki, dlatego płyta wędruje w Pana ręce, a w piątek w audycji Nowe w piątek będzie jeszcze jedna szansa zgarnąć naszą płytę tygodnia. Już teraz zachęcam do słuchania między 10 a 12.
1: Fajny film.
0: A już teraz kolejna podróż w audycji Dobrego Dnia. Tym razem zaglądamy na krakowski festiwal filmowy, który trwa już od 31 maja i potrwa do 7 czerwca, a na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Oczywiście o tej porze pozostaję w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, właściwie w centrum Krakowa, bo tu jest Studio Trójki. No i dzisiaj z przyjemnością witam kolejnego gościa, kolejnego uczestnika festiwalu. Jest ze mną Mateusz Mularski, reżyser. Dzień dobry, witamy w Trójce.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Autor filmu Zapiski z Oblężonego Miasta i od razu powiedzmy, absolutna festiwalowa polska premiera, tak?
3: No dokładnie tak. Film praktycznie zszedł z montażu i to jest pierwsze pokazy tego filmu publiczne. Odbywają się tutaj w Krakowie, na moim najbardziej ukochanym festiwalu na świecie.
2: Zapiski z Oblężonego Miasta. Od razu musimy wyjaśnić, o jakie Oblężone Miasto chodzi, bo nie da się ukryć, to jeden z tych filmów, który bardzo bezpośrednio nawiązuje do naszej współczesności, do trudnych spraw, a szczególnie do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

0: Film Zapiski z Oblężonego Miasta dzieje się w mieście Cherson. Jest to miasto, które jest rozdzielone jakby rzeką Dniepr, gdzie po jednej stronie jest Ukraina. Miasto zostało wyzwolone pod koniec 2022 roku. Było kilka miesięcy w okupacji. A po dosłownie 5 kilometrów od centrum miasta znajdują się już pozycje rosyjskie i miasto jest jakby codziennie ostrzeliwane właściwie wszystkimi formami i artylerii klasycznej, dronami, nawet bronią snajperską. Więc.
1: Jak w takim razie, w takiej sytuacji znajdują się filmowcy? Jak pan się w tej sytuacji znalazł? Bo przecież to była dosyć długa praca.
0: Tak, no jakby zdjęcia w samym Chersoniu zaczęły się w grudniu 2023 roku, a skończyły się w kwietniu 2025 roku. Byliśmy tam 4 razy i plus minus spędziliśmy w sumie około 3 miesięcy na miejscu. To były takie długie wyjazdy po parę tygodni. No i jakby no, bardzo specyficzna to jest. Z jednej strony my w dużej mierze byliśmy pewną egzotyką dla naszych bohaterów i mieszkańców, bo tam za dużo filmowców nie trafia, a zwłaszcza takich, którzy są więcej niż 24 godziny. Bo jeśli są jacyś dziennikarze, głównie z Bilda, to oni tam wpadają na 3-4 godziny z ochroną w kamizelkach i wyjeżdżają. A my po prostu mieszkaliśmy w tym mieście przez parę tygodni.
1: Bez ochrony i bez kamizelek?
0: Z kamizelkami i z kaskami, bo takie były wymogi w różnych miejscach, gdy działy się sytuacje, przy czym przy ostatnim wyjeździe, jakby bo z jednym z naszych bohaterów jest miejscowy dziennikarz, on powiedział, że absolutnie nie możemy już zakładać kamizelek i hełmów, bo sytuacja dronowa jest tak ciężka, bo to ewoluowało, tak nie było na początku, że my przyciągaliśmy uwagę. Oni nawet wszyscy ludzie, którzy mieli napis press, czy mieli jakąkolwiek kamizelkę, stawali się od razu jednoznacznie no, targetem.
1: Brzmi to naprawdę porażająco, ale taka też była rzeczywistość i taka państwa, filmowców, ale taka też rzeczywistość przede wszystkim mieszkańców Chersonia. To, co myślę, że jest największą siłą filmu, to fakt, że my właściwie tej wojny nie widzimy wprost. My widzimy skutki wojny, a najważniejsi są bohaterowie. Tych kilka osób, których pan wybrał do tego, żebyśmy przy ich życiu właśnie mogli zatrzymać się na nieco dłużej.
0: No tak, jakby, no, jakby zamierzeniem przy realizacji tego filmu była opowieść o mieście. I film składa się z dwóch takich trochę osobnych opowieści. Z jednej strony jest to opowieść, to są te zapiski, to są te takie wideopocztówki, gdzie nie ma bohaterów, ale jest pokazany obraz miasta w różnych porach roku, w różnej formie degradacji, bo ono się degraduje. Myślę, że to jest widoczne na naszych i gdzie ja chciałem oddać pewien stan ducha, którego sam tam doświadczałem, takiego zupełnego odrealnienia, bo wojna jakby powoduje w człowieku absolutnie inny poziom odczuwania nawet w sumie duchowego i myślę, że to jest coś takiego, co dzieliłem z moimi bohaterami. To nie jest coś, co było wymyślone, to po prostu i chciałem w tych krótkich takich opowieściach, interwałach pomiędzy pokazać, oddać ten stan ducha, a druga to jest taka opowieść właśnie trochę psychologiczna, co się dzieje w głowach ludzi, którzy zdecydowali się zostać lub powrócić do Chersonia i żyć w miejscu, w którym wojna nie jest jednorazowym wydarzeniem, tylko jest pewnym środowiskiem ich codziennego życia, w którym oni muszą funkcjonować, pracować, mieć relacje, chodzić po zakupy, po prostu i myślę, że poprzez te rozmowy z nimi i rozmowy z między nimi jakby może udało mi się trochę tej psychologii pokazać, ich motywacji, ich to, co oni odczuwają.
1: Absolutnie potwierdzam, bo to rzeczywiście działa. Zapiski z Oblężonego Miasta, zapamiętajmy ten tytuł. No i dobra wiadomość dla słuchaczy Trójki, że będzie można pana film zobaczyć jeszcze w kinie jutro, będzie można zobaczyć później online i na kolejnych festiwalach, to już tak powiedzmy dokładnie.
0: No tak, no, będzie też można i zapraszamy jutro do Krakowa na 20:30 do kina SP, będzie Q&A, opowiemy może więcej o tym filmie, jeśli ktoś jest zainteresowany. Jesteśmy też na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie 13 czerwca, też zapraszamy. No i zapraszamy na VOD krakowskiego, gdzie ten film będzie dostępny. No, mam nadzieję, że będzie się państwu podobał i że oddałem ducha tego, co się tam dzieje.
1: To oczywiście jeden z filmów konkursowych, Zapiski z Oblężonego Miasta. Zapraszamy również do tej części VOD. To informacja dla tych, którzy nie mogą być z nami w Krakowie na 66. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. W Studiu Trójki w Krakowie był ze mną Mateusz Mularski, autor filmu. Dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu. O,

Warszawskim Festiwalu Filmowym mówił i opowiadał nam Ryszard Jaźwiński. Jeżeli ktoś jeszcze czeka na relacje z tego wydarzenia, to zapraszamy jutro po 12:30 oraz w piątek na audycję trójkowo-filmową między 12 a 13. Przypominam, Krakowski Festiwal Filmowy potrwa do 7 czerwca.

Waluś, Kraksa Kryzys. Już w najbliższą niedzielę gościem rezydencji w imieniu Justyny Grabarz i samego zainteresowanego zapraszamy. A za tydzień w niedzielę 14 czerwca Waluś, Kraksa Kryzys zagra swój koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej standardowo o godzinie 19 i zaprezentuje w ramach tego koncertu swój najnowszy album Tematy i Wariacje. Kto chciałby dołączyć 14 czerwca do studia imienia Agnieszki Osieckiej, już teraz zapraszamy. 22 i 7 trójek Michał Żołądkowski jeszcze odbiera telefony, więc zapraszamy. A właśnie to Michał Żołądkowski wydał audycję Dobrego Dnia. Realizowała Olga Szućko. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i tym samym bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
2: Ten system już był całkowicie niewydolny.
3: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
1: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
4: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
1: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
5: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
6: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
7: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
1: Zaprasza Paulina Wilk. A 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
19: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
20: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: Ach, to tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
22: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żegnamy reklamy.
24: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 3 czerwca i minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Maja Chwalińska przed największym wyzwaniem w karierze. Polka

0: zaczyna walkę o półfinał French Open. Spór o UPA szef MSZ Ukrainy tłumaczy decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Odszkodowania za opóźnione loty w Unii. Nocne negocjacje bez przełomu mają być wznowione jeszcze dziś. W Paryżu powinien właśnie rozpoczynać się ćwierćfinałowy pojedynek Mai Chwalińskiej z Rosjanką Anną Kalińską. Maja to wielka niespodzianka French Open. W studiu ze mną Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Darku, czy 24-letnia Polka ma szansę awansować do półfinału?
1: Odpowiem tak. Piękny sen trwa. Maja Chwalińska spełnia swoje największe marzenie. Walczy o tytuł na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Dotąd wygrała już 7 meczów. Jakby zaczynała turniej od pierwszej rundy, a nie od kwalifikacji, to ten 7 mecz byłby finałem. Na rozkładzie ma takie sławy jak mistrzyni olimpijska z tych kortów, Chin Wenzheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Perry. Na ten ostatni mecz zaproszono piłkarzy PSG, by w przerwach paradowali po korcie z trofeum za Ligę Mistrzów, ale Maja popsuła im nieco świętowanie na korcie Filipa Chartiera, bo ku uciesze naszej i wszystkich kibiców wybiła radość z gry francuszce. Teraz czas na rosyjską piękność, łamiącą serca tenisistów. Kalińska to numer 24 światowego rankingu singlistek. Maja ma numer 114 tymczasem, ale po tym turnieju wskoczy już do 50. Odpowiadając na pytanie, oczywiście szansę Maja Chwalińska ma i tego się trzymajmy. Podziwiajmy jej tenis, bo to idealne przeciwstawienie obecnej. Jakże fizycznej tendencji kobiecej gry. Mecz rozpocznie się lada chwila.
0: Darek będzie ten mecz śledzić, więc jeszcze się w serwisach usłyszymy. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani nam, ani wam. Mamy wspólnego wroga, pisze szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha dodaje, że w nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Tomasz Zielankiewicz.
2: Andrii Sibicha wskazał, że Polska i Ukraina od lat współpracują przy wyjaśnianiu spraw historycznych. Zaapelował o wyciszenie emocji, umożliwienie pracy historykom oraz przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi – Rosji. Minister przekonuje, że to wojskowi sami chcieli takiej nazwy jednostki. To właśnie oni dziś kosztem własnego zdrowia, a często też życia, utrzymują linię frontu i bronią całej Europy przed rosyjskim zagrożeniem. Płacą za to najwyższą cenę. Wiem na pewno, że nasi żołnierze nie mieli nawet w najmniejszym stopniu antypolskich intencji, napisał minister. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego spotkała się ze stanowczą, krytyczną reakcją polskich władz. Prezydent Nawrocki chce z tego powodu odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio.
0: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w najbliższy poniedziałek. Od dziś obowiązkowe są kaski dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg, którzy nie skończyli 16 lat. Ma to związek z rosnącymi statystykami wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Wprowadzenie tego przepisu jest bardzo słusznym posunięciem, mówi Tomasz Kukułka z Policji w Opolu.
3: Ważna zmiana służąca poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ z roku na rok obserwowaliśmy radykalny wzrost wypadków z użytkownikami właśnie e-hulajnóg, rowerzystami, przede wszystkim w tej kategorii wiekowej.
4: Antek Pietrukaniec, serwis rowerowy Cyklofan.
5: A rozpiętość tego sprzętu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest bardzo szeroka.
4: Kaski po 50, 60, 80 zł i potem już dużo, dużo droższe. Uważam, że każdy kask na głowie dobrze zapięty będzie już w dużym stopniu chronił głowę.
6: Janek?
5: Ty na co dzień jeździsz w kasku?
6: Tak.
5: Dlaczego?
6: No bo jest taki przepis i lubię być bezpieczny na drodze.
5: Bardziej niż kary obawiasz się tego, że możesz sobie coś zrobić na tej hulajnodze bądź rowerze?
6: Boję się obych dwóch.
7: Mam takiego fula pełnego.
5: Czyli masz ze szczęką?
7: Tak.
8: Ja jeżdżę w kasku, na rowerze, tam nie mam hulajnogi, bo nie chcę.
0: Mandat za brak kasku na rowerze czy elektrycznej hulajnodze to 100 zł. W Unii Europejskiej na razie bez porozumienia w sprawie zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje, które rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały całą noc, zostały przerwane po 5 rano. Negocjatorzy mają je wznowić wczesnym popołudniem.
9: Unijne kraje chcą, by odszkodowanie przysługiwało przy opóźnieniu samolotu o 4 godziny, a nie jak obecnie o 3 i było wyższe niż obecne 250 euro na krótkich dystansach. Parlament Europejski obstaje przy 3 godzinach i wyższym odszkodowaniu. Ponadto unijne kraje uważają, że chory członek załogi lub awaria techniczna samolotu to okoliczności nadzwyczajne i odszkodowania nie powinny być wypłacane. Europosłowie uważają, że to będą tylko wymówki dla linii lotniczych. Nie wiadomo też jeszcze, co z automatycznym wysyłaniem do pasażerów formularzy do wypełnienia w przypadku opóźnienia. Natomiast jest już zgoda co do innych wzmocnionych praw. Nie będzie na przykład pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Beata Płomecka.

0: Trójka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie, poza tym przelotny deszcz. Synoptycy wydali także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski na termometrach od 16 do 27 stopni.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 11.
16: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
15: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Olga Szućko. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych. Mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i w związku z tym, że od dziś wchodzą w życie kluczowe zmiany w polskim prawie dotyczące obowiązku noszenia kasków. Najważniejszą z nich jest rozszerzenie wymogu jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży po 16 roku życia. Pytamy Państwa, czy powinniśmy też zaostrzyć prawo, jeżeli chodzi o odległość między rowerzystą a samochodem. Jakie zasady obowiązują obecnie w naszym kraju, wyjaśni nasz dzisiejszy ekspert Tadeusz Baranowski ze Stowarzyszenia Gruppetto.
17: Według obecnych przepisów prawa o ruchu drogowym minimalna odległość, z jaką kierowca powinien wyprzedzać rowerzystę, to jest w Polsce 1 metr. I warto dodać, że Polska jest pod tym względem krajem wyjątkowym w Europie. To znaczy, że w większości krajów europejskich ten dystans minimalny to jest 1,5 metra, a są też kraje, w których wynosi to 2 metry, jak na przykład Niemcy.
15: Czy

0: Były próby tego, żeby tę odległość zwiększyć chociażby do 1,5 metra w naszym kraju? Były jakieś próby legislacyjne?
1: Jeżeli próbą legislacyjną nazwać moją petycję, moją i Gruppetto Warszawa, którą złożyliśmy w zeszłym roku, to tak, złożyliśmy taką petycję do Ministerstwa Infrastruktury. Została ona odrzucona z argumentem, że obecny 1 metr w zupełności wystarcza. Tutaj wtrącę, że w zeszłym roku podczas zbyt bliskiego wyprzedzania na polskich drogach zginęło 44 rowerzystów, a mimo to ministerstwo uważa, że 1 metr wystarczy. W tej chwili zbieram podpisy pod kolejną petycją, tym razem do Sejmu RP, ponieważ na szczęście w Polsce mamy wiele instytucji, do których można apelować o zmianę przepisów i Ministerstwo Infrastruktury nie jest jedyną taką instytucją.
2: A może kompromis?
3: Czy odległość między rowerzystą a kierowcą samochodu powinna się zwiększyć z metra do półtora? O to dziś pytamy Państwa. Nasz numer telefonu 22 7 3. Pytamy Państwa o Państwa oczywiście doświadczenia w tej sprawie. Nasz mail porozmawiajmy@polskieradio.pl. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka i chyba za moment odbierzemy pierwsze telefony, ale najpierw zagramy piosenkę.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy, czy odległość między rowerzystą a kierowcą samochodu powinna się zwiększyć z metra do półtora. I o to pytam pana Pawła z Warszawy. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, dzień dobry. No ja mam zasadę taką, że traktuję jednoślady, czy w tym również rowerzystów, jako pełnoprawnego, dużego użytkownika drogi. W związku z tym najczęściej omijam rowerzystów, jakbym omijał samochód, czyli zmieniam de facto pas, jeżeli jest taka opcja, o pełną szerokość.

0: pasa. Staram się zachować jeszcze więcej niż te, pewnie nawet tego półtora metra, więc no...
1: Rowerzyści są...

0: powierzchnia wymalowana i niestety trzeba jechać za rowerzystą niejednokrotnie bardzo długi dystans, czy to za jakimś innym pojazdem. Zauważyłem ostatnio na Dolnym Śląsku taką tendencję do przemalowywania całych odcinków, wielokilometrowych odcinków dróg, tam gdzie kiedyś była przerywana linia na rozdzielająca pasy ruchu. W tej chwili pojawiają się notorycznie właśnie podwójne linie ciągłe i nie ma możliwości wyprzedzić ani pojazdu rolniczego, ani w tej sytuacji bardzo często legalnie właśnie rowerzysty.
1: Dziękuję panie Patryku, to bardzo cenna opinia. 22,7 trójek, pan Krzysztof z Katowic. Dzień dobry panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry. Ja również uważam, że ta odległość powinna być większa, ale też ten przepis powinien brzmieć trochę inaczej, bo ocenić tą odległość jest trudno. Ktoś, kto będzie chciał się zmieścić w pasie, będzie tak starał się zrobić ledwo metr. A ktoś inny zrobi półtora. I jak to ocenić? Jaka jest naprawdę ta odległość? A gdyby ten przepis brzmiał jakoś inaczej, że właśnie trzeba zmienić pas ruchu, wtedy byłoby naprawdę bezpiecznie.
1: No, może to jest jakaś rzeczywiście bardzo sensowna propozycja. Bardzo za nią dziękuję. Tym razem pan Janusz z Maciejowic. Dzień dobry panie Januszu.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Ja od razu na początku chciałbym nawiązać do pierwszej wypowiedzi, jaka tutaj była poruszona o panu, który wyprzedza tak jak pełnoprawny pojazd. To jest jedyna i słuszna droga do tego, żeby zachować bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i rowerzystów. Ja opowiem o dwóch, w sumie trzech przypadkach takich, z którymi ja się spotkałem osobiście i one to były bardzo niebezpieczne wypadki. W jednym przypadku oczywiście zawsze wyprzedzam samochody, czy rowerzystów tak samo jak samochód, czyli zmieniam całkowicie pas ruchu, wyprzedzam go po prostu jak auto. W jednej sytuacji dwoje rowerzystów jechało obok siebie, jeden się przewrócił centralnie na pas jezdni, więc gdybym go omijał o metr, to po prostu bym po nim przejechał. W drugiej sytuacji pan wiózł dziecko na ramię ze szkoły, po prostu wiózł go na rowerze, to dziecko spadło mu i wytoglało się centralnie na pas ruchu, mimo że on jechał poboczem. A w trzeciej sytuacji, której niestety nie dało się uniknąć, pani, która jechała przede mną, wyprzedzała rowerzystę tak samo jak samochód, czyli przejechała centralnie na skrajny, znaczy na lewy pas i go omijała. Tak. Niestety pan wpadł na genialny pomysł, że w tym momencie zrobi lewoskręt i mimo że ona go wyprzedzała lewym pasem, to on wjechał jej pod maskę na tym lewym pasie, tak? I wtedy była bardzo duża stłuczka, dużo samochodów się zderzyło. Na szczęście panu nic się nie stało poważnego. Ale to jest jedna rzecz, do której ja bym chciał jeszcze nawiązać. Żeby może rowerzyści na przykład mieli OC, dlatego że tam sprawcą wypadku był ten pan, łączna suma strat była na ponad 200 tysięcy, a pan był 86-letnim emerytem z najniższą emeryturą w kraju i tak naprawdę te pieniądze nigdy nie były do odzyskania na tych samochodach.
1: Dziękuję panie Januszu. Też bardzo ciekawa opinia z życia wzięta. Pani Ania z Siedlec. Dzień dobry pani Aniu.
4: Dzień dobry. Opinia? Witam wszystkich prowadzących i radiosłuchaczy. Jeśli mówimy o kierowcach z wyobraźnią, to taki przepis nawet 2 metry nie wnosi niczego nowego. Dlatego, że nie wyobrażam sobie jadąc, żebym takiej odległości nie zachowała. Nawet gdyby mi przepisy wskazywały na pół metra, to na pewno tak nie pojadę.
1: Ale pani jest po prostu bardzo rozsądnym kierowcą, a nie wszyscy
4: nie
1: tacy
4: są. Nie wiem, to już jest pana ocena. Ja się nie oceniam.
1: Proszę
4: ale
1: pozwolić
4: to odrobina wyobraźni po prostu do tego właściwie zobowiązuje. Także bezsprzecznie te odległości, ja zresztą postrzegam na drogach. Jest to różnie, ale wprowadzenie przepisu daje to, że ci, którzy tak nie jeżdżą, to będą musieli na to zwrócić uwagę.
1: No więc właśnie, bardzo pani dziękuję, pani Anno. A co na to pan Paweł z Gdyni? Dzień dobry, panie Pawle.
5: Witam serdecznie, dzień dobry. Jestem za każdą odległością większą od 1 metra, bo to jest coraz większa odległość od śmierci, od kalectwa. Musi tak być co najmniej 1,5 metra. A druga sprawa, bo pan poruszał sprawę kasków dla nastolatków, dla dzieci. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Mógł być wcześniej wprowadzony, szkoda, że tak późno, ale jest. To jest najważniejsze. I jeszcze trzecia sprawa i ostatnia. Róbmy wszystko, bo będzie to bardzo ciężki mecz, ale nasza księżniczka Maja Chwalińska powinna wygrać. Powinna.
1: Niestety na razie przegrywa 0-1 w gemach w pierwszym secie. Oczywiście podglądamy. Teraz pan Krzysztof z Pruszkowa, nie Maja Chwalińska, tylko odległość między samochodem a rowerem. Czy zwiększamy z metra do półtora? Dzień dobry panie Krzysztofie.
6: Witam Witam, dzień dobry. Ja myślę, że ten przepis mógłby powstać, ale będzie tak samo na papierze, jak i wyprzedzanie cieszynów, jak na autostradzie, albo jak rozmowa telefonów, powiedzmy,

0: tym lepszy samochód i tak wszyscy trzymają telefon w ręku. Także mi się wydaje, że pomysł dobry, ale czy będzie...
1: Obawia się pan, że to będzie martwy przepis?
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo panu dziękuję. 22,7 trójek. Mail do nas porozmawiajmy @polskieradio.pl. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka. Nasz numer telefonu wybrał pan Radosław z Zagórza. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, Radek z tej strony. A, szanowni państwo, skłaniam się do poprawy tej odległości, bo jest to słuszne. Ale chciałbym, żeby też wziąć, żeby ustawodawca, jeżeli będzie rozpatrywał kiedyś wprowadzenie takiego przepisu, żeby wziął jednak pod uwagę lub szerokość jezdni, jaka jest dostępna dla dwójki pojazdów, rower plus samochód, ewentualnie pojazd wolnobieżny plus samochód, gdzie przepisy zabraniają przekraczania osi jezdni, czyli w przypadku dwóch podwójnych ciągłych, dwóch ciągłych. I tutaj fajnie by było, jakby ustawodawca najpierw może spróbował poprawić infrastrukturę, przygotować infrastrukturę pod kolejno wprowadzone przepisy. Ja się zgadzam, nie lubię na rowerach jeździć, bo jestem leniwy, ale szanuję rowerzystów. A jeszcze od 87 roku posiadam prawo jazdy i czynnie jeżdżę, więc jako taką doświadczenie mam. To też pokazuje, że uczyłem się też w latach 70. I wie pan co, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia,
1: tak.
2: Bo a propos edukacji. W latach 70. w szkołach podstawowych prowadzono edukację na temat poruszania się rowerem albo poruszania się pieszo po drogach publicznych. Fajnie by było, gdyby na rowery siadali ludzie troszeczkę bardziej świadomi tego, co robią, bo przejeżdżanie na pasach rowerem, co się bardzo często zdarza, a ujeżdżenie w parach na jezdni, albo robienie różnych dziwnych
1: albo jeżdżenie na rowerze jedną ręką trzymając kierownicę, drugą telefon i skrolując telefon,
2: dokładnie.
1: Prawda? To dzisiaj co obserwam, idąc do radia.
2: Dokładnie, ja bym prosił ustawodawców albo nawet rodziców głównie, bo to tak wie pan, jako rodzice my jesteśmy winni za brak świadomości naszych
1: tak
2: dzieci.
1: Tak jest, to jest po naszej stronie. Dziękuję panie Radosławie. Teraz pan Jerzy z okolic Kłodzka. Dzień dobry panie Jerzy.
3: Dzień dobry. Chciałbym zabrać głos w tej dyskusji z perspektywy kierowcy zawodowego, który prowadzi 40-tonową ciężarówkę.
1: Proszę mówić.
3: Ale jednocześnie od 50 kilku lat jeżdżę również na rowerze.
1: Okay.
3: Na to chciałbym zwrócić uwagę, na brak ogólnie rozumianej kultury na drodze. Z jednej i z drugiej strony. Kierowcy wyprzedzający, przejeżdżający 30-40 cm koło rowerzysty powodują tak ogromne zagrożenie, że tego się nie da opisać. Ja po prostu prowadząc ten zestaw, mam świadomość tego, byłem świadkiem wypadku, gdzie pęd powietrza wciągnął rowerzystę pod naczepę i skończyło się to tragicznie.
1: Oret.
3: Tutaj wypomniał rowerzystom też niewłaściwe zachowanie. Ustawodawca chce 1,5 metra. Proszę,
1: rowerzysta. Nie, my na razie, my się zastanawiamy. Ustawodawca na razie milczy na ten temat.
3: Ja, przepraszam, bo ja się źle powiedziałem, ale propozycja jest 1,5 metra. Tutaj pan powiedział o infrastrukturze. Proszę sobie wziąć z mojej perspektywy zestaw, który ma 2,5 metra szerokości. Ja zaraz będę nasłuchał się hejtu wszystkiego na temat kierowców ciężarówek. Ale droga z reguły ma 2,75, 2,80 pas jezdni. Rowerzyści poruszają się około metra od krawędzi jezdni, tłumacząc dziury, nie dziury, po bocach. Wszystko rozumiem. Tylko proszę sobie postawić się w mojej sytuacji. Jeżdżę dużo w podgórskich okolicach. Jeden taki rowerzysta jadący sobie metr od pobocza powoduje to, że ja nie mam opcji wyprzedzić, bo jadąc 40-tonowym samochodem nie mam opcji go wyprzedzić. Zwalniam, za mną zwalnia 20-30 ciężarówek przy tym natężeniu ruchu na tej drodze, którą się poruszam i powoduje się tak totalnie takich rzeczy, że głowa boli. Apeluję. Więcej kultury i zrozumienia jedni do drugich.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Jerzy. To był rzeczywiście ważny głos, kolejny ważny głos w dzisiejszej sprawie. Teraz pan Michał z Krakowa, 22,7 trójek. Dzień dobry panie Michale.
4: Dzień dobry. Ja chciałbym w tym temacie przejść na troszkę inny aspekt, bo bezpieczeństwo, przepisy to jest jedno, natomiast ja bym chciał, aby w przestrzeni publicznej pojawił się taki temat, żeby posłowie przegłosowali możliwość zmuszania inwestorów do dobudowywania przy budowie nowej drogi bądź przy remoncie istniejącej drogi, dobudowywania przy takiej drodze chodnika z ciągiem rowerowym. Także to by za lat 10, 15, 20 prawie całkowicie pokryło nam Polskę ścieżkami rowerowymi i nie byłoby wtedy problemu z wyprzedzaniem.
1: Bardzo
4: taką mam propozycję, żeby to się pojawiło.
1: Bardzo ciekawa opinia. Co do odległości na drogach, uważam, że należy

0: ją zwiększyć, ponieważ dzisiaj kierowcy samochodów bardzo często prawie ocierają się o rowerzystów. Sam boję się jechać po jezdni bez ścieżek rowerowych właśnie ze względu na blisko jadące samochody. Dlatego tutaj kłania się tworzenie dróg rowerowych, a propos tego, co przed chwilą powiedział pan Michał, aby unikać sytuacji takich, że samochody ocierają się o rowerzystów. Pozdrawiam. Tomek, to oczywiście głos mailowy. Porozmawiajmy @polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o mecz Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską, to jest 2-1 w gemach dla Mai. A teraz posłuchamy kolejnego eksperckiego głosu od Tadeusza Baranowskiego ze Stowarzyszenia Gruppetto.
1: Sama zmiana przepisów nie wystarczy i to jest taki argument ludzi, którzy mówią mi, że ta zmiana przepisów nie ma sensu. Moim zdaniem ma sens, ale oczywiście musi być powiązana z nagłośnieniem tematu i musi nareszcie być ten przepis egzekwowany. Tutaj podam taką ciekawostkę, bardzo świeżą, dlatego że wczoraj otrzymałem odpowiedź od Komendy Głównej Policji na moje zapytanie o to, ilu kierowców rocznie w ciągu ostatnich 10 lat było karanych za złamanie tego przepisu i zbyt bliskie wyprzedzanie rowerzystów. I Komenda Główna Policji tego nie wie, nie zbiera takich danych. I no, dla mnie to jest taki sygnał, że to po prostu w ogóle nie jest istotna informacja i wielu kierowców też naprawdę nie traktuje tego zupełnie poważnie, nie myśli o tym, że wyprzedzając zbyt blisko może kogoś okaleczyć albo zabić. Natomiast przy zmianie przepisów po prostu byłaby okazja do takiej większej dyskusji, nagłośnienia tematu edukacji, no i wreszcie może zmuszenia policji do tego, żeby ścigała kierowców, którzy wyprzedzają zbyt blisko, żeby umieszczała w statystykach to, ilu ich łapie na tym wykroczeniu, jeżeli w ogóle jakichś, bo szczerze mówiąc nie wiem tego, policja nie umie tego mi wykazać. A na pytanie osób, które mnie pytają, jak to policja ma robić, odpowiem, że jakoś w innych krajach to się udaje i na przykład w Hiszpanii policjanci z radiowozów kontrolują, z dronów kontrolują i łapią tych kierowców na miejscu i solą im bardzo słone mandaty, które po prostu powodują, że tam jest bardzo, bardzo bezpiecznie. Po prostu Hiszpania ma taką sławę, oni w ogóle mają bardzo dobre przepisy, jeśli chodzi o ochronę rowerzystów, zmienione zresztą na jeszcze lepsze w ciągu ostatnich miesięcy, bo tam nawet przy wyprzedzaniu nie tylko, że trzeba zachować 1,5 metra, ale należy jeszcze obniżyć prędkość o 20 km na godzinę w stosunku do obowiązującego ograniczenia. To jest taka rzecz u nas naprawdę nie do pomyślenia. Jest też przepis, który nakazuje rowerzystom, przynajmniej w Madrycie, bo tam to jest różnicowane regionalnie, jechać środkiem pasa po to, żeby kierowca nie mógł się wcisnąć. Po prostu to jest pas dla jednego pojazdu i tym pojazdem jest rower i koniec. Nie ma wciskania tak jak u nas.
2: Czy tu się zgadzamy?
0: Że odległość między rowerzystą a kierowcą samochodu powinna się zwiększyć z metra do 1,5. 22,7. Pytamy o to pana Janusza z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie Januszu.
3: Dzień dobry, panie Januszu.
0: Proszę ściszyć radio, to w pierwszej kolejności, bo ja się słyszę u pana w radiostacji.
3: Halo?
0: Proszę ściszyć radio.
3: Już ściszyłem.
0: O, halo? Świetnie, teraz pana dobrze słyszymy. Proszę mówić.
3: Jarek, nie Janusz, ale...
0: Przepraszam, Jarosław z Zielonej Góry, tak jest.
3: Ja wracam do punktu wyjścia, jeśli chodzi o korzystanie z drogi publicznej. Poprzednik mój mówił bardzo dużo w ochronie rowerzysty. Ja też jestem rowerzystą. Mhm. Natomiast czemu rowerzysta jest uprzywilejowany, jeśli chodzi o ponoszenie konsekwencji w wypadkach? Czemu nie jest obowiązkowe ubezpieczenie rowerzysty i wszystkich pojazdów poruszających się na drogach? Czemu ustawodawca tego nie próbuje uporządkować?
0: Zasadne pytanie.
3: To jest punkt wyjścia. Dlaczego? Przecież to jest taka sama droga. Ja muszę zdawać, mam na prawo jazdy, muszę znać się na znakach drogowych, muszę wiedzieć, jak się poruszać, wiedzieć, jak bezpiecznie poruszać się, jaką prędkością. Rowerzysta kupuje rower i jedzie.
0: To prawda. Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Filip z Białegostoku. Dzień dobry, panie Filipie.
4: Dzień dobry. Ja muszę przyciszyć.
0: Tak, radio, troszeczkę proszę ściszyć.
4: Się, tak. Akurat jadę samochodem, zatrzymałem się na tym, chcę powiedzieć, że taki temat ciekawy, ale co z tego, że zmienił przepis, jeżeli to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ja jeżdżę bardzo dużo samochodem i większym i mniejszym i jeżdżę bardzo dużo rowerem w sezonie. I przykład ostatni. No, jest w Białegostoku, dzwonię, mówię, wybieram się tak na wycieczkę, może ktoś tu z państwa wie, do Supraśla. No i tu do Supraszta jest, tam jest ścieżka, jest wszystko pięknie, jest ładnie, ale tam troszkę mnie dalej poniosło do Królowego Mostu. No i jest szlak rowerowy, nawet wyznaczony.

0: ten, ja nie pamiętam, jak to się nazywa. No i jest odcinek, który prowadzi przez szosę, przez drogę. 15 kilometrów, to ja powiem szczerze, po tych 15 kilometrach, to ja tylko już nie miałem ochoty dalej jechać. Jeżeli jedzie samochód i dosłownie tak jak na gazetę wyprzedza, nie mają ludzie pojęcia, to o czym mówię, po co zmieniać jakikolwiek tu przepis, skoro ludzie nie mają o tym pojęcia, nie stosują się do tego, co jest teraz. Może na, nie wiem, na 100 samochodów, które przejechały, to 10-15 wyprzedziło tak, że wrzuciło kierunkowskaz, zjechało, jak miało miejsce, na przeciwny pas, że nie było problemu.
1: Panie Filipie, może się trzeba po prostu poczekać na efekty, jeżeli zostanie taki przepis wprowadzony. Nasz ekspert Tadeusz Baranowski mówił o tym, że w Hiszpanii jakoś policja sobie z tym radzi. Potrafi to ścigać nawet przy pomocy dronów.
0: Tak, ale mi się wydaje, że ludzie nawet teraz pojęcia nie mają, że jest taki przepis, że trzeba tę odległość zachować. To po pierwsze.
1: Okay.
0: A po drugie, jak powiem tak, jak ktoś jeździ i samochodem, i rowerem, ma pojęcie, to widzę ja tak samo, ile razy jadę samochodem, jest jakaś tam szosa, gdzie nie ma tej ścieżki, bo jest też są takie sytuacje, że są tacy rowerzyści, gdzie mają ścieżkę wyznaczoną obok, wzdłuż, a potrafią jechać ulicą. No to krew po prostu zalewa. To nie, ja nie rozumiem takiego człowieka.
1: Panie
0: nie
1: Filipie, ścieżkę, czyli najlepszym rozwiązaniem jest to, jak się jest jednocześnie kierowcą samochodu i tak, prowadzi tak. Się i kieruje się też
0: ja
1: rower.
0: Ja powiem szczerze, zawsze tak jak tego. Jadę samochodem, widzę rowerzystę. Kierunkowskaz, nawet jak trzeba zwolnić, bo coś tam sprzeciwko jedzie. Kierunkowskaz rzucam.
1: I wspaniale, proszę tak robić. Czekam. Panie Filipie, wielkie dzięki, bo musimy dać szansę innym z naszych słuchaczy. Dziękuję. Z Białegostoku przenosimy się do Poznania. To kawał drogi. Pan Damian z Poznania. Dzień dobry. 22,7 trójek.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pełna zgoda w temacie zwiększenia odległości samochodu wymijającego rowerzystę. Ja uważam, że edukowanie. Sam jeżdżę na rowerze, jeżdżę dużo samochodem w sezonie właściwie po mieście, to tylko na rowerze. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, znaczy ciągle przy rowerach, przy jeździe i przy życiu ludzkim, przy bezpieczeństwie. Mianowicie mam dwóch synów, nastolatków, 14-10 lat. Od dwóch lat nie jeżdżę ścieżkami rowerowymi, a jak mam pojechać z moimi dziećmi, przeżywam horror, jeździmy sobie po parku.
1: Ale w kaskach, chłopcy w kaskach.
2: Oczywiście. Kask to jest w ogóle, zanim dotknie roweru, musi założyć kask.
1: Brawo.
2: Nawet jak rower wyprowadza z garażu, bo była sytuacja, że wsiadł na rower, przewrócił się i uderzył się na murku w garażu. Więc kask to jest w ogóle pierwszy punkt. Ale o co chodzi? No i tymi ścieżkami rowerowymi od dwóch lat zauważyłem jakiś przyrost niesamowity. Kurierzy miejscy, którzy jeżdżą rowerami elektrycznymi, czy to jest jeszcze rower? Nie wiem.
1: Też mam wątpliwości, tak jest.
2: Taki rower sobie, wygooglałem sobie z ciekawości, myślałem, że więcej. Przyjmuje się, że uśredniając ciężki rower kuriera waży 30 kg, 10 kg jedzenia paczek, 60-70-kilogramowy mężczyzna jadący ścieżką rowerową i jadący z prędkościami bardzo często 40-50 nawet na godzinę. No to jest naprawdę horror i to jest moim zdaniem duży problem. Ja jako dorosły facet bałbym się bardzo zderzenia.
1: Ma pan rację, rzeczywiście to jest temat, który powinniśmy poruszyć w innej audycji, ale na pewno zajmiemy się tym tematem i zostajemy w Poznaniu. Pan Rafał, dzień dobry panie Rafale.
3: Witam serdecznie, dzień dobry, Rafał z Poznania. Chciałem poruszyć temat dotyczący przepisów, które miałyby być wprowadzone. Jestem absolutnie za niezmianą odległości wymijania rowerzysty, tylko wyprzedzania rowerzysty. Jestem zarówno kierowcą zawodowym, jak i rowerzystą całe życie praktycznie. Mam pojęcie, jak jeżdżę na jezdni rowerem, co się dzieje. Często kierowcy, którzy mijają mnie po prostu ocierając przysłowiowym lusterkiem o łokieć. Życie ludzkie jest najważniejsze, nie ma żadnych szans, gdy lekkie potrącenie po prostu, czy dotknięcie rowerzysty spowoduje śmierć. Widziałem takie przypadki, jeżdżę również przede wszystkim na rowerze szosowym, również MTB, a na szosie, no to wiadomo, szosą i tak zwane ustawki rowerowe, gdzie jedziemy całą szerokością pasa, chamskie trąbienie, wymijanie, po prostu dotykając prawie rowerzysty. Jestem za tym, żeby po prostu wszedł przepis wyprzedzania rowerzysty. Wiadomo, rowerzysta jedzie przy krawędzi, niejednokrotnie studzienki, gdzie nie trzeba ominąć, coś się wydarzy, przejdę w bok trochę, 1,5 metra, dojdzie do tragedii. Tam uczę całą

0: rodzinę swoją, po prostu jak widzisz rowerzystę, wyprzedzaj rowerzystę, jeżeli nie masz miejsca, poczekaj tak, jakbyś wyprzedzał samochód. Tak, żeby było miejsce, żeby było bezpieczeństwo, nie żebyś całe życie później spędził we więzieniu lub miał na sumieniu jakiegoś człowieka. Tyle chciałem dodać w tej sprawie.
1: Bardzo, bardzo panu dziękuję, panie Rafale. Teraz pan Dariusz z Warszawy. Dzień dobry, panie Dariuszu.
2: Witam serdecznie. Ja jestem jedynie posiadaczem auta, na rowerze nie jeżdżę. Jakby z tej drugiej strony chciałem troszeczkę powiedzieć. Mianowicie wyedukowanie rowerzystów, informacja, jak się zachowywać na przejściach dla pieszych, jak używać śluzy, albo jeżeli nie ma śluzy, że trzeba zejść z tego roweru i przejść przez te pasy i nie eskalować tutaj problemów z kierowcami. Jest to nagminne. Spotykam się z tym w Warszawie non-stop. Dostaję obelgi, jak jeszcze zwracam uwagę na to rowerzystą. Pomijam kwestię, że jeżdżą wiele razy bez kasków i jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, tak? Wyedukować tak samo, jak kierowcy powinni wiedzieć, jak się zachowywać, tak samo jest multum rowerzystów, którzy nie mają bladego pojęcia o przepisach, jak się zachować w takiej tutaj sytuacji.
1: Zgadzam się z panem, że problem dotyczy obydwu stron. Rzeczywiście edukacja, generalnie edukacja w życiu jest najważniejsza. Teraz pan Artur z Warszawy, który urzędowo zajmuje się przepisami, o których dzisiaj rozmawiamy poniekąd. Dzień dobry, panie Arturze.
3: Dzień dobry państwu, poniekąd urzędowo. Słucham trójki i na trójce się wychowałem i cieszę się.
1: Proszę z nami zostać.
3: Nie zamierzam odchodzić jeszcze. Myślę, że jak zacząłem od małego, tak będzie do grobowej deski. Jestem z tego pokolenia, które było uczone w szkole myślenia i w zasadzie przede mną wszyscy tutaj, tak jak słucham, bo czekałem w kolejce, większość słuchaczy poruszyło te najważniejsze tematy, z których jeden wniosek można wyciągnąć. Po prostu przepisy istnieją, tylko one nie są przestrzegane, ale do tego trzeba przygotować społeczeństwo. No ja z tym się na co dzień spotykam, jestem instruktorem doskonalenia techniki jazdy. Jeden ze słuchaczy podjął temat, że to jest droga publiczna, dlaczego nie ma tego. Tak, ja też takie pytania zadaję. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, jak wkraczamy na drogę publiczną, nawet pieszy. I do tego się za chwileczkę odniosę. Podam państwu przykład. Jesteśmy odpowiedzialni. I teraz głównym problemem to jest brak edukacji. Ja byłem członkiem zespołu weryfikacji pytań egzaminacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury, a całe życie byłem związany z motocyklami. No to zostałem instruktorem doskonalenia techniki jazdy. Coś ponad naukę jazdy. To tak społeczeństwo też nie ma troszeczkę o tym pojęcia, że możemy się kształcić, edukować po prawie jazdy i do tego jest przestrzeń przygotowana prawna i jest to wszystko uregulowane, tylko my lekceważymy po prostu przepisy. A policja nie przestrzega tych przepisów. My multiplikujemy przepisy, które wchodzą, czasami wchodzą nam na głowę. My przestaniemy być wrażliwi na te przepisy. To nic nie zmieni. Multiplikacja przepisów nic nie zmieni, jak nie będzie włączona wyobraźnia.
1: Nie sposób się z panem nie zgodzić, panie Arturze. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Mail do nas to porozmawiajmy, @polskieradio.pl, żeby chociaż zachowywali ten jeden metr. Rozsądne jest przekraczanie podwójnej ciągłej, zdaje się również dozwolone prawnie, jeśli to pojazd wolnobieżny jak traktor czy rowerzysta. 2027 trójek, zaraz odbierzemy kolejne telefony i bardzo dobre informacje z Roland Garros. Maja Chwalińska prowadzi w ćwierćfinale tego turnieju z Anną Kalińską 4-1 w gemach w pierwszym secie.

0: 22,7 trójek. Dzisiaj pytamy państwa to, czy powinna zwiększyć odległość taka przepisowa pomiędzy mijanym rowerzyście a samochodem. Mówimy tutaj o zmianie odległości z metra do półtora. Trochę się tak zawiesiłem, bo cały czas podglądam to, co dzieje się na Roland Garrosa. Tam Maja Chwalińska wygrywa już 5-1 w gemach, ale teraz pytamy o to pana Mateusza z Bielska-Białej. Dzień dobry, panie Mateuszu.
1: Dzień dobry państwu. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że mamy trochę ograniczoną infrastrukturę, zwłaszcza na prowincji, i jako rowerzysta bardzo aktywny, ale również jako kierowca ciężarówki niemałej, wiem, że jak zwiększymy tą odległość, będziemy jej pilnować do 1,5 metra, to praktycznie na niektórych drogach w ogóle nie będzie można wyprzedzić rowerzystę, więc jestem absolutnie przeciw zwiększaniu tej odległości do 1,5 metra, natomiast jestem za tym, żeby bezwzględnie karać za tych, którzy jadą niżej niż metr. Jestem za tym, żeby zmusić kierowców do zwalniania. No i przede wszystkim rozsądek i rozwaga na drodze. I to nam da na pewno więcej bezpieczeństwa niż, tak jak mówił mój poprzednik, więcej przepisów, bo przepisy nas nie chronią. Właściwie bez stosowania i egzekwowania to przepisów.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Mateuszu. Teraz pan Robert ze Świdnika. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tylko króciutko chciałem powiedzieć, że od 2 lat, bo miałem taką przygodę jako rowerzysta, bo też jestem i kierowcą amatorem, ale linka mi się zerwała od tylnego hamulca jadąc z góry. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, bo skręciłem w prawo, jakoś ten rower sam z siebie wyhamował. Od tamtej pory to zachowuje odstęp, nie wiadomo. Możemy świetnie jeździć, a ten nasz sprzęt potrafi zawieść naprawdę w nieodpowiednim momencie.
0: Zarówno rower, jak i samochód, prawda?
2: Tak jest, ale rowerem też można. Jak hamulca nie ma, to oczywiście. Z góry jechałem. No strach w oczy mi zajrzał. Ale wszystko było dobrze. Nikogo nie było.
0: Dużo
2: dzięki
0: zdrowia.
2: Uprzejme. Pozdrawiam serdecznie.
0: My pana też serdecznie pozdrawiamy. Teraz pan Tomasz Zapala. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: No witam, pozdrawiam słuchaczy. Chciałem poruszyć temat wyprzedzania rowerzystów pod kątem prędkości dopuszczalnych. Żaden z przedmówców nie wspomniał, że czym innym jest wyprzedzanie rowerzysty, gdzie prędkość dopuszczalna jest, nie wiem, 20-30 na godzinę, a czym innym wyprzedzanie rowerzysty, gdzie droga krajowa i prędkość dopuszczalna 90, więc apelowałbym, tak jak wielu przedmówców, o zdrowy rozsądek. Ciężko to ubrać w przepisy, ciężko narzucić komuś zdrowy rozsądek, jednak no, patrzmy na innych jak na siebie.
0: Bardzo panu dziękuję. 22,7 trójek, mail do nas to porozmawiajmy@polskieradio.pl. Mamy też oczywiście czynnego, mówiąc w cudzysłowie, trójkowego Facebooka. Teraz pan Zbigniew z Krakowa. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Proszę pana, ja mam taką sprawę do policji bardziej.
0: Okej.
4: Okay. Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na protezie i często jest tak, że jest dość ruchliwa ulica i ja jadę po chodniku. Zapłaciłem mandat. Policjanci w ogóle nie słuchają ludzi, mają to gdzieś, nie ma dobrej woli. Gdzieś tam się

0: w przepisach niby jest, ale to nie do końca tak działa. I to mnie denerwuje. W zasadzie ja, jadąc na rowerze po takiej jakiejś tam ruchliwej ulicy, to też nie jestem młody. Bardziej stwarzam niebezpieczeństwo, bo się obawiam, że czasem się może w głowie zakręcić, czy po prostu gdzieś, no nie jestem taki sprawny, żeby zeskoczyć sprytnie z roweru.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Zbigniewie. Teraz pani Anna z Siedlec. Dzień dobry, pani Aniu.
2: Dzień dobry, ja jeszcze raz, to moja refleksja po wysłuchaniu audycji.
1: Proszę mówić.
2: Więc tak, chciałabym wrócić do stwierdzenia mojego taty, gdy zrobiłam prawo jazdy. Mhm. Tata powiedział tak, słuchaj dziecko, są i takie nagrobki. Tu leży kierowca, który miał pierwszeństwo przejazdu. I to jest taka dla mnie refleksja, która łączy zarówno temat odległości na drodze, temat kasków, ochrony i tak dalej. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. To byłaby dobra puenta na zakończenie audycji, ale jeszcze jej nie kończymy, bo odbieramy telefon od pana Tomasza z Głogowa. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry. Witam i pozdrawiam wszystkich. Chciałbym powiedzieć króciutko. Zwiększenie odległości niewątpliwie ma sens, pod warunkiem, że będzie możliwe do wyegzekwowania. Któryś z moich przedmówców też mówił, że rowerzyści poruszają, czy powinni poruszać się krawędzią jezdni. Tak. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, przeżyłem wielokrotnie sytuację, że kiedy jechałem blisko krawędzi jezdni, odnosiłem wrażenie, że jestem dla kierowców niewidzialny. Oni mnie po prostu ocierali. Przejeżdżali bardzo, bardzo blisko. W momencie, kiedy odjeżdżam od tej krawędzi jezdni, no to jednak zmuszam tych kierowców do tego, żeby oni zwolnili, jednak troszeczkę większy łuk wzięli, omijając mnie czy wyprzedzając. Trzecia rzecz, edukacja i świadomość. Uświadamiać kierowców, że rowerzyści nie posiadają poduszek powietrznych, ABS-ów, kontrolowanej trakcji, pasów bezpieczeństwa, więc no, podmuch może stanowić dla nas śmiertelne zagrożenie, prawda? Nie tylko już jakaś tam fizyczna kolizja, ale również właśnie blisko przejeżdżający samochód ciężarowy może spowodować, że ucierpi rowerzysta. No i równouprawnienie, prawda? Też jakby świadomość, że jesteśmy równouprawnieni na drodze i korzystamy z tej drogi wszyscy i na takich samych zasadach, na równych zasadach.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Tomaszu. I ostatnia dziś ekspercka opinia od Tadeusza Baranowskiego ze Stowarzyszenia Gruppetto.
4: Jeżdżę bardzo dużo po ulicach i drogach, ponieważ uprawiam kolarstwo i robię do 20 tysięcy kilometrów rocznie, głównie po szosach, drogach publicznych. I no, muszę pochwalić polskich kierowców, bo zdecydowana większość z nich, nie jestem w stanie oczywiście tego w procentach podać, no powiedzmy 95%, a może 99% z nich wyprzedza z bezpieczną odległością, przepisową odległością. Natomiast łatwo to sobie oszacować, jeżeli ja robię nawet nie jakąś długą wyprawę, ale powiedzmy 3-godzinny trening, to nawet jeśli 99% kierowców zachowa się dobrze, to i tak trafia mi się kilkunastu nawet takich, którzy zachowują się fatalnie. A warto pamiętać o tym, że kiedy mówimy o ludzkim życiu, statystyka nie działa. Zabija cię ten jeden, który cię trafi, a nie 99,9% tych, którzy się zachowali wspaniale.
5: Kto jest przeciw? Kto jest za?
1: Czy odległość między rowerzystą a kierowcą samochodu powinna się zwiększyć z metra do półtora? Pan Hubert napisał na trójkowym Facebooku, nie. Akcja informacyjno-edukacyjna plus skuteczne karanie za łamanie istniejących przepisów. Rowerzyści nadal jeżdżą po drogach mimo istniejącej obok ścieżki rowerowej. Ciężarówki wyprzedzają się na dwupasmowych autostradach i ekspresowych, a jeżdżących z przepisową prędkością kierowców można ze świecą szukać. 22 i 7 trójek, ten numer telefonu wybrał pan Andrzej z Pomorza. Dzień dobry, panie Andrzeju.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, wydaje mi się, że ten metr, który był odległości i jego zwiększenie do 1,5 metra nic nie da. Tak jak zwiększamy, żeby było bezpieczeństwo, ale problem polega też chyba na tym, że trudno jest wyegzekwować te, i zarówno ten metr było, jak i teraz te 1,5 metra. I ja jak wyprzedzam rowerzystę, mimo tego, bez względu na to, jak on jedzie blisko krawędzi, to całkowicie zmieniam pas ruchu, tak jakbym wyprzedzał inny samochód. I w ten czas to jest bezpieczne i dla mnie, i dla rowerzysty. Ale gdyby ktoś za mną jechał

0: i ocenił, że to był metr, a nie półtora metra, to jak to wyegzekwować? Także uważam, że przepis powinien być jasny. Ten czas jest jasny dla wszystkich. Zmieniam całkowicie pas ruchu, jak wyprzedzam. No oczywiście bierzemy pod uwagę jeszcze tą sytuację, że może się ktoś znaleźć naprzeciwko. Nie powinniśmy w ogóle w ten czas wyprzedzać rowerzystę, ze względu na to, jak blisko on krawędzi jedzie.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju. Teraz pan Radosław Zawiercie. Dzień dobry, panie Radosławie.
2: Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, witam całą redakcję wszystkich słuchaczy. Jeździłem po różnych krajach Europy i nasz kraj jest po prostu mało tradycyjny. Nie patrzymy w każdej dziedzinie, czy to są rowerzyści, czy inne sytuacje. Jeździłem po Danii, tam w Chorwacji, w Słowacji rowerem, także na Węgrzech i tam jest duża kultura, jeżeli chodzi o takie rzeczy. My się jeszcze tego musimy nauczyć i tolerować się i po prostu nawzajem się szanować. Szanować się, jeżeli chodzi o kierowcę, do rowerzysty i rowerzysta do kierowcy. Bo nie możemy tylko zgadzać wszystko na kierowców, bo ja jestem też kierowcą zawodowym i tak jak tutaj przedmówca powiedział, ja też omijam rowerzystę, tak jak wymijał samochód po prostu. I nałóżmy się tolerancji między sobą, w każdej dziedzinie i szanować się. I będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich, miłego drugiego weekendu wam życzę i bezpiecznych dróg.
1: Dziękujemy panie Radosławie. Strasznie głośno u pana, ale ten głos też był bardzo wyrazisty. Teraz pan Maciej z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Takich parę słów też się najeździłem po świecie jako zawodowy, niezawodowy, po miastach, drogach i tak dalej. Problem jest taki, czy to kierowca, czy teraz rowerzysta. Rowerzyści sobie jeżdżą ze słuchawkami na uszach. Mhm. Oni nawet nie wiedzą, co się za nimi dzieje. Ale z drugiej strony kierowcy też już się naoglądają się, że jeżdżą ze słuchawkami. Nikt nie patrzy, nikt nie zwraca uwagi na lusterka. Czy to będzie półtora metra, czy dwa? Chyba bardziej schodzimy do takiego problemu, że ludzie nie myślą i po prostu jemu się należy. Rowerzyści myślą, że też dla nich jest droga, a znowu kierowcy nienawidzą rowerzystów, bo są na drodze. Czy to będzie metr, czy dwa? Moim zdaniem tylko policja będzie tak naprawdę pisała mandaty, bo za chwilę będzie wyliczanie, czy to było 2 metry, czy było 1,80 m, tak jak widziałem w Stanach, gdzie zaczęli pisać mandaty, jeśli samochód nie jest zaparkowany po zewnątrz, na boku drogi, minimum 8 cali od linii zewnętrznej.
1: Panie Maćku, czyli szacunek dla innych użytkowników.
3: Szacunek i myślenie, wiadomo.
1: Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pani Martyna z Zabrza. Dzień dobry, pani Martyno.
4: Dzień dobry, witam. Ja chciałam tylko powiedzieć i przypomnieć, że rowerzyści też powinni nosić odblaski i posiadać ich znacznie, znacznie więcej, ponieważ wieczorami też poruszamy się, gdzieś właśnie jedziemy z działeczki, gdzieś jedziemy sobie poboczem i ta widoczność naprawdę ma znaczenie, także tutaj spotykam się z tym, że po prostu wszyscy mówią o odblaskach, jako że to jest temat na jesień, zimę. No drodzy Państwo, niekoniecznie, bo wieczory zapadają przez cały rok, także zachęcam do noszenia odblasków i bycia widocznym.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Martyno. To był ostatni telefon, jaki dziś odebraliśmy. Puenta będzie taka, że wydaje mi się, że większość słuchaczy nie jest za tym, żeby zwiększać odległość z metra do półtora, ale po prostu, żeby respektować, że są inni użytkownicy drogi i ten metr wystarczy, tylko po prostu najlepiej byłoby zmienić pas ruchu podczas wyprzedzania. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie telefony, maile, za reakcję na trójkowym Facebooku. Hanna Dołęgowska, Olga Szućko, Piotr Łodej i Krzysztof Oniewski. Mówimy do usłyszenia. Maja Chwalińska prowadzi 5-3 w pierwszym secie i 30-15. Z Anną Kalińską w ćwierćfinale Roland Garros.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Żegnamy reklamy.
12: Minęło południe, jest 3 czerwca i czas na przedweekendowy serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
13: Maja Chwalińska walczy o miejsce w półfinale French Open, gra z Rosjanką Anną Kalińską. Zamieszki po śmierci Henry'ego Nowaka w Southampton są pierwsze zatrzymania. Ruszyły wyjazdy na długi weekend, dworce i drogi coraz bardziej zatłoczone. W Paryżu na wietrznym dziś korcie głównym Rolanda Garrosa trwa pojedynek ćwierćfinałowy Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską. Jak przebiega ten mecz, o tym Dariusz Urbanowicz, który śledzi to spotkanie. Darku.
14: W Paryżu faktycznie wieje, ale to nie tylko wiatr rozdaje karty, bo świetnie gra Maja Chwalińska. Zaczęło się co prawda od przełamania serwisu Mai, ale w następnym gemie Polka odłamała, jak to się mówi, i zrobiło się 1-1. Kolejne gemy należały do Polki i dotarła do stanu 5-1, grając jak z nut, ale wtedy to

0: rywalka. Najpierw przełamała, wygrała na 2-5. Maja serwowała wtedy już przecież na pierwszego seta, a po chwili znów była skuteczna na 3-5. W tej chwili jest 4-5. No, teraz odzyskała ferwor Kalińska, no ale Polka cały czas nie pozostaje jej dłużna. Nawet jak przegrywa, to na przewagi, więc jest bardzo ciasno. No i trzymamy kciuki. Maja dobrze gra. Trzymajmy się tego.
1: I za godzinę ponownie z Dariuszem Urbanowiczem się usłyszymy. Dwie osoby zostały zatrzymane po gwałtownych protestach w Southampton. Demonstrację zorganizowano po zabójstwie Henry'ego Nowaka oraz publikacji nagrań pokazujących wcześniejszą interwencję policji wobec nastolatka. W pewnym momencie część zgromadzonych starła się z funkcjonariuszami. W stronę policjantów poleciały butelki i race.
2: Brytyjska minister do spraw policji Sarah Jones poinformowała, że jedna z zatrzymanych osób jest podejrzana o napaść na policjanta, a druga o posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Jak dodała, śledczy analizują nagrania z mediów społecznościowych i policyjnych dronów. Możliwe są aresztowania. Rząd potępił akty przemocy, podkreślając jednocześnie, że mieszkańcy mają prawo do pokojowego protestu. Sarah Jones zaapelowała także o uszanowanie stanowiska rodziny Henry'ego Nowaka, która prosi, aby tragedia nie prowadziła do dalszych podziałów i napięć. Wielu uczestników protestu domagało się odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania policjantów. To, co spotkało Henry'ego, nigdy nie powinno się wydarzyć. Jako matka, która sama straciła syna, uważam, że ani rząd, ani policja nie poradziły sobie z tą sprawą właściwie, powiedziała brytyjskim mediom jedna z uczestniczek protestu. Kobieta dodała, że wielu mieszkańców oczekuje pełnego wyjaśnienia zachowania funkcjonariuszy i większej przejrzystości śledztwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Śmigłowiec brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy rozbił się na polu w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii, podała miejscowa policja. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Na miejscu są służby ratunkowe, a wojsko rozpoczęło dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę wypadku. Maszyna spadła krótko przed godziną 4 rano czasu lokalnego. Resort kultury zmienia całą koncepcję Pałacu Saskiego. To powinno być nowe centrum Warszawy, jedno z najważniejszych miejsc stolicy, otwarte dla ludzi, powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska dodała, że wkrótce zostanie przedstawiony szczegółowy plan zagospodarowania odbudowywanego Pałacu Saskiego.
3: To powinien być pałac, z którego korzystają mieszkańcy Warszawy, ale nie tylko. Turyści, mieszkańcy całej Polski. To powinno być miejsce, które żyje, jest otwarte, które ma instytucje kultury, które ma takie miejsce, do których się przychodzi z przyjemnością. To miejsce po prostu musi żyć. Zmieniamy całą koncepcję tego miejsca. To nie może być miejsce, które jest tylko i wyłącznie dla urzędników. To musi być miejsce otwarte dla ludzi.
1: Prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Ministra wyjaśniła, że opóźnienia są związane z badaniami archeologicznymi. Pierwotnie zakładano, że odbudowa zakończy się w 2030 roku. Rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni w góry. Są też tacy, którzy wybierają się za granicę. Na dworcu Warszawa Centralna była Dagmara Kędzior.
4: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
5: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
6: Czyli nie chodzenie po górach?
5: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
7: Do Zakopanego. Jadę na wyjazd jogowy. Jak gdyby wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach. Trochę jogi, trochę góry.
1: Zdecydowana większość pociągów z dworca Warszawa Centralna odjeżdża punktualnie.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra w całym kraju, jedynie w Połczynie-Zdroju, w Zachodniopomorskim umiarkowana. Do 15 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci, trwają zielone godziny. Źródła odnawialne produkują teraz prawie 60% energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski na termometrach od 16 do 27 stopni.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Już prawie 8 minut po godzinie 12.
1: Muzyczna poczta UKF.
15: Ola Szućko, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego redagowania tej audycji. Muzyczna Poczta UKF jest dla Państwa przez najbliższe 2 godziny i to Państwo decydują, co pojawi się na antenie. Prosimy o telefony, e-maile 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje do godziny 14, ale na początek od nas, na rozgrzewkę i na rozpędzenie się. Don't Stop Me Now, grupa Queen.

Z ponaddźwiękową prędkością rozpoczęliśmy muzyczną pocztę UKF. To była grupa Queen. 227 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Propozycja pani Marty, która jest naszą stałą słuchaczką, to prośba urodzinowa, bo jej córka dzisiaj kończy 19 lat. Córka ma na imię Tosia. A piosenki, które mama wybrała, ja myślę, że najlepiej trafi do córki to, co zabrzmi za chwileczkę, czyli zespół ABBA i Dancing Queen.

Dokładnie rok temu, właściwie w lipcu, byłem na wielkim show ABBA Voyage w Londynie i raz jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś ma tylko szansę być tam, pojawić się i posłuchać tych piosenek ABBY, i to nie tylko playback, bo tam jest też zespół grający na żywo plus chórek, to naprawdę warto, bo to jest coś, czego się nie zapomina przez długo.

strony Jacek z Łodzi. Wczoraj miałem 42. rocznicę ślubu, więc gdyby było można usłyszeć piosenkę Manamu, Miłość od pierwszego spojrzenia, to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.

Miłość od pierwszego spojrzenia, grupa Manam. A jeśli ktoś nie zna historii grupy Manam, to być może nie wie, że pierwsze nagrania tej formacji odbyły się tu, przy Myśliwieckiej 357. Zresztą, jeśli państwo posłuchają na naszych podcastach w historii pewnej płyty o początkach grupy Manam, no to tam o tym wszystkim Kora i Marek opowiadali. 227-3KF@polskiradio.pl. Powracamy do rzeczywistości, chociaż też w tej chwili artysta, który odszedł. Dziś rocznica śmierci Roberta Brzelewskiego. I o piosenkę Armii państwo proszą. To piosenka, którą współtworzył Robert.

Niezwyciężony zespół Armia. Muzyka Robert Brzewski, słowa Tomasz Budzyński. No i tu jeszcze raz wrócę do podcastów Polskiego Radia i do historii pewnej płyty. Opowieść o legendzie Armii również państwo tam znajdą. 227-3KF@polskiradio.pl. A jeszcze nie powiem jedną rzecz, bo zamawiając utwór Armii, prawda, inny utwór, ale tego nie mieliśmy akurat. Pan Radek napisał: pozdrowienia dla ludzi pozytywnie myślących. My również pozdrawiamy wszystkich pozytywnie myślących. Ale jacyś nie są inni zupełnie słuchacze Trójki przecież. 227-3KF@polskiradio.pl. I teraz jeszcze raz po polsku prośba o Mirosława Czyżykiewicza i o utwór Awe dla koleżanek i kolegów z Gorlic, z liceum imienia Marcina Kromera od pani Bożeny.

Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem, moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej, ludzkim prawem. Ave. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem, żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków i że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny. Ave.

spotkam, jak mam spojrzeć, żebyś nie mogła w oczach dojrzeć starego głodu, którym hojnie obdarowałem tyle spojrzeń, blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twojej wyciągać ręce, w śniegu pościeli pisać wiersze, szkłem nurte skrycie tatuaży.

cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem.

0: Mirosław Czyżykiewicz i Awe, a przed laty to nagranie pojawiało się bardzo często na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i właściwie chyba tu tylko można by je było znaleźć z równie dużą częstotliwością. 227 trójek UKF małpapolskiradio.pl. Do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF powrócimy za chwilę, ale teraz kulturalna podróż absolutnie międzynarodowa Agnieszki Obszańskiej.
1: Terra Cultura. Dzisiejsza opowieść połączy muzyczne wątki polskie i afrykańskie. Pierwsi bohaterowie tej historii to skład Alameda, genialnie łączący industrialne, połamane rytmy z brzmieniami Afryki i Ameryki Południowej. Drugi to Nums Dembele, muzyk z Burkina Faso, grający na korze. A już niebawem będziemy mogli zobaczyć ich razem na koncercie. O tym za chwilę. Zacznijmy od historii ich spotkania, o czym opowiada Jakub Ziołek z Alamedy.
2: To się właściwie wzięło od naszego spotkania w Tucznie, gdzie był festiwal Etno Tuczno, jeżeli dobrze pamiętam. I tam Nums występował ze swoim zespołem Moribaya. I no myślę, że wszyscy bardzo dobrze zapamiętaliśmy ten koncert. Bardzo też inspirujące pod kątem rytmów, pod kątem aranżacji. Bardzo rozwijające też dla nas, no bo my wszyscy jakby tak bardzo staramy się rozwijać rytmicznie. Obojętnie na jakim instrumencie kto gra, no to jednak każdy musi mieć gdzieś tam, powiedzmy, to takie solidne zaplecze rytmiczne. Było bardzo inspirujące właśnie, jak zespół Moribaya z Numsem Dembele był w stanie sobie aranżować te wszystkie, że to są właściwie tradycyjne rytmy, ale bardzo, bardzo solidnie zagrane. No i przede wszystkim Nums, który grał na korze, też zapadł nam w pamięć, bo kora to jest taki no, niesamowity instrument, który właściwie ma już, jego historia sięga 800 lat. Przewędrował najprawdopodobniej z Azji do Afryki Zachodniej. Jest to

0: taka harfa 22-strunowa, która ma takie bardzo przestrzenne, bardzo delikatne, eteryczne, też bardzo masywne brzmienie. Jest to instrument szarpany. W pewnym momencie pojawiła się taka myśl w nas, że mamy możliwość też i środki, żeby współpracować z artystą z Afryki. To chyba mi przyszedł właśnie na myśl Numbs. Tym bardziej, że jeszcze znałem go z jego zespołu, który ma z Rafałem Rogińskim i Pawłem Szpurą, czyli Hizbut Yam. Właśnie Alameda plus Numbs otwiera nas na jakieś takie bardziej po prostu ambientowe i przestrzenne granie. Są te wszystkie stare elementy Alamedy zachowane, ale właśnie jest ten taki dodatek jakiejś takiej łagodności, który przynajmniej no, dla mnie był bardzo potrzebny.
1: A to połączenie potrzebne jest i nam, nawet jeśli o tym nie wiemy. Alameda po mistrzowsku uchwyciła afrykańsko-latynoskie brzmienia. Wystarczy to sprawdzić na ich albumie zatytułowanym Spektra, a przy okazji tej współpracy zaskakują równie oryginalnym brzmieniem. To jeszcze parę słów o Nomusie Dembele, a opowie o nim Rafał Iwański w Alamedzie odpowiedzialny za brzmienie bębnów afrykańskich, instrumentów perkusyjnych i sanzy.
2: No, rozmawiając z naszym kolegą Numbsem, wiemy, że pochodzi z rodziny muzycznej, z dziada pradziada, rodziny griotów, czyli muzyków, którzy dosyć powszechnie w zachodniej Afryce od pokoleń przekazują muzykę tradycyjną, też graną głównie właśnie na instrumentach strunowych, ale nie tylko. Co nas bardzo zszokowało, że właśnie to wszystko, co Numbs posiada, całą umiejętność techniczną, to jest to wszystko bardzo świadome. Właściwie on, mam wrażenie, że z premedytacją tutaj znalazł się w Polsce ileś tam lat temu. Chciał współpracować z najlepszymi muzykami, chciał pokazywać muzykę afrykańską, ale to zafascynuje go muzyka nowoczesna, szeroko rozumiana, europejska, na przykład elektroniczna. To zestawienie instrumentalne jest bardzo ciekawe, niespodziewane wręcz, nadające takiego odcienia duchowości, spiritual naszej muzyce, tej lekkości, czego raczej nie eksplorujemy, grając normalną muzykę Alamedy, taką bardziej dynamiczną, ekspresyjną, gęstą, klubową. Także to są dwa zupełnie osobne zespoły, co jest istotne tutaj w tym wszystkim.
1: A już niebawem usłyszymy ich na festiwalu Etnoport w Poznaniu. I jest to naprawdę wyjątkowa okazja, bo nie mają jeszcze albumu, więc możemy ich zobaczyć i usłyszeć tylko na koncertach. Alameda i Numbs Dembele 13 czerwca w Poznaniu, a o tym festiwalu opowiem więcej przy innej okazji.
3: Obiecywała Agnieszka Obszańska. A przed nami kolejna propozycja Państwa w muzycznej poczcie UKF i będzie teraz zespół polski, ale będzie po bułgarsku.
4: Dzień dobry, kłania się Sylwester z Warszawy. Ja dzisiaj mam prośbę o zespół Balkan Electric i fantastyczną Fiolkę Najdenowicz w utworze Je mi podaj. Dla wszystkich słuchaczy.

Droga Fiolko, czy też Fiolkownico, jeśli nas słuchasz w tej chwili w Londynie, w którym pewnie jesteś, gorąco cię od trójki pozdrawiamy. To była grupa Balkan Electric. 227 trójek, UKF, małpa.polski.radio.pl. Pan Piotr z Elbląga napisał: witam serdecznie, proszę o piosenkę So Fine zespołu Guns N' Roses. W tym utworze dla odmiany śpiewa basista Duff McKagan. Mam nadzieję, że zespół wykona ten utwór podczas sobotniego koncertu w Gliwicach, na który się wybieram. No cóż, życzę bogatych muzycznych wrażeń. So Fine w trójce.

0: So Fine, muzycznej poczcie UKF i grupa Guns N' Roses 227 Trójek. Nasz telefon jest wyjątkowo aktywny dzisiaj.
1: Witam, kłania się Andrzej z Trójmiasta. Miałbym prośbę, gdyby się udało dzisiaj przypomnieć wspaniałego Andrzeja Zauchę w jego pięknej piosence z C'est la vie, pocztówka z Paryża, z pozdrowieniami dla całej Trójki.

Andrzej Zaucha w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Pani Magda pisze, tak wakacyjnie to może Whammy Club Tropicana? Dlaczego nie?

Klub Tropicana, Club Tropicana, grupa WEM w Trójce w muzycznej poczcie UKF. To był 1983 rok i z tego roku pochodzi piosenka, którą prosi pan Jakub, który pisze tak. Po plenerowym koncercie Kapitana Nemo pod Warszawą emocje nie opadły. Prosiłbym o utwór z singla wydanego w 1983 roku właśnie. A więc Kapitan Nemo SOS dla planety. I kolejne nagrania w muzycznej poczcie UKF po godzinie 14. Jeśli państwo chcą do nas zadzwonić, napisać, to nie ma ku temu przeszkód, a wręcz serdecznie zapraszam. 227 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl, a Kapitan Nemo na koniec tej godziny.

0: Autopromocja.
1: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
2: Ten system już był całkowicie niewydolny.
3: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
1: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
4: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
1: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
5: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
6: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
7: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
1: Zaprasza Paulina Wilk. A 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 3 czerwca i minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz większe emocje na French Open. Maja Chwalińska gra o półfinał z Anną Kalińską. Drony nad Petersburgiem przed ważnym forum gospodarczym z udziałem Putina zaatakowały rosyjski okręt wojenny. Opole gotowe na muzyczne święto. Jutro startuje Festiwal Polskiej Piosenki. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta w meczu z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. Stawką jest awans do półfinału wielkoszlemowego French Open. Trwa drugi set, właściwie już się kończy. Jego przebieg, jak i zresztą całego meczu, śledzi Dariusz Urbanowicz. Darku.
18: Tak, chciałem tylko uświadomić państwu, jaka to jest skala wydarzenia. Tylko Agnieszka Radwańska w 2013 roku, nie licząc regularnej triumfatorki z Rolanda Garrosa, grała w półfinale. Jadwiga Jędrzejowska, ale to były lata 30 ubiegłego wieku, to wiadomo. Pierwszy set faktycznie zakończył się tiebreakiem z 5-1 na 5-5. Potem faktycznie ten tiebreak 7-3 dla Mai Chwalińskiej. Prowadzi 1-0 i teraz trwa drugi set. Już było 4-1. 4-2, 5-2. No i teraz serwowała Polka na zwycięstwo setowe. No ale to Kalińska wygrała i jest 5-3. No czekamy na rozstrzygnięcia gorąco w Paryżu.
17: Czekamy i do Darka będziemy wracać.

0: Dziękuję bardzo. Około 15 we Wrocławiu ma wylądować samolot z Pekinu ze studentką Klaudią Uciechowską na pokładzie. 24-latka zostanie przejęta przez specjalistyczny zespół medyczny i przewieziona do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Rzecznik szpitala Jan Kutny podkreśla, że procedura transportu pacjentki z samolotu do placówki będzie przebiegać w 2 etapach.
1: Nasza karetka jedzie na lotnisko. W składzie tego zespołu jest lekarz, jest ratownik medyczny i kierowca. Następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem. Będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu. Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy. Bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
0: Od połowy kwietnia Klaudia Uciechowska przebywała w klinice w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu, będące powikłaniem raka jajnika. Rosyjski okręt wojenny był celem ataku ukraińskich dronów. Do zdarzenia doszło w bazie rosyjskiej marynarki wojennej w Sankt Petersburgu. Miasto było atakowane w nocy przez kilkadziesiąt ukraińskich dronów. Dziś ma rozpocząć się tam forum ekonomiczne z udziałem najwyższych rosyjskich władz. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Ukraińskie siły systemów bezzałogowych przekazały, że to ich drony trafiły w rosyjską wojskową korwetę rakietową Bojki. Opublikowano też nagrania dokumentujące trafienia co najmniej 2 bezzałogowców w okręt, na którym wybuchł pożar. Korweta znajdowała się w wojskowym porcie na wyspie Kronstadt w administracyjnych granicach Petersburga. Jak czytamy, jednostka wykorzystywana była m.in. do konwojowania rosyjskich tankowców z tzw. floty cieni. Ponadto w nocy ukraińskie drony uderzyły w petersburski terminal naftowy, jeden z największych w Rosji. Media spekulują, czy w obliczu ukraińskich ataków na Petersburg do miasta przyjedzie Władimir Putin. Na jutro zaplanowano jego wystąpienie na tamtejszym forum ekonomicznym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Próbę nielegalnego przewozu odpadów udaremnili podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Były to głównie zużyte części samochodowe i opony, w sumie 25 ton. Przechwycono je podczas kontroli drogowej w pobliżu polsko-litewskiej granicy, informuje rzecznik podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
3: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali na drodze S61 w Budzisku litewską ciężarówkę. Zgodnie z dokumentami miała przewozić z Litwy używane części samochodowe. Okazało się, że w naczepie znajdują się zużyte i pocięte części do aut oraz zużyte opony. Suwalscy inspektorzy ochrony środowiska zakwalifikowali ładunek jako odpad niebezpieczny, na którego przewóz wymagane jest m.in. zezwolenie i zgłoszenie w systemie elektronicznego nadzoru transportu SENT.
0: Za przywóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia grozi od 2 do 12 lat więzienia. Będą legendy polskiej estrady i początkujący artyści. Jutro rozpoczyna się 63. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
4: Orkiestra Polskiego Radia wspólnie w tym roku z orkiestrą Zygmunta Kukli stanowi ten istotny element tego, jak brzmi festiwal w Opolu. Nasza orkiestra zagra 4 koncerty, począwszy od debiutów przez jubileusz Bogdana Olewicza po koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
0: W programie poza konkursami premiery i debiuty znajdą się też recitale Anny Wyszkoni, Justyny Steczkowskiej i zespołu Lady Punk. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu, a my jeszcze na koniec wracamy do Dariusza Urbanowicza.
5: Nie Darek? Do mnie, tylko do Paryża, do bo Paryża. Tam Maja Chwalińska wygrała w 2 setach z Anną Kalińską i zagra w półfinale. 2-0, 7-6 i 6-3. Coś nieprawdopodobnego. Fenomenalna sprawa.
6: Co ty jeszcze robisz? Do Paryża jedź.
0: Wszyscy
5: może
0: teraz
5: zdążę
0: do Paryża.
5: Na finał chociaż.
0: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jeszcze prognoza pogody. Nie taka piękna, jak to zwycięstwo w Paryżu. Synoptycy wydali ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski na termometrach od 16 do 27 stopni.
8: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
6: Ania wróciła z Paryża i chyba żałuje, że wyjechała tak szybko. 227 trójek UKF ma po polski radio.pl. Cieszymy się wszyscy z tego, co dzieje się w stolicy Francji. I dla państwa mamy teraz nie francuski, ale brytyjski przebój.

0: Zespół KIO, debiutanci, na ich płytę poczekamy, na płytę debiutancką do 25 września, a my mamy singiel nowiutki pod tytułem That's Me.
1: Muzyczna poczta UKF.

0: Dzięki takim grupom jak Kyo jest nadzieja, że muzyka brytyjska, rockowa muzyka brytyjska odnowi się i będzie znowu królowała na listach przebojów, troszkę wypierając tamtąd pop, który ją wyparł przez długi czas ostatnio. 227@UKF.pl. Wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF po naszej piosence dnia. Utwór zamówiony przez naszych słuchaczy.
1: Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. A ja właśnie dzisiaj, no już mamy po południu, trzy panie sąsiadki, starsze panie spotkałem i pytają mnie: panie Robercie, kiedy to spadnie u nas jakiś deszcz? Bo to, co padało, to tylko kurz zmyło z liści, a one działkowiczki takie swoje muszą podlewać. I przypomniał mi się utwór zespołu Manfred Mann Years Band, Waiting for the Rain, czekając na deszcz, z płyty Angel Station, 78 rok. No dawno tego nie było w radiowej Trójce. Czekamy w Świdniku na deszcz. Działkowicze.

Trójka i muzyczna pocztą KF Waiting for the Rain. Pewnie spadnie, bo taka pogoda jest troszkę w kratkę w całym kraju. Dzisiaj troszkę chmur, rano było dość chłodno, teraz też nie ma szczególnego upału z tego, co czuję za oknem. 227 trójek UKF, małpa polski radio.pl. Teraz prośba pani Ani z Warszawy, która pisze tak. Proszę o piosenkę Like a Hobo Charlie'ego Winstona, więc pozytywnie jeszcze przez ładnych parę minut na antenie trójki.

Black Hobo to Charlie Winston w trójce w muzycznej poczcie UKF. Dziś sporo próśb o zespół Clinch. Nagle Clinch wraca do łask. Były prośby oczywiście o piosenkę Latarnik, ale także jest wśród tych państwa zamówień prośba o utwór Dla Ciebie Staczam się. W związku z tym, że ten Latarnik dość często pojawia się w muzycznej poczcie UKF, to może dla odmiany właśnie Dla Ciebie Staczam się. To prośba pani Ewy.

Muzyka Ryszard Kniat, słowa Marek Dutkiewicz. To Clinch i dla ciebie staczam się. Pani Maria prosi o nagranie Jacka Savoretti'ego, ale nie samego, bo w duecie z Nilem Rodgersem, kiedyś z grupy Cheek. Who's hurting who?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Żegnamy reklamy.
9: Za 29,5 minuty, godzina 14.
10: Powtórka z rozrywki.
9: No i kolejny odcinek cyklu Powtórka z rozrywki, wybrany przez Darka Wieroga.
11: Eksperci! Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chcesz coś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to ten smak, ląd, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca.
12: Odłóż, docent, odłóż na chwilę tę przepychankę. Otóż,
13: tak, panie majster.
12: Zrobimy
13: tak.
12: Sobie fajrant.
13: Dobrze. O, panie majster. Niech pan sam powie, co za ludzie.
12: A co masz na myśli?
13: No ten zapchany zlew, panie majster. Niby kulturalni mieszkańcy, na drzwiach wizytówka, taki tam, artysta. A pan popatrz, o, panie majster. No. Co ja tu nawyciągałem?
12: Pokaż, pokaż. Oj, no. Faktycznie, nie licho, nie licho. Ale przeważnie widzisz korki od butelek.
13: Kapsle też, panie majster, kapsle też. A to, skórę od węgorza, czy co?
12: Pokaż, a?
13: No, widzisz pan? Damskie, panie majster, za przeproszeniem, desu.
12: No,
13: jak tak można, w zlewie?
12: No może robił przepierkę, docy.
13: No przecież to kawale.
12: Może to siostry, prosiła go, przepierz mi, Walduś, kilka fatałaszków, bo jedziemy z zakładem na wycieczkę do Gdyni, a ty artysta, to zawsze czas znajdziesz, nie?
13: A co taki artysta robi, panie majster?
12: O, kochany,

0: Różne rzeczy robi, przeważnie spuścizny.
1: Co? A jak on to robi?
0: To ciężka praca i cholernie szkodliwa dla zdrowia. Ja mam na myśli pisarzy tych.
1: A dlaczego, panie majster, dlaczego?
0: Bo pisarz, jak sama nazwa wskazuje, pisze. A na czym? Na maszynie, odpowiadam tobie. A z czego w tej maszynie? Z czcionki do cen. Z ołowiu, odpowiadam ci po chwili. A słyszałeś ty o tlenku ołowiu i jego ogromnej szkodliwości?
1: Słyszałem, panie majster, to jest strasznie niebezpieczna choroba, ołowica
0: no
1: się
0: więc
1: nazywa.
0: Jak sam widzisz, proszę cię, taki artysta ciężko pracuje, a jeszcze do tego on musi schwycić nastrój, czyli wenę.
1: A jak ją chwyta?
0: Cierpi.
1: Dlaczego?
0: Bo mu nikt nie chce pożyczyć pieniędzy.
1: Panie majster, no dobrze, to już wiem. A co artyści jedzą?
0: Przeważnie, widzisz, docent, piją, żeby szybciej trawić. Artysta, rozumiesz, krótko żyje i nie może marnować czasu na gryzienie.
1: Panie majster, tu na tej pomiętej kartce coś jest napisane. Może pan majster przeczyta.
0: To jest, docent, chyba utwór. Ale na gry zmolone, czekaj. Na razie wyjmij kanapki, bo ja zostawiłem jak zwykle w domu. I zostaw sobie z tym twoim ulubionym serem, a mnie daj z kiełbasą.
1: Tak.
0: Swoją drogą, docent, stale myślę, jak ty możesz bez przerwy tak ten ser wtrążalać? Naprawdę.
1: A panu majstrowi kiełbasa się nie znudzi?
0: A przyznam ci się, docent, że już trochę mam jej dosyć. I gdyby nie to, że widzę, jak ty się palisz do tego sera, to ja już dawno bym se zmienił to. No. Czekaj, poczytamy naszego artystę. Daj te kanapki. O! Co też on ma do powiedzenia rzeczywistości?
1: Nastawić może, panie majster, herbatę. To...
0: Nastaw. A mnie podaj piwo, mam w skórzanej walizeczce. Tak.
1: Tuborg? Proszę pana, panie majster, a to dobre piwo?
0: No, tu niczego sobie. Kupiłem parę kartonów. To jest wygodniejsze, wiesz, w eksploatacji i w transporcie. Na przykład jak biegniesz do taksówki, to tak ci nie dynda, rozumiesz? I się nie potłucze, no. Jak chcesz, docent, to ci dam jedną puszkę na pamiątkę.
1: Dziękuję, panie majster, bardzo chętnie. Ja nigdy takiego piwa...
0: Tak, wypiję tylko i dam ci, na pewno ci dam. Będziesz miał puszeczkę, jak się patrzy, no. Będziesz mógł strzelać z niej z karbidu, umiesz?
1: Nie.
0: No to poprosisz chłopaków z ulicy, to cię nauczą. No, czemu nie robisz tej herbaty?
1: Bo nie mam. Myślałem, że pan majster wziął.
0: To poszukaj tu artysty.
2: Szukałem. Nie ma, tylko trochę rumianku i kminek.
0: Kminek zostaw. A rumianek zalej wrzątkiem. Zobaczysz, nie ma lepszej rzeczy na świecie. No jak, smakuje? Oj, nie siorb tak, docent.
1: Gorące. Takie sobie.
0: No, ale grunt, że gorące. Rano braku na śniadanie, najważniejsze to wypić coś gorącego.
1: A pan majster?
0: Nie, ja nie jem śniadania, odchudzam się. Docent, ja patrzę tak na ciebie i patrzę. To ty, docent, jesteś oryginał.
1: Dlaczego?
0: No z tym odżywianiem, docent. Ser i rumianek. No, że ci to smakuje. Ja opowiem kumplom, to nie uwierzą, no. Oryginał z ciebie, docent. No, do rzeczy. Gdzie ta karka?
1: Tutaj.
0: Jest, dobra. Co tu od góry jest? O sobie samym do przytomności. Motto. Słuchaj, docent. Nie dolejesz nafty, kiedy życie gaśnie. Z mądrości krupioskich.
1: To...
0: Ja. To tylko ja. Ja i ja to też ja. Jestem forpocztą przedniej straży nadchodzącej awangardy.
1: Artysta napisał...
0: Przede mną, cicho, docent. Przede mną nikt. Za mną przestrzeń. Nie, skreślone to ma. Obszar też skreślony. Za mną odległość. Patrz, też skreślił. Za mną pójdą inni.
1: Nie skreślone?
0: Nie, tego nie skreślił. Dalej. Bo ja to... Czekaj, marzenia i sny... To bolero i ty w tę głuchą noc, tra-la-la-la, niech nam pokój wiecznie trwa, bo największa świnia to Mietek Maliniak i jego grupa kretynów, jeden lepszy od drugiego, cholerne grafomany i pawiany i barany i skąpe kutwy, żeby zdechli. Kocham świat, Fryderyku, przełamiemy to porterkiem, jestem wielki, największy. Donoszę, panie kierowniku, że Maliniak w czasie wojen napoleońskich sprzyjał Austrii, a swoje wypociny przepisuje od moich.
3: To proszę, zupełnie jakby to było dzisiaj napisane. 227 UKF, małpa-polski-radio.pl. Powracamy do państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Jutro troszkę inaczej poczta będzie umiejscowiona na antenie. Zaczniemy godzinę wcześniej, czyli o godzinie 11. Będziemy do 13. Natomiast o 13 Michał Nogaś spotka się z Tomkiem Lipińskim, czyli przed laty liderem takich zespołów jak choćby Tilt. A tych zespołów było całkiem sporo, więc pewnie o tym wszystkim jutro Tomek poopowie.

0: opowiada podczas audycji po godzinie 13. A my wracamy do Państwa propozycji. Pan Maciej z Katowic w tej chwili.
1: A ja mam propozycję, a mianowicie Cliff Richard, Living Dolls z ekipą zwariowanych artystów w otoczeniu. To około 40 lat ma już ten utwór i myślę, że fajnie by się wpisywał w dzisiejszą pogodę.

Cliff Richard and the Drifters Living Doll. 227 3 UKF@polskieradio.pl. Pani Ania pisze tak. Dzień dobry, czy można prosić o Zakochałem się pod apteką. Czy kto będzie? Tako Hemingway.

0: Rumak i Taco Hemingway, właśnie Taco Hemingway i Rumak. Zakochałem się pod apteką. 22 i 7 trójek. Ja w drugiej połowie maja byłem na krótkich wakacjach i tam nagle usłyszałem Pszczółkę Maję, ale nie w wykonaniu Zbigniewa Budeckiego, a po niemiecku. To może u nas już krajowa wersja.
1: Dzień dobry. Tak z przymrużeniem oka można, ponieważ Maja Chwalińska tak cudnie żądli w Paryżu swoje przeciwniczki, to tak jednorazowo Zbyszek Wodecki, Pszczółka, Pszczółka Maja.
2: Gdzieś jest lecz

0: Zbigniew Wolecki, pszczółka moja Mai. W Paryżu życzymy, żeby jej piłka latała z dużą swobodą, tak jak nasza kryskółkowa pszczółka Maja. Mówię nasza, chociaż to produkcja międzynarodowa, ale tę Maję polubiliśmy tu w Polsce bardzo i traktujemy ją jak zupełnie swoją. 227-3-UKF@polskieradio.pl. To namiary na muzyczną pocztę UKF jeszcze przez 13 minut na antenie Trójki Poczta, ale jutro po godzinie 11, jeśli dziś coś się nie zmieściło, to mogą państwo próbować ponownie jutro od 11 do 13 Trójca Muzyczna Poczta UKF, troszkę wcześniej o godzinę, a przed nami jeszcze chyba dwie piosenki polskie.
1: Dzień dobry, Marcin przy telefonie. Ja mam...

Takie pytanie, czy jest szansa na wyemitowanie jakiegoś nagrania pod tytułem dla mojego szefa, któremu trochę ciśnienie opadło, a musimy jeszcze pracować. Nie chodzi o to, że jest zły, tylko jakiś taki osłabnięty, jakby się dało na przykład, nie wiem, Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Dla Piotra, szefa z Bielska Białej.

0: W muzycznej poczcie UKF grupa Sztywny Palazzi. Ola Szućko, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja i piosenka polska klasyczna.
1: Witam serdecznie z tej strony Starogard Gdański. Ja mam propozycję na dzisiejszą pocztę, utwór dżemu Najemnik. No i chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy poczty UKF-u. Arkadiusz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 3 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska pokonała Annę Kalińską i awansowała do półfinału French Open. Utrudnione wyjazdy na długi weekend w Małopolsce. Od 16 blokady na zjazdach z autostrady A4 oraz na Zakopiance. Niepokojąca sytuacja w Odrze. Pojawiły się śnięte ryby i skorupiaki. Sen Mai Chwalińskiej trwa. Wygrana 7-6, 6-3 z Anną Kalińską dała Polce sensacyjny awans do półfinału French Open. To był jej 8 wygrany mecz na kortach Rolanda Garrosa. O przebiegu ćwierćfinałowego pojedynku Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki.
14: Wielka to radość, bo oglądanie Mai Chwalińskiej w akcji to czysta przyjemność. Jest pewna siebie, gra swoje, czyli dużo kombinacji, skrótów, rotacji i brak powtarzalności. Każde zagranie wydaje się inne. Podziw budzi niezłomność w taktyce, konsekwencja i pewność siebie. Na korcie, bo poza kortem, Maja ujmuje naturalną skromnością. Poziom trudności rośnie w trakcie turnieju, bo stawka idzie nie tylko o prestiż, ale i o ogromne pieniądze. Anna Kalińska to jedna z najlepszych tenisistek świata, a tu proszę, w ćwierćfinale odesłała ją do domu 24-letnia filigranowa kwalifikantka. W dwóch setach w niespełna 2 godziny. Nie był to wcale łatwy mecz, bo Rosjanka nie zamierzała poddać się bez walki, szczególnie w pierwszym secie, który skończył się tiebreakiem do 3. W drugim secie jednak niecierpliwość 24. rakiety świata zaczęła wychodzić na wierzch, a Maja grała swój tenis, nie bała się wysokich topspinów, by po chwili zaskoczyć slajsem na linię albo demobilizującym skrótem. Maja Chwalińska w półfinale. Jak to brzmi? Jej rywalką będzie albo Rosjanka Diana Schneider, albo światowa jedynka Aryna Sabalenka. Ich pojedynek trwa.
13: Blokady na zjazdach z autostrady A4 oraz na zakończenie.

0: Kropiance. O 16:00 rozpocznie się duży protest przeciwników planowanej trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Manifestacje zaplanowano w 3 lokalizacjach, na zjazdach Z4 w kierunku Wieliczki i w kierunku Myślenic, a także na Zakopiance w Gaju, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Protestujący mają przechodzić przez przejście dla pieszych. Policjanci, którzy będą na miejscu, co pewien czas będą udrażniać te przejścia, żeby też ten ruch szedł w miarę płynnie, więc musimy tutaj uzbroić się jako kierowcy w cierpliwość. Policjanci będą kierować ruchem drogowym. Nasz apel taki, aby wcześniej zaplanować sobie podróż i ewentualnie ominąć te utrudnienia, które będziemy napotykać.
0: Protesty mają trwać do 18:00. Długi weekend w Zakopanem zapowiada się tłoczno. 4 dni wolnego pod Tatrami może spędzić kilkadziesiąt tysięcy osób. Są jeszcze wolne pokoje, ale ceny w ostatnich dniach wzrosły, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Widzimy też taką ciekawostkę, że jeszcze 2 dni temu cena na czerwcówkę była o 120 zł niższa w roku bieżącym niż w zeszłym. Ale to już się zniwelowało, cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł dla pokoju dwuosobowego w standardzie około 3-gwiazdkowym, niekoniecznie kategoryzowanym, w centrum Zakopanego, czyli nie dalej niż 2 km od Krupówek.
0: Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zajętych jest ponad 70% miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach. Do niedzieli na Podhalu będzie ciepło, ale możliwe są deszcze i burze. Chorzy na raka w trakcie leczenia, po jego zakończeniu i w okresie obserwacji onkologicznej będą mogli bez limitów korzystać z tomografii, rezonansu, gastroskopii czy kolonoskopii. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała, że NFZ będzie w 100% płacił za te badania.
3: Pacjenci, którzy chorują na nowotwór albo pacjenci, którzy już wyzdrowieli, ale są w okresie tak zwanej długotrwałej obserwacji, w dalszym ciągu będą mogli korzystać na takich samych zasadach, czyli wracamy do tego, co było, czyli mamy w pełni to sfinansowane i w zakresie diagnostyki obrazowej, ale też gastroskopii i kolonoskopii.
0: 1 kwietnia NFZ obniżył wycenę wykonanych ponad limit badań, takich jak tomografia, rezonans czy gastroskopia. Śnięte ryby i skorupiaki w Odrze i jej kanałach w okolicach Szczecina. Niemal do zera spadł tam poziom tlenu. Nie można jednak mówić o katastrofie ekologicznej.
4: Zawiniła pogoda, niski stan wody, do tego północny wiatr sprawiał, że przez ostatnie dni woda nie spływała w kierunku morza, tylko stała w miejscu. Na dodatek po ostatnich burzach do Odry spłynęły zanieczyszczenia organiczne. Jak tłumaczy Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie, problem występuje tylko miejscowo.
5: I nie ma nic wspólnego na razie z jakimikolwiek algami albo jakąś inną domniemaną, jak to niektórzy określają, katastrofą ekologiczną. Czegoś takiego nie ma.
4: Rzekę patrolują pracownicy Wód Polskich, ale też Straż Rybacka. Wciąż napływają zgłoszenia o śniętych rybach.
5: Od pojedynczych sztuk poprzez 20, 30 sztuk, 40, to zależności od okolic, więc patrząc globalnie, nie ma to charakteru masowego śnięcia czy jakiegoś pomoru, którego bylibyśmy świadkami.
4: Próbki wody do badań pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyniki powinny być po weekendzie. Nadzieję na poprawę sytuacji daje tymczasem pogoda. Wiatr zmienił kierunek i nurt w Odrze znów ruszył. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski. Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 27 stopni.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 14. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska.
9: Tu Myśliwiecka 357.
8: Nie wiem, dlaczego tak zaczęłam od siebie. Nie byłoby tego programu, gdyby nie Olga Szućko, która go realizuje. Oczywiście mamy przed sobą spotkania muzyczne. Będą też goście. Dzisiaj używam liczby mnogiej, bo będzie to trochę odmienne wydanie Tu Myśliwieckiej, ale myślę, że równie intrygujące. No więc na początek nagranie Someday od zespołu The Strokes.

Someday. No ale ten dzień dzisiaj bezwzględnie należeć będzie do Mai Chwalińskiej. Mam nadzieję, że ciesząc się z jej sukcesu i wejścia do półfinału, to nie będziemy też jednocześnie przesadzać z budowaniem wielkich oczekiwań i nieustannie mnożyć nagłówków, które mogą tylko każdego, kto realizuje swój sen, mrozić. Dzisiaj jadąc do radia słyszałam na naszej antenie taką drobną uwagę, która przy Mai się pojawiła, właściwie nie uwagę, tylko zdanie, które oczywiście można puścić gdzieś w niepamięć, zwłaszcza w kontekście sukcesu, ale ono we mnie jakoś tak głęboko weszło i siedzi, że im dalej w turniej Rolanda Garrosa Maja wchodziła, tym większy miała kłopot, bo nie miała pieniędzy na opłacenie sobie hotelu i przedłużanie pobytu w Paryżu. I nie mówię tego po to, żeby teraz rozsierdzać kogoś, czy robić dookoła tego wielką dyskusję, tylko żeby zwrócić uwagę na to, jaką niesamowitą siłę mają w sobie ludzie realizujący swoje marzenia. I że nawet jeżeli coś się nie kalkuluje, to idą w to, robią w to i właśnie potem dla innych może być to ogromna inspiracja. I właśnie takich osób, które z jednej strony brały udział w ważnych wydarzeniach historycznych, a z drugiej strony dzisiaj bardzo uważnie obserwują świat. Kilku słów będziemy świadkami dzisiaj do godziny 15, ponieważ bardzo mi zależy na tym, aby wszystkich jak najserdeczniej zaprosić do słuchania Trójki jutro. Jutro 4 czerwca. Wiele osób oczywiście podchodzi do tego dnia, do Bożego Ciała z perspektywy religijnej. Bezsprzecznie jest to początek długiego weekendu dla wszystkich, ale jest to także data bardzo ważna w naszej najnowszej historii i z tego powodu mamy kilka zmian w ramówce, wspaniałych zmian, i to właśnie o nich i o gościach i gościniach, którzy z nami jutro będą, chciałam do godziny 15 poopowiadać.

Amerykański zespół Yesire i nagranie One pochodzące z ich płyty Od Blood, wydanej w roku 2010. Przesuwamy teraz taśmę czasu, cofamy się do roku 1989. 4 czerwca odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, ale proces, który do nich prowadził, oczywiście był procesem dużo dłuższym i był też

takim symbolicznym etapem tego procesu były oczywiście obrady Okrągłego Stołu od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. No i postanowiliśmy jutro, a właściwie ten pomysł zrealizowała Renata Grochal, spotkać się z kobietami, które zostały

0: opozycji demokratycznej reprezentowała Grażyna Staniszewska. Jedyna, podkreślę, kobieta, która brała udział w obradach Okrągłego Stołu przy głównym stole, bo oczywiście było też wiele podstolików i w sumie około 700 osób brało udział w różnego rodzaju rozmowach, naradach i tam już pań było więcej. No w sumie na 700 osób, które brały udział w tych spotkaniach, 55 to były panie. I jutro między godziną 10 a 11 będziemy mogli się z nimi spotkać, bo i Grażyna Staniszewska, i Barbara Labuda, i Małgorzata Niezawistowska zasiadły przy naszym trójkowym stole, aby właśnie z Renatą Grochal o tamtym czasie, ale też o tej relacji pomiędzy dzisiaj a wtedy porozmawiać. Postanowiłam, że zapowiadając i bardzo gorąco zapraszając na to jutrzejsze spotkanie, posłuchamy właśnie Grażyny Staniszewskiej. Przypomnę raz jeszcze, jedyna osoba, która przy tym głównym stoliku, czy też wielkim stole, przy którym zasiadło 56 osób, jedyna kobieta reprezentująca opozycję.
1: W ogóle tego wątku nie do reprezentacji kobiet nie było w czasie obrad Okrągłego Stołu. Nie pamiętam, żeby w którymkolwiek momencie, żebyśmy się tym zajmowali. To osoby takie jak Basia Labuda cały czas dbały o to, żeby kobiety się pokazywały, żeby było więcej kobiet. Natomiast w samych obradach zajmowaliśmy się, jakkolwiek to górnolotnie brzmi, ale Polską. Cały czas zajmowaliśmy się Polską, sytuacją całego społeczeństwa i to było kluczowe. Czy uda się jakoś wyjść z tej zapaści i z tego dreptania w jednym miejscu, bo takie poczucie przynajmniej ja miałam, że i tamta strona i my wciąż drepczemy w jednym miejscu i nie możemy przeskoczyć jakiejś takiej niewidzialnej bariery. I to mimo wszystko dzięki tym wyborom właśnie udało się przeskoczyć. Ten wybór i ta wysoka wygrana dla mnie była ogromnym, ogromnym zaskoczeniem, ale też i podniosła mnie na duchu, że właśnie warto było i że teraz ważne jest, co z tym zrobimy, z tym zaufaniem społecznym.
0: Co z tym zrobiliśmy? O tym także jutro porozmawiamy, ale najpierw spotkanie przy okrągłym radiowym stole. Między 10 a 11 Renata Grochal rozmawia z Grażyną Staniszewską, Barbarą Labudą, Małgorzatą Niezawistowską. Można posłuchać, można też obejrzeć. Panie, korzystając z adresu polskieradio.pl/trójka, bardzo gorąco zapraszam.

0: śpiewająca Rosalia na naszej antenie. Kto widział Rosalię w serialu Euforia? Moim zdaniem poradziła sobie świetnie. A my wracamy do opowieści o tym, co już jutro na naszej antenie. Między 13 a 14 przy naszym radiowym stole Michał Nogaś spotka się z Tomkiem Lipińskim. Tomek Lipiński to oczywiście bardzo znany muzyk i wielokrotnie wracamy na antenie także Trójki do jego utworów. W trakcie publikowania swojej autobiografii, bardzo ciekawa opowieść, polecam, ale także niedawno ukazały się jego teksty, teksty utworów i to jest właśnie punkt wyjścia do spotkania przy stole. No bo oczywiście te teksty, które Lipiński przez lata pisał, także przez ten czas, kiedy dochodziliśmy do zmian, a potem w trakcie przemian ustrojowych w Polsce, odbijają rzeczywistość.
1: Miałem taką zabawę sam ze sobą w czasach ponurego PRL-u. Kiedy długo czekałem na autobus na przykład, to tak sobie wyobrażałem, że wysyłam sygnał do centrali i centrala wysyła do mnie autobus. No, taka zabawa na zabicie czasu. Ale oczywiście centrala była tym słowem, które w tamtej rzeczywistości mówiło bardzo dużo, tak? No to był system centralnie zarządzany, centralnie sterowany, gospodarka była centralnie planowana i centralnie zarządzana. Gospodarczo Polska właściwie była jedną wielką korporacją, która dzieliła się na centralę i to było magiczne słowo. Poza tym były automaty telefoniczne, które miały takie plakietki po usłyszeniu sygnału centrali, należy wybrać numer i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem oczywiście, jak to mi się wszystko złożyło ostatecznie w ten tekst, bo ten cały proces pisania tekstów jest właściwie dość tajemniczy, bo nagle skądś, nie wiadomo skąd, pojawia się jakiś pomysł i nie wiadomo właściwie dlaczego. Bob Dylan, zapytany kiedyś o jedną ze swoich piosenek, powiedział, no tego się nie da po prostu usiąść i napisać, wymyślić, tak? To jest tajemnica, tak? To nie wiadomo, jak się dzieje. Dużo łatwiej jest mi opowiedzieć o tym, jak ta muzyka powstała, wiesz, bo to jest proces bardziej namacalny. Tworzy się nie tylko w głowie, ale też przy pomocy rąk i techniki. No ten riff centrali, który właściwie został w połowie przynajmniej wygenerowany przez urządzenie Phaser amerykańskie, które trafiło w moje ręce wtedy i tak zwane alikwoty, czyli tony składowe podczas grania dwóch akordów amo, lewdur. Zaczęła się pojawiać ta melodia i Robert Brylewski zwrócił mi uwagę, zobacz jaka, ja mówię, o czekaj, to zróbmy coś z tym, wiesz. I to jest takie bardziej konkretne z tekstami, to jest bardzo, bardzo ulotna historia i tajemnicza.

0: Brygada Kryzys Centrala, a Tomasz Lipiński w opowieści o powstawaniu swoich utworów. W rozmowie z Michałem Nogasiem już jutro na antenie Trójki między godziną 13 a 14. Robimy krótką przerwę, a po niej Mateusz Adamczyk.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Centralny Plac Muzyki, nowy festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Żegnamy reklamy.
0: Mówiłam, że to będzie krótka przerwa, a teraz

0: on.
1: Przysłowie.
2: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd się wzięło powiedzenie ja cię kręcę? Pyta pan Zbyszek. Mówimy tak oczywiście wtedy, gdy chcemy wyrazić swoje zaskoczenie albo zadziwienie tym, co właśnie widzimy lub czego doświadczamy. Ja cię kręcę jest prawdopodobnie eufemizmem, czyli łagodniejszą formą wulgarnego wyrażenia ja cię olę. Takich form nie odczytujemy dosłownie, są one wyłącznie wyrazem ekspresji i niosą informacje o emocjonalnym stosunku nadawcy. Nie chodzi więc o to, że ktoś rzeczywiście kimś kręci, czyli porusza tak, że ta druga osoba obraca się wokół własnej osi. Mamy tu do czynienia z metaforą. Czasownik kręcić od dawna wiąże się w naszym języku z silnymi emocjami. Mówimy przecież, że od czegoś aż kręci nam się w głowie, co oznacza, że jesteśmy oszołomieni. To oszołomienie może mieć związek z zauroczeniem lub podnieceniem. Wtedy stwierdzamy, że ktoś nas kręci. A jeśli nieco się wokół tej osoby pokręcimy i uda nam się do niej zbliżyć, to już kręcimy z nią, a więc, jak podaje słownik, utrzymujemy z kimś bliskie, intymne stosunki. A wszystko to w stanie ograniczonej świadomości spowodowanej zauroczeniem. Kręcić może nas nie tylko ktoś, ale i coś. Muzyka, podróże czy praca, które wywołują nasze zainteresowanie, wewnętrzne pobudzenie i entuzjazm. Co ciekawe, czasownik kręcić ma też związek z fałszem. Mówimy przecież, że ktoś kręci, jeśli kłamie, że dopuszcza się przekrętów. A to wszystko dlatego, że prawda kojarzy nam się z mówieniem wprost. Każde odstępstwo budzi nasze podejrzenia i powoduje lekkie oszołomienie oraz dezorientację. Wtedy jest ryzyko, że ktoś nami tak zakręcił, że daliśmy się oszukać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. It's

Leszek Wiolik na gitarze basowej. Zdeszek Krzywański, gitara. Sławek Ciesielski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni.

0: Jeżeli jeden telefon w głowie albo jedna piosenka Republiki w wykonaniu koncertowym to za mało, to jutro pomiędzy 18 a 19 na antenie cały koncert oczywiście tego zespołu, a wszystko to wpisuje się w nasze plany przygotowane bardzo sumiennie, ale też z taką dużą radością i ciekawością na właśnie czwarty dzień czerwca. Powiedziałam już o spotkaniu z Tomkiem Lipińskim, powiedziałam o spotkaniu z kobietami, które były przy okrągłym stole, chociaż tylko jedna z nich brała udział w obradach przy tym głównym stole. Wspaniałe gościnie Renaty Grochal, gość Tomasz Lipiński, Michała Nogasia. To jeszcze jedno spotkanie przy stole, które zaplanowaliśmy na jutro. To jest spotkanie, które poprowadzi Paulina Wilk od 21 do 22 w klubie Trójki. Postawimy to pytanie, które trochę już zapowiedziała Grażyna Staniszewska kilkanaście minut temu, czyli pytanie o to, jak dzisiaj żyje wspomnienie o tamtych wydarzeniach, o czerwcu 1989 roku i o tym, co do tych częściowo wolnych wyborów doprowadziło. Czy młodzi dzisiaj ludzie czasami w tamte przeszłość zerkają, czy też w ogóle potrafią nazwać ten świat w kontekście wydarzeń z przeszłości, ten świat, w którym oni już żyją i na który to oni mają wpływ, coraz większy na szczęście dla nas. Paulina Wilk spotka się z Wiktorią Jędrzkowiak, no, która od lat jest działaczką społeczną, związana jest z projektem Młode Głowy. Będzie też z nami Kacper Nowicki, działacz społeczny, członek Stowarzyszenia Wspólne Jutro i będzie też Karol Grabias, filozof, redaktor Więzi, myśliciel i chyba najstarszy z gości, bo aż rocznik 1991. To może zajrzyjmy do tego okrągłego stołu jutrzejszego, tego spotkania przy stole Pauliny Wilk. Wiktoria, o, to może ty.
1: Dla mnie, jako dla osoby urodzonej w 2001 roku, zdecydowanie jest to data historyczna. Niemniej jednak, ja też przez moją, myślę, działalność społeczną mam jakiś taki bardzo duży związek emocjonalny na pewno z Solidarnością i myślę, że to jest coś, co jest dla mnie jako zjawisko, jako ruch społeczny, jako też te różne, wiecie, warstwy dotyczące Solidarności, którym przyglądamy się od na przykład ostatniej dekady dopiero, czy na przykład do roli kobiet w tym ruchu. To są takie rzeczy, które mnie bardzo od nastoletniości na pewno ekscytowały i jestem bardzo dumna z tego, że wbrew takiemu trendowi, który jest wśród europejskich aktywistów, działaczy i tego spoglądania na Stany Zjednoczone ciągle, no to to jest super fajne, że my jako Polska mamy tak niedawny, ogromny ruch społeczny, który wywołał taką wielką zmianę. To jest dla mnie jakoś tam ważne, nie tylko na takim poziomie istotnej daty, którą trzeba było zapamiętać na kartkówkę w gimnazjum, ale jest też tak, że myślę, że to jest jedna z takich pierwszych dat, która była jakąś swojego rodzaju obietnicą.
0: Więcej przy stole już jutro, pomiędzy 21 a 22. Paulina Wilk z najmłodszymi naszymi gośćmi będzie rozmawiała. Mówię to z wielką radością, absolutnie bez jakiegoś protekcjonalizmu. To może jeszcze raz Tilt.

Mówię ci, że Tilt. Debiutancka płyta tego zespołu, rok 1988, to nagranie otwierało stronę B. I w ten sposób zapraszam na godzinę z dobieraną precyzyjnie muzyką i godzinę, w której właśnie to, jak sprawy są wydawane, jak muzyka jest podawana dalej, jest bardzo istotne. W tonacji trójki po godzinie 15, a po godzinie 16 oczywiście zapraszamy do trójki i najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Zapraszamy też oczywiście do sprawdzenia. Bardzo, bardzo zachęcam, bo dużo mieliśmy radości i także takiego spełnienia, wymyślając, jak jutro ten dzień może na antenie trójki wyglądać, więc na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Nasze plany na 4 czerwca są opisane. Zachęcam, aby tam zajrzeć. I jednocześnie dziękuję, robiąc napisy końcowe naszego dzisiejszego spotkania w Tu Myśliwieckiej. Program przygotowała Kasia Wojtasik, realizowała Olga Szućko. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
2: Ten system już był całkowicie niewydolny.
3: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
1: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
4: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
1: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
5: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
6: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
7: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
1: Zaprasza Paulina Wilk. A 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 25/2026.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
5: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
4: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
6: Cicho, wiem.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielki sukces Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka będzie grała o finał French Open. Minister obrony oficjalnie proponuje szefowi Pentagonu utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Polacy wyruszają na długi czerwcowy weekend. Sprawdzimy, jaka będzie pogoda. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Polska rewelacja tegorocznego turnieju pokonała w ćwierćfinale Rosjankę Annę Kalińską. To największy sukces polskiej tenisistki w karierze. Z Paryża Stefan Folzer.
13: Chwalińska pokonała rywalkę w niespełna 2 godziny. W pierwszym secie Polka zbudowała sobie wygodną 5-punktową przewagę, lecz potem Rosjanka zdołała odrobić straty. Tiebreaku górą była jednak Chwalińska. W drugim secie Polka szybko przełamała rywalkę i dominowała aż do końca spotkania. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Nawet jeśli cały czas to sobie powtarzam. Każdy kolejny mecz tutaj jest szalony. Próbuję skupiać się na mojej pracy i mojej grze. Powiedziała po zwycięstwie Maja Chwalińska. Polka zagra w półfinale jutro. Jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Rosjanką Dianą Schneider, a Białorusinką Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu i główną faworytką turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: Minister obrony oficjalnie zaproponował szefowi Pentagonu utworzenie nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a może być jeszcze większe. Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują u nas rotacyjnie. Wrocławski Szpital Wojskowy jest gotowy na przyjęcie 24-letniej Klaudii, transportowanej samolotem wojskowym z Chin. Maszyna powinna lada moment lądować na wrocławskich Strachowicach.
14: Pierwszy etap to jest przygotowanie zespołu, który będzie podejmował z samolotu pacjentkę i będzie przewoził tutaj do naszego szpitala. I następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem i będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu.
12: Rzecznik wrocławskiego szpitala Jan Kutin dodaje, że diagnoza odbędzie się według określonych procedur.
14: Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy. Bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
12: Kobieta studiowała w Chinach sinologię. W kwietniu wykryto u niej nowotwór. Przez ostatnie kilka tygodni była w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Szef NATO w Kijowie, Mark Rutte, ma rozmawiać z najwyższymi ukraińskimi władzami, w tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Więcej o wizycie Paweł Buszko.
0: O wizycie sekretarza generalnego NATO poinformował szef ukraińskiej dyplomacji, który przywitał go na kijowskim dworcu kolejowym. Andrzej Sybicha zaznaczył, że Mark Rutte ma w planach rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i inne ważne spotkania. Głęboko doceniamy jedność i siłę NATO we wspieraniu Ukrainy, gdy wspólnie

0: Wspólnie bronimy bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisał szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. Ukraina w ostatnich miesiącach skutecznie powstrzymuje rosyjskie natarcia, a postępy Rosjan na linii frontu są najmniejsze od 2023 roku. Dodatkowo wiele krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego coraz ciaśniej współpracuje z Ukraińcami w dziedzinie obronnej, w tym produkcji i sprzedaży sprzętu wojskowego. Jednocześnie największy z natowskich sojuszników, Stany Zjednoczone, bardzo mocno ograniczyły pomoc wojskową wysyłaną nad Dniepr. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Morze, góry, ale i zagranica. Polacy wyruszają na długi weekend. Na dworcach kolejowych w całym kraju setki podróżnych z pasażerami na warszawskich stacjach rozmawiała Dagmara Kędzior.
2: Na razie jeśli chodzi o połączenia krajowe, to na dworcach nie ma dużych opóźnień. Z reguły nie przekraczają one kilkunastu minut. Gorzej jest z pociągami jeżdżącymi do Berlina. Tutaj trzeba spodziewać się opóźnienia przekraczającego nawet 3 godziny. Podróżni na długi weekend udają się w różne kierunki. Część wybiera morze, a inni góry.
3: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
4: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
5: Nie wiem, czy będę na Bubałówce, ale będę w Tatrach i gdzie?
6: Na Kasprowym?
5: I na Kasprowym Wierchu.
6: Do Sopotu jedziemy.
2: Z racji długiego weekendu narodowy przewoźnik Intercity uruchomi podwójne składy na niektórych trasach, m.in. prowadzących do Gdyni, Krakowa, Zgorzelca i Olsztyna. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: A długi weekend przyniesie przelotny deszcz, burze i zmiany temperatur. Termometry mogą pokazać maksymalnie 26 stopni na południu, a nad morzem do 18 stopni.
7: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni w sobotę i od 21 stopni na zachodzie do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich w niedzielę.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z INGW i apeluje, by nie ignorować ostrzeżeń przed burzami.
8: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Krzyżówce, koło Gniezna, Połczynie Zdroju i Koszalinie w zachodniopomorskim. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. Tylko na północnym wschodzie ma być pogodnie. 20 stopni na Podlasiu, 22 na zachodzie, 23 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
10: Autopromocja.
11: Proszę Państwa, 4 czerwca.
12: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
11: Nie było mnie na świecie.
12: Mnie też nie.
11: Ale pan był i pamięta.
13: Halo, halo.
12: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
13: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
11: To musiały być emocje.
12: A, były.
14: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
11: Emocje to chyba słowo klucz.
15: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
16: I za chwilę się wszystko odwróci.
17: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
12: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
11: Proszę Państwa, 4 czerwca, czwartek o 16, czyli czwartej.
12: Michał Jędrkowiak.
11: Michał Matus. Zapraszamy.
10: Autopromocja.
18: Zapraszamy do reklamy.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
22: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
23: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
24: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
21: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL.
25: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
25: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
26: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
25: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: Ach, to tylko przy okazji.
25: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
28: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
29: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt

0: Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 9 minut po godzinie 15.
0: W tonacji trójki.
9: Tak, tak, wszystko się zgadza. Kłaniamy się w środowe popołudnie. Maciej Załęcki przy konsolecie i Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Zapraszamy.

środowa tonacja i muzyka, jak to w środy bywa. Trochę nowości, a jest ich sporo, przyznaję. Kartka z kalendarza, dziś muzyczno-literacka, może nawet bardziej literacka. Singiel sprzed 40 lat, z 1986 roku, nawet dwa single, ale za to jeden zespół. I kolonie francuskie z premierowym utworem Dominika A., który powraca z nową muzyką. Taki mamy plan na najbliższe minuty. Rozpoczęliśmy od chyba najbardziej komentowanej płyty, albo jednej z najbardziej komentowanych płyt ostatnich dni, czyli Inferno Boards of Canada. No, ale trudno się dziwić, skoro grupa powróciła po, no cóż, 13 latach milczenia z nowym materiałem. No to jest o czym rozmawiać. No i jest przede wszystkim czego słuchać. Poprzednia płyta Tomorrow's Harvest pojawiła się w 2013 roku. Inferno teraz, czy tych 13 lat coś zmieniło w historii zespołu? Myślę, że nie. Natomiast cały czas są to takie utwory, które fantastycznie opowiadają o elektronicznej właśnie przeszłości. Bo taki zawsze był ten duet Boards of Canada. Ze Szkocji przenosimy się do Manchesteru, bo to jest dobra informacja. Otóż zespół Dirty Column zapowiada nowy album po 16 latach. O zespole przypomniał ostatni znakomity album Blood Orange, ale to przede wszystkim młodszym słuchaczom, bo The Dirty Column to przecież kawał historii muzyki rockowej, postpunkowej z Manchesteru. W 1978 roku powstała ta formacja, czyli cóż, zbliżają się do 50. Tak czy inaczej, nowy singiel nosi tytuł Liars.

cierpię.

You're still with me. You're

powstali w Manchesterze w 1978 roku. Liars to jest ich singiel wydany w ostatnich dniach. Nowy utwór, ale jednak bardziej, tak myślę, związany z przeszłością Manchesteru. Natomiast gdyby byli Państwo zainteresowani raczej przyszłością muzyczną tego miasta, to proszę sięgnąć po nagrania kolejnej grupy. Singli trochę już jest, natomiast duża płyta It Goes On zapowiadana jest dokładnie na końcówkę sierpnia. I tak sobie myślę, że historię muzyki z Manchesteru to oni mają w małym palcu. Właściwie nie ma co gadać. Są świetni. West Side Cowboy.

gitarową. I to nie tylko tę z Manchesteru, chociaż oczywiście całą tradycję gitarowego brzmienia i grania z tego miasta słychać choćby w tej kompozycji Kickstones, The Boys. To jest już zapowiedź tej dużej płyty, która przed nami. Za chwilę ciąg dalszy nowości. Jeszcze chciałbym powrócić teraz do utworu, który już u nas się pojawił, ale przyznaję, że bardzo mi się podoba. Jednocześnie jest to taka grupa u nas, myślę, nie za bardzo znana, choć z sporym stażem, bo to formacja istniejąca od 1991 roku. John Darnielle, czyli The Mountain Goats, regularnie powraca ze swoją nową muzyką. Ona niewiele zmieniała się na przestrzeni tych dekad, ale wydaje mi się, że w tej chwili John Darnielle jest w zupełnie niezłej formie, zatem nowa płyta, która również zapowiadana jest w najbliższych tygodniach, będzie tak udana jak ten singiel.

Ile oni istnieją? Niecałe 3 lata, kilka utworów ujawnionych w formie singlowej i cała płyta dopiero przed nami pod koniec sierpnia. Wydają wytwórnia Island, It Goes On. Myślę, że to będzie spora rzecz, jeśli chodzi o brytyjską scenę.

gdy już nasłuchają się Państwo nowej płyty Boards of Canada i tej takiej pięknej, dawnej elektroniki, to proszę sięgnąć po gitary, które cały czas trzymają formę The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Fits. To jest nowy singiel zapowiadający nowy album Johna Darniela i The Mountain Goats. To teraz dziewczyna, która pojawi się u nas, mam wrażenie, po raz pierwszy. Amy Rose Mills gra w zespole Couch Slot, ale teraz proponuje swój nowy solowy album I Think We've Met Before. I jest to bardzo, powiedziałbym, takie intrygujące połączenie autorskiego grania. Co więcej, na tej płycie pojawiają się również zaproszeni goście Tio Nobel, Anya Good, ale przede wszystkim Maurice, która odpowiada za brzmienie smyczków, zwłaszcza w tym singlu, który poprzedza cały album.

Zdecydowanie czekam na więcej. Amy Rose Mills z płyty I Think We've Met Before. I pierwsza zapowiedź tego krążka, Little Trip, z gościnnym udziałem Maurice, która odpowiada tutaj za partie smyczkowe, także za aranżację tej kompozycji. Maurice pojawia się ostatnio bardzo często, no ale wydaje mi się, że odcisnęła spore piętno na brzmieniu tej nowej płyty Amy Rose Mills. Program trzeci Polskiego Radia za 27 minut, będzie godzina 16, to jest środowa tonacja. Przypomnę, że w ubiegły wtorek świętowaliśmy setne urodziny Milesa Davisa.

także w tonacji środowej troszeczkę Davisa było, a dziś w kalendarzu wypadają setne urodziny Allena Ginsberga, amerykańskiego poety, pisarza, działacza społecznego, jednego z przedstawicieli Beat Generation, właściwie lidera bitników w postaci legendarnej, kultowej. Ginsberg był blisko związany ze światem muzycznym i to przez wiele, wiele lat z Bobem Dylanem, Patti Smith, Grateful Dead czy Paulem McCartneyem. I właśnie dzisiaj z okazji przypadających urodzin mam dla Państwa jeden z ostatnich muzycznych utworów Allena Ginsberga, Ballad of the Skeletons, wydany dokładnie 30 lat temu, w lipcu 1996 roku, 9 miesięcy przed śmiercią poety. Wiersz po raz pierwszy opublikowano na łamach gazety The Nation w 1995 roku. No, jeśli chodzi o skład muzyczny, no to cóż, chyba tylko on mógł taki złożyć. Philip Glass na fortepianie, Mark Ribot na gitarze, Lenny Kane na basie, David Mansfield na gitarze i Paul McCartney na gitarze, organach, perkusji i maracasach. Allen Ginsberg.

To krótsza wersja, taka czterominutowa, bo jest ta główna, oryginalna, trwająca blisko 8 minut. To było tak, że po prostu wsiadali razem, on recytował swoje teksty, a oni grali, improwizowali. W taki sposób powstawały te muzyczne utwory Allena Ginsberga. Dziś przypadają setne urodziny amerykańskiego poety. A obok niego, przypomnę, Philip Glass, Mark Ribot, Lenny Kane, David Mansfield i Paul McCartney. To teraz w naszym spotkaniu biegniemy do roku 1986. To nasza tradycja, że przedstawiam Państwu single, które ukazały się dokładnie 40 lat temu. Historia tego zespołu, powiedziałbym, była króciutka. Chociaż dzisiaj mówiłem, że West Side Cowboy istnieją niecałe 3 lata, ale grupa, która za chwilę istniała bodaj 4 lata, od 1983 do 1987. W dyskografii dwie duże płyty, kilka singli, w tym 4 wydane w 1986. Dziś posłuchamy pierwszych dwóch. Krótko, intensywnie, przebojowo.

Chip, 2 minuty z groszami, zespół The House Martins i pierwszy singiel wydany w 1986 roku z płyty, która pojawiła się dokładnie w czerwcu tego samego roku, płyty debiutanckiej. Grupa, powiedziałbym, znana dziś z tego, że grali w niej Norman Cook, czyli Fatboy Slim, oraz członkowie późniejsi grupy The Beautiful South, czyli Paul Heaton i Dave Hemingway. Natomiast co do House Martins, mieli kilka zupełnie niezłych utworów i myślę, że te najlepsze pojawiły się właśnie w roku 1986. Pierwszy singiel przed momentem, a za chwilę ten, który był zdecydowanie ich największym przebojem. To był początek czerwca 1986 roku. Happy Hour.

Brytyjski zespół The House Martins i drugi singiel wydany w 1986 roku i pierwszy wielki przebój czerwcowy sprzed 4 dekad, 13 tygodni na liście przebojów. Największe sukcesy święcił właśnie w czerwcu 1986 roku. A u nas Kolonie.

A na koloniach niespodzianka, z której bardzo się cieszę, ponieważ ni stąd, ni zowąd pojawił się nowy singiel, taki jak Drzewiej Bywało, czyli z dwiema kompozycjami Dominika A. Jedna z najważniejszych postaci francuskiej sceny muzycznej trochę milczała w ostatnim czasie. Przez 3 lata nic właściwie szczególnego się nie wydarzyło od płyty Le Monde Hell. I tutaj niespodzianka, 2 piosenki, czyli klasyczny singiel, który zapowiada nowy album, ale dopiero jesienią. Dominik A, Un jour je disparu.

Dominik A. mówi, że zatęsknił za gitarą elektryczną. No i mamy efekt Un jour je disparu. No powiedziałbym, jest nieźle. Drugą stronę singla zachowuje na kolejne spotkanie. A na zakończenie nowy Benjamin Biolay i też powiedziałbym, jest niczego sobie. Écran total. My już dziękujemy. Maciej Załęcki i Jacek Hawrylu o godziny 16 w Trójce. Michał Gardias. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, 4 czerwca.
2: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
1: Nie było mnie na świecie.
2: Mnie też nie.
1: Ale pan był i pamięta.
3: Halo, halo.
2: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
4: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
1: To musiały być emocje.
2: A, były.
5: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
1: Emocje to chyba słowo klucz.
6: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
7: I za chwilę się wszystko odwróci.
8: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
2: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
1: Proszę Państwa, 4 czerwca, czwartek o 16, czyli czwartej.
2: Michał Jędrkowiak.
1: Michał Matus. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6.

0: najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 16. Michał Gardia, skłaniam się nisko. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Blokada Zakopianki i węzłów autostrady A4. Będą problemy z wyjazdem z Krakowa. Czy będzie jeden kandydat koalicji rządowej na prezydenta Krakowa? Trwają dyskusje. Maja Chwalińska w półfinale French Open, a to nie jedyna sensacja. O tym za chwilę w sporcie. Poważne problemy mogą mieć z wyjazdem na długi weekend mieszkańcy Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 właśnie rozpoczynają blokadę kluczowych węzłów przy autostradzie A4 oraz przejazd przez Zakopiankę. Jak relacjonuje nasz reporter Paweł Pawlica, to oznacza spore korki na południowej obwodnicy Krakowej na drodze w kierunku Zakopanego.
9: Protestujący będą przechodzić przez przejścia dla pieszych w rejonie zjazdów z obwodnicy Krakowa w stronę Wieliczki oraz w stronę Zakopanego. Podobnie będzie też na Zakopiance w miejscowości Gaj. Przeciwnicy budowy trasy S7 między Myślenicami a Krakowem przez kilka minut będą przechodzić przez pasy, następnie puszczać ruch, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
10: Policjanci, którzy będą na miejscu, co pewien czas będą udrażniać te przejścia, żeby też ten ruch szedł w miarę płynnie, więc cierpliwości oczekujemy na naszą kolej.
9: Węzeł w Opatkowicach, łączący autostradę A4 z Zakopianką, korkuje się już od wczesnych godzin popołudniowych. Protest może potrwać do godziny 18. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
8: Sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja w Warszawie. Na trasie wyjazdowej w kierunku Morza i Mazur jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy już należy spodziewać się korków?
11: Tak, trasa wydłuża się dwukrotnie na trasie Żoliborz-Łomianki, czyli na wyjeździe na trasę S7 w kierunku północnym. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.
12: Słabo tutaj Łomianki stały, ale jeszcze nie jest źle. Obstawiam, że później, jak ktoś będzie jechał po południu, późniejszym popołudniem, to będzie dużo gorzej. Na razie jeszcze stabilnie, dlatego jedziemy wcześniej.
13: No właśnie, czy jak wcześniej, to człowiek może spokojniej popatrzeć na tą drogę.
12: Zgadza się.
14: Wyluzować, bo to nic nie da. A co im zrobię?
11: Sytuacja byłaby gorsza, ale na wyjeździe z miasta policja wyłączyła sygnalizację świetlną w kilku miejscach i ręcznie kieruje ruchem. Policja przypomina, że przez cały długi weekend należy się spodziewać zwiększonej liczby patroli policji, nie tylko pomagającej w korkach, ale też kontrolującej w trasie, szczególnie tzw. piratów drogowych.
8: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Żona łódzkiego adwokata od trumny na kółkach zatrzymana. Chodzi o narkotyki. Paulina K. razem z inną osobą jest podejrzana o wielokrotne posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu i marihuany, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
15: Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.
8: Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zabezpieczające. W tej sprawie zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Niektóre trafiły do tymczasowego aresztu.
15: Ogłoszone podejrzanym zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
8: Zatrzymana adwokatka jest żoną byłego już adwokata Pawła K., który został skazany na 1,5 roku więzienia po wypadku pod Barczewem w 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Opozycja przedstawiła już swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Po stronie koalicji rządowej trwa dyskusja. Więcej o tym Paweł Fabisiak.
16: Do wystawienia wspólnego kandydata namawia koalicjantów PSL. Poseł ludowców

0: Adam Dziedzic mówi, że to zwiększyłoby szanse na zwycięstwo już w pierwszej turze.
1: Wygranie wyborów w pierwszej turze to dla takiego kandydata wzmocnienie pozycji.
0: Lewica i Polska 2050 chcą mieć własnych kandydatów. Największe szanse mają odpowiednio Daria Gosek-Popiołek oraz Paweł Ślis. Wewnątrz KO trwa dyskusja nad kandydatem. Poseł Adrian Witczak mówi, że musi być to osoba związana z Krakowem.
2: Chcemy, aby to była osoba, która zjednoczy różne środowiska, będzie związana z regionem.
0: Na takiego kandydata postawiło PiS, wybierając Michała Drewnickiego, mówi poseł partii Zbigniew Kuźmiuk.
3: Człowiek znający problemy Krakowia.
0: Kandydatem Konfederacji będzie Bartosz Bocheńczak, Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Rewelacja French Open. Maja Chwalińska w półfinale turnieju rozgrywanego na kortach Rolanda Garrosa. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską oglądały uczennice zespołu szkół sportowych w Dąbrowie Górniczej, którego młoda tenisistka jest absolwentką.
5: Bardzo trzymaliśmy kciuki za Maję, wszyscy bardzo dopingowaliśmy i staraliśmy się jak mogliśmy. Wszyscy na pewno wierzyliśmy do końca, że wygra. Cieszymy się bardzo.
6: Jesteśmy z jej ogromnie dumne i bardzo chciałybyśmy, żeby dopiła swoich najlepszych celów i tego, co jej się marzy.
5: Uważamy, że jest takim bardzo wzorem do naśladowania i że warto z niej brać przykład.
6: Zagrała bardzo pewną grę i była pewna siebie, bardzo dobry mental miała w trakcie grania i pokazywała swoją najlepszą grę, jaką mogła.
4: Maja Chwalińska o finał French Open będzie grała jutro. Z kim się zmierza, o tym już za chwilę w sporcie.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Zatem słuchamy. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce.
9: Dzień dobry, zatem kontynuujemy wieści z serwisu głównego. Maja Chwalińska sensacyjną półfinalistką Roland Garros 7-6, 6-3 pokonała zdecydowanie wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalińską i tak skomentowała swój najważniejszy sukces w karierze na pomeczowej konferencji prasowej w Paryżu. To było duże wyzwanie, warunki do gry były dziś trudne, było bardzo wietrznie, co wymuszało maksymalną koncentrację. To, z czego jestem zadowolona, to, że pozostałam spokojna w pierwszym secie, kiedy prowadziłam już 5-1 w gemach, a rywalka wówczas wyrównała i zaczęła grać dużo bardziej agresywnie. Wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej. Już niedługo wrócimy do jej sukcesów w ZD3. Teraz doprecyzujemy, że półfinałową rywalką Chwalińskiej będzie też kompletnie zaskakująco Diana Schneider. Rosjanka dopiero co po trzysetowej batalii wyrzuciła za burtę liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5 i 6-0. To wynik z perspektywy triumfatorki. Dziś wieczorem nasi piłkarze towarzysko na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie grają przeciwko Nigerii. Po wpadce z Ukrainą i porażce 0-2 sprzed kilku dni dobrze byłoby zmazać plamę, ale zarówno my, jak i nasi rywale nie zagrają w najsilniejszym zestawieniu. O naszym składzie mówi selekcjoner Jan Urban.
10: Są różne momenty w reprezentacji, trzeba wykorzystać ten potencjał zawodników, jaki jest. Na pewno też będziemy próbowali wzmocnić tą defensywę, no taką typową szóstką, która zagra na tej pozycji i będzie trzymała to miejsce, nie będzie go łatwo traciła, ale tak naprawdę to wszyscy bronią, wszyscy atakują i tutaj każdy małą cząstkę z obrony musi wziąć na siebie i każdy, kto atakuje, również.
9: Pierwszy gwizdek sędziego w Warszawie o 20:45. Kończymy siatkówką i dobrymi informacjami z Nankin w Chinach. Nasze siatkarki w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów po tiebreaku pokonały Belgijkę. Belgijki, najwięcej punktów dla naszego zespołu, zdobyła Julia Szczurowska.
11: Nie wygrałybyśmy tego meczu, gdyby nie świetne obrony moich koleżanek z drużyny, gdyby nie bloki, gdyby nie świetne zmiany, gdyby nie super wystawy, które dostawałam, no bo jakby nie zrobiłabym, nie wiem w sumie ile punktów, nieważne, gdyby nie wystawa Kasi.
9: Kasia to Katarzyna Benerska, rozgrywająca naszej kadry, a Julia zastanawiała się, ile punktów dziś zdobyła. Podpowiadamy 25 i bijemy jej brawo.
8: A propos tej Belgijki, mnie też kiedyś pokonała na weselu, więc tak to czasem bywa.
9: Dobrze, ale zaraz się słyszymy, tak?
8: Tak, zaraz się słyszymy. Jeszcze tylko kilka słów o pogodzie. W pasie od Koszalina przez Poznań, Częstochowę, aż po Kraków i dalej do Podkarpacia. Do wieczora tam mogą pojawić się burze. W kraju jest na ogół ciepło. Ba, w Ustce teraz prawie 26 stopni, w Kłodzku dwa razy mniej, bo 13. Może się chmurzyć niemal wszędzie, choć w centralnej części Polski słońce.
12: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Agnieszka Laskowska, Maciej Załęcki, Jacek Frenzel, Michał Gardias w Dzień Savoir Vivre i nie tylko. Mówimy Państwu dzień dobry.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: To już padło i w serwisie, i w sporcie, ale niech wybrzmi raz jeszcze. Maja Chwalińska w półfinale French Open pokonała Rosjankę Anę Kalińską. Tutaj na sekundę przed awansem.
3: The dream lives! 114 in the world! Maja Walinska has reached the final four in Paris.
1: Sen trwa dalej, jak słyszeliśmy. Maja 114 w rankingu WTA dołącza do najlepszej światowej czwórki. My tego tak nie zostawimy. Krzysztof Łoniewski z nami zostaje i za chwilę porozmawiamy o naszej fenomenalnej tenisistce. Później przypomnimy o ważnej zmianie, bo od dzisiaj młodzież do 16 roku życia na hulajnodze czy rowerze koniecznie w kasku. Czytam też, że w Pszczynie jest afera. Lodziarnia, która od ćwierć wieku rozdawała dzieciom lody za wzorowe świadectwa, nie może już tego robić, bo według urzędu to jest dyskryminacja tych, którzy kończą klasę z nieco gorszymi stopniami. Przesada? 227 trójek w każdej sprawie. Również tej, oczywiście. A teraz gramy.

0: Cztery najlepsze tenisistki na French Open, a wśród nich ona, Maja Chwalińska, 24-letnie objawienie w Paryżu, tak to można nazwać. Polka 3 godziny temu na korcie Filipa Chatrier pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Krzysztof Łoniewski jest ponownie w studiu, tak powinienem powiedzieć.
1: Jak ładnie powiedziałeś na korcie Filipa Chatrier, czyżbyś ty się interesował tenisem?
0: Nie, ja się uczyłem niemieckiego, wiesz, to akurat...
1: Ja też, i szauch. Ale ładnie powiedziałeś, rzeczywiście ten kort główny tak się nazywa.
0: Powiedz, jaka to będzie ta, wiesz, jaką rywalką będzie ta Anna Kalińska?
1: Jaką

0: Była Anna Kalińska.
1: Bo przepraszam, Boże, o czym ja mówię? Tak, widzisz, to są emocje.
0: To są emocje. Słuchaj, to może zróbmy tak, że najpierw posłuchamy kilku dźwięków, a potem sobie porozmawiamy. Co ty na to?
1: Pewnie, jestem za.
0: Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Jest już, jak już wspomniałeś, w półfinale Roland Garros i bez dwóch zdań jest na tę chwilę sportowcem numer jeden w naszym kraju. Dziś na rzeczonym korcie Filipa Chatrier 7-6 i 6-3, doprecyzujmy, pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Kluczowy w tym spotkaniu był pierwszy set. Maja zaraz tłumaczy, z jakiego powodu.
2: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
0: W tiebreaku. Teraz posłuchamy, jak z jej sukcesu cieszyli się obecni na trybunach rodzice Tomasz i Marcela Chwalińscy.
3: Nie wiadomo, jak skomentować. No, nie wyobrażaliśmy sobie tego. W najśmieszniejszych snach, że w tym okresie, że Maja tak zajdzie daleko w Rolandzie, kompletnie nie wyobrażam sobie tego.
4: Wiadomo, nie mogę krzyczeć, ale psychicznie i w sobie bardzo to przeżywałam i się udało, także jest dobrze.
3: Nie widać było nic po niej, żadnego stresu jakiegoś większego. Pożartowaliśmy troszeczkę na śniadaniu. Wiadomo, skupiona była na meczu. Nic innego po prostu, jak przed każdym innym meczem.
0: Maja mówiła, że jej tata jest bardzo spokojny, jest ostoją spokoju, natomiast mama na drugim biegunie jest szalenie nerwowa. Czasami nie jest w stanie dokończyć oglądania meczów na trybunach i opuszcza trybuny. Także
1: ale skrajne emocje. Słychać było tę miłość, nie?
0: Tak, i skrajne emocje w głosie, zwłaszcza mamy, bo był trochę głos zachrypnięty, więc pewnie głośno krzyczała. Tata Mai jest emerytowanym elektrykiem, który pracował w kopalni, a mama jest recepcjonistką w ośrodku sportu. Zatem w ich domu nie było biednie, natomiast też się nie przelewało i rodzice bardzo często, zwłaszcza tata, podkreślają, że bez wsparcia sponsorów i pomocy klubu nie byłoby szans na to, żeby Maja mogła wyjeżdżać już w wieku 14 lat w Europę i grać w turniejach międzynarodowych. A o sponsorów bardzo trudno, gdy się ma lat 14, no bo jak wiesz, w juniorskim sporcie jest tak, że nie wiadomo, czy ten, kto jest wielkim talentem, okaże się wielkim triumfatorem w sporcie seniorskim.
1: To prawda.
0: To tyle tytułem opowieści o rodzicach i trudach finansowych podczas początków kariery. Teraz czas na opinie eksperckie. Najpierw Justyna Kostyra z Eurosportu.
5: Wysokie top spiny, które sprawiają problemy wszystkim. Do tego skróty, slajsy. Właściwie nie ma wymiany, w której Chwalińska zagrałaby dwie takie same piłki. Nikt do tej pory nie znalazł sposobu na to, jak poradzić sobie z rytmem gry. Annie Kalińskiej dodatkowo przeszkadzał dzisiaj wiatr. Próbowała, robiła co mogła, miała takie momenty lepszej gry. Natomiast Maja była zdecydowanie bardziej stabilna przez całe spotkanie. Wiedziała, co ma zrobić, wiedziała, jaki ma plan. I nawet jak ten plan przez chwilę nie wychodził, to ona nic nie zmieniała.
0: No i to był klucz do jej sukcesu. Teraz posłuchamy byłego trenera Chwalińskiej, Pawła Ostrowskiego.
6: Udowadnia nam to, że w tenisie trzeba być cierpliwym i czekać na swoje 5 minut. Po raz kolejny udowadnia, że w wieku 25 lat można osiągnąć sukces. I po raz kolejny udowadnia, że w żeńskim tenisie decyduje charakter. Przede wszystkim umiejętności też, oczywiście wszystko ma znaczenie, ale najbardziej wola walki, determinacja, chęć wygrania i tym sercem tak naprawdę ona wygrywa cały czas serduchem.
0: Bardzo ciekawe podsumowanie. Ciekawym tonem swoją drogą. Relację kończymy odpowiedzią Mai na pytanie, czy dzisiejsze spotkanie było najtrudniejszym w całym turnieju.
2: To nie jest tak, że ja sobie tylko tak mówię, ale uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać. Ciężko stwierdzić.
0: Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie, jak wspominaliśmy w serwisie sportowym, sensacyjnie Rosjanka Diana Schneider, która pokonała Arynę Sabalenkę.
1: A Maciej Załęski tutaj powiedział nam na ucho, że Aryna Sabalenka specjalnie przegrała, bo się bała kompromitacji z Mają Chwalińską.
0: To
1: jest absolutnie teoria do potwierdzenia.
0: Będziemy dzisiaj tym grzać, mówiąc kolokwialnie.
1: Krzysztof Łuniewski, dzięki wielkie. Ja przyznam, że przyglądałem się tym prędkościom, jakie osiągały te piłki posyłane przez Maję Chwalińską, no to 130 km na godzinę to nie robiło wrażenia absolutnie żadnego.
0: Prawda?
1: Niesamowite.
0: To sprawdź, ile Aryna Sabalenka jak bombarduje.
1: Zaraz sprawdzę, tak. Stając naprzeciwko takich silnych tenisistek, to lepiej umieć przyjąć tę piłeczkę, a jak ktoś nie ma, to...
0: Lepiej nie na głowę, prawda?
1: Właśnie, a jak na głowę, to tylko w kasku. Właśnie, kask.
0: Tak jest.

0: kask to jest amortyzujący element głowy. Jak się zakłada kask, to masz dużą amortyzację i zdecydowanie bardzo pomaga.
1: Kiedyś właśnie nie za bardzo chciałam nosić kask, ale rodzice mnie zawsze do tego nakłaniali. Mówili, że właśnie to jest dobre dla bezpieczeństwa i się przekonałam właśnie pod wpływem rodziców.
2: Mam tylko na konie kask.
3: O, proszę bardzo. Od dzisiaj dzieci i młodzież

0: Stany Zjednoczone planują rozmieścić broń nuklearną w kolejnych krajach Europy, być może w Polsce, podał Financial Times. Jednak przedstawiciele polskiego rządu w oficjalnych rozmowach nie potwierdzają doniesień brytyjskiego dziennika. Jacek Frenzel.
1: Czy Polska zostanie objęta amerykańskim parasolem nuklearnym? Wiceszef MON Paweł Zalewski w rozmowie politycznej Trójki bez uników stwierdził, że podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmów na ten temat nie było.
2: Ta informacja w Financial Times zaskoczyła mnie, bo tam jest mowa o rozmieszczeniu broni nuklearnej w Polsce. To jest niezwykle poważna rzecz, która jest istotna z punktu widzenia konsekwencji politycznych, ale także to jest bardzo poważne przedsięwzięcie.
3: Dobrą wiadomością dla obronności Polski byłoby to, gdyby ten program Nuclear Sharing wszedł w życie.
1: Generał Roman Polko.
3: To służyłoby naszemu bezpieczeństwu, ponieważ kraj, który dysponuje bronią atomową, takimi instalacjami, czyli głowicami jądrowymi rozmieszczonymi na terytorium Polski, to oznaczałoby naprawdę trwałą obecność amerykańską na polskiej ziemi i przekładałoby się na dużo mocniejsze bezpieczeństwo.
2: My nie rozmawiamy o tego typu współpracy z Amerykanami. My nie rozmawiamy o współpracy, której celem byłoby rozmieszczenie broni nuklearnej w Polsce.
1: Podkreśla minister Zalewski i dodaje.
2: Rozmawiamy o tym, aby stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego i aby Polska w tym odegrała istotną rolę. Natomiast nie rozmawiamy o rozszerzeniu stacjonowania broni nuklearnej na Polskę.
4: Poruszamy się w sferze pewnego szumu informacyjnego.
1: Ale w każdej plotce może być odrobina prawdy, uważa profesor Krzysztof Kubiak, politolog i historyk wojskowości z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, choćby ze względu na nowoczesne F-35A, będące na wyposażeniu Wojska Polskiego, które mają zdolność przenoszenia ładunków nuklearnych.
4: I taki wariant nuclear sharing to jest dość stabilna w wymiarze międzynarodowym i wojskowym konstrukcja.
5: Dla Polski i dla NATO byłaby to dobra wiadomość, bo to pokazuje sygnał, że Polska jest takim partnerem nie NATO B, tylko NATO pierwszej prędkości.
1: Robert Schulz, redaktor naczelny Strefa Obrony.
5: Natomiast nie wiem, czy to nie wiązałoby się oczywiście z tym, że no obejmujemy was takim parasolem, tu macie gwarancję, ale słuchajcie, no już żołnierzy nie będzie.
2: W naszym interesie istotne jest to, aby odstraszanie nuklearne było wiarygodne.
5: Jeżeli NATO może użyć wszystkich środków w obronie swoich członków, no to czemu nie rozciągnąć tego tak domyślnie też na broń masowego rażenia? Przecież to jest ostateczna broń, to jest taki bardziej straszak polityczny.
3: Myślę, że włączenie Polski do programu Nuclear Sharing to jest coś, co powinno się wydarzyć, ale to jest też kwestia, którą powinno się rozważać w zaciszach gabinetów. Negocjacje w takich sprawach lubią ciszę.
1: Przeniesienie rakiet czy bomb jądrowych do Polski nie byłoby wielkim problemem. Przed laty mieliśmy takie silosy z radziecką bronią i dostosowanie ich do potrzeb amerykańskiego nuclear sharing wojskowym specjalistom z pewnością nie sprawiłoby kłopotów.
0: Możliwości są, ale czy broń atomowa powinna być w Polsce? Na pewno państwo mają zdanie w tej sprawie. Oddajemy naszą linię 22 i 7 trójek. My wracamy do państwa z wielką prośbą i misją, bo cały czas zbieramy środki na dalsze działanie wrocławskiej pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. To jest miejsce, gdzie

Każde dziecko, każdy nastolatek może bezpłatnie otrzymać pomoc psychologiczną. Działa przy tamtejszym hospicjum dla dzieci od stycznia i przyjmuje kolejne osoby. Kto może i komu misja Kasi Stoparczyk była bliska, być może zechce wejść na stronę zrzutka.pl/Kasia i wesprzeć ten cel każdą kwotą. Potrzeba 100 tysięcy złotych, a jest już prawie 88 tysięcy. Może uda się dzisiaj? Zróbmy to. A żeby Państwa rozgrzać i zachęcić, to proszę bardzo, Krzysztof Zalewski i dziennikarze Trójki, w tym duet Bob i Karolajna w utworze Nastolatek. Słuchamy i oglądamy. Można ich zobaczyć w akcji w mediach społecznościowych Trójki.

0: 227 Trójek. Dzwonią państwo w sprawie kasków, które są od dzisiaj obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia na hulajnogach i rowerach.
1: Ja w kwestii kasku chciałem. Ja już się nauczyłem, że należy go nosić jadąc na rowerze. Jak przydzwoniłem dwa razy główką w asfalt, to się wyleczyłem z jazdy bez kasku. Bardzo polecam. Wcale nie jechałem szybko. Wyjeżdżałem z domu i chwila nieuwagi. Więc polecam koniecznie.
0: Warto posłuchać. Kaski muszą być, ale lepiej, żeby się nigdy nie przydały.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją. Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.

0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
7: Jeszcze dziś pierwsze rodziny poszkodowane w wyniku trąby powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie otrzymają zasiłki na pomoc doraźną. 12 rodzin dostanie po 8 tysięcy złotych, informuje MSWiA. Cały czas trwa szacowanie strat. Mieszkańcy, których domy zostały zniszczone lub uszkodzone, mogą ubiegać się o zasiłki na remont i odbudowę do 200 tysięcy złotych. Sobotnia trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów. Trzech żołnierzy Królewskiej Marynarki Wojennej zginęło w katastrofie śmigłowca w południowo-zachodniej Anglii. Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony, do wypadku doszło podczas ćwiczeń tuż przed czwartą rano w hrabstwie Devon. Na razie nie są znane przyczyny tragicznego wypadku. Karkonoski Park Narodowy otworzył po zimie prawie wszystkie szlaki. Prawie, bo zamknięty pozostaje odcinek przez Wielki Kocioł Śnieżny. Tędy turyści na razie nie przejdą, szlak jest wąski i trwa tam remont, informuje dyrektor parku Andrzej Raj.
8: Prosimy jeszcze o cierpliwość. Rzeczywiście wszystkie szlaki są otwarte, dostępne. Zapraszamy do wędrówek po Karkonoszach i prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych, które w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane, są bezpieczne.
7: Zakończenie remontu w rezerwacie Kotłów Śnieżnych planowane jest na koniec czerwca. Pełny serwis Trójki o 17.
6: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszam. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce państw na świecie z największymi rezerwami złota w zasobach banków centralnych. Narodowy Bank Polski ma już 613 ton złota i zamierza zwiększyć rezerwy do poziomu 700 ton, poinformował prezes Adam Glapiński.
10: Nasze zasoby złota stabilizują polski pieniądz, polskie finanse, ale jednocześnie pełnią szczególną rolę, bo stabilizują polskie państwo. Jesteśmy państwem frontowym i jest ważne, żeby inwestorzy i ci, co z nami handlują, współpracują gospodarczo, wiedzieli, że jesteśmy w pełni stabilną, bogatą, wypłacalną zawsze gospodarką.
9: Ranking największych posiadaczy złota otwierają Stany Zjednoczone, które mają go ponad 8 tysięcy ton. Jutro i w piątek ceny benzyny będą niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 94 grosze. Cena diesla bez zmian, litr będzie kosztować 6 zł i 40 groszy. Osoby korzystające z portalu nocowanie.pl nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiały osoby, które rzeczywiście przebywały w danym miejscu. Z tego powodu UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające, a mówi o tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrusny.
11: Konsument, który rezerwuje nocleg i sugeruje się zamieszczoną opinią, powinien wiedzieć, czy właściciel portalu weryfikuje opinię i jakie procedury stosuje w tym celu. Nie spełniając tego obowiązku, spółka nocowanie.pl może wprowadzać użytkowników swojego serwisu w błąd. Konsumenci z kolei mogą mieć mylne przekonanie, że recenzje wystawiły osoby, które faktycznie nocowały w danym miejscu. Nocowanie.pl nie informuje także o tym, że umożliwia ingerencję w recenzje. Możliwe jest wyłączanie, a następnie włączanie panelu ocen, co stwarza ryzyko manipulacji.
9: Nocowanie.pl nie komentuje.

0: komentuje sprawy na tym etapie. Blisko połowa Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą. Wynika z badania Polacy i kredyt między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Najczęściej długi zaciągają osoby, które chcą kupić AGD, RTV oraz meble. Z uwagi na Boże Ciało, jutro wszystkie placówki Poczty Polskiej będą zamknięte. W dni okołoświąteczne czas pracy niektórych placówek może się różnić od standardowego, dlatego spółka zachęca do sprawdzenia aktualnych godzin otwarcia na stronie internetowej. Ważna informacja dla kierowców. Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat na odcinku autostrady A1 Gdańsk-Toruń w czasie najbliższego długiego weekendu i w wakacyjne weekendy przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i przejazd za darmo, poinformował dziś resort infrastruktury. Dolar kosztuje 3,65 zł, a euro 4,24.
1: Ciepła to będzie noc z temperaturą od mniej więcej 10 stopni na przeważającym obszarze po 15 w centrum. Na północy, południu i wschodzie kraju będzie lokalnie padał deszcz, a dziś do wieczora burze w pasie od Koszalina przez Poznań po nawet Rzeszów. Taki zawinięty trochę pas. Teraz od 13 do 25 na zachodzie. Pani Ania, pan Marcin, pan Filip i ktoś, kto pragnie być anonimowy. Błyskawicznie państwo zareagowali na naszą ponowną prośbę wsparcia. Zrzutki na działanie pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Jesteśmy coraz bliżej celu. Do 100 brakuje 12 tysięcy. Zrzutka.pl/Kasia. Zachęcamy.

0: 16.39. Tę rozmowę nadamy po 17. Józef Niewiarowski spotkał się z panią Anią, która jest w związku jednopłciowym, a od roku żyje z diagnozą rak. Razem z partnerką wychowują dziecko. Wczorajsze słowa lidera Konfederacji, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, no, sprawiły, że jej strach przed śmiercią i o losy dziecka stał się jeszcze większy. Polityk chce, by po śmierci jednego z partnerów w związkach jednopłciowych dzieci trafiały do rodzin zastępczych, a nie zostawały z drugim, dobrze mu znanym rodzicem.
1: Ten drugi rodzic nie ma żadnych praw do dziecka. I podam przykład, kiedy nasz syn jedzie karetką do szpitala i okazuje się, że szpital no, nie akceptuje drugiego jego rodzica. I pani na pogotowiu tłumaczy naszemu synowi, że to nie jest prawdziwa mamusia.
0: Do tego tematu wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Słabo słyszący tak, ale głusi już nie. Od dziś w życie wchodzą nowe przepisy umożliwiające zdawanie na prawo jazdy i prowadzenie autobusów przez osoby z niedosłuchem. Wciąż jednak takiej możliwości nie mają osoby niesłyszące. No, w Polsce mogą przecież wsiadać za kierownicę auta osobowego, ciężarowego czy motocykla, a z jakichś powodów zabrania się im wozić ludzi, mimo że jest to możliwe, na przykład we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Praktyka pokazuje bowiem, że osoby głuche doskonale radzą sobie za kierownicą, o czym przekonał się Kuba Witkowski, siadając do samochodu razem z panem Pawłem i jego instruktorką.
2: To jedziemy.
3: Hamowanie awaryjne.
4: I klakson.
2: Paweł świetnie sobie radzi.
3: 11 lat już jest.
2: Tu nie ma nic z takiej jazdy, w której byłaby jakaś nerwowość, braki, coś, co mogłoby sprawiać, że ja jako pasażer na tylnym siedzeniu mam poczucie, że czegoś Paweł nie ogarnie.
3: I ja to doskonale rozumiem, bo ja jeżdżę z głuchymi kierowcami nie tylko po Polsce, ale również za granicą.
5: W tym miejscu wyjaśnię, że jest z nami Monika Folwarczny, instruktorka jazdy, tłumaczka polskiego języka migowego i szefowa fundacji pracującej z osobami głuchymi. Dzięki niej mogę porozmawiać z Pawłem.
2: Ktoś mógłby zapytać, po co ci w ogóle prawo jazdy?
3: Takie było moje marzenie, żeby jeździć autem. Potrzebuję dojeżdżać do pracy. Uwielbiam też jeździć motorem.
2: No właśnie, jak ty sobie radzisz podczas jazdy?
3: Widzę, w lusterkach obserwuję. Na jednym uchu mam jeszcze trochę słuchu, więc takie bardzo głośne dźwięki nawet usłyszę.
2: Taka osoba głucha, która chciałaby zrobić prawo jazdy, jakie ma dziś możliwości w Polsce? Myślę tutaj przede wszystkim w kontekście znalezienia takiej osoby jak pani, która zna język migowy.
3: No to właśnie, to tutaj jest naprawdę duży problem. Ja kiedyś myślałam, że jak ja przejdę taki etap pierwszy i potem kolejny i kolejny, to potem będę się dzielić tą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i znajdę ludzi do współpracy, takich jak ja, instruktorów.
2: Czyli to oznacza, że pani jest sama?
3: Z uprawnieniami takimi, jakie ja posiadam, czyli biegły tłumacz języka migowego i instruktor nauki jazdy, sztuk jedna na całą Polskę w tej chwili. Cofniemy teraz.
2: Paweł, jak wyglądało w twoim przypadku zdawanie na prawo jazdy? Jak znalazłeś osobę, która poprowadziła kurs, a później jak wyglądał egzamin?
3: Robiłem to w Krakowie i tam właśnie był kurs prawo jazdy B i C. No i tam uczyłem się.
2: To był kurs zorganizowany z twojej perspektywy profesjonalnie?
3: Był instruktor słyszący i też znał język migowy. Migał systemem językowo-migowym.
2: Co to oznacza?
3: To jest kalka językowa, czyli są znaki języka migowego, ale gramatyka jest zapożyczona z języka polskiego fonicznego.
2: Czyli to jest takie dukanie?
3: To jest tak, jakby powiedzieć po angielsku nie what's your name, tylko how have you on name. Czyli każde słowo po kolei, jak masz na imię przetłumaczyć, coś takiego.
2: Paweł, zapytam cię o prowadzenie autobusów, bo z tego powodu się tutaj spotykamy. Wchodzi prawo dające możliwość prowadzenia autobusów, przewozu ludzi osobom niedosłyszącym. Co o tym sądzisz? Czy osoby głuche też powinny mieć takie prawo prowadzenia autobusów?
3: Powinno takie prawo być, dlaczego nie? Są osoby głuche, które się interesują tym. Jest taka osoba we Wrocławiu, która naprawdę bardzo

0: bardzo się tym interesuje, ale wszędzie ma bariery. Tramwajem też chcieliby głusi jeździć, ale ciągle brakuje tych przepisów.
1: Co pani o tym sądzi?
0: Nie obawiamy się zatrudniać cudzoziemców, a obawiamy się zatrudniać osoby głuche, które w Polsce się urodziły, które w Polsce sobie muszą radzić na co dzień ze słyszącymi i się tym nie przejmujemy.
1: Pani Monika wciąż miga, a teraz Paweł chciałby coś powiedzieć. Paweł?
0: A ile osób słyszących powoduje wypadki? A jaki odsetek głuchych? My naprawdę jako głusi mamy bardzo dobry wzrok, bardzo taki wyostrzony i jesteśmy bardzo spostrzegawczy, dużo bardziej niż słyszący.
2: Niestety również dość często bezrobotni. A jak wiadomo, branża transportowa nie narzeka na nadmiar pracowników. Według szacunków w Polsce może brakować nawet do 150 tysięcy kierowców zawodowych.

0: Strefie Gazy trwa zawieszenie broni. No, w teorii. W praktyce od jego rozpoczęcia w palestyńskiej enklawie zginęło prawie 1000 osób. Na ile ten rozejm jest fikcją i przede wszystkim jak wygląda sytuacja humanitarna? O tym dzisiaj. Zapraszam, Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: Wśród ruin i namiotów, bo domów od dawna tu już nie ma, grupa palestyńskich dzieci gra w piłkę. Chociaż jak mówi kilkuletni Mohamed, wojna dosięgnęła także i ten okruch normalności. Jego ulubioną zabawkę, z której zostały strzępy. Spójrz, to była kiedyś piękna piłka, nie taka jak teraz. Po zawaleniu się domu wyciągnęliśmy ją z gruzów, była całkowicie zniszczona, ale owinąłem ją kilkoma warstwami materiału, wypchałem gąbkami, które udało nam się znaleźć i włożyłem do środka kamień, żeby miała odpowiedni ciężar. Potem mocno owinąłem wszystko taśmą, dzięki temu możemy grać. Piłkarski mecz dzieci to w Gazie rzadki przebłysk i pozór normalności. Ciężki oddech wojny czuć na każdym kroku. Według ostatnich szacunków od zawieszenia broni w październiku ubiegłego roku w enklawie zginęło prawie 1000 Palestyńczyków oraz 4 izraelskich żołnierzy. Wdrożenie drugiej fazy porozumienia między Izraelem a Hamasem, polegające na rozbrojeniu Hamasu oraz wycofaniu się izraelskich wojsk z Gazy, utknęło w martwym punkcie. Izrael kontroluje ponad połowę enklawy, a Hamas niewielki pas terytorium przy wybrzeżu.

0: A zatem jak wygląda sytuacja w Gazie i na ile rozejm jest faktem, a na ile fikcją? O tym teraz porozmawiamy z szefową Polskiego Oddziału Organizacji Lekarze Bez Granic, Draganią Nadarzin. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Formalnie, jak wiemy, obowiązuje rozejm, no ale jak widzimy z tych doniesień, ludzie nie przestają ginąć. Jak sytuacja w Gazie wygląda z państwa perspektywy?
1: Do takich ataków dochodzi de facto mimo tak zwanego zawieszenia broni. Wiemy to z pierwszej ręki, patrząc też na to, że chociażby 11 rannych osób zostało przywiezionych do szpitalu Al-Aqsa i wówczas trzeba było im szybko pomóc, natomiast przynajmniej 3 Palestyńczyków wtedy zginęło. I też widzimy cały czas, że nie tylko działania wojenne, działania militarne mieli niszczący wpływ na całą strefę Gazy, ale również systemowe blokowanie pomocy humanitarnej.
0: Pani dyrektor, może słowo jeszcze o tych incydentach, tak zwanych incydentach, no po prostu ludzie giną, ludzie są zabijani. W jakich okolicznościach dochodzi do tych tragedii? Bo my mówimy o ludności cywilnej.
1: Nasze zespoły w północnej Gazie musieli po prostu uruchomić taką odpowiedź na to, że doszło do masowego przypływu osób rannych po tym, jak izraelski czołg zranił przynajmniej 12 osób i spośród nich było dziecko i spośród nich była też kobieta w ciąży.
0: Czy to zawieszenie broni jest z państwa punktu widzenia naruszane przez jedną stronę, czy też przez obie strony? No bo wiemy, że w strefie Gazy Hamas nadal funkcjonuje.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o te dwa incydenty, o których wspominałam, bo to też jest dla nas bardzo ważne, że z każdym razem, kiedy możemy stwierdzić, kto zaatakował cywilów, to o tym mówimy. Tutaj nie było wątpliwości, że mówimy po prostu o ataku z powietrza, izraelskim ataku z powietrza. Kiedy to zaatakowano taką kuchnię społeczną w Deir al-Balah i wówczas właśnie zginęli te 3 osoby. Również nie mamy wątpliwości, że 11 maja doszło do ataku, którego, no tak jak mówię, mówimy o czołgu izraelskim, więc co do tego nie mamy wątpliwości. Musimy też patrzeć na to, że w przypadku strefy Gazy to mamy do czynienia z izraelskimi siłami, które tam mają de facto pozycję okupacyjną i całą odpowiedzialność, które jako siła okupacyjna mają w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.
0: Tych sytuacji jest bardzo dużo, nie mówimy o jakichś odosobnionych wydarzeniach. Jak pani je interpretuje? Czy to są w cudzysłowie znów wypadki przy pracy na obszarze, który teoretycznie jest objęty rozejmem, ale faktycznie tam toczą się te działania wojenne? Czy też jest to celowe działanie, które ma na celu chociażby zastraszenie ludności cywilnej, spacyfikowanie tego obszaru?
1: Doszło do strasznych zbrodni. To nie tylko, że naruszane jest zawieszenie broni i to nie są pojedyncze incydenty, to są regularne rzeczy. Natomiast to musimy też popatrzeć wspólnie z tym, że blokowana jest pomoc humanitarna, jest bardzo ograniczana, co oznacza, że de facto ludzie nie mogą normalnie funkcjonować. Na przykład my jako organizacja międzynarodowa, humanitarna, mamy bardzo duże teraz trudności, jeżeli chodzi o dostarczenie nowych zapasów do szpitali i wiele towarów po prostu nie ma możliwości, żeby ich przywieźć, bo Izrael traktuje ich jako coś, co może mieć podwójne zastosowanie, czyli można go zastosować również nie tylko w celach cywilnych, ale w celach militarnych. W związku z tym na przykład nie możemy przywozić środki dezynfekcujące, które są niezbędne szpitalu. Dla nas jako organizacji na miejscu, która widzi, co się dzieje, to jest ewidentnie część jednej historii, część bardzo niestety spójne działanie ze strony izraelskich władz. Z tego punktu widzenia my nie mamy wątpliwości, że dlatego też nam się utrudnia działanie jako organizacji międzynarodowej, która nie tylko na miejscu leczy ludzi, ale również dostarcza wodę, ponieważ dostęp do wody też jest traktowany tak naprawdę w sposób bardzo nie tylko niesprawiedliwy, ale utrudniający, uniemożliwiający normalne życie.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Szefowa Polskiego Oddziału Organizacji Lekarzy Bez Granic, Draganija Nadarzin, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Tu zapraszamy do Trójki. Dziś mówimy o bezpieczeństwie z perspektywy roweru czy hulajnogi. Od dzisiaj dzieci do 16 roku życia muszą mieć kaski na głowie. Ale to jest wyzwanie. Trzeba ich namówić do noszenia.

0: Trzeba przekonać młodzież, że kaski są potrzebne, że mogą być przecież nawet modne, a przede wszystkim mogą uratować nasze życie.
1: My musimy to robić w sytuacji, zanim dziecko faktycznie wyjdzie na drogę. Wskazywać punkty, na które warto zwrócić uwagę. Czyli jak mamy założyć ten kask, to pokazać dlaczego. Typu przejmujesz kontrolę nad tym, co może się wydarzyć, bo nie masz pewności, czy kierowca zauważy ciebie przejeżdżającego, czy na drodze nie pojawi się coś innego.
0: To Ilona Gregorczyk, ekspertka programu Multibezpieczeństwo. A gdyby tak zachęcić influencerów do promowania kasków właśnie, no coś czuję, że posypią się propozycje współpracy z gwiazdami TikToka od producentów kasków.
2: Autopromocja.
3: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
4: Ten system już był całkowicie niewydolny.
5: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
3: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
6: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
3: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
7: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
8: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
9: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
3: Zaprasza Paulina Wilk, a 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
2: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
17: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
19: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15.

0: 15,99. Tak, papier toaletowy Regina, 16 rolek, 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ach, co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias, dzień dobry ponownie. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Minister obrony oficjalnie zaproponował szefowi Pentagonu utworzenie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jest prawomocny wyrok dla opiekunów 5-letniej Oliwii z Gniezna. Była katowana i poniżana. Niełatwy początek długiego weekendu dla kierowców w Krakowie przez blokadę dróg, ale i pogodę. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej. Pismo w tej sprawie za ocean wysłał wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Trafiło na biurko szefa Pentagonu Pita Hegseta. Jaka jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych? Gdzie i kiedy taka baza może powstać? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
9: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
10: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
9: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: 5-letnia Oliwia z Gniezna przeszła piekło. Dziś poznański sąd prawomocnie skazał jej matkę i ojczyma. Utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla Roberta S. Matce dziewczynki obniżył karę o rok do 4 lat i 2 miesięcy. Według prokuratury sprawcą cierpień Oliwii był przede wszystkim jej ojczym, który ją bił, polewał zimną wodą i kazał jeść papier. Matka instruowała partnera, jak bić, by nie było śladów. Sędzia Hanna Bartkowiek podkreślała, że dziewczynka była ofiarą znęcania przez dłuższy czas.
11: Natężenie przemocy fizycznej było bardzo znaczące. Oskarżony bił pokrzywdzoną pod całym ciele rękoma, kijem od szczotki, paskiem skórkowym, kopnął po siatki, kazał przy tym stać przy ścianie dzień i noc, praktycznie 3 doby. Oskarżona wiedziała o zachowaniach oskarżonego wobec małoletniej.
8: Oliwia jest w tej chwili w rodzinie zastępczej. Pełnomocnik dziewczynki, adwokat Magdalena Światowy-Łuczek, mówi, że w tej sprawie żadna kara nie wynagrodzi tego, co spotkało 5-latkę.
12: Mając na uwadze wszystkie cierpienia, których Oliwka doznała, krzywdy, niesamowite krzywdy, które zadał jej oskarżony oraz mama, no nie oddadzą tego nigdy i uważam, że jakby psychika Oliwki zawsze to będzie odczuwać.
8: Kara dla matki dziewczynki jest niższa, bo sąd uznał, że w jej przypadku okres znęcania się nad córką był krótszy. Obrońca nie wyklucza kasacji do Sądu Najwyższego. Wszystkie plagi egipskie spadły dziś na kierowców w okolicach Krakowa. Korki związane z wyjazdami na długi weekend potęgują blokadę węzłów na południowej obwodnicy i na Zakopiance. Po raz kolejny protestują przeciwnicy budowy trasy S7. Dodatkowo jazdę utrudniają burze i intensywne opady deszczu. Na węźle w Opatkowicach łączącym autostradę A4 z Zakopianką jest Paweł Pawica. Pawle, powiedz,
13: dzień dobry.
8: Gdzie są największe utrudnienia?
13: Największy korek tworzy się właśnie na węźle w Opatkowicach. Tu protestujący wychodzą na 5 minut na przejście dla pieszych i blokują ruch, następnie przepuszczają samochody przez następne 5 minut. Podobne utrudnienia i akcje rozpoczęły się na Zakopiance w miejscowości Gaj i na drugim węźle autostrady A4 na zjeździe do Wiliczki.
14: Wariant ten, który był ogłoszony.
15: Przechodzi przez nasz salon.
14: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie.
15: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami codziennie.
16: To jest dla nich 1,5 godziny, godzina w korku, a dla nas to jest przyszłość nas, ale naszych dzieci, więc mamy prawo protestować i z niego korzystamy i miejmy nadzieję, że uda nam się wywalczyć coś więcej.
13: Akcję zabezpiecza policja w związku z protestami, popołudniowym szczytem komunikacyjnym oraz wyjazdami na długi weekend. Na południowej obwodnicy Krakowa utworzył się wielokilometrowy korek. Przez opady deszczu również centrum miasta stanęło w korkach. W popularnych aplikacjach do nawigacji widać znacznie

0: więcej koloru czerwonego niż zielonego.
1: Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Przed dłuższym czerwcowym weekendem jeszcze ważne przypomnienie. Najpierw kask, potem przejażdżka. Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą już obowiązkowo mieć kaski przy jeździe na rowerze i hulajnodze. Do dziś było to jedynie zalecane. Brak kasku może skończyć się tragicznie, ostrzega szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Kiedy konstruowaliśmy te przepisy, opieraliśmy się o danych i statystykach policyjnych, niestety ze szpitali, ale także na opinii ekspertów, którzy wprost wskazywali, kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami.
1: A wiceszef policji Roman Kuster przypomina, że kaski powinni mieć też dorośli.
3: Chroniąc osoby najmłodsze, wierzę, że ta edukacja pójdzie dalej. To jest tak naprawdę profilaktyczne działanie wobec tej grupy najmłodszej.
1: Jeśli policja nałoży mandat na nieletniego, karę w wysokości 100 zł będą musieli zapłacić rodzice. Temat wróci w naszej popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Nie w kasku, a w słuchawkach. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce.
6: Ale jak wsiadam na rower, zawsze zakładam kask. Maja Kwalińska nie do zatrzymania. Tym razem bez kasku pokonała 7-6 i 6-3 Rosjankę Annę Kalińską i awansowała do półfinału Roland Garros. W pierwszym secie prowadziła już 5-1 w gemach. Jestem dumna, że nie straciłam opanowania i wygrałam tego seta. Drugi był klasyczną bitwą i jestem szczęśliwa, że zwyciężyłam. Stwierdziła Maja Kwalińska. Jej półfinałową rywalką będzie sensacyjnie Diana Schneider. Rosjanka, słusznie kojarzona z cichym wsparciem dla zbrodniczego reżimu Władimira Putina, pokonała 3-6, 7-5 i 6-0 liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W kraju dziś wieczorem nasi piłkarze kopią towarzysko na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie przeciwko Nigerii, a nasz selekcjoner Jan Urban rozgląda się za nowym napastnikiem.
7: Już od dawna mówiliśmy o tym, że tam no nie jest za wesoło, natomiast tak jak pojawiają się, nie wiem, Pietuszewski, nie wiem, Ziółkowski, Potulski, no to w każdej chwili mam nadzieję, że może się pojawić taki młody napastnik, który dostanie swoją szansę i wykorzysta, bo proszę zauważyć, jak szybko dzieją się rzeczy w piłce nożnej.
6: Trenerowi Urbanowi i wszystkim fanom futbolu w kraju życzymy narodzin nowej gwiazdy z numerem 9 na narodowym trykocie i przypominamy, że mecz na narodowym startuje o 20:45. Teraz siatkówka i wygrana naszych pań na pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Narodów 3-2 z Belgijkami w Nankin w Chinach. W Formule 1 tymczasem Charles Leclerc nie zmienia zespołu. W kolejnym sezonie Monakijczyk będzie nadal reprezentował zespół Ferrari. Jest w nim już od 2019 roku. Tempus fugit.
5: Dużo słońca w centralnej Polsce, no w Warszawie promienie wlewają się do naszego studia, co potwierdza Krzysztof Łoniewski, prawda?
6: Absolutnie tak.
5: Tak jest. A jak jest w innych częściach kraju, no to chętnie posłuchamy, w jakiej aurze wchodzą Państwo w taki długi weekend. Teraz od 14 stopni na Dolnym Śląsku przez 22 w centralnej i wschodniej Polsce, po 26 w Ustce. Tam jest cały czas najcieplej. Do wieczora deszcz i burze w pasie od Koszalina przez Kalisz, po Śląsk i Podkarpacie.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Audycję wydaje Agnieszka Laskowska, realizuje Maciej Załęcki. Telefony od Państwa odbiera Jacek Frenzel.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Zarządca cmentarza w Gnieźnie zabetonował przejście, bo mieszkańcy okolicznego osiedla zrobili sobie skrót i przechodzili przez nekropolię do miasta. To spotkało się z protestami.
9: Domagamy się wszyscy, żeby zostało przejście otwarte, tak jak było za dawnych czasów, za naszych rodziców.
5: Pojawiła się petycja, no i mamy konkretny finał całej tej sprawy. O tym na pewno do 19 tu jesteśmy. A na zegarach 17:08 po południe, dziś przecież zaczyna się długi weekend, proszę pamiętać, by w trakcie wycieczek rowerowych czy hulajnogowych założyć dziecku na głowę kask. Od dzisiaj to obowiązek młodzieży do 16 roku życia.
10: Dlaczego ten kas? Dlatego, że tak naprawdę głowa to jest ta podstawa naszego codziennego funkcjonowania. O ile złamanie możemy wyleczyć, oczywiście proces rekonwalescencji będzie trwał długo i przez wiele, wiele lat będziemy to odczuwać, o tyle głowa tak naprawdę wielokrotnie już jest nie do naprawienia. I stąd ten przepis mówiący o tym, że kask jest niezbędny, kask dba o nasze zdrowie, a niejednokrotnie o nasze życie na drodze.
5: To nadkomisarz Emilia

0: Kosma z Komendy Głównej Policji. Odbieramy od Państwa telefony.
1: Potwierdzam fakt, że z osobą słabosłyszącą bardzo dobrze się jeździ. Jest spokojna, wyważona. Mój mąż ma 73 lata. Od 10 lat ma stwierdzony niedosłuch i jeszcze nam się nic nie wydarzyło, przemieszczając się po Europie i po Polsce. Proszę więcej zaufania do kierowców, którzy naprawdę czegoś nie słyszą, bo i dobrze.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos. Przypomnę, od dzisiaj zdawać egzaminy na prawo jazdy i prowadzić autobusy mogą osoby z niedosłuchem. Wciąż jednak takiej możliwości nie mają osoby niesłyszące. 227 trójek to jest numer naszego telefonu.

0: Holiday i Ocean Alley w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj dużo antenowego czasu poświęcamy dzieciom, ich bezpieczeństwu. Przypominamy, od dzisiaj na hulajnodze czy rowerze kask na głowie to obowiązek, chyba że ma się więcej niż 16 lat. Takiego kasku w sieci na przykład nałożyć się nie da, a to, co czyha na najmłodszych w świecie wirtualnym, często naprawdę przeraża. Rząd chce, by to platformy internetowe odpowiadały za dobór treści i by weryfikowały wiek użytkowników. No ale pytanie jest jedno. W jaki sposób? I czy to w ogóle jest wykonalne? O tym w materiale Moniki Gosławskiej.
1: Mamy szereg badań, które potwierdzają
2: wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski,
1: że dostępność treści nielegalnych, treści pornograficznych wobec dzieci jest zbyt łatwa, co prowadzi do pierwszego kontaktu dziecka z treściami pornograficznymi przeciętnie w wieku 11 lat.
3: Temat pornografii jest dostępny tak naprawdę w kilka kliknięć dla młodej osoby.
2: Założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
3: Niezależnie od tego, ile lat taka młoda osoba ma, i to jest również duże niebezpieczeństwo.
4: Są badania, które po prostu pokazują, jak bardzo mózg jest niszczony przez takie treści, no i powinno być jakoś to bardziej, myślę, monitorowane i ograniczony dostęp powinien być do takich treści, uważam.
5: W Polsce nie ma żadnych zabezpieczeń, które oddzielałyby dzieci od treści dla dorosłych.
2: Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
5: Jest tylko

0: Krzyżyk, mam 18 lat, wchodzę dalej. No i to trzeba zmienić.
1: Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie strony internetowe, które udostępniają treści dla dorosłych, będą miały obowiązek skutecznie zweryfikować wiek użytkownika. Pomóc ma w tym między innymi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Wejdzie on w życie w grudniu.
2: Jak będziemy chcieli potwierdzić wiek, skanujemy kod QR na stronie dostawcy. Wyskakuje nam informacja z wyborem, jakie dane chcesz przekazać. Klikamy tylko jedną informację. Chcę przekazać informację, że jestem pełnoletni i tylko ta informacja jest przekazywana do dostawcy.
1: Będą też inne formy weryfikacji.
2: Komisja Europejska zaprezentowała rozwiązanie aplikacji służącej tylko do weryfikowania wieku, a później będą już inne, mniej chroniące prywatność.
3: Żeby ocenić te przepisy, tak naprawdę trzeba poczekać na wdrożenie.
1: Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl.
3: Jeśli mechanizmy tego prezentowania, weryfikowania wieku nie zostaną wdrożone z zachowaniem anonimowości i prywatności, no to możemy mieć większy problem niż mamy obecnie, bo wiele z tych informacji są to informacje, które są na mocy innego prawa szczególnie chronione.
1: Warto w tym miejscu docenić rolę rodziców, którym przydałaby się jednak edukacja cyfrowa.
3: Urządzenia, do których ma dostęp dziecko, smartfon dziecka, tablet dziecka, ograniczyć, wprowadzić tak zwaną kontrolę rodzicielską. Są do tego instrukcje. Problem niestety jest taki, że wielu rodziców nie jest odpowiednio świadoma, że takie instrukcje istnieją.
0: Ustawa jest tak napisana, że taka platforma najpierw zapłaci karę, a potem zniknie z polskiego internetu. Mamy wpływ na to, co widać w polskim internecie. Wiele stron jest z niego usuwanych, bo to są strony, które na przykład wyłudzają tożsamość albo mogą doprowadzić do niekorzystnych inwestycji.
1: Wspomniana kara może wynieść nawet 1 000 000 zł.
4: Tematem zajęła się Monika Gosławska. A Jacek Frenzel odbiera kolejne telefony od Państwa. Dzisiaj mówimy o osobach niesłyszących za kierownicą.
5: Ja mam w pracy koleżankę, która jest głucha, nie ma. Od 40 lat ponad jeździ samochodem. Jeździ bardzo dobrze, pewnie, bo już nieraz z nią jechałem. Nigdy nie miała żadnego wypadku.
4: Panie Robercie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. A u nas wkrótce absurd albo i nie, zależy kto to oceni, spór o cmentarną bramę. I o tym, jak administrator nekropolii chciał zakazać mieszkańcom Gniezna przechodzenia przez ten teren do miasta. Powodem m.in. skargi mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego, że przez wejście, które zostało zamurowane, ludzie wyprowadzali na cmentarz psy. Ta historia już za kilka chwil.

0: Jakkolwiek to nie zabrzmi, czasem najkrótsza droga prowadzi przez cmentarz. No tak było w Gnieźnie na osiedlu grunwaldzkim, gdzie ludzie przez wiele lat chodzili alejkami wśród grobów do innej części miasta i z powrotem. No pojawił się jednak problem. Zarządca tego cmentarza zamurował boczne wejście w cmentarnym murze. Mieszkańcy tak tej sprawy nie zostawili. Jaki jest jej finał, sprawdzał Rafał Muniak z Radia Poznań.
1: Domagamy się wszyscy, żeby zostało przejście otwarte, tak jak było za dawnych czasów, za naszych rodziców.
2: Mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego oburzyło, że istniejące od dawna wejście boczne na cmentarz od ulicy Wesołej nagle zostało zamurowane.
3: Zabetonował i koniec.
4: Wczoraj kobiety z wózkami, wczoraj z laskami. Każdy zdziwiony, że była brama zamknięta, nie? I naokoło.
2: Mówią, że to znacznie utrudni im codzienne życie.
4: Bo ja wkoło nam z tym dzieciokiem chorym nie mam chodzić. Cały czas było otwarte, było dobrze, teraz nam pozamykali i co? My jesteśmy jakie? Tajwaniorze? I gdzie mamy chodzić? Przez płoty?
2: A w czym to przeszkadza mieszkańcom?
3: W czym? Bo jeżeli matka z dzieckiem z wózkiem tuż z osiedla musi iść wkoło do Witkowskiej, żeby się dostać do cmentarza.
2: Czyli przez cmentarz był taki skrót wygodny teraz?
3: Były furtki, było wejście.
2: I ile drogi trzeba nadrobić teraz?
3: No moje oko to już około kilometra jest.
2: Jednak zarządca cmentarza Przemysław Piechocki wyjaśnia, że wejście na cmentarz zostało zamurowane po skargach od innych mieszkańców tego osiedla.
5: To jest przejście przez tory kolejki, po pierwsze. Po drugie, było to regularne miejsce, przez które mieszkańcy wyprowadzali zwierzęta na spacer po cmentarzu. No niestety to nie jest miejsce, na którym należy takie rzeczy robić.
2: Według zarządcy tym przejściem mieszkańcy dodatkowo podrzucali także swoje śmieci do kontenera na cmentarzu.
5: Myślę, że sprawca jest prawie że niewykrywalny, kiedy wniesie śmieci do boksa na odpady. I jaką ja mam z tego korzyść? Żadną. Te śmieci trzeba było wywozić i tyle.
2: I przez kilka tygodni między zarządcą a mieszkańcami osiedla trwała cicha wojna podjazdowa. Płyty zamontowane w przejściu przez nieznanych sprawców były rozbijane.
5: Dwukrotnie były dewastowane.
2: W tej sprawie interweniował m.in. radny miejski Jan Szarzyński.
6: Podjęliśmy dwa takie spotkania robocze z panem zarządcą i z przedstawicielami kolejki. Doszliśmy do kompromisu.
2: I wydaje się, że wreszcie strony konfliktu doszły do porozumienia, mówi zarządca.
5: Złożymy się, a więc administracja cmentarza i właśnie kolej wąskotorowa na to, aby to przejście było formalnym przejściem. Gdyby się, nie daj Boże, coś wydarzyło, no to wydarzy się na oficjalnym, formalnym przejściu. Będzie tu wprawiona taka brama, która będzie czynna w godzinach funkcjonowania cmentarza. Zainstalowaliśmy monitoring. No i myślę, że zakończy to również temat tego wyprowadzania psów na cmentarz, ponieważ wszystkie te sytuacje będą dokumentowane.
0: Znów będzie można spacerować. Swoją drogą wielu cmentarze fascynują. To są po prostu piękne miejsca. Warszawskie Powązki, cmentarz Rakowicki w Krakowie, czy ten przy ulicy Lipowej w Lublinie. No musiałem. No gdy będą Państwo na wschodzie kraju, to warto tam się przejść i pospacerować.

0: kalendarzu 3 czerwca to jest dzień, w którym w życie wchodzą ważne przepisy. Młodzież do 16 roku życia musi jeździć na hulajnogach czy rowerach w kaskach.
1: Bardzo ważne jest to, żebyśmy się ruszali, żebyśmy byli aktywni. Zbliżają się wakacje, najlepszy moment, żeby spotkać się ze znajomymi i porobić coś razem aktywnego, ale bezpiecznie, w kasku, na hulajnodze i na rowerze.
0: Dokładnie tak. To była pani Justyna Rysiak, prezes Fundacji Multisport. Nasz redakcyjny telefon dzwoni właśnie w tej sprawie.
2: W sprawie kasków zawiązał się fajny temat. Autentyczne zdarzenie z naszej przejażdżki rowerowej jako przestroga. Prosta wiejska droga asfaltowa, nie jechaliśmy szybko. Z przodu syn lat 12, ja w środku z córcią na doczepce, żona zamyka peleton. Na moich oczach synowi wpadł pod bluzkę jakiś owad. Urządlił, ugryzł go. Chciał tego owada zabić, bo go gryzł, prawą ręką uderzył się w klatkę piersiową, jednocześnie lewą złapał za hamulec. Lewy to przedni. Przeleciał przez cały rower, przez kierownicę i wylądował centralnie na głowie, obdarte kolano, łokieć, ale głowa cała, bo był w kasku.
0: Był w kasku. Warto? Oczywiście, że warto. Proszę na siebie uważać i pamiętać tak na początku długiego weekendu.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papa!
12: Plebiscyt polskieradio.pl.
15: There's the fire. 1, 0.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
4: Środa, 3 czerwca, na zegarach 17:30. W studiu Monika Suszek i jej goście. Zamieniamy się w słuch.
5: Puls Trójki.
6: Dzień dobry, a w Pulsie Trójki dziś tematy, które rzeczywiście chyba będą podburzać nasz puls wewnętrzny, bo porozmawiamy o sytuacji szpitali powiatowych, sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Dlaczego jest tak źle i dlaczego co jakiś czas dostajemy takie nagłówki medialne o tym, że rośnie dług i co z tym można zrobić? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Michał Zabdyr-Jamrus, ekspert zdrowia publicznego, Uniwersytet Jagielloński i Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A w studiu Klara Klinger, Rynek Zdrowia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: To może zacznijmy właśnie od kwestii szpitali, bo co jakiś czas nam się pojawiają informacje. Szpital powiatowy w Mławie, dług całkowity 24 miliony złotych, 8 milionów to zobowiązania wymagalne natychmiast do spłaty. Problemy, które zaistniały, to jest brak pieniędzy na leki, materiały medyczne, nawet na kroplówki brakuje pieniędzy. To jest jeden przypadek, który gdzieś pod koniec kwietnia pojawił się medialnie. Drugi przypadek to w Skarżysku Kamiennej. Zadłużenie 140 milionów złotych, dług nawet wobec wodociągów, to jest ponad milion złotych za wodę i ścieki. I co prawda woda jest w szpitalu, ale nie ma podpisanej umowy, więc pewnie też i te dostawy wody będą nieco droższe. To są tylko dwa przypadki, a takich przypadków jest dużo, dużo więcej. I teraz pytanie do Państwa, kto jest winny? Dyrektor, prezes, system? A może to jest po prostu przypadek tego, że w jaki sposób źle gospodarowany jest szpital. Pani Klaro, od pani zacznijmy.
8: No myślę, że tu oczywiście jest, nie powiem nic oryginalnego, no, że jest to wypadkowa różnych rzeczy, które się zbiegają obecnie coraz silniej, takich fal, które na siebie nakładają się. Z jednej strony systemu, który już jest niedopasowany w pewien sposób do potrzeb zdrowotnych, a z drugiej strony też takiego napięcia, na przykład ten szpital w Mławie, tam ewidentne jest napięcie, znaczy narastający dług, również pewnie ze złego zarządzania szpitalem, no bo to jest tak naprawdę odpowiedzialność dyrektora, z narastającym oczywiście niedofinansowaniem, ale tam się też pojawiła, bo jest nowy dyrektor, zdaje się też napięcie polityczne, bo właściciel jest, znaczy starosta, czyli właściciel, organ założycielski tego szpitala, bo to jeszcze właścicielem jest powiat, jakoś nie dogaduje się z nowym dyrektorem, tam oni publicznie przynajmniej tak z tego, co było widać, że nie mogą się skontaktować, w związku z tym jakby tutaj nałożyło się bardzo wiele w tym samym momencie fal i to widać także w tych innych szpitalach. Ten szpital w Skarżysku Kamiennej rzeczywiście tam, no to jest taki wyjątkowy przykład, ale być może w takim razie, gdzie w jakimś momencie dyrektor szpitala powinien jakby się zorientować i no zacząć inaczej zarządzać, nie brnąć w pewne rzeczy, które przynoszą coraz większe straty. Oczywiście trzeba tu odpowiedzieć i zaraz oddaję głos naszemu drugiemu gościowi, że no właśnie pytanie, w którym momencie jest tak, że czasem na siłę są utrzymywane pewne procedury, które są, tak naprawdę jest więcej wydatkowania na, nie wiem, wynagrodzenia dla personelu, że stoją puste łóżka, dlatego, że trzeba politycznie trochę utrzymać w danym regionie daną placówkę, która jest zatrudnieniem dla wielu osób i to jest też miejsce z pracy i to jest społecznie pewnie też istotne, a z drugiej strony na ile to realnie rzeczywiście odpowiada na potrzeby zdrowotne, a na ile to jest efekt tego, że to jest niedofinansowane, realnie niedofinansowane, bo jest niedoszacowane finansowanie płynące ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, więc tak jak mówię, no tu nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale ewidentnie my jesteśmy w momencie takiej zmiany i to się dzieje, to znaczy wszyscy mówili, zaraz dojdziemy do ściany, zaraz będzie krach, zaraz coś się wydarzy. My jesteśmy w momencie, kiedy to się dzieje.
6: Panie Michale, pan został wywołany do odpowiedzi. Michał Zabdyr-Jamrus.

0: Co właściwie, co teraz mamy zrobić ze szpitalami powiatowymi? Bo tak jak tutaj pani Klara Klinger wspomniała, tych przyczyn jest wiele. Nie ma jednego winowajcy, a jesteśmy w takim czasie reform?
1: Jesteśmy w czasie reform. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, bo już parę wątków, o których chciałem wspomnieć, już nie muszę. Natomiast ja jeszcze doprecyzuję i zaczynając od tego, że tak na dobrą sprawę trochę ta gra w obwinianie może nie być dobrym rozwiązaniem. I na pewno pewnie jakaś odpowiedzialność znajduje się po stronie menadżerów zarządzających tym szpitalem, ale o jednej rzeczy, jedną rzecz bym jednak zaakcentował, którą pani Klara wspomniała, a ja bym ją wzmocnił. Ponieważ, drodzy państwo, nasz system zdrowotny jest oparty bardzo wyraźnie na tym, że nasz monopsonistyczny płatnik jest w stanie narzucać bardzo źle oszacowane kontrakty. I ten problem, o którym teraz rozmawiamy, on wcale nie jest nowy. I on znalazł rozstrzygnięcie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku. I tutaj zacytuję glosę do tego wyroku i ona brzmi mniej więcej tak. Ujemny wynik finansowy samorządowych zakładów opieki zdrowotnej wynikał ze zbyt niskiego poziomu finansowania świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trybunał uznał, że jednostki samorządu terytorialnego zostały w ten sposób zobowiązane do częściowego finansowania świadczeń zdrowotnych, mimo że jest to zadanie ze strony administracji rządowej. Innymi słowy, za długi powstały w wyniku na przykład nadwykonań, powstały w wyniku niedoszacowania świadczeń. Za te długi odpowiedzialność powinna ponosić władza centralna, rząd centralny NFZ. I ten wyrok po dziś dzień tak naprawdę nie został zrealizowany i tak naprawdę sugeruje inną rzecz. Sugeruje, że najistotniejsza chyba tak naprawdę odpowiedzialność w tym kontekście powinna być po stronie władz centralnych, które nie tylko powinny wziąć odpowiedzialność za te długi, albo przynajmniej te długi, które powstały w wyniku nieracjonalnego, w wyniku wykonywania zadań, obowiązków publicznych, wykonywania koszyka świadczeń, a dwa, powinien wziąć odpowiedzialność rząd centralny za koordynowanie tych świadczeń, za to, żeby te świadczenia były, no właśnie, nie były realizowane w sposób taki, powiedzmy, według kaprysu jakiegoś, według może jakichś uwikłanych interesów polityczno-gospodarczych, tylko żeby to było zgodne z mapami potrzeb i było gospodarowaniem racjonalnym.
0: Dobrze, to mamy trochę zarysowaną właśnie kwestię. Pani Klaro, a są jakieś rozwiązania obecnej sytuacji? Bo do czego dojdziemy niedługo? Dyrektorzy tutaj apelują, wzywają do jakiejś pomocy, no ale w zasadzie, czy dojdziemy do tego, że będą jakieś zrzutki? Rozumiem, że szpital powiatowy...
2: Już Ministerstwo Finansów robi taką kropluweczkę, zrzutkę w sumie, bo NFZ i Ministerstwo Zdrowia kolędują te pieniądze i tak, taka w sumie zrzutka powstaje i od czasu do czasu taka kropluweczka z tego Ministerstwa Finansów jest.
0: Ale też
2: dzieje.
0: Ministerstwo mówi, że szpital jest za dużo. I co z tym zrobić?
2: No właśnie, chciałam powiedzieć, że tutaj też pojawia się pewna no, niechętnie przyjmowana czy niepopularna teza, że tych szpitali, jeżeli, bo tu dokładnie pan wspomniał o tym, że mapy potrzeb zdrowotnych, co to znaczy, żeby spojrzeć na dany region i zobaczyć, dobra, tu jest więcej starszych osób, tutaj mamy więcej z chorobami płuc czy z różnymi oddechowymi, bo żyjemy w innym środowisku, tutaj z kolei na serce częściej umierają, tu się rodzą dzieci i dopasować według tej epidemiologii trochę, jak powinien wyglądać ta oferta zdrowotna, tam gdzie ludzie chcą pójść. A ludzie są przyzwyczajeni do tego, pacjenci, że po prostu nie mogą się często dostać do specjalisty i gdzie znajdą tę pomoc. Taka jedyne takie myślenie w polskim społeczeństwie jest takie, dobra, szpital, to taka moja ostatnia deska ratunku, tam pójdę, najwyżej zostanę w tej poczekalni i ktoś mnie przyjmie. A tak naprawdę, jeżeli by zrobić to, co pan mówi, znaczy spojrzeć na te mapy potrzeb zdrowotnych, to tak 20-30 nawet procent szpitali powinno zostać przekształconych, żeby nie powiedzieć zniknąć, tylko zostać przekształconych w takie powiatowe centra zdrowia. O tym się coraz częściej mówił. Mówił już poprzedni prezydent, poprzednia władza, ta władza. Nawet Związek Powiatów Polskich, te szpitale powiatowe też o tym mówią, tylko nikt jeszcze nie doprecyzował, co to dokładnie miałoby znaczyć, a diabeł tkwi w szczegółach. Taka oferta pomocy, która by była od razu ta pierwsza, prawda, jakiejś ambulatoryjnej, zaopatrzenia i przewiezienia do szpitala, który już lepiej może się zaopiekować danym problemem medycznym. Tylko czy będzie na to zgoda? Te szpitale być może, część powinna znikać. Tylko na to powinien być plan odgórny.

0: No, a nie, że one znikają dlatego, że im zabrakło pieniędzy. Nie,
1: to jest jedna sprawa. Ale też chyba też uspokojenie emocji społecznych. No bo dlaczego mieszkańcy powiatu mogą się poczuć gorzej, że ich szpital zostaje zamykany i co z ich potrzebami zdrowotnymi? Tego też chyba się...
0: Pytanie, jak daleko jest kolejny szpital i też pytanie, co powstanie w zamian, tak? Znaczy to teraz się toczy na przykład dyskusja od tego, że są oddziały chirurgiczne. Czy powinny być w wielu szpitalach powiatowych, jeżeli jest obrobiona, nie wiem, jeden zabieg chirurgiczny, a być może tam powinien powstać ZOL. To nie jest takie proste, bo jedna likwidacja, ci lekarze tam pracują i to budzi opory, ale tak naprawdę trochę sztucznie jest utrzymywany pewien system, który, no, który właśnie ma nie budzić niepokojów, ale teraz co się dzieje? Oddolnie powstaje pewna reforma, dochodzi do pewnych rzeczy, tyle, że często ona nie jest robiona z głową, tylko wyrywkowo, dlatego, że w danym szpitalu zabrakło pieniędzy na wodę, a być może ten szpital by mógł coś oferować, ale to, ale nikt nie ma takiej odwagi, żeby przyjść i powiedzieć, dobra, musimy naprawdę to uporządkować i teraz tych pieniędzy oczywiście, jeżeli no, inaczej poukładać, tak?
1: No dobrze, tak. To na pewno jest paląca sprawa, o której pewnie jeszcze nieraz będziemy powracać. A jeszcze jest jeden wątek, który gdzieś przy okazji się pojawia. NFZ. Czy NFZ powinien zostać zastąpiony może jakimiś prywatnymi ubezpieczycielami? Ostatnio o tym mówił były szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel, trochę nawołując do tego, aby zlikwidować monopol NFZ. Co z tym fantem zrobić? Co zrobić z NFZ-em? Czy rzeczywiście on jest, no ma monopol, jakby nie patrząc, ale czy rzeczywiście jest tak, że powinien zostać zlikwidowany? Pan Michał Zabdyr-Jamrus.
2: Drodzy Państwo, to jest bardzo drażliwy temat, ponieważ postulat konkurencji wobec NFZ-u jest rozważany od czasu wprowadzenia Narodowego Funduszu Zdrowia. I ja tutaj chyba podrzucę wątek, który może być trochę szokiem dla Państwa, którzy słyszeliście te argumenty na rzecz tego rodzaju konkurencji. Ja powiem Państwu, że jest to bardzo problematyczna kwestia. Znaczy oczywiście wszystko zależy od tego, jak to w szczególe zostanie zorganizowane. Na pewno jakby konkurencja potrafi mieć bardzo dobry wpływ. Ja się bardzo cieszę, że mogę sobie wybrać lekarza rodzinnego i tak dalej. Ale patrząc na doświadczenia międzynarodowe, europejskie, konkurencja, taka pełnozakresowa konkurencja na poziomie płatnika, w zasadzie nigdy nie funkcjonuje w nieograniczony sposób, w nieograniczonym zakresie. Chyba głównym problemem tutaj jest kwestia asymetrii informacji. Tutaj istotnym rzeczą, którą powinniśmy pamiętać, bo tu często podawany jest przykład niemiecki, troszeczkę w dużym uproszczeniu powiem tak. Niemcy, jak sobie wprowadzili w latach 90. konkurencję kas chorych, podobnie jak Holendrzy też w tym samym czasie, to oni natychmiast zauważyli, że ona powoduje dramatyczne problemy z nierównością w dostępie, podraża koszty systemu, głównie dlatego, że kasy chorych muszą konkurować, a nie mogą konkurować koszykiem świadczeń, no bo on jest od góry narzucony jakością, więc muszą konkurować reklamami, więc zaczynają więcej wydawać na administrację, czyli na reklamy, które są kompletnie nieinformatywne i głównie lifestyle'owe. Po co? Po to, żeby przyciągać pacjenta, który przynosi składki stabilne i wysokie i mało kosztuje. Czyli to jest tak zwane spijanie śmietanki. I to było uznane przez samych Niemców za absolutną patologię, za nieuczciwą konkurencję i postanowili sobie to zmienić i zrobili to w zasadzie w bardzo podobnym duchu, co my, kiedy to prawda troszeczkę w innym układzie, ale my też mieliśmy podobny problem z nierównościami, jak mieliśmy wielość kas chorych. I Niemcy wprowadzili sobie, i teraz tak, żeby doprecyzować, zachowali sobie kasy chorych, czyli zachowali pluralizm na poziomie alokacji zasobów, ale wprowadzili fundusz zdrowia, centralny, federalny fundusz zdrowia, który zabiera pieniądze wszystkim kasom chorych. Zabiera, kompletnie zabiera. Potem jeszcze dorzuca do tego pieniądze z podatków, żeby nie podwyższać składki, bo ona jest kosztem pracy, bla, bla, bla. I potem redystrybują z powrotem do tych kas chorych na podstawie tego, nie jakie są wpływy ich, ale jakie są ich koszty i jakie są ryzyka zdrowotne. To jest mechanizm kompensacji ryzyk. Holendrzy też sobie to wprowadzili, nieco bardziej skomplikowane. Też. Dokładnie, i to jest absolutnie powszechny mechanizm. Jeśli chcemy jakąś konkurencję, to po pierwsze powinniśmy pamiętać o tym, że ona nie może być na poziomie redystrybucji, ponieważ to ma same problemy. I teraz Niemcy sobie uwolnili w ten sposób kasy chorych od konkurencji o spijanie śmietanki.

0: I zamiast tego mogły się kasy chorych skupić na przykład kwestiach organizacyjnych, a idąc jeszcze dalej, i to jest coś, co dosłownie niedawno znalazło rozwiązanie w niemieckiej polityce, nawet w sytuacji rozwiązania tamtego problemu, kasy chorych wciąż musiały konkurować o coś. I niestety w realiach tak powszechnej dezinformacji, funkcjonowania tego Altmedu, Big Altmedu, który jest już częścią, ta branża Altmedu razem z wellness jest już znacznie większa niż Big Pharma. I ta dezinformacja, promocja tego jest tak wielka, że społeczeństwa niemieckie zaczęły oczekiwać homeopatii.
1: No właśnie, dokładnie chciałam powiedzieć, że ponieważ niedawno analizowałam, przygotowując rozdział do książki na temat programu Konfederacji i na temat zdrowia. I dokładnie jest pomysł Konfederacji podzielenia wielu płatników i dokładnie analizowałam ofertę różnych tych kas chorych, które są tak naprawdę, to dokładnie tak jak pan mówił, pewną no to proforma, to konkurują homeopatią, neuropatią, jakimiś takimi rzeczami, które właśnie w Polsce nie są właśnie uznane. Ale ja powiem tutaj, bo się w pełni zgadzam z tym, co pan mówi, to jest fikcyjne. W Czechach też niby jest więcej płatników, ale tak naprawdę jest jeden główny i nie można, bo jest jak gdyby jeden koszyk świadczeń gwarantowanych i teraz pytanie, to jest takie proste pytanie do odbiorców. Czy to, że będzie więcej instytucji, które będzie dzielić ten sam koszyczek pieniędzy, to nam coś pomoże? Czy to przybędzie nam od tego? No nie, po prostu jakby to nie jest fizycznie możliwe i też już kończąc to, powiedzmy sobie, ile płacą Niemcy i ile płacą na przykład Czesi ze składki zdrowotnej na zdrowie. Niemcy 14,6, Czesi 13, ponad 13%, a my płacimy 9% i chcemy tego samego poziomu, bo oczekiwanie jest o ten sam poziom. W związku z tym raczej tutaj powinna być kwestia uporządkowania systemu, a z drugiej zabezpieczenia środków i przestania udawania, że nam wystarczą te pieniądze, które są, żeby spełnić te oczekiwania zdrowotne Polaków, które mamy.
2: Bardzo dziękuję za dziś. Gorąca dyskusja, ale myślę, że jeszcze nieraz będziemy powracać. Klara Klinger, Rynek Zdrowia, bardzo dziękuję. I Michał Zabdyr-Jambrus, ekspert zdrowia publicznego, Polska Sieć Ekonomii, również dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: Słuchają Państwo popołudniowego, zapraszamy do Trójki o 17.50. Koniec z dobrowolnością. Psy i koty będzie trzeba chipować. Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. W skrócie KROPIK. Brzmi prawie jak imię czworonoga. KROPIK, TOFIK. No, Paweł Turski sprawdzał, jak właściciele zwierząt będą musieli z tego nowego obowiązku się wywiązać. Nasz reporter wybrał się na początek na wybieg dla psów.
1: Czy już pani słyszała o tym, że będzie obowiązek chipowania?
2: Nie, mój pies jest zaczipowany.
3: Jest zaczipowany.
2: Warto, jak właścicielowi zależy na zwierzęciu, to jest to jedyna opcja, żeby szybko znaleźć zwierzę domowe, które się zgubi.
4: Chipowanie psów i kotów to obowiązek, na który środowisko walczące o prawa zwierząt czekało dekadę.
5: Chip ma być pomocny w powrocie psa do domu.
4: Prezeska Fundacji Mikropsy Magdalena Kordas.
5: Jak również na przykład chip ma być pomocny w namierzeniu sprawcy znęcania się nad zwierzęciem w postaci na przykład gdzieś porzuconych zwłok.
4: Zaczipowanie psa lub kota będzie banalnie proste. Wszystko załatwimy u weterynarza. Zabieg oraz rejestracja psa będą wyceniane oddzielnie i nie będą się wiązały z wysokimi kosztami, mówi mi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
6: Pierwsza stawka do 50 zł. W tej stawce lekarz weterynarii ma zaczipować plus do tego chip. Natomiast w drugiej stawce do 50 kolejna stawka będzie lekarz weterynarii miał obowiązek zarejestrować tego psa lub kota w systemie publicznym.
4: System, który zastąpi komercyjne platformy, stworzy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5: Wybór tego systemu armirowskiego jest strzałem w dziesiątkę, dlatego że on już funkcjonuje od 20 lat. Armir też jest dobrze skonstruowany, bo są na przykład punkty, gdzie można, jeżeli ma się problem z wprowadzeniem numeru poprzez internet, można iść do sołtysa, można iść do specjalnych punktów i tam są doradcy, którzy pomagają.
4: Sposób organizacji całego procesu odbije się na weterynarzach, mówi wprost prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek.
7: Teraz mamy współpracę z Armirem w sprawie rejestru lekarzy leczących koniowate i praktycznie cała robota spada na nas i obawiam się, że będzie tak samo z psami i kotami.
4: Weterynarze mogą zdecydować, czy będą chcieli świadczyć usługi chipowania.
6: Będziemy tę sieć usług uzupełniać, bo nie chcielibyśmy, żeby były gdzieś białe plamy.
1: Czy piesek już...
2: Tak, wszystkie. Mam trzy. Wstrzyknięty jest taka malutka kuleczka pod skórę i to wszystko.
6: Jeżeli ten chip spełnia warunki ISO, które są określone w ustawie, to nie trzeba będzie chipować ponownie.
4: Obowiązkowe chipowanie psów i kotów nie wejdzie w życie w najbliższym czasie, tylko w ciągu najbliższych 2 lat.
0: Dodajmy, że niezaczipowanie i niezarejestrowanie psa lub kota będzie się wiązało z grzywną od 20 zł do 5 tysięcy. Jest 17.53.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, 4 czerwca.
2: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
1: Nie było mnie na świecie.
2: Mnie też nie.
1: Ale pan był i pamięta.
3: Halo, halo.
2: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
3: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
1: To musiały być emocje.
2: A, były.
4: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
1: Emocje to chyba słowo klucz.
5: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
6: I za chwilę się wszystko odwróci.
7: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
2: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
1: Proszę Państwa, 4 czerwca, czwartek o 16, czyli czwartej.
2: Michał Jędrkowiak.
1: Michał Matus. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
15: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają Proace Max, największy dostawczak. Proace Verso, przestronny minibus,

0: oraz ProAce City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 18. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Rozpoczęły się wyjazdy na długi weekend, większy ruch na wylotówkach i spore problemy w Krakowie. Szef MON-u o oficjalnej polskiej propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA.
4: To jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
3: Są zarzuty dla pracowników sali zabaw w Lublinie po wypadku 11-letniej dziewczynki. Polacy ruszyli na dłuższy czerwcowy weekend i nawet dwa razy dłużej. Może nam zająć wyjechanie z dużego miasta. Na wylotówce z Warszawy, trasie S7 nad Morze i na Mazury, jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy sytuacja choć trochę się poprawia?
5: No wręcz przeciwnie, właśnie teraz mamy do czynienia z kumulacją wyjazdów po pracy na długi weekend. Kierowcy mówili mi, że odcinek, który zajmuje im zazwyczaj godzinę, dziś pochłonął ponad 2 godziny. Trzeba się liczyć z korkami, szczególnie na wyjazdach z miasta, chociaż widać obecność w tych miejscach policji.
6: No ciężko, jedziemy do Gdańska, wracamy, także trochę jeszcze będzie ta podróż trwała.
7: To zawsze trzeba być uważnym na drodze i być czujnym i uważać na innych kierujących. Dużo patroli ruchu drogowego.
6: Widzimy, że helikopter lata, więc pewnie jest też badane natężenie ruchu, więc pewnie się zmieni, że za chwilę policjanci będą to rozładowywać, te korki.
5: Po wyjeździe z miasta trzeba pamiętać o wciąż budowanej części trasy S7, ale już dalej jazda powinna być płynna po oddanych w poprzednich miesiącach odcinkach ekspresówki. Jednak tam lepiej pamiętać o dozwolonej prędkości. Można spotkać nieoznakowane radiowozy, a według nowych przepisów za największe przewinienia drogowe nie możemy już zredukować liczby punktów karnych.
3: A Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Niełatwy początek długiego weekendu dla kierowców w Krakowie na dwóch węzłach przy południowej obwodnicy miasta i na Zakopiance, by od 2 godzin były protesty. Przeciwnicy budowy nowego odcinka trasy S7 przy węzłach Opatkowice i Łagiewniki oraz na Zakopiance w miejscowości Gaj blokowali przejścia dla pieszych.
8: Wariant ten, który był ogłoszony.
9: Przechodzi przez nasz salon.
8: No i na to się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie.
9: To jest dla nich 1,5 godziny, godzina w korku, a dla nas to jest przyszłość naszych dzieci, więc mamy prawo protestować i z niego korzystamy.
3: Protesty właśnie dobiegły końca, ale obwodnica Krakowa jest niemal całkowicie zablokowana. Szczególnie utrudniony jest wyjazd w stronę Zakopanego. Pismo do szefa Pentagonu to początek rozmów o stałej bazie wojsk USA nad Wisłą. Tak mówi szef MON-u. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Waszyngton oczekuje od Warszawy propozycji i zaangażowania.
4: Również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz i możliwości. To jest naturalne. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność. To nie jest wydatek, to nie jest koszt, to jest inwestycja. Ona się zwraca, bo Polska jest bezpieczniejsza. Więc jesteśmy w stałym kontakcie, pracujemy nad tym. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły. To też nie chcę wywoływać nadmiernej euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze.
3: Polska oficjalnie zaproponowała sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi utworzenie stałej bazy wojsk USA. Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują u nas rotacyjnie. Są zarzuty po niebezpiecznym wypadku na sali zabaw w Lublinie. W październiku 11-letnia dziewczynka z około 2 metrów skoczyła na nienadmuchaną do końca poduszkę. Doznała ciężkiego urazu kręgosłupa. Według prokuratury dwaj pracownicy sali zabaw nie dopełnili obowiązków i narazili dziecko na bezpośrednią utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
10: Podejrzani nie uruchomili urządzenia napełniającego poduszkę powietrzną, która stanowiła kluczowy element konstrukcji zabawowej, amortyzujący skoki, a następnie dopuścili do korzystania z tej konstrukcji m.in. przez małoletnią Anastazję.
3: Mówi rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak. Jan Z. oraz Dawid S. nie przyznali się do winy. Mężczyznom może grozić do 5 lat więzienia. Lokalne biblioteki odgrywają aktywną rolę w budowaniu demokracji. Z takim przesłaniem w Amsterdamie rozpoczyna się szczyt Biblioteki Sercem Europy. W 3-dniowym wydarzeniu weźmie udział 200 placówek, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen.
11: Biblioteki Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Ukrainie czy Sycylii stoją przed podobnymi wyzwaniami. Nie tylko wypożyczają książki, ale także wspierają lokalną społeczność. Są często ostatnią dostępną przestrzenią publiczną, powiedziała mi Karuna Mohandas z biblioteki w Oldham w Wielkiej Brytanii. Rząd obcina fundusze, organizacje są zamykane. Przychodzą do nas ludzie, którzy w zimie nie mogą pozwolić sobie na ogrzewanie czy herbatę i kawę. Przebywają w bibliotekach.

0: Bibliotece cały dzień.
1: Karuna Mohandas pomaga bibliotekom w realizacji pomysłów, a tych, jak przekonuje, nie brakuje. Są projekty ekologiczne, szkolenia z używania sztucznej inteligencji albo wspierające uchodźców z Ukrainy. Przyjeżdżają do obcego kraju, a my próbujemy sprowadzić dla nich trochę książek, aby poczuli się lepiej. W drugim dniu szczytu biblioteki zaprezentują swoje najlepsze projekty, które później będzie można znaleźć na interaktywnej mapie Europe Challenge. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: Klimat. Jakość powietrza jest dobra, ale bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Ciechocinku. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pięć po 18. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
5: Maja Chwalińska superstar. Po tym jak 7-6 i 6-3 pokonała Rosjankę Annę Kalińską, awansowała już do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Kluczowy dla losów spotkania był pierwszy set, mówiła na pomeczowej konferencji prasowej nasza tenisistka.
6: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
5: O finał Chwalińska zagra z inną Rosjanką Dianą Schneider. Jej przyjazne relacje z reżimem Putina nie są czymś specjalnie nieznanym. W każdym razie sensacyjnie w trzech setach pokonała Arynę Sabalenkę. Białorusinka po meczu tak odpowiedziała na pytanie, co aktualnie czuje.
7: Żadnych myśli, żadnych emocji,
5: poza tym, żeby rzucić tenis. Zobaczymy za kilka dni. Może wrócę na właściwą ścieżkę mentalnie. Stwierdziła Arina Sabalenka. Ciekawe, jaki wynik zobaczymy po ostatnim gwizdku sędziego na PGE Narodowym w Warszawie. Nasi piłkarze dziś od 20:45 grają z Nigerią. Nasze siatkarki grały z Belgikami w Nankin w Chinach. To był pierwszy mecz Polek w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Mecz zwycięski w stosunku 3-2. Z kolei w Poznaniu głęboko sięgnęli do klubowych oszczędności i wysupłali aż 4 miliony euro na to, żeby Luis Palma został piłkarzem Lecha Poznań. Reprezentant Hondurasu był wypożyczony z Celticu Glasgow i klauzula wykupu wynosiła rzeczone 4 miliony. Mistrz Polski nie mógł pozwolić sobie na stratę tak ważnego zawodnika. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00 bezpośrednio ze Stadionu Narodowego. Na miejscu będzie Adam Malecki.
4: A to był Krzysztof Łoniewski. Wielkie dzięki.
5: Bardzo dziękuję.
4: To teraz pogoda.
5: W tym pięknym dniu dla polskiego sportu.
4: Tak jest. To był to piękny dzień. Niech tak będzie dalej.
5: Absolutnie tak.
4: Zobaczymy, co będzie wieczorem.
5: Co będzie dalej.
4: Tak jest. Centrum, północ i południowy wschód. Tam jest teraz najcieplej. 22-24 stopnie. Nadal. Wieczór będzie przyjemny, choć w pasie od Koszalina przez Poznań do Krakowa i Rzeszowa mogą być burze, powtórzmy. Noc ciepła od 10 do 15.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Agnieszka Laskowska, Maciej Załęcki, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Skłaniamy się już chyba po raz trzeci.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Zapraszamy na ostatnią godzinę popołudniowego ZD3. W planach kolejne istotne społeczne tematy. Wśród nich polityczne zapowiedzi kontra życie ludzi. Temat wychowywania dziecka przez pary jednopłciowe i jego los po śmierci jednego z partnerów. To pogłośne wypowiedzi lidera Konfederacji, który jest za tym, by takie dziecko odebrać i oddać rodzinie zastępczej. Za chwilę to wyjaśnimy i przytoczymy historię pani Anny, do której dotarł nasz reporter. Nieustannie przypominamy o kaskach, bo od dzisiaj obowiązek dla młodzieży do 16 roku życia, a z noszenia kasku nie powinno się wyrastać.
9: Jeżeli my chcemy oczekiwać od naszych dzieci, oczekujemy przede wszystkim od siebie i to jest bardzo ważna zasada. Po drugie, niech dziecko samo wybierze kask, który chce założyć. Niech to będzie jeden z dodatków jego designu i dawajmy sami przykład.
4: To jest bardzo dobry pomysł, a to była Ilona Gregorczyk, ekspertka programu Multibezpieczeństwo. To ja przypomnę nasz numer 227 trójek i na chwilę znikam, bo teraz gramy. Suddenly I See.

0: Ta historia, którą chcemy teraz opowiedzieć Państwu, to ludzkie losy kontra nieludzkie wypowiedzi polityków. Tak trzeba powiedzieć. Pani Anna Strzałkowska jest w związku jednopłciowym. Od roku żyje z diagnozą. To jest rak. Razem z partnerką wychowują syna. Wczorajsze słowa lidera Konfederacji oraz wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka sprawiły, że jej strach przed śmiercią i o losy dziecka stał się jeszcze większy. Bo polityk chce, by po śmierci jednego z partnerów w związkach jednopłciowych dzieci trafiały do rodzin zastępczych, czyli nie zostawały z drugim, dobrze mu znanym rodzicem.
1: To trzeba nie mieć wyobraźni, nie mieć serca, ale też nie mieć podstawowej empatii, żeby mówić w przestrzeni publicznej takie słowa.
2: Krzysztof Bosak powiedział wczoraj w RMF24, że jeżeli w parze jednopłciowej umrze biologiczny rodzic dziecka, to dziecko nie powinno zostać z drugim partnerem, lecz powinno zostać mu odebrane.
3: Rodzina zastępcza jest lepsza.
4: Rodzina zastępcza jest lepsza. Jest. Czyli przekazujemy dziecko do obcych mu osób, od osoby, która je wychowywała. I to jest lepsze dla dziecka, moim zdaniem.
3: Ja tak uważam.
5: Nie mogę sobie wyobrazić większej krzywdy, która by spotkała takie dziecko, niż to, o czym mówił pan marszałek.
2: Komentuje dr Michał Sieński, psycholog i badacz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Dziecko, które traci jednego z rodziców, odebranie mu drugiej bliskiej osoby, z którą ma więź, i umieszczenia za to w placówce opiekuńczej bądź pod opieką zupełnie obcych ludzi.
1: Od roku żyje z diagnozą onkologiczną. Można sobie to wyobrazić, o czym myśli rodzic, który otrzymuje taką diagnozę. Co się dalej wydarzy? O tym, co z moim dzieckiem w sytuacji, nie daj Boże, mojej śmierci.
2: To w ogóle jedna z pierwszych kwestii, które ustalają między sobą tęczowe rodziny.
6: Żadna różnopłciowa rodzina nie zastanawia się raz w miesiącu, co będzie, jak umrzesz, kochanie.
2: Mówiła mi niedawno tęczowa mama Regina Dement-Rzemła.
6: I nasze dziecko nie będzie miało wtedy żadnego opiekuna prawnego i o wszystkim będzie decydował sąd. I to będzie wola sądu, czy moje dziecko do mnie trafi, czy nie.
3: Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyznawania.

0: przez sądy w procedurze adopcyjnej dzieci homoseksualistów.
1: Takie słowa są zaskakujące dla mnie jako specjalisty, szczególnie jeżeli płyną od osób pełniących tak ważne i eksponowane funkcje.
2: No przecież nasze dzieci tego słuchają. Cały czas w Polsce nie patrzymy z perspektywy dziecka o tym, że przecież one o tym myślą, co się wydarzy, czy mnie odbiorą, czy pójdę do rodziny zastępczej, czy pójdę do domu dziecka. No dla dziecka, każdy chyba kto nas słyszy, dla dziecka to jest koniec świata.
3: Anna Strzałkowska poprosiła nas o interwencję rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak. No będziemy starali się dostać do pani rzecznik, ale nie mamy zbyt wielu nadziei. Bo jak już mówiliśmy, pani rzecznik jest zajęta interweniowaniem w sprawie darmowych lodów dla dzieci z czerwonym paskiem w Pszczynie. Naprawdę. Bo to ma być niesprawiedliwe i dyskryminujące. No to po co paski w takim razie? One też mogą przecież dyskryminować. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Jesteśmy ciekawi państwa opinii w tej sprawie.

0: 227 Trójek, dzwonią państwo w różnej sprawie. Halo?
1: Ja mam takie atomowe pytanie. Czy powinniśmy mieć swoją broń atomową? Wolałbym, żeby nasz kraj należał do grona, które ma taką broń. Nie chciałbym, żeby to była broń leasingowana z wyłącznikiem pozwolenia działania gdzieś w krajach trzecich. I niezależnie, czy to by była Francja, czy Stany Zjednoczone, dlatego że to nasza armia miałaby decydować o użyciu tego przycisku.
0: Takie głosy w Zapraszamy do Trójki. 227 Trójek.

0: Jest 18:21, to zapraszamy do trójki. Przechodzimy do bardzo ważnych tematów. Ukraińskie drony zniszczyły cele w Petersburgu, a to jest, dodajmy, rodzinne miasto Władimira Putina. Płonie m.in. miejscowa rafineria. Uderzenie jest tym bardziej symboliczne, że właśnie w Petersburgu rozpoczyna się tak zwane rosyjskie Davos, czyli Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Ostatnimi czasy nie wzbudzało zainteresowania zachodnich partnerów. Tym razem będą tam obecni Niemcy. Łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: No, czemu Niemcy jadą do Petersburga i w ogóle jak to jest komentowane?
1: To zacznę od jednego z argumentów, który użył Matthias Schäpp. To jest prezes niemiecko-rosyjskiej izby handlowej. Taka ciągle istnieje. W Niemczech jest, uwaga, 1600 firm, przepraszam, w Rosji jest 1600 firm, które prowadzą w różnej skali działalność. Ich obroty sięgają rocznie 20 miliardów euro. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteśmy. Bo chcemy chronić niemieckie aktywa w tym kraju o wartości ponad 100 miliardów euro. Tak mówi właśnie Matthias Schäpp. Te 20 miliardów euro obrotu, o których ja mówię, to jest 3 razy mniej niż tuż przed agresją pełnoskalową Rosji na Ukrainę i 4 razy mniej niż w szczytowym roku 2014, kiedy 80 miliardów euro zarabiali Niemcy, obracali takimi kwotami właśnie będąc obecnymi w Rosji z powodu działalności swoich firm. A drugi argument użyty przez tego samego człowieka to jest to, że rok temu już Francja i Amerykanie wrócili na to forum do Sankt Petersburga, w związku z czym jeżeli inne kraje Zachodu mogą, dlaczego my, przedsiębiorcy niemieccy, który prowadzimy tam interesy, nie możemy tam się pojawić? Takie padło pytanie, trochę retoryczne, bo pojawili się tam przedsiębiorcy. Z programu wynika, że jest dwa duże nazwiska są na pewno. To jest Stefan Dyr, który założył taką największą w Rosji firmę, która produkuje, zajmuje się tym takim mlekiem surowym. Firma nazywa się Econiva. I jest jeszcze tam też Tomas Bruch w programie przewidziany. To jest prezes takiego holdingu, Globus Holding, który operuje sieciami handlowymi w wielu krajach zachodniej Europy i także w Rosji.
0: O taki interes Niemiec, ale i też myślę, no nie tylko ja myślę, Rosji dba pewien pan, bo ostatnio media również niemieckie pisały o tym, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder kręcił się tam wokół Kremla, mówiąc kolokwialnie, nocował w luksusowym hotelu, no blisko miejsca, gdzie rezyduje Władimir Putin, a wiemy doskonale, kim jest i kim był pan Schröder.
1: Gerhard Schröder był kiedyś kanclerzem, szefował niemieckiemu rządowi, jak tylko skończył, to trafił do rosyjskich koncernów, do rad nadzorczych i właśnie dużo złej roboty robi obecnie, ale na tyle dla Niemców, natomiast dla Rosji chyba wystarczająco dużo, żeby Władimir Putin niedawno stwierdził, że on się nie może dogadać z Europejczykami i ma takiego człowieka, którego by chętnie zaproponował jakiego pośrednika, czyli właśnie Gerharda Schrödera. A ten luksusowy hotel, o którym mówisz, to właśnie tam wpadł na niego dziennikarz, akurat tak się stało, no i zadawał mu pytania, czy on przyjechał też na to forum, po co w ogóle tam jest, czy właśnie spotyka się z Putinem. Uciekł Gerhard Schröder od dziennikarza, ale on jest, ja przypomnę, tylko członkiem nadal, ponieważ nie został wyrzucony z partii SPD, czyli tej, która współtworzy rząd Friedricha Merca jako ta mniejsza partia, a nie brakuje w Petersburgu oczywiście przedstawicieli AfD, ale to już raczej nikogo nie dziwi. Tamta lista jest dość bogata i oni się zupełnie ze swoją obecnością w Rosji nie kryją.
0: Pan Schröder też bardzo często mówił, że jak gdzieś wyjeżdżał do Moskwy, to mówił, że najczęściej to tam po prostu urlop spędza i tak dalej. Czyli nie wiemy tak naprawdę, po co on tam się wybrał do Moskwy.
1: Na 100% nie wiemy, natomiast możemy się domyślać, że jego obecność w tym czasie, czyli tydzień po słowach Władimira Putina, który mówi, że on chciałby takiego pośrednika, któremu może zaufać, i dokładnie na dzień przed początkiem forum, które on nazywa, Rosjanie nazywają to właśnie takim rosyjskim,

0: Davos, który cieszył się dużo większą skalą, dopóki nie było tej agresji na Ukrainę, ale małymi kroczkami w różnych obszarach i właśnie w tym także takim wizerunkowo-handlowym, biznesowym przesuwa się coraz bliżej Europy i tam, gdzie może, dotyka swoją nogę Władimir Putin i w związku z tym zaprosił dużo przedstawiciele. Podobno ponad 130 krajów potwierdzili swoją obecność na tym forum w Sankt Petersburgu. To może być zaskakujące. No ale tak to właśnie wygląda ta sytuacja, że z jednej strony jest wojna i wszyscy to przeżywają, pokazują te obrazki, a z drugiej mamy obecność przedstawicieli większości krajów świata w Sankt Petersburgu na tak zwanym rosyjskim Davos.
1: To był Adam Górczewski, bardzo dziękuję, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Kłaniamy dzisiaj nisko.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
4: Ten system już był całkowicie niewydolny.
5: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
3: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
6: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
3: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
7: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
8: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
9: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
3: Zaprasza Paulina Wilk, a 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF, w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
2: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
21: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
22: Mikrofon,
23: kamera,
22: radiowe studio,
23: scena.
22: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
20: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
24: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
25: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: A, to tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
27: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booze and Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
28: Hot grill.
29: Parilla caliente.
28: Griglia calda.

0: Po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Na lotnisku we Wrocławiu wylądował specjalny samolot, którym z Chin przetransportowano Polkę w śpiączce farmakologicznej. 24-letnią Klaudią zajmą się lekarze Wojskowego Szpitala Klinicznego. Kobieta studiowała w Chinach sinologię. W kwietniu wykryto u niej nowotwór. Służby zatrzymały osobę podejrzaną o wywołanie fałszywego alarmu w jednej z jednostek wojskowych w województwie mazowieckim. Żandarmeria wojskowa informuje, że podejrzanego ujęto we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w Poznaniu. Kuwejt uznał dwóch pracowników irańskiej ambasady za persona non grata i nakazał opuszczenie kraju w ciągu 24 godzin. Resort Spraw Zagranicznych przekazał oficjalną notę protestacyjną w związku z, jak przekazano w komunikacie, ciągłymi irańskimi atakami. Loty na międzynarodowym lotnisku w Kuwejcie zostały dziś zawieszone po ataku irańskich dronów i rakiet. Zginęła jedna osoba, ponad 60 zostało rannych. Uszkodzone zostały placówki dyplomatyczne i infrastruktura lotniska. Są ostrzeżenia IMGW przed burzami dla pasa od północnego zachodu przez Wielkopolskę i łódzkie po Małopolskę i Podkarpacie.
5: Powietrze jest parne, czyli nie dość, że jest ciepłe, to jeszcze zawiera dużo wilgoci i rzeczywiście widać, że front z zachodu porusza się już przez Polskę, no spychając to powietrze, a w takich warunkach no absolutnie trzeba się liczyć z tym, że oprócz opadów mogą się pojawić burze, silne podmuchy wiatru.
4: Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw obowiązują do 21, a pełny serwis Trójki o 19.
3: Od 14 w Kłodzku, nieustannie, do 25 w Łebie, Nowym Sączu i Toruniu. To już są bieguny ciepła. Do wieczora, szczególnie na zachodzie, może lokalnie padać deszcz. W nocy ciepło, bo od 9, 10 do 15 w centrum, a jutro nawet 26 stopni.

A ja znów powiem o pieniądzach. Licznik pokazuje już 88,5 tysiąca złotych. Tak niewiele, a nadal jednak jeszcze brakuje. Potrzebne są środki na dalsze działanie wrocławskiej pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. Każda wpłata pomoże dzieciom i młodzieży, której to miejsce pomaga. Tego na pewno chciałaby Kasia. Zrzutka.pl/Kasia. Pomóżmy.

0: Jest 18:38, to jest ten czas.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Tak się ułożył ten czerwcowy, już prawie wakacyjny tydzień, że w reportażach opowiadamy Państwu o przyrodzie. Były więc dźwięki kosów i gibonów, to teraz czas na konie. Ale jaka to jest historia? Tomasz Biernawski to wielki koniuszy filmu polskiego, specjalista od militariów, koni i rekonstrukcji historycznej. Przy filmach pracował dla Stevena Spielberga, Andrzeja Żuławskiego, Jerzego Hoffmana i Kawalerowicza, w sumie przy 70 obrazach, i mógłby o tej swojej pasji opowiadać godzinami. Już za chwilę usłyszą Państwo reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Hej na koń, ale to będzie przede wszystkim opowieść o człowieku, któremu los i przypadek sprzyjają szczególnie.
3: Wy ile koni teraz macie?
4: 20 parę.
5: Cena po tej naszej lewej stronie ma
6: 35 lat, a to jest jego adiutant Hill. Wiecznie razem. Hiszpan jest z kolei ślepy na jedno oko i już niestety ślepnie na drugie i nie da się tego powstrzymać. Także tutaj mamy kółko emerytów i rekonwalescentów.
7: Z panem Tomaszem Biernawskim spotykam się niedaleko Warszawy, w stajni Kostrzewów. To jest takie miejsce, do którego pan przyjeżdża czasem?
3: No kiedyś częściej, bo tutaj stały moje konie. Najpierw ten kabardyniec, a później przez jakiś czas ta mieszanka huculsko-małopolska, Bianka. No, kabardyniec już nie żyje. Bianka jest w Beskidzie

0: niskim, bo po prostu ma lepsze warunki. No ona ma w tej chwili chyba 17 albo 18 lat już. To nie jest pierwszej młodości. Miałem dobre dzieciństwo, dobrze je wspominam. Konie się pojawiły dosyć wcześnie, dlatego że jakby to była tradycja rodzinna. Tata był konnym artylerzystą. W Łodzimierzu Wołyńskim służył. Mama jeździła konno, no bo to był środek komunikacji, środek lokomocji na wsi. Tu sąsiadów to albo się jechało wierzchem, albo powozem. Także konie zawsze były w tradycji rodzinnej zupełnie oczywiste. Natomiast ja bezpośrednio spotkałem się pierwszy raz, jak miałem 5 albo 6 lat. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Magdalence. To był taki etap przejściowy przed przeprowadzką do Warszawy. I tam mój wuj, który był inspektorem jakimś rolniczym, miał kucyka i taką bryczuszkę malutką, którą jeździł w interesach. Ale koń przeważnie stał. Także ja dosiadałem. To był albo Hucu, albo Shetland. No i to był mój pierwszy kontakt taki, no dziecinny bardzo. Jeździłem po lasach, po łąkach. Później jeździłem i zimą, i latem w góry. Uprawiałem narciarstwo, także turystykę narciarską. Lecie piesze wędrówki. W związku z tym jakby nie miałem czasu na nic innego. I dopiero na studiach, jak byłem na pierwszym roku, to była taka akcja W czasy w siodle. Inicjatywa ZSP. No i ze względów towarzyskich wybrałem się na taki obóz do Łącka, do stada ogierów w Łącku. Okazało się, że to wróciło. Przestałem jeździć w góry w ogóle. Każde ferie spędzałem w jakimś stadzie. Bogusławice i Starogard Gdański, Białka, koło Krasnego Stawu. Także poznałem prawie wszystkie stada. Za darmo się jeździło, za to, że pomagaliśmy w stajni obrządzać konie. Po pierwszych wakacjach w czasów w siodle założyliśmy studencki klub jeździecki w Warszawie. Po latach większość tych moich kolegów z klubu awansowali, zostali dyrektorami stajni. To jest stajnia typowo filmowa, także tu są konie kaskaderskie, grupa kaskaderów konnych. No i część tych koni, ponieważ są dobrze przygotowane, oswojone z pracą na planie filmowym, nie boją się świateł, blendy, hałasu, ruchu wielu ludzi, no, wystrzałów, chorągwi, dobrze się nadają do pracy pod aktorami, bo są spokojne, wyrozumiałe.
1: Pan właśnie przygotowuje tak konie do planów filmowych?
2: Jest właścicielem tej.
3: Tak, tak, mam przyjemność być właścicielem i koni, i ośrodka. Przygotowuję i koni, i ludzi tutaj do planów filmowych pod komendą pana Tomka.
0: Moja pasja to byli Indianie od dzieciństwa. Jednym z pierwszych książek, jaką dostałem od taty, Pogromca zwierząt, Coopera. No, później zacząłem dokupywać sobie następne z tego pięcioksiągu książki. Później oczywiście był Karol Maj, Kurwut, no i cała masa lektur. No i to tak mnie zafascynował ten świat, że postanowiłem studiować etnografię. No i skończyłem etnografię, później pracowałem w muzeum. Tak się złożyło, że przyjaciele mojej dalekiej kuzynki, którzy spędzili razem wiele lat w Argentynie, w powojnie, ona postanowiła wrócić do Polski. Oni pojechali do Stanów, tam założyli stajnię i kupowali konie w Polsce, w Walewicach. Któregoś razu, jak przyjechali do Polski, to pomyśleli sobie, że to może by do tych koni do pracy kogoś wziąć. To moja kuzynka mówi, a tu jest tutaj, prawda, Tomasz. Poprosiłem o urlop bezpłatny, na razie na 3 miesiące. Pretekstem, prawdę mówiąc, było zbieranie materiałów do pracy doktorskiej o roli bizona w kulturze Indian Prairie. Dostałem świetne rekomendacje z muzeum, to był 70. rok. No i pojechałem oczywiście. Z początku korespondowałem z kilkoma ośrodkami uniwersyteckimi, uczelniami, z jednym z profesorów, że chciałbym zebrać materiały, że będę parę miesięcy w Stanach, i na co on mi odpisał, że to jest świetny temat. On już 25 lat nad tym pracuje i ciągle nie sądzi, żeby już wiedział wszystko, ale życzy mi powodzenia. Wtedy jakbyś do mnie dotarł, że właśnie na to, to mi szkoda czasu, już nie chce mi się. W związku z tym dla przyjemności jeździłem po muzeach, kupowałem książki o Indianach, ale potraktowałem to jako hobby, a nie jako zawód. Natomiast skupiłem się już na prowadzeniu stajni, na jeżdżeniu na zawody, na trenowaniu i koni i jeźdźców. No ale

0: W pewnym momencie uznałem, że jednak trzeba wracać do domu. Poza tym kończyła mi się ważność paszportu. W muzeum już nie było miejsca dla mnie zupełnie. Powiedzieli, panie Tomaszu, ale przecież to tutaj od paru lat coś pracuje.
1: Dobry zapach.
2: Duże jest zapotrzebowanie na konie ostatnio.
3: Ostatnio spada. Mam jeszcze jakby jakieś tam inne pomysły na siebie i na życie, więc jakby nie ma tragedii, ale oczywiście najfajniej jest na planie filmowym. To jest jak narkotyk. Jak się już to wdepnie, to już później
0: to uzależnia.
3: Jest
0: uzależnia.
3: Bardzo ciężko z tego wyjść.
0: Ponieważ miałem kontakty z filmem, jako jeździec, jeździłem w Panu Wołodyjowskim, jako syn rybaka, gdzie właśnie ze Skajotu nas wynajmowali i byliśmy statystami konnymi i kaskaderami. Znałem już to troszkę środowisko i dostałem propozycję od pana Bogdana Poręby, żeby zostać jego asystentem w filmie Hubal, który właśnie przygotowywał. No, Poręba nie był jeszcze Porębą tym, prawda, znanym nam wszystkim z późniejszych lat. No, a ponieważ z Dobrzańskimi przez mamę byłem spowinowacony, więc jakby bardzo mi to odpowiadało. Tym bardziej, że mój wuj Anton Dobrzański był tam konsultantem, no więc prawie, że rodzinne przedsięwzięcie. No i tak się zaczęło. Z początku były tylko konie. Byłem konsultantem do spraw koni. Później uznałem, że ja te konie też wolałbym ubierać, dlatego że cóż tego, że ja przygotuję w jakiś sposób, wystylizuję je, prawda, na jakiś okres czy na jakąś. Jak później ktoś przyjdzie i da im kompletnie niewłaściwy sprzęt i jeszcze na dodatek ubierze w złe kostiumy. Dostałem dosyć prędko kategorię dekoratora wnętrz i pierwszą kategorię drugiego scenografa. Najlepiej pracowałem się dla Andrzeja Żuławskiego. Potrafił wyzwolić w człowieku pokłady umiejętności, których sam się człowiek nie spodziewał. Był doskonałym odbiorcą i takim motywatorem. Przy kilku filmach pracowałem. Pierwszy na Srebrnym Globie. Później jeszcze była Szamanka, La Note Bleue, Borys Godunow w Jugosławii. Do czasu też świetnie się pracowało z Hoffmanem, dla Hoffmana. No ale później nasze drogi się rozeszły jakoś. Ogień i Mieczem, Stara Baśń, Bitwa Warszawska. Kawalerowicz, o, też świetnym był odbiorcą tego, co mu się proponowało. No i wymagający bardzo. Prosądny, wymagający. Z Hasem na przykład. Pamięci Grzesznika, Podróże Baltazara. U Hasa miałem, poza tym, że właśnie militaria, to tam robiłem wszystkie dekoracje plenerowe. W Quo Vadis jechałem konno przez Gaj Oliwny, robiąc próby pod kamerę, bo Winicjusz pędził do płonącego Rzymu, żeby Lidię uratować. Wjechałem tym Gajem Oliwnym. Ustalaliśmy prędkość samochodu. Ścieżka tak się wiła. No i najbardziej byłem zaskoczony, jak się obudziłem w ciemnej sali w szpitalu po trzech dniach. Bo koń się potknął, zarzucił. W związku z tym ja wyrżnąłem głową w drzewo, połamałem kręgi szyjne. No i właśnie już po operacji, po wszystkim, z takim kołnierzem obudziłem się w szpitalu. Tam płytkę tytanową połączone są dwa, zgruchotane. To była przygoda.
3: No idź sobie, jedz, idź. Przyjmuje się, że koń może zacząć chodzić pod siodłem gdzieś między 3 a 4 rokiem życia. Oczywiście to też jest dość indywidualne. Oczywiście tego konia można wcześniej jakoś tam przysposabiać do tego, ale myślę teraz o takiej stricte jeździe w siodle. No, kiedy koń przechodzi na emeryturę? Już gdzieś około 18-20 roku życia myślę, że to już jest ten kierunek w stronę emerytury, chociaż nadal może wykonywać jakieś lżejsze zadania, czyli mamy konie, które mają po 20 albo po 20 parę lat, ale trzeba na przykład konia, który w reklamie stoi w salonie. Mamy dekorację mieszkania, no i trzeba spokojnego konia. No i wtedy ten starszy koń się spisze dużo lepiej niż młodszy koń, bo młodszy koń ma jeszcze fiu bździu w głowie, a starszy koń będzie spokojny i grzeczny.
0: Kabardyniec był fantastyczny, okazał się doskonałym koniem. Dożył 34 roku życia i prawie do końca pracował. Okazał się świetnym koniem aktorskim. Ognie Mieczem Stupka na nim jeździł, który w ogóle konno nie umiał jeździć, tylko miał zadanie wyznaczone. Ja wsiadałem, wjechałem tutaj 20 metrów stępa, później trzeba było skręcić w prawo, później zakłusować, zrobić obrót zatrzymać się i patrzeć, jak

0: żurawie lecą. Przejechałem tak z 10 razy. Kobor się nauczył. Bogdan wsiadł na konia. Mówi, Bogdan, teraz rzuć wodze, nic mu nie przeszkadzaj. Po prostu sieć. I koń zrobił precyzyjnie wszystko, co trzeba było zrobić. Bo to rasa prymitywna, tak się mówi, to rasa górska, kabardyniec. One żyją dłużej. Tak, Hucuły żyją dłużej. Araby na przykład, bo to też jest jakby rasa pierwotna, też żyją, no, także tak, które przekroczyły 30. Pamiętam o wielu takich. Bardzo dużo zależało od przypadku w moim życiu. Wyjazd do Stanów. Mogłem nie pojechać, który zupełnie inaczej by się życie potoczyło, ale pojechałem. Z filmem dokładnie to samo. Mogłem nie jeździć w Panu Wołodyjowskim czy w Gniewku, synu rybaka, konno, wtedy nie miałbym tych kontaktów, które zupełnie inaczej moje życie w inną stronę poszło. Wydaje mi się, że w pewnym sensie umiem wykorzystać przypadki.
1: Hej na koń. Tak zatytułowała Grażyna Wielowiejska swój reportaż. Audycja powstała w studiu reportażu Polskiego Radia.
2: Jest 18.51, a ten temat nie od dzisiaj budzi chęć do wygłaszania takich różnych opinii. No, chodzi o wychowywanie dzieci przez pary homoseksualne. Z pewnymi przemyśleniami zadzwonił pan Mariusz.
3: Ja odnośnie kwestii wychowania dzieci przez pary homoseksualne. Proszę wytłumaczyć mi, jak to się stało, że Finlandia jako kraj nie upadło, nie zbankrutowało, skoro pani premier była w Finlandii, Sanna Marin była wychowana przez parę homoseksualną, przez dwie panie. U nas nie może tak być.
2: I ten telefon kończy środowe. Zapraszamy do Trójki. Spokojnego, pięknego, długiego weekendu państwu życzymy. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Laskowska, Maciej Załęcki, Jacek Frenzel i Michał Gardias. Do usłyszenia. A na zrzutka.pl/Kasia już prawie 89 tysięcy złotych. Brawo.

0: Autopromocja.
1: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, w ten czwartek między 18 a 19.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Centralny Plac Muzyki. Nowy Festiwal Warszawy. Największe gwiazdy muzyki poważnej i musicalu. Spektakularne koncerty i widowiska na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Jonathan Tettelman i wielu innych. Od 19 czerwca do 7 lipca. Centralny Plac Muzyki. Festiwal tworzony przez najważniejsze warszawskie instytucje kultury. Program i bilety na centralnyplacmuzyki.pl. Mecenas strategiczny Orlan. Poleca Polskie Radio.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 24-letnia Klaudia już pod opieką lekarzy z Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Do sądu trafił protest w sprawie referendum w Krakowie, w którym odwołano prezydenta miasta. Dziesiątki razy.

0: Rannych, brak prądu i paraliż komunikacyjny w Japonii po przejściu tajfunu. 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Kobieta została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, gdzie przebywała od kwietnia. Maszyna wylądowała na płycie wrocławskiego lotniska, skąd karetką została przewieziona do wojskowego szpitala klinicznego. Pani Anna, mama 24-latki, która leciała z córką, nie kryje radości.
1: Mieliśmy bardzo fajną ekipę medyczną, która się nią zaopiekowała, więc w końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku i to, że ja mogę przy niej być.
0: Rzecznik szpitala Jan Kutny mówi, że kluczowe jest teraz szybkie przetłumaczenie dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim.
2: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie. Pani Klaudia przebywa na oddziale klinicznym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
0: Kobieta studiowała w Chinach sinologię, w kwietniu wykryto u niej nowotwór. Jest protest w sprawie krakowskiego referendum. Złożyła go w sądzie grupa Krakowian. Dotyczy przebiegu głosowania, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Według skarżących doszło do naruszeń ciszy referendalnej, przede wszystkim w mediach społecznościowych, i to miało wpływ na frekwencję.
3: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ilość tych naruszeń mogła wpłynąć w istotny sposób na ważność tego referendum. Kto wie, czy nie rozstrzygnąć tego referendum.
0: Mówi inicjator protestu Edward Nowak. Przekazany do sądu materiał dowodowy liczy ponad 800 stron i 4 gigabajty danych. Ta sprawa wywołała oburzenie przedstawicieli polskich władz i spowodowała, że w relacjach polsko-ukraińskich znów mówi się przede wszystkim o potrzebie pojednania. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W związku z tą decyzją prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Do tej kwestii odnieśli się dziś szefowie dyplomacji obydwu państw.
4: Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przyniosła korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, tak napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie było antypolskich intencji. Zaapelował o wyciszenie emocji, o umożliwienie pracy historykom oraz o przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Z perspektywy Warszawy trudno jednak sobie wyobrazić, by sprawą zajęli się jedynie historycy. Wicepremier szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, a my mamy prawo do rozczarowania.
5: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
4: Kwestią odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego kapituła orderu zajmie się w najbliższy poniedziałek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Na wniosek Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym korupcji przy modernizacji tramwajów w województwie śląskim. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych na kwotę prawie 2 miliardów złotych. Zatrzymani to członkowie zarządu tramwajów śląskich.
6: W sprawie toczącej się od grudnia ubiegłego roku, a nadzorowanej przez Prokuraturę Europejską, spółka ma status pokrzywdzonego. Od chwili otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji współpracujemy z organami ścigania. Praca w spółce trwa normalnie, między innymi dzisiaj odbyły się pierwsze jazdy po chorzowskim rynku.
0: Mówi przedstawiciel tramwajów śląskich Robert Walczak. W tej sprawie 11 osobom przedstawiono 42 zarzuty. Kilkadziesiąt osób rannych to skutki przejścia tajfunu Yangmi przez wschodnią Japonię. Żywioł sparaliżował transport. W wielu miejscach doszło do podtopień i osunięć ziemi. Co najmniej 60 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu.
7: Choć oko tajfunu znajdowało się w odległości około 150 km na południe od Tokio, to ulewne deszcze i porywisty wiatr dotknęły także japońską stolicę. Wydano ostrzeżenia przed powodzią dla dzielnic położonych wzdłuż przepływających przez Tokio rzek. Z powodu tajfunu w Japonii odwołano ponad 900 połączeń lotniczych, zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych. Ostrzeżenia przed zagrożeniem wydano dla kilkuset tysięcy osób w 8 prefekturach. Zamknięto ponad 5 tysięcy placówek edukacyjnych. Po uderzeniu w wybrzeże Japonii tajfun Yangmi słabnie, podała tamtejsza agencja meteorologiczna. W najbliższych godzinach sklasyfikowany może zostać jako burza tropikalna. To 6. tajfun, który przeszedł nad Japonią w tym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu Polskie

0: radio24.pl.
1: Do końca dnia i w nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze. Teraz na termometrach od 14 stopni w Kłodzku do 25 w Toruniu i w Łebie. Nad ranem 9 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 w rejonie Gdańska.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booz & Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
15: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Julie Meratu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Taniec Mikołaja. To jest utwór sprzed lat, tak stary, że wtedy ten zespół nazywał się jeszcze Lesław Możdżer Sextet. To na początek naszego spotkania prosto z 16. edycji Enter Enea Festival w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Nad jeziorem Marcin Książkiewicz z Radia Poznań i Mariusz Owczarek przy Myśliwieckiej 357. Maciej Załęcki. I to my z Państwem będziemy do 21:00. Będziemy opowiadać o tym, co dzieje się na festiwalu, bo to przed nami trzeci, właściwie czwarty dzień, ostatni już tej edycji. Burze póki co nas omijają, choć przyznajemy, zaczęło siąpić i patrzę przez okno, schyliśmy się pod dachem szczęśliwcy, patrzę przez okno, jednak pada coraz gęstszy deszcz, a jeszcze udało mi się spotkać dwóch zaproszonych gości, którzy jeszcze nie zdążyli zmoknąć. Marcin Matuszak, Jakub Witchen, witajcie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, rzeczywiście udało nam się.
0: Bo wy zaraz pod scenę i robić zdjęcia.
1: Tak, to Kuba będzie robił zdjęcia, to może Kuba się przywita i oddam mu mikrofon, bo mamy jeden.
0: Kuba, to jest dla ciebie też pewnie jakieś wyzwanie, fotografowanie w taką pogodę.
2: Dzień dobry państwu. Jest to wyzwanie, jestem przygotowany, wiedziałem, że będzie padać taki deszcz, to jest tradycyjny enterowy deszcz.
0: Tak, właściwie jak sięgam pamięcią wstecz, a spotykamy się tutaj od lat, to zawsze trochę popaduje. Więc jesteśmy na to przygotowani. Oby nie wiało i nie było burzy, bo pamiętamy też taką edycję,

0: gdy był problem z potężnym wiatrem i wtedy naprawdę było groźnie. Marcin, to jeśli możesz przejąć mikrofon, ty jesteś związany z Enterem od początku, o ile mnie pamięć nie myli?
1: Tak. Właściwie bardziej niż od początku, bo Enter ma 16 edycji, a wcześniej była tak

0: Naczelnego grafika Entera?
1: Tak, możesz mi tak przedstawić, ale projektujemy z Krzysiem Ignasiakiem razem w naszym małej pracowni i robimy to wspólnie i też wspólnie wymyślamy bardzo często koncept, motywy na każdorazową identyfikację. Mamy też możliwość często wybrania zdjęcia lub pokierowania w ogóle całą kreacją, jak będzie wyglądała.
0: Bo to wszystko jest bardzo przemyślana koncepcja. Zawsze co roku muzyka, grafika, zdjęcia i także to, co się dzieje tutaj w Poznań Visual Pary, w Galerii ABC. Bo Enter to jest nie tylko spotkanie z muzyką, ale właściwie ze sztuką można by to tak ująć.
1: No tak, wiesz co...
0: Szerzej jest to rozumiane niż sam festiwal muzyczny.
1: Tak, oczywiście i to jest też super, bo jest większa w ogóle. Znaczy jest więcej można przeżyć tutaj nad tym jeziorem w czasie festiwalu. I też tak staramy się pracować, żeby kreacje, które robimy, żeby one też wynikały z tego miejsca, żeby one z tego klimatu wynikały, dlatego... Właściwie większość zdjęć, większość materiału mieliśmy też tutaj z tego jeziora, żeby ten klimat utrzymać. Kuba też jest autorem, o ile się nie mylę, dwóch lub nawet trzech zdjęć do plakatów, które wiszą, Mariusz, za tobą, ja je widzę, ty jesteś tyłem, są na ścianie. Więc tak, no to jest też strzeszynek wypoczynek, więc tutaj ten element jeziora i wypoczynku też chcemy zachować.
0: Tak, bo to jest restauracja Oaza, taki właściwie nasz klub festiwalowy. Na ścianie, o której powiedziałeś przed chwilą, mamy faktycznie galerię plakatów chyba ze wszystkich festiwali, prawda?
1: Tak, to są wszystkie edycje. Nie ma tej zerówki, ale edycje 16 edycji jest.
0: Jest też ta słynna grafika z Leszkiem. To był twój pomysł, tak? Namalowanie jego twarzy właśnie w ten sposób?
1: Tak, tak. To był nasz pomysł, żeby zaprosić Magdę Wolną, która narysowała i zrobiła tą ilustrację. Wykorzystaliśmy ją dwa razy. No bo też tak się składa, że dyrektorem oczywiście artystycznym jest Leszek Możer i też zawsze chcemy go uhonorować i chcemy, żeby był na plakacie. Nie zawsze to zdjęcie się na przykład sprawdzało, albo już stwierdziliśmy, że dobra, nuda, znowu zdjęcie, więc postanowiliśmy, że będzie ilustracja.
0: Kuba, ty od ilu lat fotografujesz muzykę?
2: O kurczę, muzykę. Enter około 10 lat, ale muzykę... Ja zaczynałem od fotografii tańca współczesnego. Tam jest dużo improwizacji. Później fotografowałem bardzo długo w poznańskim Dragonie jazz. Tam był taki nowy wiek awangardy, taki wspaniały cykl. No, 20 lat. Podsumowując, tak mniej więcej 20 lat. Enter od około 10. Enter ja dokumentuję, ale na dwie edycje zaplanowałem sobie taki projekt portretowy i zapraszałem artystów na zdjęcie portretowe. Jedno z tych zdjęć to właśnie jest też plakat, jeden z plakatów, o którym Marcin wspominał.
0: A jak się pracuje fotografom w plenerze? Łatwiej czy trudniej niż w takich cieplarnianych warunkach klubu, załóżmy?
2: Inaczej, to jest otwarte. To jest otwarte, inny jest dźwięk, inaczej się przemieszcza. Tu jest taki bardziej żywioł, bym powiedział. Bardziej, no. Dzisiaj mamy warunki, jakie mamy, to też dużo zmieni. Ja już się tam przemieszczałem między publicznością. Są wspaniałe nastroje, ludzie raczej się uśmiechają, śmieją się ze swoich kreacji, które są absolutnie różne. To też jest ciekawe dla fotografa.
0: Bo publiczność enterowa jest, tak jak mówiliście, właściwie mówiliśmy o tym, przygotowana na to, że może padać w Poznaniu i to pewnie będzie też kolorowa publiczność. Będziecie mogli to obserwować. A łatwo się pracuje z artystami w ogóle na scenie, wam, fotografom? Jak to jest? Bo to dla mnie jest zawsze zagadka. No, mnie się z muzykami, z wami rozmawia doskonale, ale to jest taki właśnie czas, kiedy możemy sobie spokojnie, z reguły spokojnie usiąść przy stole i porozmawiać, ale artyści są jednak na koncercie, tak? W jakimś swoim żywiole, a wy wkraczacie w ich świat trochę.
2: No, ja muszę być niewidzialny. najlepiej i dla

0: artystów i dla publiczności. Staram się być w 100% niewidzialny dla artystów. Dla publiczności czasami gdzieś tam przemknę z przodu, powiedzmy, na chwilę, ale no to jest niewidzialność. Ja tam nie mam być gwiazdą, nie ma być mnie widać. Mają być artyści i na moich zdjęciach, i na żywo, więc... Mm-hmm.
1: Marcin, słuchasz i z uśmiechem tego, co mówi Kuba. Ty też właściwie zaraz idziesz z aparatem pod scenę, tak?
2: Tak, no bo ja bardzo lubię backstage i rzeczywiście fotografuję od wielu lat. Ja jestem trochę w innej tutaj
1: roli.
2: Myślę, że roli. Robię to jednak więcej tutaj z przyjemności i szwendam się tutaj po całym obszarze. A dla Kuby to jest tutaj konkretne zadanie.
0: Ja też tu robię bardzo dużo z przyjemności.
2: Tak, w ogóle to jest tak, że my to w ogóle robimy z przyjemności. Więc jakby inaczej to myślę, żeby było też nam trudno. Z przyjemności dla bycia tutaj, dla słuchania muzyki, ale przede wszystkim dla spotykania ludzi. I myślę, że Kuba też tutaj mógłby to spokojnie powiedzieć, że on lubi ludzi, dlatego ich też fotografuje. Więc nie pamiętam pytania, ale na pewno za chwilkę tutaj wyjdziemy w ten deszcz i będziemy biegać z aparatami, będziemy fotografować też.
1: Bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas dla trójki, dla słuchaczek i słuchaczy tego programu. Marcin Matuszak, Jakub Witchen, za moment 19:30, za 3 minuty, więc rozpoczynamy festiwal, będziecie koncert festiwalowy trzeciego dnia, więc będziecie już zaraz pod sceną.
2: Tak jest. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Tak, 19:27 na zegarze, o 19:30 rozpoczniemy trzeci, ostatni dzień, a właściwie czwarty dzień, ale to o tym zaraz więcej opowiemy, dlaczego czwarty, a nie trzeci, 16 edycji Enter Enea Festival w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Z tego, co widzę, pada chyba trochę mniej. Także myślę, że i pogoda, mam taką nadzieję, będzie nam dzisiaj sprzyjać. Muzyka do 21. artystów, którzy na enterowej scenie wystąpili bądź wystąpią jeszcze dziś, to mogę Państwu obiecać. Mam też zaplanowane spotkanie z jedną z gwiazd tegorocznej edycji Entera. To po 20. Sullivan Fortner będzie Państwu opowiadał o swojej muzyce, o tym, jak dobrze mu się wraca do Poznania, do Polski. A teraz Maciej Sikała Trio. To jest też muzyka bardzo związana z Maciejem Sikałą i Leszkiem Możdżerem. Zresztą Maciej Sikała mówił, że ten utwór Taniec Mikołaja, który otwierał nasze spotkanie, grali razem nie tylko na enterowej scenie, tu w niedzielny wieczór, ale także w co najmniej dwóch zespołach. Zatem przed nami dwa utwory teraz z płyty Better Place Tria Macieja Sikały.

0: Macie Sikała Trio. Tytułowe nagranie Better Place, a potem Lightly Song. To jest płyta, która powstała w 2025 roku dopiero. Używam takiego sformułowania, gdyż ten zespół z Maciejem Sikałą jako liderem na saksofonach i Wojciechem Pulcynem na kontrabasie i Sebastianem Frankiewiczem na perkusji gra ze sobą już dość długo. Better Place to jest ich pierwsza płyta wydana w 2025 roku. A Państwo słuchają Trójki. To jest specjalna audycja z 16. edycji Enter Enea Festival z Poznania, z nad jeziora Strzeszyńskiego. Na scenie trwa teraz już pierwszy koncert tego ostatniego dnia tegorocznej edycji festiwalu. Jest to koncert premierowy albumu Sospeso Kacpra Smolińskiego. Artysta opowiadał Państwu co nieco o tej płycie, kiedy spotkaliśmy się dziś na antenie Trójki kilkanaście minut po 10. A teraz za 18 minut do 20 w naszym trójkowym studiu gość Piotr Bielawski, Radio Łódź. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Piotrze, nasze szlaki jazzowe przecinają się nie od lat. Spotykamy się na różnych festiwalach. Teraz wyrwałem Cię na chwilę z przedsceny, z możliwości słuchania Kacpra Smolińskiego na żywo, ale mam nadzieję, że mi to wybaczysz.
1: Wybaczam. A słuchaczom mogę zdradzić, że jestem tego typu tutaj człowiekiem, czy fascynacja moja jazzem na tym się opiera, że wybieram się również na próby, więc wiem, co się wydarzy za moment.
0: Tak, tak. Zwykle, kiedy się spotykamy z Piotrem, to Piotr już właściwie wie, co się zdarzy na koncercie, bo jest stałym bywalcem prób. Piotrek, ten koncert najważniejszy tegorocznej edycji, myślisz, że jeszcze przed tobą, czy już jest coś, co zapamiętasz na dłużej?
1: No jest już coś, co zapamiętam na dłużej oczywiście, chociaż liczę, że jeśli chodzi o te dzisiejsze występy, również będą to takie momenty i że zapiszą się w historii w ogóle tego festiwalu, czy też w ogóle mojego słuchania właśnie muzyki szeroko rozumianej. No na pewno Stanley Clark wczoraj zostawił we mnie niesamowite wrażenia z tym końcem, odniesieniem się do Michała Urbaniaka, bo w jego składzie były piękne skrzypce i to też trzeba przyznać, ale to, co się działo w ogóle z rytmiką i z harmonią w tym jego zespole, jak się tym potrafią bawić. To jest naprawdę znakomite. No i One More Time, czyli ten bis, który jeszcze tam nastąpił. Wiem, słyszałem również takie wypowiedzi, że ci, którzy już byli wręcz poza lasem, bo już wyszli, bo nie liczyli na bis, to słyszeli jeszcze dźwięki, dochodziły do nich i żałowali, że nie zostali tutaj z nami. No, tu się zupełnie inaczej słucha, sam wiesz o tym bardzo dobrze. Czy dzisiaj na przykład będą też takie momenty? Jasne, że mógłbym wrócić do koncertów dnia wczorajszego, czy jeszcze przedwczorajszego i uważam, że i ten niedzielny
0: dzień
1: spektakl
0: zerowy
1: też był niesamowity, bo to cieszy, że wraca Power Generation New Edition, prawda? Z taką młodą też werwą i siłą. Czy dzisiaj? No myślę, że Kacper Smoliński może wielu zaskoczyć, bo to, co robi z tą swoją harmonijką, to nie tylko jak ją przestroił, ale jak bawi się efektami, jak wyszukuje, jak frazuje właśnie inaczej niż harmonijkarze wcześniej, to może na przykład kogoś w tej chwili zaskoczyć, ucieszyć, bo to jest kolejny taki instrument, który pokazuje, że ma możliwości, że można szukać, że można kreować. Na dodatek tutaj mamy do czynienia bodaj po raz pierwszy z orkiestrą jeszcze dopisaną do tego materiału. To jest już zupełnie inny wymiar tej muzyki. I też można mówić, okej, Kacper Smoliński tutaj pokaże, że jest to młody, ale już niezwykły w tej swojej muzycznej jakby wyobraźni i że potrafi bardzo pięknie improwizować, ale tu będzie więcej improwizatorów, bo to jeszcze Leszek Możdżer wraz z nim i Leszek wiem, że przygotował specjalne takie

0: partia. Wyobraźni mu na pewno nie brakuje, więc jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Poza próbą już, bo tak powiedziałem, że już wiem, co się wydarzy. No nie do końca. Teraz dopiero się może wydarzyć. I ma dwóch perkusistów, prawda? Bo on jednak opiera to na perkusji, na rytmie. Z tego rytmu czerpie. Harmonika gra mu rytmem. To jest fascynujące, więc to może być taki koncert. Dlaczego nie? To właśnie już mamy do czynienia z takim kolejnym koncertem, który podczas dzisiejszego wieczoru może się zdarzyć i być zapamiętany przez większość. Mnie to na przykład cieszy, że Leszek Możdżer tutaj zaprasza pianistów. I to różnej generacji, i różnych pianistów, różnie podchodzących do tego instrumentu, nie ogranicza się do siebie na przykład. Nie? I teraz też za moment będziemy mieć do czynienia właśnie z taką pianistyką.
1: Tak, cztery fortepiany na zakończenie tegorocznej edycji Enter na festiwal. Bo to będzie Gloria Campaner, która już kilkakrotnie tutaj grała na enterowej scenie, ale także Emil Reiner, czyli Emil Piano, Valeria Fasiello. No to tam Piano Operatio, to jest tytuł tego
0: projektu. No ja ich poznałem z klasycznej jakby strony, prawda? Mm-hmm. Najpierw. Zanim, słuchając jazzu, poznałem ich z klasycznej formy, a nie z jazzu. To jest dla mnie ciekawe. Ale kiedy ich słucham, to mają swoje charakterystyki. To jest chyba najważniejsze, znaleźć swój język wypowiedzi. Ale tak wspomniałeś też tutaj artystę, który jest znany z social mediów po prostu, prawda? Tak. Z rolek, z rzeczy, które bawią, cieszą, nie wiem. Wydaje się, że on jest taki frywolny. Ja byłem tutaj na soundchecku z kolei z nim. Tak podglądałem i to dwukrotnie bodajże, czy trzykrotnie. On jest niesamowicie skupiony, on się uczy. On się uczy czegoś, co już umie na pamięć. To jest fenomenalne, to nie jest ta zabawa z rolki. On już jest zupełnie innym artystą, skupionym na tym, że trzeba oddać teraz nie samą formę zabawy i to nie on jest jakby tylko i wyłącznie postacią pierwszoplanową.
1: Tak, to jeszcze nas czeka tutaj dziś na enterowej scenie w ostatnim dniu 16 edycji tegorocznego spotkania tutaj z muzyką, tak jak podkreśliłeś, Piotrek, różną. To nie tylko jazz, bo jazz jest tylko punktem wyjścia, to jest szeroko rozumiana muzyka improwizowana. Właściwie tak można by to określić. Piotr Bielawski, Radio
0: Łódź. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy za to spotkanie na antenie Trójki. Piotr zatem idzie sprawdzić, czy to, co usłyszał na próbie, to będzie mu się zgadzało z tym, co gra na koncercie, a my zostajemy z Państwem do 21.
0: Nigdy mi się to nie zgadza.
1: Właśnie. I na tym polega cała magia spotkań z muzyką na żywo. A my do 21 zostajemy tutaj z Państwem w naszym studiu trójkowym z nad Jeziora Strzesińskiego i sięgamy po muzykę gitarzysty, który był jednym z bohaterów 1 czerwca, Dnia Dziecka, który u nas na Enterze w tym roku był dniem Johna Zorna.

0: Talking Drum. To jest jedno z nagrań z tegorocznej płyty Scenes from Above kwartetu Juliana Larza, znakomitego gitarzysty. My słuchamy tej płyty w trójce już wspólnie właściwie od, a nawet jeszcze zanim się ukazały, już jej słuchaliśmy. To Julian Larz, John Medeski, Jorge Reder i Kenny Wollesen. No, poza Johnem Medeskim wszyscy pojawili się tutaj na enterowej scenie w tym specjalnym dniu, pierwszym dniu czerwca, który był dniem Johna Zorna. Tak to zostało wszystko wymyślone. Julian Larz wśród tych muzyków zaproszonych przez Johna Zorna do grania jego muzyki, bo tak to zostało tutaj wszystko zaplanowane. Najpierw to był właśnie taki gitarowy duet Julian Larz, Gian Reilly, potem trio Brian Marcella, Jorge Reder i Chess Smith i na zakończenie tego dnia kwartet New Masada Quartet z liderem Johnem Zornem na saksofonie, Jorge Reder na kontrabasie, Julian Larz na gitarze i Kenny Wollesen na perkusji. Po 20 wracamy do Państwa z audycją znad Jeziora Strzeszyńskiego, 16 edycja Enter na Festiwal w Trójce.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899.

0: 5 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Enea Ironman 70.3 Warsaw. Już 7 czerwca oczy triatlonowego świata będą skierowane na Warszawę. W programie weekendu także klimatyczny Night Run w piątkowy wieczór 5 czerwca oraz krótkie biegi dla najmłodszych sportowców. Szczegóły i zapisy na ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booz & Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty za spowodowanie pożaru hali w Płocku podejrzanym jest 66-letni mężczyzna. 12 rodzin poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach objętych doraźną pomocą. Donald Trump chce nowych ceł na towary, m.in. z Unii Europejskiej. 66-latek usłyszał zarzuty po poniedziałkowym pożarze hali w Płocku. Ogień zniszczył obiekt, w którym były m.in. sklepy, drukarnia i salon tatuażu. Jak mówi rzecznik prokuratury w Płocku Bartosz Maliszewski, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty nieumyślnego sprowadzenia pożaru hali.
0: Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
16: Śledczy będą jeszcze ustalać wysokość

0: strat oraz analizować nagrania z monitoringu. Czekają także na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska. Mieszkańcy Balcerzowic powinni mieć już na kontach pomoc doraźną do 8 tysięcy złotych. Chodzi o 12 rodzin poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Do zdarzenia doszło w sobotę. Mieszkańcy mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne. Jesteśmy tam codziennie i monitorujemy potrzeby Balcerzowic, zapewnia wojewoda Monika Jurek.
1: Pan burmistrz jeszcze dziś potwierdził, że komisje powołane przez niego szacujące straty już są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
0: Marszałek Szymon Ogłaza jest w stałym kontakcie z Hubertem Ibromem, burmistrzem Ujazdu.
2: Ustaliliśmy scenariusz, że po tym jak to, co jest ważne do wykonania w gminie, zostanie wykonane, pan burmistrz przekaże nam w ciągu najbliższych miesiąca, dwóch zapotrzebowanie na wsparcie ze strony sejmiku województwa. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku 12 milionów dla powodziowych gmin, tak i tym razem nie będzie żadnego głosu wstrzymującego się ani przeciwnego, broń Boże, wśród radnych naszego województwa.
0: Po sobotnich burzach i nawałnicach na Polszczyźnie strażacy interweniowali w regionie kilkadziesiąt razy. Nikt nie został ranny, trwają prace porządkowe i zabezpieczenia uszkodzonych budynków. Prezydent Donald Trump zaproponował nowe cła na towary z większości najważniejszych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych, w tym na Unię Europejską. Mają one zastąpić część taryf, które zostały zakwestionowane przez Sąd Najwyższy i mogą wygasnąć pod koniec lipca.
3: Prezydent Donald Trump zaproponował nowe cła na towary z 60 krajów oraz Unii Europejskiej. Administracja argumentuje, że partnerzy handlowi Ameryki nie przeciwdziałają skutecznie importowi produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. Biały Dom proponuje cła w wysokości 12,5% na towary m.in. z Chin, Brazylii, Korei Południowej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Produkty z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku byłyby objęte 10% stawką. Nowe taryfy mają zastąpić część tymczasowych ceł wprowadzonych przez Trumpa po decyzji Sądu Najwyższego, który unieważnił jego globalne cła ogłoszone na początku drugiej kadencji. Tymczasowe cła wygasają z końcem lipca, stąd próba odbudowania całego systemu taryf, wykorzystując inną podstawę prawną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Za mniej więcej 45 minut polscy piłkarze zagrają mecz towarzyski z Nigerią. Na Stadionie Narodowym w Warszawie jest Adam Malecki. Witaj.
4: Dobry wieczór.
0: Powiedz, czy już wiemy, w jakim składzie nasza drużyna wybiegnie na murawę?
4: Tak, wszystko jasne. W bramce zagra Kamil Grabara, w linii obrony Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i 18-letni Kacper Potulski. Na wahadłach Nikola Zalewski, Jakub Kamiński, w środku pola Bartosz Sliszcz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, w ataku Karol Świderski, no i Robert Lewandowski, który, proszę sobie wyobrazić, w biało-czerwonych barwach wystąpi dzisiaj po raz 167, zdobył dla kadry 89 goli. Dzisiejsze spotkanie jest jubileuszowym, 50. reprezentacji na Stadionie Narodowym w warszawskiej twierdzy, gdzie kadra przez długi czas pozostawała niepokonana. Polacy meczem z Nigerią żegnają się na dłuższy czas z kibicami. Do gry wrócą dopiero we wrześniu w meczach Ligi Narodów, kiedy to w ciągu dwóch miesięcy zmierzą się z reprezentacjami Szwecji, Bośni i Hercegowiny i Rumunii. A z reprezentacją Nigerii zagramy po raz drugi w historii. W 2018 roku przegraliśmy z trzykrotnymi mistrzami Afryki 0-1, też w meczu towarzyskim. Dzisiaj warto więc wygrać, choćby dla kibiców, po tym jak w ostatnim meczu reprezentacja przegrała 0-2 we Wrocławiu z Ukrainą, a jeszcze wcześniej nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata. Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
0: Relacjonował Adam Malecki, a to był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, po południu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum.
6: Autopromocja.
7: Proszę Państwa, 4 czerwca.
8: Historyczne wybory z 89 roku. Pamiętasz?
7: Nie było mnie na świecie.
8: Mnie też nie.
7: Ale Pan był i pamięta.
9: Halo, halo.
8: Bart Solidarności z gitarą na wyborczym tournée.
10: Dowiedziałem się, że ma być spotkanie z żołnierzami Ludowego Wojska.
7: To musiały być emocje.
8: A, były.
11: Nie ma możliwości rozdzielenia pamięci od emocji.
7: Emocje to chyba słowo klucz.
12: Moglibyśmy być oskarżeni o fałszerstwo.
13: I za chwilę się wszystko odwróci.
14: Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to wisi.
8: Wybory sprzed 37 lat w osobistych wspomnieniach.
7: Proszę Państwa, 4 czerwca, czwartek o 16, czyli czwartej.
8: Michał Jędrkowiak.
7: Michał Matyj.

0: Plus. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: A na zegarze 20:06.
4: Enter Enea Festiwal w Trójce.

Ileż kolorów może mieć brzmienie gitary basowej i kontrabasu. On o tym wie doskonale. Stanley Clarke, jego płyta School Days. Tytułowe nagranie sprzed 50 lat to album, 1976 rok. I tak otwieramy drugą godzinę naszego specjalnego spotkania prosto z 16. edycji Enter Enea Festival w Poznaniu. Nad Jeziorem Strzeszyńskim Marcin Książkiewicz, Radio Poznań i Mariusz Owczarek przy Myśliwieckiej 357. Maciej Załęcki. I zapraszamy Państwa do 21:00 do wysłuchania tego, co mamy do zaproponowania jeszcze słuchaczkom i słuchaczom Trójki. Stanley Clarke and Forever. Pod tym hasłem, pod tym szyldem zespół wystąpił na enterowej scenie. Stanley Clarke, gitara basowa, kontrabas. Cameron Graves, fortepian, instrumenty klawiszowe. Jeremiah Collier na perkusji, Emilio Modeste na saksofonie, Colin Cook, Ivan Garr na skrzypcach. O, w takim składzie zespół pojawił się na enterowej scenie. I to, tak jak mówił Piotr Bielawski z Radia Łódź przed 20, był jeden z tych koncertów, podpisuje się pod słowami Piotra, jeden z tych, które na pewno zapamiętamy z tegorocznej edycji Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim. To był dzień basowy, ten dzień wczorajszy, bo właściwie taki fortepianowo-basowy, bo zanim na zakończenie tego dnia pojawił się zespół Stanleya Clarka, to także na scenie zespół Kingi Gwyk, mojego gościa, także z anteny Trójki, nasze spotkanie poranne, wtorkowe. Kinga jest w takim momencie swojej kariery, kiedy zamyka pewne rozdziały swojej drogi, stąd tytuł tego koncertu The Chapters

Tour, co oznacza, że wkrótce możemy spodziewać się nowych płyt, ale była bardzo tajemnicza, kiedy spotkaliśmy się na antenie Trójki, umówiliśmy się na spotkanie, kiedy już będzie mogła nam coś więcej na ten temat powiedzieć. A zatem przed Państwem dwa nagrania Kingi Gwyk z płyty Real Life sprzed 2 lat. Who Cares i Dead Right There.

Kinga Gwyk i jej płyta Real Life. Ten album ukazał się na początku 2024 roku. Czekamy na nową płytę. A Kinga Gwyk i jej zespół pod hasłem The Chapters Tour to wykonawcy podczas wczorajszego wieczoru 16. edycji Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim. Kinga Gwyk na gitarze basowej, Rodney Barreto na perkusji, Lucas St. Creek na saksofonie i Michał Jakubczak na instrumentach klawiszowych. Obiecałem Państwu spotkanie z Sullivanem Fortnerem, amerykańskim pianistą, który znów odwiedził Polskę. To już za moment.

0: Come Sunday. Klasyk Duke'a Ellingtona to jedno z nagrań z płyty Solo Game, albumu Sullivana Fortnera. Pianista wyczarował taki nastrój wczoraj wieczorem tutaj na scenie nad Jeziorem Strzeszyńskim podczas swojego koncertu na 16. edycji Enter Enea Festival. No i właśnie i od tego wątku solowego albumu rozpoczęliśmy naszą krótką rozmowę, którą udało mi się nagrać tuż po koncercie artysty. Twój album Solo Piano ukazał się już 3 lata temu.
1: 2023, I released it.
0: Tak, to był rok 2023. Ta płyta powstała w czasach covidowych. Wielu pianistów przygotowywało takie albumy. Niczego innego właściwie nie można było wtedy robić. Wszyscy byliśmy na kwarantannie. To był dla mnie bardzo trudny czas. Nie wiedziałem, w którą pójść stronę, jaką muzyką się zająć.
1: About how I was feeling musically and all that stuff. My girlfriend was like, just go in the studio.
0: Moja dziewczyna pewnego dnia powiedziała, zamknij się w studiu i po prostu nagrywaj. I to, co powstało w tych 4 dniach mojej pracy, w ciągu tych 4 dni, to właśnie muzyka na płycie Solo Game. Początkowo po nagraniu pojawił się problem ze znalezieniem

0: wydawcy. Z jednej strony miałem sporo dobrych sygnałów od różnych ludzi, a z drugiej trudno było te utwory wydać. Ale przede wszystkim ucieszyła mnie pozytywna reakcja na tę muzykę. Na płycie znalazł się utwór Stevie'ego Wondera. To dla ciebie jeden z tych ważniejszych artystów?
1: Definitely one of my favorites.
0: Zdecydowanie. Stevie Wonder z pewnością jest wśród nich. Tak jak Michael Jackson, Earth, Wind and Fire.
1: I just love all kinds of music.
0: Właściwie kocham każdy rodzaj muzyki. Muzykę w ogóle. Wychowałem się słuchając bardzo różnych dźwięków. To wszystko odbija się w jakiś sposób w mojej twórczości. A kogo słuchałeś w dzieciństwie?
1: All of it. Well, soul music.
0: Dużo soulu, ale też bluesa, gospel, R&B. Tylko trochę jazzu, bo moi rodzice prawie go nie słuchali. A potem zostałeś muzykiem jazzowym. Faktycznie. To jest dla mnie dość zaskakujące. Podczas drugiego roku nauki w New Orleans Center for Creative Arts poczułem, że jednak jazz to moja droga i nią idę od tamtej pory. Zanim zatem, jak odpowiesz na pytanie, czym dla ciebie jest jazz? To jedno z trudniejszych pytań, jakie słyszę. Znaczenie tego słowa zmieniało się przez lata. Na początku traktowano je jako takie określenie wytrych na muzykę, którą trudno określić. Czy to klasyka, blues, co to jest, nie wiadomo, więc może to jazz. Jednak kiedy się nad tym zastanawiam, to myślę o ludziach, którzy grali tę muzykę.
1: The music kind of took my eyes off of the woman that was playing and onto the instrument.
0: I potem zostałeś pianistą, a nie trębaczem czy gitarzystą. Próbowałem grać na gitarze, umiem zagrać na trąbce, ale nie ćwiczyłem dużo. Zakochałem się w fortepianie jako instrumencie. A potem jednak muzyka stawała się coraz ważniejsza, a brzmienie tego instrumentu było ważniejsze od tej dziewczyny, która grała na fortepianie w kościele. Każdy dzień przy fortepianie jest dla mnie nowym odkryciem. Uczę się czegoś, uważam go za najpiękniejszy instrument na świecie. Najważniejsi pianiści dla ciebie to? Zbyt wielu, ale muszę o nich jednak powiedzieć. Art Tatum był największym pianistą, który chodził po naszej planecie. Ale moim ulubionym jest Earl Garner. To on spowodował, że zająłem się muzyką. Zrastałem słuchając Duke Ellingtona, Nat King Cole'a, a także Thelonious'a Monk'a, Bada Powella, Fatsa Waller'a, Jamesa P. Johnsona.
1: Nat King Cole, and Thelonious Monk, and Bud Powell, and Fats Waller, and James P. Johnson, and you know...
0: Wymieniasz największych muzyków w historii jazzu. Tak, oni są jak złote pomniki. Nasi nauczyciele, przyjaciele, ojcowie. Zadziwiające jest to, że ich muzyka wciąż żyje. Są naszymi Chopinami, Bachami, Beethovenami.
1: They are our Chopins, they are our Bachs, they are our Beethovens, you know? Yeah.
0: Jakie są twoje najbliższe plany wydawnicze? Po albumie Solo Game ukazała się płyta mojego tria Southern Nights. 28 sierpnia pojawi się nowy album. To będzie muzyka z płyty Solo Game w wersji na trio.
1: And it's a trio version of Solo Game. So it's kind of a continuation of what we did there with added electronics and loops and all kinds of things.
0: Trochę elektroniki, loopy, zatem możesz spodziewać się czegoś innego niż akustyczne brzmienie płyty Southern Nights. A kolejny koncertowy album z Village Vanguard ukaże się prawdopodobnie w czerwcu 2027 roku. Sullivan Fortner przy trójkowym mikrofonie.
1: My name is Sullivan Fortner and you're listening to Trójka.
0: Wspomnieliśmy Stevie'ego Wondera. To jego kompozycja z płyty Solo Game. Don't you worry about a thing.

Sullivan Forte i Don't You Worry About a Thing. No właśnie, jakże trafnie. Stevie Wonder na jego płycie Solo Game. Zakończył się właśnie koncert Kacpra Smolińskiego, premiera jego płyty Sospeso. Już teraz niech się Państwo czują zaproszeni do wysłuchania specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce, kilka chwil po północy. Tam w ciągu 2 godzin podsumujemy wydarzenia tegorocznej 16. edycji Enter Arena Festival, bo przecież przed nami jeszcze 2 koncerty dziś na enterowej scenie. Andres Barrios i jego kwartet, a potem 4 fortepiany. Gloria Campaner, Emil Reinert, Valeria Fasiello i Leszek Możdżer jako piano operatio. No właśnie, Kacper Smoliński, opowiadam Państwu o tym koncercie. A jak brzmi muzyka z tej płyty?

Intermezzo. Kasper Smoliński, harmonika ustna, Leszek Możdżer, fortepian, Krzysztof Lęczowski, wiolonczela, Bartek Miller, instrumenty perkusyjne, Łukasz Żyta, perkusja i orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu. To w tym składzie ta muzyka dziś została zagrana premierowo na scenie podczas 16. edycji Enter Enea Festival w Poznaniu. Tak jak jakiś kwadrans temu padało trochę mniej, znów pada trochę mocniej, ale nic to. Wybieramy się na jeszcze dwa koncerty enterowe, Andres Barrios i jego kwartet, a potem cztery fortepiany, Leszek Możdżer i przyjaciele. To jeszcze raz z podziękowaniem dla Państwa za wspólne dwie godziny dziś z Poznania, z Nadjeziora Strzeszyńskiego i z zaproszeniem na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, chwilę po północy. Podsumujemy tam 16. edycję Enter Enea Festival pod patronatem Trójki. A to już tak jak rozpoczął nasze spotkanie, tak i je zakończy. Leszek Możdżer z płyty Komeda, utwór zatytułowany Sfantetik. Marcin Książkiewicz, Radio Poznań, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu z Nadjeziora Strzeszyńskiego. Przy Myśliwieckiej 357 był z nami Maciej Załęcki. A oczywiście, kiedy tylko Leszek przestanie grać komedę, usłyszą Państwo na antenie Trójki kolejny odcinek naszej wieczornej powieści. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Nowa Polska Powieść w Trójce.
1: Bernard Gromek, Rewolterium.
0: Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment siódmy. Grom szedł po zboczu. Pochodnia oświetlała kawałek drogi, a dalej rozlewała się już ciemność, z której wkrótce zaczęły się wynurzać kontury zabudowań. Minął drewniany płotek i zbliżał się do fasady dworu. Blask pochodni padł na białą kolumnadę portyku, miejscami osmaloną. Ogień musiał iść od stodoły. W rozwalonym wejściu na jednym zawiasie wisiały drzwi. Okna z wybitymi szybami ziały ciemną czeluścią. Postanowił obejść budynek i zbadać ogród na tyłach. Minął stajnie najeżone sterczącymi, popalonymi belkami. Przy wejściu leżały wygięte w łuk nagie końskie żebra. Parę kroków dalej dostrzegł spopielone resztki stodoły, gdzie Chłapowski z rodziną dokonał żywota. Oglądając zwęglone ruiny, poczuł w nozdrzach zapach palonego drewna. Przez chwilę wydawało mu się, że to pochodnia, ale zapach był inny i dochodził od strony dworku. Poruszał się cicho i ostrożnie. Stąpając powoli, przeszedł na drugą stronę dworu. Znalazł się w ogrodzie, przy ganku z altaną, pokrytą bezlistnymi pędami bluszczu. Wkoło pięły się chwasty sięgające powyżej pasa. Gdy wszedł głębiej, natrafił na splątaną ścianę krzaków dzikiej róży. Ze 100 ludzi nie przekopałoby tego zarośniętego terenu. Zapach dymu był coraz wyraźniejszy i niósł się przez ganek gdzieś z głębi budynku. Grom zamarł i nasłuchiwał. Panowała cisza. Natura milczała, jeszcze nie zbudzona wiosną. Tylko gdzieś daleko od strony lasu dolatywało pochukiwanie sowy. Miał już pewność, że ktoś jest we dworze i wiedział, że ten ktoś musiał zobaczyć światło. Wetknął pochodnie w kałuże pod stopami. Zgasła, sycząc i wzbijając kłęby dymu. Powolutku, starając się nie szeleścić, pochylony jak kot dybiący na ofiarę, zbliżał się do ganku. Serce biło mu coraz mocniej, zmysły się wyostrzyły, mięśnie napięły. Cały organizm zdradzał objawy pierwotnego strachu. Grom czuł, jakby bało się samo jego ciało, albo jakby w nim bał się ktoś inny. Wyciągnął nóż z cholewy i wszedł przez uchylone drzwi. Objęła go ciemność, jeszcze większa niż na zewnątrz. Czekał chwilę, aż oczy się przyzwyczają. Rozpoznał rozbity na dwoje fortepian, przy którym kiedyś siedziała panna Cecylia. Pomyślał, że darmo zjady dostały to, na co zasłużyły. Stąpał między zgruchotanymi nogami kanapy Chłapowskich, po twarzach wojewodów i kasztelanów patrzących martwo z porozrzucanych obrazów, jakby sami przed chwilą padli z rąk swoich włościan. Naraz w przepastnych głębinach pokoi odezwały się czyjeś kroki. Powolne stukanie obcasów przesuwało się przez krótki czas w ciemnościach, po czym ustało. Grom wszedł do jadalni. Porąbane na kawałki meble leżały złożone pod ścianą. Obok, w piecu, o ozdobnych kaflach, tlił się ogień, a dym wpełzał do pomieszczenia. Podszedł bliżej. Wylot komina musiał być częściowo zatkany, by nikt z zewnątrz nie dostrzegł dymu. Nagle usłyszał za plecami miarowy, mokry świst. Odwrócił się, stawiając gardę i ściskając nóż w gotowości do wyprowadzenia ciosu. 2 metry przed nim wyrastała ciemna, ledwie widoczna kobieca sylwetka o ramionach, które wznosiły się i opadały, przechodząc w spływającą do ziemi suknię. Kto tu? Grom znieruchomiał. Czuł, jak każdy włosek na jego ciele unosi się i napręża. Postać ani drgnęła. Grom

Wyjął pochodnie zza singulum i włożył głownię do pieca. Smolne szmaty z hukiem stanęły w płomieniach. Wyciągnął pochodnie przed siebie. Patrzyło na niego jedno wielkie i wytrzeszczone oko. Obok zionęła zasklepiona blizną jama pustego oczodołu. Max poczuł, jak w jego głowie pęcznieje bańka gorącego szkła. Słyszał łopaty drążące ziemię, dziesiątki szpadli w ogrodzie, szczekanie psów, zapach błota, palce, kości, czaszki, zęby, oczodoły. Nagle paszcza upiora się rozwarła, wydając piskliwy i doniosły wrzask, który niósł się po pustych pokojach, odbijając od ścian. Coś zawładnęło każdą częścią ciała Kroma. Sprężyło jego mięśnie, wydobyło z głębi pamięci rozkład pomieszczeń i przeciągnęło go z jadalni przez sień głównego wyjścia. Gdy przebiegał przez próg, jakiś ciężar runął na jego głowę. Jak od jednego klaśnięcia w dłonie zgasła jego świadomość. Krom wpadł w bezdenną ciemność, otoczony zewsząd piskliwym wrzaskiem. Jazgot wibrował jeszcze chwilę, odpływał gdzieś w mroczną, nieznaną przestrzeń, aż w końcu zgasł.

0: Mirosław Zbrojewicz czyta debiutancką polską powieść.
1: Bernard Gromek, Rewolterium, fragmenty.
0: Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Polecamy.
0: I zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, w ten czwartek między 18 a 19.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 300 razy musieli interweniować strażacy na Śląsku. Przechodzi tam front burzowy z silnym deszczem i gradem. Węgry już nie sprzeciwiają się negocjacjom członkowskim Unii Europejskiej z Ukrainą. W Niemczech w ubiegłym roku obywatelstwo dostało ponad 300 tysięcy osób, co piąte na tej liście jest Syryjczykiem. Gwałtowne burze nad województwem śląskim. Lokalnie występuje tam także grad, relacjonuje rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska.
5: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Rudzie Śląskiej, w powiecie rybnickim i w Jastrzębiu-Zdroju.
4: Nad regionem przechodzą burze, którym miejscami towarzyszą silne i bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie nawet do 50. Mamy szczyt wyjazdów na długi weekend. Wielu kierowców ruszyło w trasę, żeby skorzystać z kilku dni wolnego. Jak wygląda sytuacja na trasach wyjazdowych z Warszawy, sprawdzał Mariusz Pieśniewski.
6: No ciężko, jedziemy do Gdańska, wracamy, także trochę jeszcze będzie ta podróż trwała.
7: To zawsze trzeba być uważnym na drodze i być czujnym i uważać na innych kierujących.
6: Dużo patroli ruchu drogowego. Widzimy, że helikopter lata, więc pewnie jest też badane natężenie ruchu, więc pewnie się zmieni, że za chwilę policjanci będą to rozładowywać, te korki.
8: Powoli trzeba było jechać, spokojnie.
9: Słabo tutaj, łomianki stały.
8: Wyluzować, bo to nic nie da. O jakiej porze się wyjedzie? Ten przyzwyczajenie łomianki to jest po prostu tragedia. Dopóki nie zrobią nowej trasy, to trzeba tak się nastawić i to wszystko.
4: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała na polskich

0: drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a ponad 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu. Prokuratura w Legionowie umorzyła postępowanie w sprawie opublikowania wygenerowanego przez AI zdjęcia nagiej dziewczynki. Uczniowie podwarszawskiej podstawówki wykorzystali w tym celu twarz swojej koleżanki w sposób pozwalający na jej identyfikację.
1: Czyn, którego miała dopuścić się grupa uczniów, był analizowany pod kątem nielegalnego przetwarzania danych osobowych, podszywania się pod inną osobę oraz prezentowania treści pornograficznej z udziałem małoletnich.
2: Prokurator uznał, że nie zostały wypełnione znamiona żadnego z tych czynów.
1: Poinformowała Polskie Radio rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Prokurator wyjaśniła, że nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, bo wizerunek dziewczynki został pozyskany z ogólnodostępnych materiałów zamieszczonych w internecie.
2: Nie został pozyskany ten wizerunek z żadnego zabronionego, zabezpieczonego zbioru, wobec czego tutaj nie ma mowy o tym, że to przetwarzanie jest nieuprawnione.
1: Prokurator dodała, że podszycie pod inną osobę też nie miało miejsca, bo podpis pod zdjęciem nie wskazywał, że zamieściła go pokrzywdzona. Zdaniem śledczych nie doszło też do publikacji treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokuratura ponownie zajęła się sprawą po interwencji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych u prokuratora generalnego. Wcześniej, w grudniu ubiegłego roku, śledczy uznali, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Węgry zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Nowy rząd, wyłoniony w kwietniowych wyborach, zmienił tę decyzję. Ogłosił ją dziś wieczorem na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Rekordowa liczba nowych obywatelstw w Niemczech. W ubiegłym roku pierwszy raz otrzymało je ponad 300 tysięcy osób. Co piąty na tej liście z Syryjczykiem. Wysoki jest także udział Polaków, ponad 6200 osób. To najwięcej od 2017 roku.
3: Z obywateli Unii Europejskiej tylko Rumuni częściej niż Polacy stawali się w roku 2025 Niemcami. W skali wszystkich państw Polska znalazła się na 14 miejscu. Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczy Syryjczyków. 65,5 tysiąca to jednak znacząco mniej niż rok wcześniej. Uciekający przed reżimem Baszara Asada 10 lat temu Syryjczycy w dużej mierze uzyskali już niemieckie obywatelstwo, nawet jeśli teraz część z nich wróciła do Syrii lub planuje to zrobić. Urząd Statystyczny, publikując dziś dane, na drugim miejscu pod względem liczebności wskazał Turków, a na trzecim Rosjan. 20 tysięcy nadanych im obywatelstwo, 2 razy więcej niż dla Ukraińców. Dwie duże grupy regionalne to kraje azjatyckie, od Izraela do Indii oraz państwa bałkańskie. Rekordowa liczba nowych Niemców to efekt przede wszystkim skrócenia z 8 do 5 lat pobytu, po którym można ubiegać się o niemiecki paszport przy jednoczesnej możliwości zachowania pierwotnego obywatelstwa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 20% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zagrożenie pożarowe w lasach jest na ogół na małym albo średnim poziomie. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
5: Trwa spotkanie towarzyskie Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym. 16 minuta spotkania i wciąż 0-0. Przypomnę skład, w którym nasi rozpoczęli mecz. W bramce Grabara, w obronie Wiśniewski, Bednarek i Potulski. Na wahadłach Zalewski i Kamiński, w środku Pola Slisz, Zieliński i Szymański, w ataku Świderski i Lewandowski. Mieliśmy szczęście w trzeciej minucie. Mało odpowiedzialne zachowanie naszego bramkarza Grabary, który zbyt krótkim podaniem zamiast Wiśniewskiego obsłużył nigeryjskiego napastnika, który na szczęście nie skorzystał z prezentu. Minutę później mieliśmy za to pecha. Była szansa na gola. Świetne dośrodkowanie Nikoli Zalewskiego wprost na głowę Kuby Kamińskiego, ale piłka po bocznej siatce minęła lewy słupek nigeryjskiej bramki. W Warszawie grała reprezentacja piłkarska, także te koszykarskie w odmianie trzyosobowej. Dzisiaj do akcji wkroczyła kadra kobiet. W pierwszym meczu biało-czerwone przegrały z Azerbejdżanem 13-20. Za chwilę rozpocznie się drugie dzisiejsze spotkanie Polek z Holandią. W poniedziałek, przypomnę, Polki wygrały z Madagaskarem i przegrały z Czechami. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy grup. Drużyny z miejsc 2 i 3 zagrają w barażach. W tenisie na kortach Rolanda Garrosa wielki sukces Mai Chwalińskiej, która awansowała do półfinału po tym, jak pokonała w 2 setach Rosjankę Kazatkinę. Polka w jutrzejszym meczu, którego stawką będzie awans do wielkiego finału, zagra z inną Rosjanką Schneider, która sprawiła nie lada niespodziankę, pokonując w 3 setach nr 1 światowego tenisa Białorusinkę Arenę Sabalenkę. W drugim półfinale zagrają kolejna Rosjanka Mirra Andrijewa z Ukrainką Martą Kostiuk. Spotkanie Mai zostanie rozegrane jako drugie w kolejności, czyli można się spodziewać początku około godziny 17. Najwcześniej trwają mecze ćwierćfinałowe w turnieju mężczyzn. Włoch Cobolli wygrał 3-1 w setach z Kanadyjczykiem Aliasimem, a w trwającym meczu w derbach Italii mierzą się panowie Berrettini i Arnaldi. W pierwszym secie jest 3-3. Jeszcze kolarstwo, trwa wyścig Giro d'Italia kobiet. Dzisiejszy piąty etap wygrała holenderka Demi Vollering. Liderką wyścigu jest rodaczka jej Anna van Breggen. Dzisiaj czterokrotna zwyciężczyni włoskiej pętli zajęła drugie miejsce. A tutaj na Stadionie Narodowym bez zmian 17. minuta meczu i Polska wciąż remisuje z Nigerią 0-0.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a po południu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum kraju.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
8: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
7: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
8: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Jest 8 minut po godzinie 21.
6: Klub Trójki.
10: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki, wydaje Monika Suszek, a ja nazywam się Maciek Wasielewski. Dziś podejmiemy temat, który, nie szafuję tym słowem, wstrząsnął mnie do głębi. Kto prawdziwie cierpiał, ten wie, że największe cierpienia odbywają się zazwyczaj w ciszy. I zwykle w ciszy cierpią dzieci zaznające głodu. Znacie Państwo te dzieci, są pośród nas, pośród waszych dzieci. Kamuflują głód, nie przyznają się do głodu. W Polsce są ich według GUS 364 tysiące, w wielkich miastach i małych miejscowościach 6 dzieci na 100 cierpi ukryty głód, który odbiera im zdrowie, niszczy nierzadko psychikę, zakłóca rozwój społeczny, utrudnia naukę, sprawia, że dzieci o wiele za wcześnie wchodzą w rolę dorosłych. Szczęście w nieszczęściu, dzięki moim dzisiejszym gościom, te dzieci dostały głos. Są z nami autorzy raportu Federacji Polskich Banków Żywności Ukryty Głód Dzieci, dr Marta Czapnik-Jurak, socjolożka i kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej. Dobry wieczór, Marto.
11: Dobry wieczór.
10: Jest z nami drugi współautor raportu, Michał Helwak, społecznik, założyciel m.in. Fundacji Przasnyskiej. Dobry wieczór, panie Michale.
12: Dobry wieczór.
10: Jest z nami także Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, od lat bardzo zaangażowana społecznie. Dobry wieczór, Kasiu.
13: Dobry wieczór.
10: A na łączach jest z nami Jacek Lipiński z Fundacji Po Drugie, kierownik Domu dla Młodzieży, opiekun młodzieży. Dobry wieczór, panie Jacku.
14: Dobry wieczór.
10: Dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Zachęcam też Państwa do udziału w naszej rozmowie. Czynny jest nasz telefon 2273. Proszę, byście dzielili się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Marto, zwracam się do dr Marty Czapnik-Jurak. Dlaczego zajmuje cię problematyka głodu?
11: Trudno odpowiedzieć na to pytanie krótko. Banki żywności koncentrują się na tych grupach społecznych, które są szczególnie dzisiaj narażone na różnego rodzaju problemy, między innymi problem niedożywienia. Więc wydawało się, że po raporcie, który wydaliśmy kilka lat temu w Bankach Żywności na temat sytuacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w Polsce, naturalnie powinniśmy zawęzić tą grupę, której możemy oddać głos i której sytuację możemy zilustrować w taki pogłębiony sposób. I postanowiliśmy przyjrzeć się sytuacji dzieci i młodzieży. To jest grupa, którą my jako Banki

0: Żywności obejmujemy wsparciem od lat. Jest to grupa, która szczególnie interesowała badaczy, socjologów kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I w ostatnich latach wydawało się, że temat wyzwań związanych z funkcjonowaniem tej grupy zniknął. W trakcie dyskusji wewnątrzzespołowych tutaj w Biurze Federacji doszliśmy do wniosku, że ten problem nie zniknął, ale ma dzisiaj inne oblicze i to oblicze właśnie chcieliśmy tym raportem Państwu przybliżyć.
1: No właśnie, ja mam córki w wieku wczesnoszkolnym, trochę starsze. One chodzą do publicznej szkoły, gdzie przekrój społeczny jest dość szeroki. Dlaczego ja nie dostrzegam dzieci, które zaznają głodu?
0: Bo ten głód dzisiaj jest bardzo podstępny. To znaczy, my też zadawaliśmy sobie to pytanie i po wielokroć próbowaliśmy na nie odpowiedzieć. Bardzo często ten problem jest maskowany przez różnego rodzaju wyzwania. Takim głównym wyzwaniem, na którym koncentrujemy się w raporcie, jest wstyd. Wstyd, który dźwigają zarówno dzieci, do których docieraliśmy tutaj naszymi badaniami, ale to także jest taki międzypokoleniowy, chciałoby się powiedzieć, wstyd, który dźwigają rodzice tych dzieci. I ten wstyd bardzo często uniemożliwia tym dzieciom i tym rodzinom w ogóle skorzystanie z systemu pomocy żywnościowej. Czy to w bankach żywności, czy to w szkole. Mam tutaj na myśli taką formę wsparcia, jaką jest bezpłatny posiłek. I bardzo często ten wstyd, który dzisiaj jest tak trudny, między innymi dlatego, że media społecznościowe narzucają nam pewną jakąś jednostronną wizję świata. Taką, że wszyscy mamy mniej więcej wyobrażenie, że w większości domów funkcjonuje ten sam system, że wszyscy żyjemy jakoś dostatnie, że wszyscy jeździmy na zagraniczne wakacje, chodzimy do mieszkamy na prestiżowych osiedlach i tak dalej, mogłabym wymieniać bez końca. Podczas gdy bardzo wiele dzieci dzisiaj przez ten wstyd cierpi podwójnie, bo nie dość, że nie dostaje tego wsparcia w tym środowisku domowym, to nie dostaje go jeszcze od instytucji czy od tych osób, które mogłyby pomóc, gdyby wiedziały, że ten problem istnieje. Więc tutaj można powiedzieć, że nie wiesz o tym problemie, Maćku, jak i nie wie wielu z Państwa, bo ten problem poniekąd jest, można powiedzieć, tabuizowany czy niewidoczny właśnie dlatego, że część ludzi nie chce, żeby on był widoczny i niestety nie chcą tego także ci, którym dzisiaj ta pomoc byłaby bardzo potrzebna.
1: Panie Michale, posłużę się pytaniem z Waszego raportu. Co dziecko chroni, ukrywając głód?
2: Chroni swoją godność. Chroni wyobrażenie o sobie jako o osobie, która zasługuje na szacunek. Ja w ubiegłym roku byłem w jednym z punktów wydawania żywności. Nie powiem gdzie, na Mazowszu, jedno z średnich miast Mazowsza. Szukałem tam bohaterów, osób, które opowiedzą do jakiegoś takiego naszego wewnętrznego, bankowego materiału, który przygotowywaliśmy dla darczyńców. Podzielą się jakąś swoją historią, uwiarygodnią nas jako organizację w oczach potężnych firm, które przekazują żywność do banków żywności. Podchodziliśmy w kolejce do matek z dziećmi, które stały. Zadawaliśmy pytania, prosiliśmy o podzielenie się historiami. I te osoby, wiedząc skąd jesteśmy, chętnie z nami rozmawiały, ale zapytane, czy wypowiedzą się do kamery, mówiły nie, bo zadziobią mi dzieciaka w szkole, bo go zgnoją. To są dosłowne cytaty. Świat mediów społecznościowych, świat takich bardzo spolaryzowanych relacji, także na poziomie relacji osobistych, nie tylko w wielkiej polityce jest ta polaryzacja. To jest świat, w którym dzieci chronią się przed ekspozycją, która pokazywałaby je jako słabsze, wymagające opieki, takie, które no, są jakoś gorsze. I dzieci maskują ten problem głodu, ponieważ w grze statusów, która dzieje się

0: na szkolnym korytarzu, nie chcą być słabsze. Ta gra statusów polega na tym, że to, co ja wyciągam jako dziecko na korytarzu, torebka ze śniadaniem drugim, w ogóle sam fakt, czy ją posiadam, czy dostałem od rodziców drugie śniadanie, albo to, co jest w tej torebce, czy w tym pudełku, lunchboxie, śniadaniówce, jak zwał, tak zwał, to pokazuje, gdzie ja jestem na drabinie społecznej.
1: Jest elementem statusu społecznego.
0: Tak, tak. Jakie są wzorce tego, co jest dobre do jedzenia w moim domu? Na co mnie stać? Czy stać mnie na to, żeby przynieść jogurt w tym lunchboxie? Czy przynoszę tylko suchą bułkę? Czy stać mnie na warzywa? Czy będę miał egzotyczne ciastko, które przywieźliśmy z wakacji, czy nie? I jeżeli dzieci nie mogą w tej grze statusów pokazać, że mają wysoki status albo nie niższy niż reszta klasy, reszta grupy, to zaczynają się ukrywać. I mówią, ja jadłem, nie mam, bo się najadłem w domu. Najadłem się na śniadanie.
1: Nie
0: albo
1: apetytu, nie jestem głodny, zjem później.
0: Tak, albo nie jem w szkole, bo babcia po szkole daje mi lepsze. Chodzę na świeży obiad. Mimo, że tego obiadu w rzeczywistości nie ma, ale dzieciaki znajdują dużo wymówek, które pozwalają im odsunąć, przekierować uwagę od tej swojej trudnej sytuacji. Założyć jakąś zbroję, która będzie je chroniła przed a to wyśmiewaniem ze strony rówieśniczek, rówieśników, a to jakimś niebezpiecznym w poczuciu dziecka zainteresowaniem szkoły, bo nauczycielka zacznie się bardziej interesować, może pedagog, może jakaś higienistka w szkole zwróci uwagę, a to jest ekspozycja, której dzieci nie zawsze chcą. Ale w tej grze statusów warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że żywność w szkole bywa walutą. Bywa walutą dosłowną, że ja ci dam chipsy, ty mi dasz gumę, popróbujemy sobie nawzajem i będziemy budować wspólne doświadczenia, ale może być też walutą wymienną. Ja ci dam kanapkę, a ty mi zajmiesz kolejkę, kiedy będę tego potrzebował. Albo zrobisz jakąś inną przysługę, dasz odpisać lekcję, ściągnąć na klasówce. Jeżeli ja nie mam tej waluty, nie przyniosłem nic z domu, albo nie mam pieniędzy na to, żeby kupić w sklepiku szkolnym czy w automacie czegoś,
1: to jestem poza grą.
0: Jestem poza grą. Dlatego dzieciaki się maskują. Dlatego ukrywają ten problem.
1: Właśnie to ukryte cierpienie, to milczące cierpienie dziecka przejęło mnie w tym raporcie najbardziej. Ile czasu musi mi zwykle minąć? Zwracam się teraz do pana Pawła, by pańscy podopieczni otworzyli się przed panem, przed Agnieszką Sikorą, przed innymi opiekunami. Panie Jacku, przepraszam. Pytanie do pana Jacka. Panie Jacku, jest pan z nami? Nie słyszymy teraz pana.
2: Może zacząłem. Jestem. Czy mnie słychać?
1: Tak, słyszymy pana. Usłyszał pan pytanie, czy mam powtórzyć?
2: Halo, halo.
1: Halo, słyszy nas pan?
2: Mam pytanie. Halo.
1: Pytam, ile czasu, nie mamy póki co połączenia z panem Jackiem. Z panem Jackiem będziemy starali się zaraz wrócić do rozmowy z panem Jackiem. Jak opowiadają, ja jeszcze wrócę do was, jeśli pozwolicie, o głodzie, o przyczynach głodu, o radzeniu sobie z głodem dzieci, które wywiadowaliście, nie lubię tego słowa wywiadowaliście, ale których wypowiedzi zbieraliście i analizowaliście.
3: Marta. Tak, tak. Odpowiadam tutaj. Zwrócę uwagę na dwa aspekty, to znaczy docieraliśmy tutaj za pośrednictwem szkół, był to proces wieloetapowy. To jest oczywiście skomplikowane z uwagi też na specyfikę w ogóle funkcjonowania szkoły. Natomiast docieraliśmy do dzieci poprzez ankiety papierowe i dzieci odpowiadały na pytania zarówno zamknięte, jak i pytania otwarte po ustaleniach oczywiście z placówkami i ten proces też opisujemy w raporcie. Natomiast dzieci miały też taką przestrzeń, żeby wypowiedzieć się w pytaniach otwartych. Też w raporcie wskazujemy na te pytania, na ich odpowiedzi, żeby też dać państwu też taki wgląd w tą taką kulisową działalność naszej pracy. Więc mamy taki, z tego się wyłania pewien

obraz tego, jak dzieci funkcjonują w szkole. Tutaj mój kolega już przytaczał między innymi tą kwestię tej gry statusów. My oczywiście też

0: zarówno z ekspertami, z częścią z nich, jak i z kadrą ze szkół, nam dawali wgląd w to funkcjonowanie dzieci. Tak więc w sumie było to około 30 głosów, ponad 30 głosów różnego rodzaju ekspertów i ponad 950 głosów dzieci właśnie w tych ankietach, gdzie mogły się wypowiedzieć pisemnie. Więc ta wielość tych doświadczeń jest wydaje się tutaj dosyć duża.
1: Dziękuję. Wróćmy do pana Jacka. Pan Jacek jest już z nami znowu na łączu. Powtórzę pytanie, panie Jacku. Ile czasu musi zwykle minąć, by pańscy podopieczni otworzyli się przed panem i przed innymi opiekunami, zaczęli opowiadać o doświadczeniu głodu, niedożywienia?
2: Może zacznę od tego, że przy zakwaterowywaniu nowej osoby w domu dla młodzieży przed rozpoczęciem kwestii formalnych, czyli omówieniu zasad, zaprowadzeniu po domu, często pada pytanie, czy mogę coś najpierw zjeść. Nawet jeżeli takie pytania nie pada, to my proponujemy zjedzenie ciepłego posiłku i bardzo często młodzież korzysta z tej oferty i obserwujemy na ich twarzach widoczną ulgę i zadowolenie. No i to też jest taki pierwszy gest z naszej strony i takie przełamanie lodów. Natomiast musi minąć zwykle parę tygodni, nieraz zajmuje to więcej czasu, kiedy młodzież zaczyna nam ufać, kiedy zaczyna się przed nami otwierać, kiedy też zaczyna dostrzegać, że nie jesteśmy placówką systemową, tylko staramy się tworzyć dom. I oni jakby też, kiedy zaczynają się czuć bezpiecznie, kiedy zaczynają się czuć stabilnie, zaczynają się otwierać. Natomiast tak jak mówię, no to jest kwestia mniej więcej około miesiąca.
1: Panie Jacku, a jak wtedy, kiedy już poczują się bezpiecznie, jak wtedy opowiadają o głodzie, o przyczynach głodu, o radzeniu sobie z głodem? Bardzo proszę, żeby opowiedział pan o tym nie na poziomie ogółu, ale żeby opowiedział pan o młodych ludziach, których pan poznał i otoczył opieką.
2: Młodzież, która do nas trafia, często to pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, w których dominującym czynnikiem jest uzależnienie ich rodziców i jakby to uzależnienie determinuje funkcjonowanie domu, z którego się wywodzą, w związku z czym na pierwszym miejscu jest zaspokojenie potrzeb związanych z uzależnieniem, a nie zapewnienie dziecku dostępu do jedzenia, do regularnego posiłku. Jak to się przekłada na ich postrzeganie w pewien sposób świata i funkcjonowanie? Bardzo często obserwujemy w domu dla młodzieży kompulsywne objadanie się mimo skonsumowanego posiłku i zaspokojenie głodu często obserwujemy dojadanie. Obserwujemy osoby, które potrafią jakby cały dzień spędzać czas blisko kuchni, przychodzić i podjadać. Często też obserwujemy sytuacje, w których najpierw posiłek jest konsumowany oczami. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład przy nakładaniu sobie porcji obiadowej

0: młodzież nakłada sobie niebotyczne porcje, których później nie są w stanie skonsumować i mimo naszych gdzieś tam delikatnych uwag i uczulania na to, że nie muszą sobie nakładać tak dużych porcji, że mogą sobie nałożyć mniejsze. Zawsze jeżeli będą głodni czy czuli niedosyt, to mogą sobie dołożyć, że to jedzenie jest i że go nie zabraknie.
1: Wiem też, że ukrywają jedzenie na później.
0: Tak. Też obserwujemy takie mechanizmy, w których mimo zapewnionego dostępu do jedzenia, pełnej lodówki przez cały czas, młodzież często ukrywa jedzenie w pokojach, w różnych miejscach, pod łóżkiem, pod materacem, w jakichś tam swoich prywatnych rzeczach, plecakach. To jedzenie często też nie jest konsumowane, tylko gdzieś tam znajdujemy je nie nadające się już do zjedzenia, do spożycia, dokładnie. I to też świadczy o mechanizmie, który zachodzi w ich głowach, to znaczy gromadzą jedzenie mimo tego, że w danym momencie nie są głodni, natomiast podświadomie pojawia
1: lęk
0: się
1: przeniesiony z dzieciństwa, prawda?
0: Tak, obawa przed tym, że za chwilę tego jedzenia może nie być, może zabraknąć, mimo świadomości, że w miejscu, w którym przybywają, to jedzenie będzie.
1: Dziękuję. Kasiu, ty łączysz dwa obszary, które przenikają się w tej rozmowie. Masz ogromną wiedzę o wpływie żywienia na zdrowie człowieka, ale masz też bogate doświadczenie w pomaganiu dzieciom i dorosłym zaniedbanym społecznie. Powiedz proszę, co dzieje się z organizmem i z psychiką dziecka, kiedy jest niedożywione albo żywione w niewłaściwy sposób.
2: To za chwilę o tym powiem, ale zaznaczę jeszcze jeden aspekt niewidzialności tego niedożywienia, mianowicie często ono jest maskowane otyłością, ponieważ osoby, które są otyłe, w większości przypadków są również niedożywione, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb na witaminy i składniki mineralne. I nam się może wydawać, że ktoś choruje z powodu nadmiaru jedzenia, a jest de facto odwrotnie. I wiemy, że osoby uboższe sięgają często po żywność tańszą, mniej odżywczą, właśnie bardziej przetworzoną, która tej otyłości sprzyja. I rzeczywiście zajmując się pomaganiem i łącząc pomaganie i dietetykę, ja bardzo często opowiadam o tym, że jeżeli chcemy pomagać komuś w sposób i karmić go, żebyśmy robili to mądrze, bo obserwując przeróżne zbiórki, które ja widziałam, najczęściej to były zbiórki właśnie dla dzieci czy dla uchodźców, w przeważającej większości były to słodycze, bo wszyscy myślą, że to są biedne dzieci, które przeżyły trudne sytuacje, więc dajmy im coś, co poprawi im nastrój. Więc w każdej możliwej sytuacji zachęcam do tego i mówię o tym, żebyśmy dawali produkty jak najbardziej odżywcze, których te dzieci nie dostaną, czyli żeby to były kasze, żeby to były rośliny strączkowe, brakuje w ich diecie warzyw i owoców, które oczywiście nie zawsze są możliwe, żeby one były świeże w takiej większej zbiórce, ale żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy rzeczywiście mądrze karmili. Bo takie niedożywienie u dzieci też ma kilka różnych aspektów. Po pierwsze, on jest natychmiastowy i o ile osoba dorosła, która ma jakieś niedostatki, może przez jakiś czas jeszcze w tym funkcjonować. Natomiast dla dziecka małego, którego organizm jest o wiele bardziej wrażliwy i podatny na zmiany, no to niedożywienie wpływa na to, że dziecko po prostu nie będzie miało siły, będzie mu zimniej, będzie osłabione. Będzie cały czas myślało tylko i wyłącznie o tym, że jest głodne, więc nie będzie mogło się rozwijać w sposób
1: prawidłowy. Będzie
2: miało
1: problemy z nauką?
2: Nie będzie się mogło uczyć i skupiać na nauce i ze względu na to, że w szkole po prostu będzie myślało o tym, że ma pusty brzuch.
1: Będzie bardziej skłonny do depresji.
2: Zdecydowanie, bo jeszcze składniki, niedobory składników odżywczych powodują właśnie i zaburzenia nastroju, i powodują anemię, która z kolei powoduje, że te dzieci są bardziej apatyczne. My możemy pomyśleć, że one są leniwe, a one mają problemy z koncentracją i z nauką po prostu ze względu na niedobory właśnie składników odżywczych. Również mają gorszą odporność, więc częściej chorują, więcej tracą z lekcji czy z aktywności, które, z których mogłyby skorzystać.
1: Ja wierzę, że słuchają nas teraz rodziny, które mierzą się z trudnościami finansowymi, dla których być może to, co zaraz spytam, będzie pomocne. Marta i Michał w raporcie sporządzili zestawienie składu i cen posiłków przygotowywanych w rodzinach bez problemów finansowych i w rodzinach doświadczających ubóstwa. I na przykład śniadanie dla dziecka w rodzinie bez problemów finansowych to uśredniony koszt 6 zł, w rodzinie doświadczającej ubóstwa 3 zł. Kajzerka, dwie parówki, ketchup i herbata. Teraz już będę mówił tylko o rodzinach doświadczających ubóstwa. Drugie śniadanie, pączek i woda z kranu 2,50. Obiad, makaron, ketchup, zupka chińska 4,50. Brak podwieczorka, kolacja, chleb z dżemem, oranżada 3,50. Kasiu, czy pozostając przy tych kwotach można zaproponować zdrowszą dietę?
2: W zależności od pory roku, bo teraz wiosną, latem ta możliwość jest o wiele lepsza i łatwiejsze jest dostarczenie właśnie świeżych warzyw i owoców. Niestety w sezonie zimowym jest to o wiele trudniejsze, ale ja jednak wierzę, że jest to możliwe, natomiast ważna jest również świadomość i tak jak pan Jacek mówił o rodzinach, które mają są w pewien sposób dysfunkcyjne, to jednak w Polsce w ogóle edukacja zdrowotna i żywieniowa jest bardzo niska i często spotykam się z sytuacjami, kiedy osoby w najszczerszym poczuciu, że karmią swoje dzieci, karmią je dobrze, a dają im produkty wysoko przetworzone, które właśnie nie mają chociażby witaminy C, która jest w świeżych owocach i warzywach. Więc tu świadomość i brak edukacji również jest dużym problemem, związanym także z biedą.
3: Tak, to w tym kontekście warto powiedzieć, że niedożywienie jakościowe, bo ten ukryty głód, o którym mówimy, to jest niedożywienie jakościowe, to nie jest problem wyłącznie biednych rodzin. To jest problem, on ma dwa źródła. Bieda, ubóstwo, sytuacja, kiedy rodzina nie może kupić dostatecznej ilości jedzenia i to jedzenia dobrej jakości, to jest jedno źródło. A drugie źródło to jest właśnie niskie kompetencje żywieniowe rodzin, osób dorosłych, które nie są w stanie same siebie pewnie, ale też swoich dzieci odżywić we właściwy sposób. I my o tym w raporcie piszemy, staramy się pisać to w sposób zniuansowany. Natomiast w najtrudniejszej sytuacji są te dzieci, w których obydwa problemy się nakładają, gdzie jest i mało pieniędzy, i mało kompetencji, bo one nie mają ani wyboru, ani szansy na to, że dostaną coś lepszego, coś więcej. Więc teraz zwracając się do pań i panów radiosłuchaczy, nie bierzcie tej rozmowy tylko jako rozmowy o biedzie i ubóstwie. Jak jutro będziecie dawać śniadanie dzieciom, to zobaczcie, czy tam jest mąka i cukier na talerzu, czy jest też trochę białka, błonnika. Bo jak to, że nie musicie się zastanawiać nad każdym produktem wrzucanym do koszyka w sklepie, to nie znaczy, że wasze dzieci są dobrze odżywione. Zwróćcie uwagę na ten jutrzejszy posiłek przy śniadaniu.
1: Na pytanie, na wasze pytanie skierowane do dziecka, gdybyś mógł, mogła zmienić jedną rzecz w tym, co teraz jesz na co dzień, co by to było i dlaczego. Jedno z dzieci odpowiedziało, może to, żeby były posiłki o ustalonych godzinach i bez pośpiechu, i żeby zawierały to, co lubię. Co dzieci w ogóle mówią o swoim jedzeniu? Marta.
4: Zaskoczyło nas kilka kwestii tutaj, kiedy analizowaliśmy te odpowiedzi otwarte w ankietach. Wielką przyjemnością w ogóle było czytanie tych rzeczy i też taka możliwość spojrzenia na to z takiej perspektywy osoby dorosłej. Może powiem o tych rzeczach, które nas zaskoczyły. To znaczy zaskoczyło nas i też o tym jest mowa.

0: mowa w raporcie, świadomość dzieci dotycząca takiego, powiedziałabym nawet krytycznego spojrzenia na swoją dietę, to znaczy wskazywały bardzo często na zbyt dużą ilość spożywanego cukru i potrzebę zastąpienia cukru jakimiś innymi substytutami właśnie, czy produktami, które gdzieś zawierają co prawda cukier, tak na przykład jak owoce i warzywa, ale są na pewno dużo zdrowszą alternatywą. To nas zaskoczyło i takich głosów było sporo. To, co nas też zaskoczyło, to...
1: To jest chyba wynik edukacji szkolnej, prawda?
2: Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że wydarzyła się jakaś edukacja dużo głębsza niż szkolna. Jeżeli 10-latek czy 11-latek pisze nam o tym, że chciałby jeść więcej białka, żeby dłużej utrzymywać poczucie sytości, żeby go dłużej trzymało, tak dokładnie to było sformułowane, to ja nie sądzę, że to wynika z programu szkolnego i że w szkole było tyle czasu i tyle uważności, i dziecko było na tyle otwarte na to, co nauczycielka czy nauczyciel mówi.
1: To jakie ma pan przypuszczenia? To skąd się dowiedział?
2: Myślę, że w tym wypadku zagrali albo świadomi rodzice, albo internet zagrał we właściwy sposób. Dzieci oglądają TikToki, oglądają YouTube'a, uczą się. Tam są też wartościowe treści. Dziecko mogło korzystać z pomocy psychodietetyka. To jest coraz częstsze. A pytaliśmy, te ankiety robiliśmy w bardzo różnych szkołach i w małej wiejskiej szkole poniżej 100 uczennic i uczniów i w dużym warszawskim, w dużych szkołach. Więc środowisko społeczne, tło społeczne dzieci było bardzo różne i ich dostęp do wiedzy również mógł być, ta wiedza może pochodzić z bardzo różnych źródeł. Tego nie wiemy, bo też bardzo trudno zapytać dzieci, czy dotrzeć do esencji tej wiedzy w relacjach z dziećmi.
0: Tak, ale jeszcze tutaj chcę powiedzieć o drugim aspekcie, bardziej może nawet niepokojącym, że dzieci też wskazywały na w naszej ocenie, nie tutaj eksperckiej w kontekście dietetycznym, ale no takie wczesne sygnały zaburzeń odżywiania. To znaczy, jeżeli faktycznie na tym poziomie między 4. a 8. klasą pojawiają się głosy, że ta jestem za gruba, prawda, i tego typu komentarze.
2: Chciałabym, żeby rodzice dawali mi mniej jedzenia, bo za dużo jem.
0: Prawda? Tego typu komentarze są na pewno niepokojące i powinny gdzieś skłonić nas, dorosłych, do pewnej refleksji, tak? Ale jeszcze chcę odnieść się na moment do tego, o czym mówiliśmy w kontekście tego, co dzieci jedzą, to bardzo zwracam Państwa uwagę, bo badania robiliśmy na grupie nie osób ubogich. To były szkoły, tak jak Michał powiedział, różnej wielkości w różnych częściach Polski. Ale zwracam uwagę, proszę Państwa, że dzisiaj tym aspektem istotnym jest w ogóle wyposażanie młodego człowieka, który idzie do szkoły, w kanapkę. Kanapkę lub inny rodzaj śniadania. Dlaczego? Dlatego, że zaskoczeniem jest dla nas zaskoczenie ze strony innych osób, które tego słuchają i często mówią, to ludzie nie dają dzieciom kanapki albo nie dają dzieciom śniadania. Z naszych badań wynika, że bardzo duża część dzieciaków w ogóle nie ma śniadania. I teraz dlaczego to jest takie ważne? I dzieci też o tym pisały w tych ankietach. Nie tylko dlatego, żeby te dzieci to zjadły, bo to jest oczywiście kluczowy aspekt, ale także dlatego, żeby dostały od tego rodzica sygnał, że jest to dziecko podmiotem troski tego rodzica i tego opiekuna, który rano śpiesząc się, jadąc, mając zaraz stanąć w korkach i tak dalej, zdecydował się poświęcić te kilkanaście minut na zrobienie tego śniadania. I żeby to śniadanie było zrobione przez tego rodzica. Jedna z osób w tej ankiecie wskazywała, że brakuje jej pomocnej ręki mamy, jeśli chodzi o takie codzienne kwestie żywienia. I to jest taki sygnał, proszę Państwa, że to my dorośli gdzieś tego tematu po prostu nie opiekujemy. I tą uwagę moim zdaniem należałoby przekierować w ogóle na świat dorosłych, który w postaci różnych aktorów na tej scenie odpowiada za to, że dzisiaj to żywienie dzieci jest w takim niepokojącym stanie.
3: Ja też z mojego doświadczenia dietetycznego powiem, że właśnie bardzo często rodzice, odchodząc już tu od kwestii ubóstwa, psują żywienie dzieci i bardzo często dorośli mówią, że dzieci nie lubią warzyw, więc nie próbujemy nawet im dawać. Dzieci nie lubią razowego pieczywa, więc im nie dajemy. A dzieci bardzo często właśnie

0: Właśnie mają dużą świadomość i byłyby gotowe jeść, gdyby lepiej, gdyby miały taką możliwość. I też myślę, że właśnie te śniadania w szkole i na przykład zadbanie o to, aby w każdej szkole była stała pora posiłku, drugiego śniadania, kiedy dzieci jedzą ten posiłek nie przepychając się na korytarzu i biegnąc z sali do sali, tylko siedząc w ławce, jest świetną okazją i żeby nauczyciel mógł zweryfikować, czy jest dziecko, które rzeczywiście regularnie tego drugiego śniadania nie ma i w sposób jakiś taki troskliwy o nie zadbać. Ale z drugiej strony nauczymy też w ten sposób dzieci, że jedzenie posiłku powinno odbywać się właśnie w taki sposób, że posiłek jest istotną częścią naszego życia. Siedzimy, jemy nie na stojąco, tylko właśnie w ławce o konkretnej stałej godzinie, co jest również dobre dla systemu trawienia i rzeczywiście dzieci w Polsce bardzo często nie jedzą śniadań, co z kolei wpływa na ich koncentrację i właśnie możliwość skupienia się w trakcie lekcji, niezależnie od statusu ekonomicznego rodziny.
1: Jest takie powiedzenie, Polak głodny to zły. My tam w raporcie przywołujemy brytyjskie badania ewaluacyjne takiego dużego projektu rozwijanego na Wyspach, w ramach którego w wielu szkołach powstały kluby śniadaniowe. Dzieci niezależnie od statusu materialnego mogą przyjść, tam nastolatkowie byli ewaluowani, programy dla nastolatków były ewaluowane, mogą przyjść do szkoły i przed szkołą zjeść śniadanie, niezależnie od tego, czy w jakiej sytuacji materialnej jest rodzina. I ewaluacje pokazują, że w tych szkołach, w których wprowadzono kluby śniadaniowe, spadła liczba interwencji różnych, policyjnych, pedagogów, takich, gdzie trzeba było zainterweniować w związku z trudnościami wychowawczymi, mówiąc bardzo, bardzo szeroko, i podniosły się wyniki nauczania. Po prostu sam fakt dostarczenia, umożliwienia dzieciakom zjedzenia śniadania, niezależnie od tego, czy zawnioskowały, czy przyniosły świstek o dochodach rodziców, czy nie. Po prostu jak przyjdziesz pół godziny wcześniej, to zjesz i będziesz mógł się swobodnie uczyć, będziesz mogła swobodnie korzystać z tego, co szkoła oferuje. To zmieniło sytuację, obniżyło poziom agresji i zwiększyło zdolność dzieciaków do uczenia się.
2: Panie Jacku, czy młody człowiek, kiedy zostaje nakarmiony, łagodnieje, zmienia swoje zachowanie?
3: To jest proces, nie od razu, to jest proces, który też wymaga czasu. My w domu dla młodzieży uczymy młodzież gotować, uczymy młodzież przygotowywać posiłki. Zwracamy uwagę na to, jak ważnym posiłkiem jest śniadanie, że jest to posiłek, który daje energię na cały dzień. Młodzież uczestniczy w przygotowywaniu obiadu. Uczymy ich jakby, dajemy im narzędzie do tego, żeby później w przyszłości mogli sami sobie radzić w tym jakże ważnym aspekcie. Natomiast jest to proces, który bardzo, bardzo wymagający, że tak powiem, dlatego że oni często tego jakby, znaczy doceniają samo zjedzenie posiłku, natomiast mają problem, mimo umiejętności, które już później nabywają, często jakby liczą na to, że ktoś za nich ten posiłek przygotuje. Często też posilają się na mieście, idąc na, no jakby trochę na łatwiznę. Jest to szybsze, prostsze. Więc nie do końca jest to takie, że tak powiem, oczywiste.
2: Dziękuję. Mógłbym teraz spytać, co czuje dziecko, którego codzienność determinuje głód, niedożywienie,

0: dostatek, ale myślę, że lepiej zobrazuje to Państwu grafsy tego, którą przedstawili w raporcie jego autorzy. Czy zgodzicie się, żebyśmy przeczytali na rolę, tak?
1: Przeczytajmy na rolę, tak. Ale to wytłumaczmy Państwu. To jest taka plansza, na której jest kilkadziesiąt pól, przez które się przechodzi. Dwoje dzieci przechodzi równolegle po sąsiednich polach. Jedno dziecko idzie po ścieżce do statku, rodziny, w której nie brakuje pieniędzy, a drugie dziecko idzie po ścieżce ubóstwa. Zasada jest brutalna. Idziesz po tej ścieżce, którą ci los wybrał, po prostu. Nie masz wpływu, jest losowanie i doświadczasz różnych przygód związanych z jedzeniem albo sytuacjami społecznymi, sytuacji społecznych związanych z jedzeniem przez cały dzień. Wygrywa ten, kto na końcu jest najedzony.
0: Panie Michale, wybiera pan ścieżkę dostatku czy ubóstwa?
1: Chyba powinniśmy zagrać, wylosować, bo los wybiera ścieżkę, więc mam tutaj kostkę. Zrobimy tak, parzyste to jest dostatnia rodzina, a nieparzyste uboga. Wylosowałem trzy, więc idę ścieżką dziecka ubogiego.
0: Dobrze, czyli pozwoli pan, że ja zacznę. Mhm. Wyciągasz modny lunchbox.
1: A ja na mojej ubogiej ścieżce wyciągam suchą bułkę.
0: Słyszysz, co masz smacznego?
1: Ja mówię, że nie jem, bo już jadłem.
0: Kupujesz jedzenie w sklepiku.
1: Ja wącham zapiekanki stojąc obok.
0: Decydujesz, czy poczęstować chipsami.
1: Ja się zastanawiam, czy poprosić o chipsy.
0: Dzielisz się gumą z koleżankami.
1: Ja żuję gumę, żeby oszukać głód.
0: Pokazujesz egzotyczne jedzenie.
1: A ja chowam moje jedzenie, zanim ktoś je skomentuje.
0: Kupujesz drogi napój w automacie.
1: A ja mam za mało drobnych, żeby cokolwiek kupić.
0: Mówisz tacie o przelewie na obiady.
1: A ja muszę pójść do sekretariatu, zrezygnować ze stołówki na cały miesiąc.
0: Zostawiasz zimne frytki.
1: A ja pytam, będziesz to jeszcze jadł?
0: Omijasz stołówkę i idziesz do fast foodu.
1: A ja biorę dokładkę zupy ze wspólnej wazy.
0: Siadasz na środku przy dużym stole.
1: A ja siadam w kąciku, tam gdzie nikt mnie nie będzie widział, kiedy jem.
0: Pożyczasz komuś 5 złotych.
1: A ja proszę, pożyczysz piątaka?
0: Koledzy proszą cię o kawałek pizzy.
1: Patrzę, jak inni jedzą pizzę.
0: Stawiasz grupie na czosy.
1: Ja idę z grupą do barku po szkole, ale mówię, że nie, nic nie chcę.
0: Płacisz też za jedzenie dla kogoś.
1: Liczę, że ktoś sam zaproponuje mi jedzenie.
0: Idziesz na urodziny ze słodkim prezentem.
1: Odmawiam pójścia na urodziny.
0: Bierzesz dodatkowy kawałek tortu.
1: Chowam cukierka dla młodszego brata.
0: Demaskujesz podbieranie chipsów.
1: Podbieram chipsy z otwartego opakowania.
0: Decydujesz, czy zgłosić podkradanie chipsów.
1: Tłumaczę się z podbierania.
0: Zamawiasz największy zestaw.
1: Wybieram najtańszą rzecz i jem ją bardzo, bardzo wolno.
0: Zostawiasz niedojedzoną pizzę.
1: Pakuję resztkę pizzy do plecaka, do domu.
0: Wracam do domu najedzony.
1: A ja wiem, że w domu nie ma kolacji.
0: Myślę, że wielu z nas w tej chwili zrozumiało, z czym mierzą się dzieci opisane w raporcie. Lęk, wstyd, niepewność, zaniżona samoocena, a to jeszcze nie wszystko. Ukryty głód stawia dzieciom wyzwania ponad wiek. Dzieci dźwigają poczucie odpowiedzialności za rodzinę, za dysfunkcyjnych rodziców. Stają się żywicielami rodziny nierzadko. Wynoszą ze szkolnej stołówki jedzenie dla młodszego rodzeństwa. Nierzadko zarządzają skromnym domowym budżetem. Opowiedzcie proszę o codzienności młodych dorosłych. Marta, Michał, Jacku.
1: Trudny temat. Trudno zabrać głos. dzieci są bacznymi obserwatorami tego, co się dzieje w domu.

0: mu. Widzą i rozumieją trudną sytuację ekonomiczną, bo mówimy tu o tym kontekście, o tym źródle niedożywienia. I bardzo często albo chcą odciążyć rodziców, którzy są przeciążeni. Jest takie zjawisko przeciążenia rodzicielskiego, kiedy kumulują się kryzysy, bezrobocie, depresje, komornicy, najróżniejsze sytuacje. Dzieci próbują odciążyć rodziców, przejmują na siebie te dorosłe role po to, żeby wzmocnić rodzinę, po to, żeby zmniejszyć poziom napięcia generowanego przez rodziców, a jednocześnie wtedy biorą na siebie okrutny ciężar wyzwań, których nie powinny nosić. I rzeczywiście, tak jak pan przeczytał, często wchodzą w rolę osób, które zarządzają czy uczestniczą w organizowaniu tego procesu, do którego mają dostęp. Nie zaczną zarabiać pieniędzy. Nie od razu, nie wszystkie. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Ale mogą spróbować zorganizować obiad dla młodszego brata, młodszej siostry, która nie ma co jeść. I wtedy pojawia się takie kombinowanie. Jak pójdę do koleżanki, u której częstują jedzeniem, to wezmę i schowam i zaniosę młodszemu rodzeństwu.
1: Jakie są konsekwencje stawiania się w takiej roli?
2: Ja bym zwróciła uwagę jeszcze na taki jeden aspekt, bo nam się często wydaje, ludziom, którzy często nie mają doświadczeń współpracy z takimi dziećmi, że te dzieci wzrastają w środowisku, w którym dostają jasne instrukcje, że tak należy właśnie działać. Podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. Bardzo często jest tak, że te dzieci, obserwując swoich rodziców, wiedzą, co należy robić, i tam, gdzie pojawia się przepaść, tam dzieci, rodzice swoich obowiązków nie wypełniają, tam one z łatwością, tutaj cudzysłów, wchodzą w te role, tak? Czyli na przykład chodzenia z mamą po paczki tylko dlatego, że tata teraz jest nieobecny z uwagi na ciąg alkoholowy, tak? Albo troska o to rodzeństwo, chociaż nikt nie nazwał wprost tego, że to dziecko powinno się tym rodzeństwem zająć. Koszty są długoterminowe i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, rozmawiając z kimś, że to jest, proszę państwa, takie zaciąganie długu wobec tego pokolenia. To znaczy koszty będziemy ponosić my wszyscy, bo jeżeli to dziecko dzisiaj jest w jakiś sposób niezaopiekowane, niedożywione, to jest potencjalnie słabszy uczeń w szkole, który ma mniejsze zdolności poznawcze, który gorzej będzie radził sobie na rynku pracy, który będzie, tutaj kolejny raz cudzysłów, zaciągał te zobowiązania wobec służby zdrowia, zarówno jeśli chodzi o aspekt zdrowia psychicznego, jak i zdrowia fizycznego, cukrzyca, próchnica i mnóstwo innych jeszcze chorób wokół tego.
1: Zostało nam niewiele czasu, a bardzo mi zależy na tym, żeby wybrzmiała odpowiedź na jeszcze jedno ważne pytanie. Co my wszyscy, którzy dzięki waszemu raportowi poczuliśmy taką potrzebę zareagowania, działania, co możemy zrobić? Widząc dziecko, które zmaga się z niedożywieniem albo głodem.
0: W pierwszej kolejności, drodzy rodzice, przyjrzyjcie się temu, jak się odżywiacie w waszej rodzinie, w waszych domach. Spójrzcie, co jest na talerzach, co sami jecie, jakie wzorce wpajacie dzieciom. Sprawdźcie, co im oferujecie, bo to jest najprostsze i najbliższe. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, niedożywienie nie jest problemem wyłącznie wynikającym z ubóstwa. Natomiast w kontekście wspierania dzieci, które doświadczają trudności finansowych, ubóstwa, są w takiej bardzo, bardzo trudnej sytuacji. My długo zastanawialiśmy się, co zarekomendować w raporcie, i bardzo świadomie odeszliśmy od rekomendacji dotyczących systemu wsparcia w wielkiej skali, bo mamy poczucie, że w Polsce istnieje duży system pomocy żywnościowej, publiczno-społeczny, są programy unijne, programy krajowe, są bezpłatne obiady w stołówkach, są wydawane także całym populacjom szkoły.
1: Piszecie o empatii. My piszemy... Każda i każde może pomóc niedożywionemu dziecku.
0: Z badania wyszło nam, że wstyd jest główną barierą po stronie dzieci do korzystania z pomocy żywnościowej. Apelujemy jako banki żywności, także do podmiotów uczestniczących w naszym systemie, ale do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób mają styczność z dziećmi i mogą im pomóc żywnością?

0: organizujcie tę pomoc tak, żeby ona nie wywoływała wstydu, żeby dzieci nie były narażone na stygmatyzację. To znaczy dziecko siedzące obok drugiego dziecka w stołówce czy w świetlicy, one nie powinny rozpoznawać, wiedzieć, które je darmowy posiłek, a które je posiłek opłacony przez rodziców. Jeżeli dzieci rozumieją, kto za co płaci, to wtedy pojawia się przestrzeń do stygmatyzacji.
1: Publikując ten raport, zrobiliście w moim przekonaniu coś bardzo znaczącego. Bardzo wam za to dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dr Marta Czapnik-Jurak, Katarzyna Błażejewska-Sztur, Michał Helwak i Jacek Lipiński. Dziękuję wam, dziękuję państwu. Dziękujemy. Życzymy państwu bogatego w refleksję wieczoru.
2: Dziękujemy.
3: Autopromocja.
4: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
5: Ten system już był całkowicie niewydolny.
6: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
4: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
7: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
4: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
8: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
9: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
10: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
4: Zaprasza Paulina Wilk, a 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
3: Autopromocja.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: W ciąży nie piję.
13: Bo nie jestem sama.
14: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
15: Bo wiem, czym jest FAS.
16: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS i nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
11: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze nad Śląskiem. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 300 razy. Czterokrotny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową, alarmują lekarze. Francuskie media okrzyknęły Maję Chwalińską największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Już ponad 300 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z burzami. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w Rybniku. Tam straż była wzywana do 73 zdarzeń. Prawie 40 interwencji odnotowano w Jastrzębiu, 36 w Rudzie Śląskiej, a 26 w Żorach. Burze i ulewne deszcze powodują podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają do kolejnych interwencji. Mamy ponad czterokrotny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową. Wynika z liczby odnotowanych przypadków w całym kraju. Od początku roku do końca maja było ich 1115, w tym samym okresie ubiegłego roku 267. Przeciw chorobie można się zaszczepić, przypomina dr Ilona Idasiak-Piechocka.
18: To już nie jest kwestia tylko zakażeń, które dotyczą nas w Polsce, ale myślę, że wielokrotnie wyjeżdżamy, mamy wiele podróży zagranicznych w różne, bardziej egzotyczne miejsca, gdzie tak naprawdę ryzyko tego zakażenia czasami jest dużo większe niż w Polsce. Także prewencja i szczepienie jak najbardziej.
17: Wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli żółtaczka pokarmowa, jest potocznie nazwana chorobą brudnych rąk. Objawy na początku mogą przypominać grypę, potem pojawia się zarzucenie skóry. Premier Węgier Peter Modziar zapowiedział przełom w relacjach z Ukrainą, jak poinformował Budapeszt i Kijów. Osiągnęły porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, co otwiera drogę do odblokowania przez Węgry negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską.
19: Peter Modziar podkreślił, że Ukraina zgodziła się na przywrócenie i zagwarantowanie szeregu praw dotyczących używania języka węgierskiego oraz funkcjonowania szkolnictwa mniejszościowego. Chodzi o kwestie, które od lat były głównym przedmiotem sporu między Budapesztem a Kijowem. W ciągu 3 tygodni osiągnęliśmy to, czego rząd Orbana nie mógł osiągnąć przez długi czas. Ukraina zobowiązała się szeroko i kompleksowo do poprawy sytuacji mniejszości węgierskiej, powiedział węgierski premier. Porozumienie usunie najważniejszą przeszkodę na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. W Brukseli i innych europejskich stolicach liczono, że po zmianie władzy w Budapeszcie uda się znaleźć kompromis, który pozwoli

0: woli na dalsze otwieranie rozdziałów negocjacyjnych z Kijowem i wycofanie węgierskiego weta w tej sprawie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Francuskie media okrzyknęły Maję Chwalińską największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka pokonała dziś Rosjankę Annę Kalińską i awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu, co jest największym sukcesem w jej karierze. Osiągnięcia Polki budzą podziw francuskich komentatorów.
2: Sensacja, piękny sen, cudowna historia. Tak francuskie media opisują wyczyn Polki, która jeszcze kilka dni temu była nad Sekwaną zupełnie nieznana. Niezwykła przygoda Chwalińskiej trwa dalej, zachwyca się Le Figaro. Gazeta podkreśla imponującą drogę, jaką przeszła Polka. Od kwalifikacji rozpoczętych w połowie maja do półfinału Rolanda Garrosa oraz jej awans ze 114 miejsca w światowym rankingu do czołowej 30. Francuska prasa zwraca również uwagę na mniej znane aspekty życia tenisistki. Jej walkę z depresją, przyjaźń z Igą Świątek, a także na finansowy wymiar jej sukcesu. Komentatorzy podkreślają także jej wyjątkowy styl gry. Nietypowa gra Polki czyni cuda, ocenia L'Équipe. Zdaniem największego francuskiego dziennika sportowego, Polka rozwija grę wyraźnie odbiegającą od dominujących trendów w kobiecym tenisie, co pozwala jej osiągać sukcesy i marzyć o końcowym triumfie. W półfinale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na początek tego meczu jutro około godziny 16. Polacy towarzysko grają z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz obserwuje Adam Malecki. Powiedz, jaki jest wynik.
3: 1-1, 53 minuta spotkania. W 23 minucie Nigeria wyszła na prowadzenie po ładnej kombinacyjnej akcji. Rozklepali naszą obronę, a piłkę wpakował do bramki z bliskiej odległości Terem Mofi, kolega Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego ze FC Porto. Z początku wydawało się, że gol mógł paść ze spalonego, lecz wideoweryfikacja rozwiała wszelkie wątpliwości. Polacy odpowiedzieli dopiero w doliczonym czasie gry. Zakotłowało się w polu karnym Nigeryjczyków. Mocno piłkę z lewej strony wbił Sebastian Szymański, a futbolówka wylądowała prosto na nodze Kaspra Potulskiego, który trafił do siatki z bliskiej odległości. To drugi występ obrońcy Mainz w reprezentacji. Pierwszy gol z orzełkiem na piersi. Nie jest to wybitne spotkanie w wykonaniu reprezentacji Polski. Nasi jakby nieobecni, senni, z głowami na wakacjach. Dużo bardziej skorzy do gry są Nigeryjczycy. Bardziej zdyscyplinowani taktycznie, szybcy, dynamiczni, ze sporymi chęciami do gry. Ale może w drugiej połowie, która trwa, biało-czerwoni zaprezentują się z lepszej strony, na co liczą zapewne kibice zebrani na Stadionie Narodowym. W przerwie selekcjoner Jan Urban, dla którego jest to 10. mecz na ławce kadry, nie dokonał żadnych zmian, ale za chwilę na boisku pojawią się na pewno nowi zawodnicy. Jak na razie 54. minuta spotkania i 1-1 w meczu Polski z Nigerią.
1: O czym mówił Adam Malecki, a to był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, po południu również burze. 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu, do 26 w centrum.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór Państwu. Jest środa, w związku z tym melduję się ze swoją walizeczką pełną marzeń dzisiaj. Mam nadzieję, że i pokryje się to z Państwa marzeniami. Zaczyna dzisiaj ZAS.

Jeśli kiedykolwiek marzyli Państwo bądź śnili o lataniu, to teraz będzie doskonała okazja, by sobie przypomnieć. Sztuka latania Ladybug.

Sztuka latania, zespół Lady Punk. Kontynuujemy ten wątek i teraz będzie zespół sprzed lat. Wiem, że w bardzo wielu myślach zatarła się już Państwu ta nuta. To będzie zespół Steve Miller Band i utwór Jakże o lataniu.

Nigdy nie rozumiałem tego zakończenia i dalej nie rozumiem. Natomiast myślę, że wszyscy z Państwa zrozumieją to, że teraz pojawi się jeden z moich ulubionych polskich wykonawców. Nazywa się Stanisław Sojka.

Kiedy jesteś taka bliska, przyznam, że od tego utworu zaczęła się moja miłość do twórczości Staszka. Stanisław Sojka, Kiedy jesteś taka bliska, dziś wieczorem. No a teraz jeszcze jedno z moich marzeń zespołu Fleetwood Mac.

Przyznają Państwo, że jak na moje lekkie zaświrowanie, jeśli chodzi o muzykę tego duetu, to rzadko Państwu ostatnio proponuję duet Simon i Garfunkel i dziś taka klasyka.

utwory na wieki Mrs. Robinson, Simon Garfunkel, a teraz nowa płyta. Z trójką łączą ją wielkie związki. Mieliśmy odsłuch w studiu imienia Agnieszki Oszyckiej.

I tydzień temu w naszym programie i naszym spotkaniu sięgaliśmy już po utwór z tej płyty, dziś odsłona druga. Nowa płyta Paul McCartney.

Mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie zasypiają, bo po mnie pojawi się Justyna Grabarz i też ma walizeczkę pełną, właściwie plecak pełen płyt i to zacnych, bo oglądałem. A teraz w naszym programie kobieta, która zaczarowała mnie kiedyś swoim głosem, miała na imię Liza, na nazwisko Stansfield.

Tak jakby śpiewając rozdawała pocałunki Lizzy Stansfield, Never Gonna Give You Up. No i co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy trzy piosenki. Teraz będzie piosenka polska. Moim zdaniem w tym gwiazdozbiorze polskich piosenek jedna z najpiękniejszych, zespół Warriors Monks.

Zanim zrozumiesz Various Manx i jeszcze mam dwa utwory dla Państwa. Pierwszy z nich zespołu, z którym nigdy, nie ukrywam, nie było mi po drodze, ale to jest utwór genialny, With or Without You, zespół YouTube.

With or Without You, zespół YouTube. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za udział w programie. Proszę nie wyłączać się i nie zmieniać stacji. Za moment Justyna Grabarz ze swoją pulą cudownych płyt. My dziękujemy. Na zakończenie moje marzenie o małym białym domku. Genesis.

0: autopromocja.
1: Na szczęście zespół Republika grał w Trójce częściej. Zawsze były to niezapomniane koncerty. Republika w Trójce. Koncert z 1998 roku, przypomnimy, w ten czwartek między 18 a 19.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
4: Ma pani rację. Nie widzę.
3: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
5: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce roboty na Śląsku i w województwie łódzkim, kilkaset interwencji w związku z burzami. 24-letnia Klaudia, która leżała w śpiączce w szpitalu w Pekinie, została przywieziona do Polski. Od dziś dzieci do 16 roku życia, które jadą rowerem albo elektryczną hulajnogą, muszą mieć kask. Oberwanie chmury i gwałtowna burza w powiecie pajęczyńskim w województwie łódzkim. Najwięcej pracy służby mają w gminie Działoszyn. Straż pożarna otrzymała około 40 zgłoszeń dotyczących m.in. zalanych budynków i dróg, a także konieczności ewakuacji osób z samochodów wywięzionych w wodzie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W jednostkach ratowniczo-gaśniczych podniesiono stan gotowości. Do wsparcia skierowano również samochód dowodzenia i łączności spoza powiatu. Pogoda daje się także we znaki na Śląsku. Kilkaset razy interweniowali tam strażacy w związku z burzami. Najtrudniejsza sytuacja jest wciąż w Rybniku. Burze i ulewne deszcze powodują podtopienia oraz zalania ulic i piwnic. Strażacy wciąż wyjeżdżają do kolejnych interwencji. 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Kobieta została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, gdzie leżała od kwietnia. Maszyna wylądowała na płycie wrocławskiego lotniska, skąd karetką została przewieziona do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Joanna Uciechowska, mama 24-latki, nie kryła radości.
7: Przede wszystkim chciałabym podziękować MON-owi za to, że pozwolił nam sprowadzić Klaudię do Polski, bo było to logistycznie naprawdę duże przedsięwzięcie. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
6: Przed Klaudią seria badań diagnostycznych, mówi rzecznik szpitala Jan Kutny. Kluczowe jest także szybkie przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim.
8: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie.
6: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Ta sprawa wywołała oburzenie przedstawicieli polskich władz i spowodowała, że w relacjach polsko-ukraińskich znów mówi się przede wszystkim o potrzebie pojednania. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Polsce ta formacja jest uznawana za zbrodniczą. Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Dziś do tej kwestii odnieśli się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy.
9: Eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przyniosła korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom, tak napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ-u. Andrii Sybicha zapewnił, że w nazwaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów

0: UPA nie było antypolskich intencji. Zaapelował o wyciszenie emocji, o umożliwienie pracy historykom oraz o przeciwdziałanie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Z perspektywy Warszawy trudno jednak sobie wyobrazić, by sprawą zajęli się jedynie historycy. Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, a my mamy prawo do rozczarowania.
1: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Kwestią odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego kapituła orderu zajmie się w najbliższy poniedziałek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że wysokość stóp procentowych pozostaje na odpowiednim poziomie. Według danych GUS-u inflacja w maju wyniosła 3,3%, więc nieznacznie się obniżyła. Prezes NBP Adam Glapiński zwraca uwagę, że czynnikiem, który napędza inflację, jest wzrost cen ropy na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
3: Obecny poziom stóp jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach. I nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać.
2: Prezes NBP stwierdził, że podstawą do podniesienia stóp procentowych mogą być ewentualne znaczne podwyżki cen ropy i paliw lub wybuch kolejnego konfliktu wpływającego na dostawy surowców energetycznych. Rządowy pakiet cen paliw niżej, polegający na obniżce VAT-u i akcyzy na paliwa, będzie obowiązywać co najmniej do 15 czerwca. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma skłonić administratorów platform internetowych do skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników. Wejście w życie nowych przepisów ma m.in. utrudnić dzieciom i nastolatkom dostęp do treści pornograficznych.
4: Temat pornografii jest dostępny tak naprawdę w kilka kliknięć dla młodej osoby.
5: Założyciel Akcji Uczniowskiej Paweł Mrozek.
4: Nie traktować tego jako tematu tabu i rozmawiać również o tym w szkole.
6: Zabroniłabym niebezpiecznie dla dzieci.
7: Powinno być jakoś to bardziej, myślę, monitorowane i też ograniczony dostęp.
8: W Polsce nie ma żadnych zabezpieczeń, które oddzielałyby dzieci od treści dla dorosłych.
5: Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
8: Jest tylko krzyżyk. Mam 18 lat, wchodzę dalej. No i to trzeba zmienić.
5: Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie strony internetowe, które udostępnia treści dla dorosłych, będą miały obowiązek skutecznie zweryfikować wiek użytkownika. Pomóc ma w tym m.in. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Wejdzie on w życie w grudniu.
9: Różne możliwości.
5: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
9: Zaczynając od tej najbardziej chroniącej prywatności do wyboru, jeżeli ktoś nie chce używać portfela.
5: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
2: Rząd pracuje również nad wprowadzeniem przepisów ograniczających dostęp do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Obowiązek dla młodych, odpowiedzialność dorosłych. Od dziś dzieci do 16 roku życia, które jadą rowerem albo elektryczną hulajnogą, muszą mieć kask. Za jego brak rodzice albo opiekunowie dostaną 100-złotowy mandat.
0: Statystyki są zatrważające. W ubiegłym roku doszło do około 1200 wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Zmiana prawa była konieczna. A co myślą młodzi, czego ich zdaniem potrzeba, by podróż hulajnogą czy rowerem była bezpieczna?
10: Żeby rower działał i żeby znać te przepisy jednak, nie?
11: Żeby znać przepisy, mieć kask i żeby mieć co najmniej jeden sprawny hamulec.
12: Jeżdżę rowerem, ale czasami też mi się zdarza hulajnogą. Natomiast jak jeżdżę rowerem, to zawsze jazdę z kaskiem.
0: O zmianę przepisów zabiegali policjanci, eksperci, lekarze i zarządcy dróg. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Adam Malecki.
14: Informacją sportową dnia jest oczywiście awans do półfinału Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej. Polka sprawiła kolejną wielką niespodziankę i pokonała 7-6, 6-3 Rosjankę Annę Kalińską. W pierwszym secie Maja prowadziła 5-1, potem rywalka odrobiła straty i mecz rozstrzygnął się dopiero w tiebreaku, w którym Polka wykazała się nerwami ze stali. A jakie były jej wrażenia po pierwszej odsłonie meczu?
15: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
14: to oczywiście największy sukces 24-letniej tenisistki, która w jutrzejszym półfinale zagra z Dianą Schneider. Rosjanka sprawiła nie lada niespodziankę, wyrzucając za burtę numer 1 światowego tenisa, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W drugim meczu, którego stawką będzie wielki finał, zagrają Rosjanka Mirra Andrijewa i Ukrainka Marta Kostiuk. Początek

0: meczu Chwalińskiej około 17. W turnieju mężczyzn do najlepszej czwórki awansowali Włosi Flavio Cobolli, który pokonał w czterech setach Kanadyjczyka Ogera Aliassima oraz Matteo Arnaldi, który wygrał w pierwszym secie swoim rodakiem Matteo Berrettinim, który w drugim secie poddał mecz z powodu kontuzji. Na koszykarskich mistrzostwach świata w odmianie trzyosobowej, które trwają w Warszawie, z turniejem pożegnała się reprezentacja Polski kobiet. Biało-czerwone przegrały dzisiaj z Azerbejdżanem i Holandią, a to za mało, by załapać się na dalszą fazę rozgrywek. Polakom udało się wygrać tylko jedno spotkanie. Jutro kolejne mecze fazy grupowej zagra męska reprezentacja Polski. W dużo lepszych nastrojach są zawodniczki naszej reprezentacji siatkarskiej. Polki w pierwszym meczu fazy Ligi Narodów pokonały 3-2 Belgię, a jutro zmierzą się z Czeszkami. No i na koniec to, co się wydarzyło na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie reprezentacja Polski piłkarzy grała towarzysko z Nigerią. Skończyło się remisem 2-2. Gole dla biało-czerwonych strzelili 18-letni Kacper Potulski, dla którego było to drugie spotkanie z Orzełkiem na piersi, jest to pierwszy gol w kadrze, oraz Przemysław Wiśniewski, który w ostatniej minucie doliczonego czasu gry huknął z dystansu i dał Polakom remis. Dla zawodnika Widzewa Łódź to także pierwszy gol w barwach narodowych. Kolejne mecze reprezentacji już we wrześniu w ramach Ligi Narodów, a kolejny serwis sportowy w Trójce jutro o 7:00.
1: Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce, Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, na popołudniu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Na zegarze 10 minut po 23 i to jest pora na białe szumy. Za konsoletą Maciej Załęcki, ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobry wieczór, a zaczynamy od pewnej znakomitej płyty z lat 70. Kto zna ten album? Palec pod budkę.

0: Coś specjalnego, to za nami. Ale przed nami właściwie też coś specjalnego. Tytuł tego utworu wskazuje po prostu, co się będzie działo dzisiaj w Białych Szumach. A będą działy się rzeczy wyjątkowe, bo przed nami audycja z muzyką polską, tylko polską i po polsku. Jakoś tak mi się dzisiaj zebrało na takie granie. A zaczęliśmy od zespołu Novi Singers, składu, który działał od lat 60. do lat 80. właściwie i w tym czasie zdążył objechać pół świata, zdobyć wiele nagród na różnych festiwalach i być uznawany za jeden z najlepszych zespołów wokalnych na świecie. Tak jest. W latach 90. powstał też taki zespół jak Starzy Singers, ale to już zupełnie inne granie. Dzisiaj wracamy do tej grupy właściwie bez konkretnego powodu, po prostu ich muzyka znakomicie komponuje się z wiosną i bardzo dużo w niej słońca. I w zasadzie to samo mogę powiedzieć o kolejnym składzie, który pojawi się w Szumach, chociaż to już rzeczy bardzo współczesne i koncertowe. Przed Państwem Klawo.
1: Thank you, Montreal. We got one more for you. We are grateful, we are honored, we are Klawo. Thank you once again.

0106, czyli albo 1 czerwca, albo 6 stycznia. I wierzę, że tytuł jednak nawiązuje do czerwca, bo to mi pozwala powiedzieć, że to tak z okazji Dnia Dziecka nadrabiamy zaległości. Szczególnie, że mam jeszcze kilka utworów w tym temacie. W każdym razie, gdyby ktoś poszukiwał, to zdradzę, że to znakomite nagranie można znaleźć na nowym albumie koncertowym zespołu Klawo, Live at Montreux, od 29 maja, dostępne we wszystkich serwisach streamingowych, ale jest też wersja wideo. I to zdecydowanie warto zobaczyć, żeby doświadczyć chociaż namiastki tej koncertowej energii grupy Klawo. Na początku tego utworu, który chwilę temu pojawił się w szumach, czyli 1 czerwca właśnie, tego się trzymajmy, Artur Szalsza, czyli gitarzysta i basista Klawo, powiedział, że dziękuję, że to jest ostatni utwór. I faktycznie na koncercie tak było, ale my możemy namieszać i zagrać teraz coś ze środka, bo czemu nie?

Nie wiem jak państwo, ale ja tutaj słyszę energię podobną do tej, którą na swoich koncertach generuje skład Ezra Collective. Bardzo taneczne granie. To były bobry w wykonaniu zespołu Klawo. Live at Montreux, polecam serdecznie całą tę koncertówkę, zarejestrowaną w minionym roku na Montreux Jazz Festival. No i w ogóle warto polować na ich koncerty, bo wypadają na nich naprawdę świetnie. Kolejny zespół, którego muzykę dzisiaj ze sobą wzięłam, także koncerty gra znakomite, pełne wolności, wzruszeń, takiej nieskrępowanej radości. To jest coś naprawdę nie do opisania. Mowa o zespole Współgłosy, stworzonym przez Marcela Balińskiego. Zespół niedawno wypuścił w świat nowy utwór. Nosi on tytuł Po co i stawia kilka pytań, a potem na nie odpowiada. Po prostu. A, no i będzie to coś dla miłośników dżungli.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

Myślę, że każdy z nas nieraz chciał kogoś zabrać do swoich snów i opowiadał o tych snach z wielkim przejęciem, o tych wszystkich dziwnych krainach, stworach, światach, które tworzą się w naszej głowie, kiedy śpimy. I w pewnym sensie o tym jest ten utwór, w tym przypadku o Królestwie Olbrzymów. Gang Otwartych Serc na tej płycie Królestwo Olbrzymów się znajduje. To jest świeżo wydana, dokładniej 15 maja, płyta zespołu No Cześć z piosenkami dla dzieci i, jak pisze sam zespół, dla doroślaków również. Piękne rzeczy, które wybrzmiewały też koncertowo jakiś czas temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto słuchał w niedzielę, ten wie. A ja jeszcze dodam, rozjaśnię sytuację i powiem, kim w ogóle zespół No Cześć jest, bo to jest duet, który tworzą Basia Derlak, znana m.in. z grupy Chłopcy kontra Basia, i Jacek Szabrański, który współtworzył zespół The Car Is on Fire, a także założył taki skład jak Nerwowe Wakacje. No i jako, że wakacje już niebawem, to ja wyciągam z plecaka ich album zatytułowany Polish Rock, tak w ramach budzenia sentymentów.

Gigi chce pójść tam, gdzie ja. Bardzo jestem ciekawa, kto z Państwa pamięta ten utwór i zespół Nerwowe Wakacje. Już 15 lat minęło od premiery albumu Polish Rock i jakoś tak strasznie miło się do tego wraca po latach. Pozdrawiamy Jacka Szabrańskiego i cały skład Nerwowe Wakacje. I jeszcze na chwilę wracamy do jazzu i do nowości. 15 maja, wtedy kiedy swój debiutancki album wypuszczał w świat zespół No Cześć, nową płytą podzieliła się także grupa Sneaky Jesus. Chwilę przed premierą ja o tym przypominałam w szumach, ale jak jest album w całości, to pozwolę sobie zaprezentować jego fragment również dziś. No i tytuł znowu nawiązuje do 1 czerwca w bardzo osobliwy sposób. Dzień dziecka w sklepie z kruszywem.

Dzień dziecka w sklepie z kruszywem. Marzenie czy koszmar? No, moim zdaniem brzmi bardziej jak koszmar, ale jeśli ktoś lubi oglądać kamyczki, to właściwie czemu nie? Zainspirował mnie ten tytuł, przyznaję. Zainspirował do tego, żeby pomyśleć o tym, jaki mógłby być najlepszy i najgorszy dzień dziecka. I przypomniała mi się pewna piosenka o najgorszych urodzinach. Jak mogłyby wyglądać, gdyby wszystko poszło nie po naszej myśli, chociaż z pozoru byłoby idealnie.

Nie potrzebuję, by mówiono o mnie w superlatywach przy stole. Taka grzeczna, taka ładna, taka miła. To nie ja. To nie ja. Taka grzeczna, taka ładna, taka miła. To nie ja. To nie ja.

tyle plastiku i papieru zużyliście. Gdyby ktoś zapytał mnie o zdanie, to nie chcę jechać w tym roku do Toskanii. Do Toskanii nie chcę nawet z rodzicami. Do Toskanii nie. Z rodzicami. Za wszystkie wasze wydane pieniądze pomogłabym świnkom i krówkom. Bardzo boli mnie fakt, że nikt nie traktuje byków jak pieska, kotka i chomika. A chomika, pieska i kotka ta mała dziewczynka wcale nie kocha. Widziałam to w jej oczach. Widziałam to w jej oczach. Widziałam to. Więc nie kupujcie malutkim dzieciom zwierzątek w prezencie, bo to nie są rzeczy od rzeczy. To nie są rzeczy od rzeczy. To nie

i nie zostawię was w spokoju. Proszę, proszę, całą moją rodzinę, wyjdźcie ze swojego pokoju, i spójrzcie na świat moimi oczami. Za dużo plastiku, papieru i kokardek mi kupiliście. Za mało o krówkach i chomikach myślicie. W moje następne urodziny sprawcie mi prezent prawdziwy. Nakarmy głodne zwierzątka, nie karmmy przejedzonego.

0: It's my party and I cry if I want to.
1: Dokładnie tak. I czasem zamiast karmić przejedzonego wujka, warto nakarmić biedne zwierzątka. Może część dzieciaków ma tę myśl podczas przekombinowanych urodzinowych imprez. Te słowa wypowiedziała Alex Freiheit, czyli połowa duetu Sixa, na płycie Wyspa, innego duetu, konkretnie Jerza Igora, który od kilkunastu lat już tworzy przepiękne piosenki dla dzieci i dla doroślaków, tak jak grupa No Cześć. No to niech nam się jeszcze pojawi jeden fragment płyty Wyspa, tym razem w nieco innym stylu. Będzie to Smutek z udziałem Magdaleny Gajdzicy.

Jesz Igor, czyli zespół, który w okolicy Dnia Dziecka musi się pojawić w Białych Szumach, bo absolutnie uwielbiam ten duet. Tym razem w piosence o smutku oswojonym. A ja już tak lekko ziewając Państwa zapraszam w Dolinę Snów wraz z grupą Bemi Beck. Dziękujemy za dziś. Białe Szumy realizował Maciej Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec Wędrowiec i Pegas. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: 4 czerwca 1989 roku to kluczowa data w najnowszej historii Polski. Do dziś znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu budzi emocje. Porozmawiamy o tym w czwartek, 4 czerwca, od 10 do 11 przy okrągłym stole.
2: Ten system już był całkowicie niewydolny.
3: Żadne dyskusje nie przewidywały zmiany ustroju gospodarczego.
1: Zaprasza Renata Grochal od 13 przy stole z Tomaszem Lipińskim.
4: I się wydarzyło coś zupełnie niesamowitego, bo to było tak, jakby nagle coś puściło, wiesz, nagle coś się otworzyło.
1: Zaprasza Michał Nogaś o 21 przy stole z młodym pokoleniem.
5: Zniszczyliście świat, w którym my mamy podobno żyć i się rozmnażać.
6: Mamy prawo oczekiwać pewnych rzeczy od państwa.
7: Potrzebujemy mieć kogoś, kto powie rzeczy, które są super niewygodne.
1: Zaprasza Paulina Wilk, a 4 czerwca w Trójce także audycje pełne muzyki. Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki, Koncert Republiki, Elementy i Off Control.
0: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 4 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Front burzowy przeszedł na południu i w centrum Polski. Setki interwencji strażaków. Dwóch polskich generałów na stanowiskach w strukturach NATO. Maja Chwalińska zagra w półfinale Rolanda Garrosa dziś około 16. Burza i ulewa sparaliżowały powiat pajęczyński w Łódzkiem. Najtrudniej jest w gminie Działoszyn, gdzie strażacy interweniowali ponad 40 razy. Sytuacja się powoli uspokaja, wciąż może padać, ale ostrzeżenie o burzach zostało odwołane.
9: Deszczowy wieczór jest szczególnie trudny dla mieszkańców Działoszyna w powiecie pajęczańskim, dlatego że właśnie tam doszło do licznych podtopień, które były efektem gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu. Strażacy na miejscu mają dużo pracy, która głównie polega na tym, żeby wypompować wodę z piwnic i posesji, ale również musieli ewakuować kilka osób z dziećmi z samochodów. W akcję zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podniesiono stan gotowości służb, ale na szczęście na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: Z kolei prawie 360 zgłoszeń przyjęli strażacy w województwie śląskim po tym, jak przez region przeszedł front burzowy z gwałtownymi ulewami. Obecnie strażacy pracują przy zalanym wiadukcie na drodze 933 w Jastrzębiu-Zdroju. Droga jest nieprzejezdna, wypompowywanie wody potrwa tam do rana. Strażacy wyjeżdżali do podtopionych dróg, ulic i posesji. Najwięcej zgłoszeń było z Rybnika, Rudy Śląskiej i Jastrzębia-Zdroju. W województwie śląskim nikt nie ucierpiał. Nowe stanowiska służbowe dla 10 oficerów polskiej armii. Szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyznaczył m.in. dwóch generałów na stanowiska w strukturach międzynarodowych. Chodzi o Macieja Klisza i Karola Molendę. Minister obrony, wręczając obu oficerom nominacje, wskazał na ich profesjonalizm i dorobek zawodowy.
10: Generał Klisz i generał Molenda ruszają z biało-czerwoną do dowództw natowskich, do Brunsum, do Norfolk, do dowodzenia całymi wojskami sojuszniczymi, do bycia ekspertem najwyższej klasy w cyberbezpieczeństwie. Pan generał Molenda stworzył cyberwojska w Polsce, a dzisiaj będzie budował całe cyberwojska dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest wielki sukces.
8: Generał Klisz został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu dowództwa Sił Połączonych NATO i obejmie obowiązki na początku lipca. W podobnym czasie do Virginii, gdzie znajduje się dowództwo do spraw transformacji NATO, pojedzie też generał Molenda. Sekretarz stanu Marco Rubio potwierdził oficjalnie, że prezydent Donald Trump weźmie udział w lipcowym szczycie NATO w Turcji. Rubio nazwał to spotkanie prawdopodobnie najważniejszym w historii sojuszu.
11: Marco Rubio potwierdził przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, że Trump pojedzie do Ankary 7 i 8 lipca na szczyt w tureckim kompleksie prezydenckim. Sekretarz stanu USA powiedział, że muszą na nim zapaść kluczowe decyzje. Jesteśmy nadal w NATO, ale NATO wymaga poważnych zmian. Prezydent dał to jasno do zrozumienia. Rubio zapowiedział, że Trump będzie chciał rozliczyć sojuszników z ich postawy wobec operacji wojskowej USA w Iranie. Przez tygodnie niepewność co do obecności Trumpa w Ankarze była źródłem napięć w sojuszu. W kwietniu Trump powiedział nawet, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
8: Polscy kibice zachwyceni zwycięstwem Mai Chwalińskiej w ćwierćfinale French Open w Paryżu. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3.

0: Awans do półfinału wielkoszlamowego turnieju to największy sukces w karierze polskiej tenisistki, a z polskimi kibicami w Paryżu rozmawiał Stefan Wolczar.
1: Bardzo pozytywnie i jesteśmy wszyscy szczęśliwi, dumni z naszej Polki.
2: Wszyscy bardzo jej kibicowaliśmy, było nas, mam nadzieję, słychać na całym stadionie. Liczymy na więcej emocji, trzymamy za nią bardzo mocno kciuki i liczymy na to, że spotkamy się z nią w finale.
3: Super idzie. No nikt się nie spodziewał, a jednak to jest dużo u niej zmieni. No będzie już teraz praktycznie w 30. Inne nagrody, inne motywacje, inne wszystko.
0: Maja Chwalińska zagra w półfinale Rolanda Garrosa około 16. To był serwis trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, z przejaśnieniami, bez opadów na Śląsku, w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a po południu również burze. Od 19 stopni na wschodzie i na wybrzeżu do 26 w centrum kraju.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ludzka sprawa.
6: Dzień dobry, witam Państwa, Sylwia Gregorczyk-Abram, to jest audycja Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji osób niewidomych w Polsce, a moje zaproszenie, z czego jestem bardzo szczęśliwa, przyjął odlotowy niewidomy Sebastian Grzywacz, aktywista, przewodnik po niewidzialnej wystawie. Cześć Sebastianie.
7: Cześć Sylwia, dzień dobry słuchaczom.
6: Na pewno tego nie widać w radiu. Jest z nami pies Waldek, Waldemar.
7: Tak, Waldemar, dokładnie, tak mu dali w hodowli, żeby była jasność. Ja na niego mówię Waldek. Waldek jest cisapikiem, jest to mój pies przewodnik, są to moje włochate oczęta i o prawach osób poruszających się z psami asystującymi też sobie porozmawiamy oczywiście.
6: Tak, bardzo mi na tym zależy, bo chciałam zacząć od takich najczęstszych stereotypów dotyczących osób niewidomych. Przygotowując się do tej audycji, widziałam takie badania dwóch socjologów ze SWPS-u, gdzie takim najczęstszym stereotypem jest to, że osoby niewidome to osoby nieporadne. To był pierwszy stereotyp, a drugi, co mnie tak trochę zasmuciło, jest takie, że społeczeństwo trochę nie jest gotowe, żeby z osobami niewidomymi w ogóle rozmawiać o tym, no właśnie, że one są chociażby niewidome. Wiesz, o czym mówię.
7: Oczywiście,
6: że wiem. To jest taki temat, że niby wiemy, ale trochę o tym nie mówimy, nawet jak spotykamy taką osobę. Zgadzasz się?
7: Bo to jest tak, że boimy się tego, czego nie znamy. Mhm. Ustalmy jedno, ja nie jestem osobą niewidomą, tylko ociemniałą i to jest olbrzymia różnica. Mhm. Ociemniałe są to osoby, które straciły wzrok. Taka jest nomenklatura medyczna powyżej 5 roku życia. Jeżeli ktoś się urodził bez wzroku lub stracił wzrok poniżej 5 roku życia, uznany jest jako osoba niewidoma. Oczywiście im później, tym lepiej, ponieważ moja kora wzrokowa działa, mój mózg tworzy obrazy, jestem w stanie sobie ciebie wyobrazić, całe to studio, prawda, całą tą przestrzeń. Każdy dźwięk zamieniam na obraz, śnię obrazami, myślę obrazami, znam się na kolorach i tak dalej. Dla osoby niewidomej wszystko to, co powiedziałem, to jest abstrakcja. Stąd też wynika ten lęk. Jak ja kiedyś widziałem osobę z niepełnosprawnością wzrokową, czyli osobę niewidomą, gdzieś na przystanku, ja się bałem do niej odezwać. Mówię, kurczę, ja nie wiem, jak z nim rozmawiać. No wiecie, no, nigdy nie miałem styczności, nie było w szkołach warsztatów. Te osoby w poprzednim systemie były zamykane w domach, w ośrodkach specjalnych, nie wychodzili, nie byli tak samodzielni, nie pokazywano ich tak w mediach, a jeżeli już pokazywano, to pokazywano właśnie jako nieszczęśliwego z problemami i mamy taki wizerunek osoby w społeczeństwie niewidomej, okulary czarne jak mucha, takie duże, prawda? Taki, no że tak powiem, przytyty, z lekkim zarostem, trochę niechlujnie ubrany, z białą laską, prawda? No takie skojarzenie, bo ja miałem też takie skojarzenie o osobie niewidomej, póki wzroku nie straciłem.
6: A chcesz powiedzieć o tym, jak to się stało?
7: Tak, zaraz o tym do tego wrócimy, tylko właśnie jestem też od tego, żeby odczarowywać ten mit właśnie na swoich kanałach, odlotowy niewidomy, ale też w szkołach, przedszkolach właśnie ten mit takiej nieszczęśliwej osoby niewidomej. I to jest bardzo ciekawe, jak przychodzę właśnie do szkół, do przedszkoli, to taką anegdotę opowiem, jak jestem pierwszoklasista, tak siedzi przede mną, ja tak z nimi rozmawiam i on mówi: dobra, a kiedy przyjdzie ten niewidomy? Ja mówię, a to miał być niewidomy? No ta, bo ja przyszedłem go obejrzeć.
6: No właśnie.
7: Mówię, nie wiem, może gdzieś poszedł. On mówi, ale jak, bez psa? Aha. Przecież się zgubi.
6: No właśnie, ale to jest super, to co robisz w szkołach, bo rzeczywiście im wcześniej będziemy o tym rozmawiać z dziećmi, tym one będą bardziej świadome tego właśnie, jak rozmawiać z osobą niewidomą i nawet jak, wiesz, to wypowiadam, to trochę czuję dyskomfort, tak? No bo jak to, jak rozmawiać z osobą niewidomą? Tak jak z każdą inną, mam rację.
7: Ależ oczywiście, używam naturalnych też form fonetycznych, kulturowych, takich jak do widzenia, do zobaczenia, spójrz, zobacz, widziałeś, oglądałeś, rzuć okiem i tak dalej.
6: I nie jest to, no bo rozumiem, że może być to dla niektórych, że będą się bali, no użyć takiego, czy...
7: Ale to są naturalne formy. Mm-hmm. Nie powiem, że macałem się z Kazikiem i Baśką po drodze, prawda? Tylko

0: widziałem się z Kazikiem Baśką, że widziałem zaćmienie księżyca, bo ktoś mi je opisał. Nie ma takiej formy, że słuchałem zaćmienia księżyca, prawda? Tak samo jak i filmy oglądamy przy użyciu audiodeskrypcji, czyli dodatkowej ścieżki dźwiękowej. Mamy świetną aplikację Kino dostępne i wtedy mam zaciemniony ekran w telefonie, słuchawkę w uchu i słyszę dodatkową ścieżkę dźwiękową, czyli opisuje mi, co się dzieje między dialogami na ekranie. Na przykład starsza pani w zielonej sukni balowej ciężko wzdychając usiadła na czerwonej wzorzystej kanapie. I to jest opis taki obiektywny, a nie subiektywny, bo każdy sobie inaczej to musi interpretować. Też tą mimikę twarzy i tak dalej. To bardzo mi pomaga w odbiorze kultury, sztuki. Coraz więcej jest tej dostępności też w teatrach, tylko wtedy lektor w czasie rzeczywistym mówi i też mamy słuchawkę w uchu. Też słyszałem takie głosy, że to po co tak? Jak można zrobić taką sztukę, czy też film tylko dla osób niewidomych? No tylko, że wtedy dochodzi do dyskryminacji, tak no jest. Bo ja chcę pójść ze znajomymi widzącymi, ja mam znajomych widzących, chcę z przyjaciółmi pójść do kina, teatru i chcę też doświadczyć tej sztuki i naprawdę to nie generuje dużych kosztów, jeżeli to robimy w fazie produkcji, prawda? W fazie planowania. Taka audiodeskrypcja, tak samo mamy w galeriach na przykład, że opis obrazu, do tego dochodzą tyflografiki, czyli wypukłe obrazki, że wiem, gdzie co się znajduje na danym obrazie. I to jest taki pełen dostęp do kultury, sztuki, bo po co niewidomy chodzi, skoro i tak tego nie zobaczy.
1: Tak, ale
0: no
1: powiedzmy
0: nie?
1: właśnie,
0: słyszę.
1: Jak wygląda ta dostępność? Jak ty ją oceniasz w Polsce, ale w Polsce nie tylko w Warszawie, o tym chciałam też trochę porozmawiać. Jak wygląda u nas ten standard? Muzeum.
0: Ja w ogóle powiem, może tak zacznę, wiesz, tak, powiem takie trudne słowa, że ludzie w dużych miastach są odrealnieni, wiesz, odrealnieni od problemów ludzi, tak naprawdę Polaków z małych miast, z małych miejscowości. Większość Polaków mieszka w małych miejscowościach. Tam nie ma dostępu takiej do kultury, informacji. Jest bardzo duże wykluczenie komunikacyjne, bardzo duże. My nie zdajemy sobie z tego sprawy mieszkając w dużym mieście, bo mamy do wszystkiego dostęp i po prostu zapominamy, że nie każdy ma dostęp do środków transportu, czyli samochodu, motocykla, roweru. Nie każdy też się może na tym przemieszczać. Ja byłem w takiej miejscowości i prowadziłem tam warsztaty w szkole w Ryczywole, to jest pod Poznaniem. Do najbliższej stacji PKP jest 15 kilometrów. I nie ma żadnej komunikacji zastępczej. Teraz jak jest tam osoba niewidoma, słabowidząca, czy z inną niepełnosprawnością motoryczną, ruchową, taka osoba nie dostanie się do tej stacji, musi kogoś prosić o pomoc. Musi być zależna od kogoś, prawda? Nie ma tam aplikacji na aplikację taksówek, prawda? Nie ma taksówki nawet, no bo nikt nie korzysta. Jak ona ma się dostać? Musi kogoś poprosić, czuje się uzależniona. To też podkopuje i taką samoocenę. I tak samo jest z dostępnością w dużych miastach, tak jak Warszawa, ta dostępność jest, chociaż jeszcze kuleje.
1: A wynika... Ja zaraz powiem o swoich doświadczeniach, tak, ale to dokończ.
0: A wynika to z braku standaryzacji. W fazie projektowania przestrzeni jest coś takiego jak uniwersalne projektowanie. Możemy znaleźć w internecie, jak projektować uniwersalnie, żeby ta cała przestrzeń była dostępna dla mnie, dla ciebie, dla kobiety w ciąży, dla osoby starszej. Bardzo duży problem mamy, bo społeczeństwo nam się starzeje. Nie każda osoba niewidoma będzie biegać po schodach. I teraz ci powiem, mam, kojarzysz posła Józefa Ciuka, prawda? On jest ultramaratonistą i z nim będę to, co ty przeżyłaś, bo zaraz o tym opowiesz, to z nim będę właśnie teraz się poruszał, też będzie w opasce chodził w goglach, tylko dla niego mam specjalne utrudnienie, założy symulator starości. Takie urządzenie waży około 30-40 kg, ma dodatkowe obciążniki, że w tym naprawdę bardzo ciężko jest usiąść, stać, wejść po schodach i żeby wczuć się w sytuację osoby starszej i naprawdę często młodzież sobie myśli, a usiadłem w tym tramwaju, to siedzę i polecam każdemu założyć taki symulator starości i żeby doświadczył, jak się czuje osoba starsza. Właśnie my o tym zapominamy, zobacz, w przestrzeni miejskiej nie ma takich przestrzeni wypoczynkowych, na przykład, że taka osoba starsza idzie, ona chce usiąść, odpocząć. Bo dla niej jest męcząca droga do sklepu. Jak założymy ten właśnie kombinezon cały, ten symulator starości, to wtedy dopiero doświadczymy, że sprzedałaby się ten odpoczynek po parunastu, paruset metrach, prawda, żeby gdzieś usiąść na ławce, odpocząć sobie. Nie ma czegoś takiego w przestrzeni miejskiej.
1: Na czyli wszystkich radnych miast wkładamy w symulator starości na pół dnia i następnie ich przesuwamy do tego pokoju, gdzie będą projektowane przestrzenie.
0: Czy to raz, bardzo dobrze. A drugie, zasłaniamy im oczy i teraz opowiedz o swoim doświadczeniu, co ja ci zrobiłem.
1: Ja, proszę państwa, byłam na niewidzialnej wystawie, o tym jeszcze porozmawiamy, ale to jest naprawdę niesamowite miejsce, które bardzo dużo uczy pokory. Zaraz o tym opowiesz, o samej wystawie, ale częścią tego mojego spaceru, zanim powiemy, czym jest niewidzialna wystawa, był spacer po Warszawie w goglach specjalnych z opaską na oczach i naprawdę nie widać nic, czyli człowiek czuje się jak osoba, która rzeczywiście nie widzi i z laską, którą krótką obsługę otrzymałam.
0: Białą laską.
1: Białą laską, tak, białą laską. I spacerowaliśmy wspólnie

0: z Sebastianem po ulicach Warszawy do dworca centralnego, też po tym dworcu. I jest to niezwykle pouczające i trudne przeżycie. Ja miałam fory, bo miałam ciebie i miałam jeszcze ciebie z Waldemarem, więc to podwójne fory, ale ilość takich ograniczeń, o których sobie nie zdajemy sprawy, na przykład to, od czego zaczęliśmy, czyli chcieliśmy podjechać autobusem i bardzo często jest tak, o tym mówiłeś i tak się rzeczywiście wydarzyło, jak osoba niewidoma pyta, jaki to jest numer autobusu, to często nikt nie odpowiada, prawda?
1: Zdarza. Ja mam swoją technikę, wstawiam nogę, mówię, to nigdzie nie pojedziemy i wtedy wszyscy odpowiadają.
0: I rzeczywiście pierwszym razem nikt nie odpowiedział, tak. Potem ktoś odpowiedział, tak. I też nie zawsze w tych autobusach jest informacja o kolejnym przystanku.
1: Nie tylko o kolejnym przystanku, ale ogólnie w systemie, w autobusach, w Warszawie, w dużych miastach jest zapowiedź zewnętrzna też. Na przykład linia 175, kierunek Plac Piłsudskiego. I kierowca ma obowiązek to włączyć, jeżeli widzi osobę z białą laską. Tylko w niektórych autobusach jeszcze tego nie ma, w niektórych jest, ale zepsute, a w innych kierowca zapomina to włączyć albo nie zauważy. No też weźmy, nie scyzujmy całej odpowiedzialności na kierowców autobusów, ponieważ to jest na przystanku bardzo dużo rzeczy. Ludzie wsiadają, wysiadają, musi dbać o bezpieczeństwo. Tutaj patrzy się w lewo, w lusterko, prawda, żeby wyjechać. Też presja czasu jest, żeby się nie spóźnił i tak dalej. To bardzo dużo jest, więc najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby osoby niewidome, tak jak jest w Kielcach i w Łodzi, jest taki pilot, że jak autobus podjeżdża albo tramwaj, to osoba niewidoma naciska ten pilot, że to ona decyduje. I wtedy się odzywa, na przykład linia dana, dany kierunek. I to jest świetne rozwiązanie. I co ważne, te piloty są kompatybilne w jednym mieście i w drugim, bo u nas jest ten brak standaryzacji. Można to porównać do gorących przycisków, takich do otwierania drzwi. W tramwajach w lato, jak jest klimatyzacja, nie każde się otwierają, trzeba je nacisnąć. Tak samo w zimę, kiedy jest ogrzewanie. I wówczas osoba niewidoma, jak podchodzi do tramwaju, to szuka tego przycisku, bo w jednym tramwaju, w jednym modelu jest to na drzwiach, w drugim gdzieś z boku, musi macać, dotykać. Nie zawsze ktoś jest, ale jeżeli to byłoby w jednym miejscu, to wtedy sprawia, że się czuje samodzielny i czuje się decyzyjny. Jestem traktowany podmiotowo, a nie przedmiotowo, czyli nikogo nie muszę prosić o pomoc, nie muszę się nikim wyręczać. I ta standaryzacja jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi też o udźwiękowienie przejść, są standardy takiego udźwiękowienia i jest jeden sygnał, który został wypracowany, a w każdym mieście robi inaczej. W Gdańsku robi tiruriru, tiruriru, na Piwnej robi światło zielone, światło czerwone, albo kle, kle, kle, stuk, stuk, stuk, a tak to robi pi, pi, pi szybciej, prawda, wolniej. I tak jak zrobili z Placem Zawiszy na przykład, on był nieudźwiękowiony. Jest to bardzo niebezpieczne przesiedle osób niewidomych. Mamy trzy jezdnie w jedną stronę, trzy pasy ruchu, później trzy torowiska, trzy pasy ruchu w kolejną stronę i tam naprawdę to jest Himalaje dla osoby niewidomej. I udźwiękowili, tylko udźwiękowili połowicznie. To znaczy, dlaczego połowicznie? Bo tylko na zielonym pika, a na czerwonym nie. A to jest bardzo ważne, żeby też na czerwonym pikało, bo tam jest tak, że do połowy przechodzimy jezdnie, ale dla torowiska może być czerwone na przejściu. I wtedy z tyłu nam pika, że mamy zielone. My jesteśmy pewni, że jest zielone, wchodzimy na torowisko, a tam tramwaj wyjeżdża z towarowej, prawda? A przed tramwajem nie uciekniemy. Więc tak naprawdę pogorszyli jeszcze, bo tak, to można było się kogoś zapytać. To są sytuacje ludzkie. Teraz wam opowiem o tragicznej sytuacji, naprawdę tragicznej, gdzie moi znajomi z niewidzialnej wystawy, dwójka niewidomych, wysiadła z tramwaju, stanęła pomiędzy torowiskami i czekała, aż ludzie będą przychodzić. A ktoś przechodził, powiedział zielone i oni ruszyli. I całe szczęście kolega wpadł na słupek, bo tramwaj przed nimi przejechał. Ktoś sobie zażartował po prostu. I taka sytuacja, gdyby nie ten słupek, gdyby nie to, że kolega jest takim gapciem, że zawsze na coś wpadnie, no to mogliby stracić życie. Przez głupi żart. Znaczy to nie jest żart. Nawet nie można powiedzieć, że to jest żart, prawda? Bo żart ma być śmieszny dla obu dwóch osób, dla dwóch stron. Przez takie głupie zachowanie mogli stracić życie i to jest bardzo niebezpieczne, więc szanujmy się nawzajem. Jeżeli chcemy pomóc, to przede wszystkim pytajmy, nie łapiemy,
0: no właśnie,
1: nie szarpiemy.
0: Co zrobić? Widzimy osobę niewidomą, o tym też dużo rozmawialiśmy. W ogóle Państwu polecam na kanale Odlotowego Niewidomego, jak chcecie Państwo zobaczyć, jak walczyłam dosłownie z
1: na
0: ulicami
1: YouTube.
0: Warszawy na YouTubie.
1: Tak, jest cały
0: ale
1: filmik.
0: Są też jakieś shorty na Instagramie, na YouTubie jest cały film. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak walczyłam z ulicami Warszawy, to można to zobaczyć. Ale powiedzmy właśnie, bo myślę, że wiele osób o tym myśli. Jak się zachować, jeżeli widzimy osobę niewidomą? Czy ją pytamy? O co ją pytamy? Bo mówimy też dużo o takim godnościowym podejściu, że każdy chce być traktowany podmiotowo. Więc proszę powiedzmy, jak to powinno wyglądać?
1: No podchodzimy, łapiemy i ciągniemy do tramwaju.
0: Znaczy, wiadomo.
1: Później na siłę sadzamy i mówimy, synuś, jak się czujesz, prawda? Taka infantylizacja, bo przecież on nie widzi. I mówimy jeszcze głośno i powoli, bo na pewno nie dosłyszy.

0: zawsze.
1: Jasne.
0: No oczywiście sobie żartuję. To jest tak, że nikt nie ma prawa nas dotykać bez naszej zgody. Jeżeli nie ma zagrożenia życia ani zdrowia, nikt nie ma prawa nas dotykać. Moja koleżanka wchodziła po schodach, pan schodził ze schodów, odwrócił się, klepnął ją w pośladek i powiedział: nieźle sobie radzisz, maleńka, prawda? To była agresja w najczystszej postaci. Poza tym takie uprzedmiotowienie totalne, już pomijając, że kobiety uprzedmiotowienie, no nie uprzedmiotowienie drugiego człowieka, upodlenie wręcz. Inna koleżanka wsiada do tramwaju, pan od tyłu podszedł za pośladki, on zaczął wpychać. Chciał dobrze, chciał pomóc, tylko przekroczył wszelkiej granicy. Odwróciła się, go laską siepnęła po nogach. To na awanturę zrobił, że to ona jest agresywna. I najgorsze było w tym, że ludzie przyznali mu rację, że to ona się źle zachowała, bo on przecież chciał tylko pomóc. No nie. Gdyby ona chciała tej pomocy, to by o nią poprosiła. A jeżeli chcemy pomóc, to wystarczy, że ze sobą rozmawiać o swoich potrzebach i oczekiwaniach. To jest podstawa komunikacji międzyludzkiej. Rozmowa. Rozmowa werbalna, nie domyślanie się. Ojej, on jest niewidomy, sobie nie poradzi. Poradzi sobie. Jak sobie nie poradzi i się przewróci, to w zgodzie z samym sobą, bo taka była jego decyzja. A jeżeli się nie przewróci, to się niczego nie nauczy. No taka jest prawda.
1: Czyli robimy co? Podchodzimy.
0: Podchodzę i mówię: dzień dobry, mam na imię Sebastian, czy mogę pani pomóc? No jeżeli ktoś powie, że tak, no to wtedy pytam się, w jaki sposób mogę pomóc. To jest bardzo ważne, nie domyślam się. I wtedy pomagamy. Jeżeli ktoś powie, że nie, dziękuję, zostawiamy tą osobę w spokoju, bo to jest jej decyzja. Tak samo jak nie chcę siedzieć, to nie siedzę, prawda? Też takie użalanie się nad osobami z niepełnosprawnością. Na przykład wracałem kiedyś, tramwajem jechałem, w Gdańsku mieszkałem, jechałem tramwajem i taka pani obok siedziała i ona mówi: jaki pan jest nieszczęśliwy, Boże, dziecko, kto cię z domu wypuścił? Ja mówię: nikt mnie nie wypuścił, tylko uciekłem i nie z domu, tylko zakładu psychiatrycznego i się przesiadła. I miałem święty spokój, no nie? Też ja wtedy w Warszawie pracowałem, przyjeżdżałem pociągiem do Warszawy i zdarzyło się, że przedziałowym jechałem i miałem dwie panie w przedziale, takie starsze też i też: o Jezu, jaki pan musi być nieszczęśliwy, fajny piesek, ale pan musi mieć tak ciężko. Jezus Maria, i co pan tak podróżuje? Mówię: z zakładu karnego wracam. Już więcej do mnie się nie odezwały. I już miałem święty spokój, wiesz. Ja tak z humorem do tego podchodzę, ale po prostu ja nie chcę słuchać, bo nie jestem nieszczęśliwy. Ja jestem
1: cały
0: w pełni sprawnym człowiekiem.
1: Twój profil odlotowy niewiadomy właśnie jest o tym. Znaczy o takim zwykłym, normalnym, nie lubię tego słowa normalne, bo wiadomo, co to znaczy normalne. Zwykłym takim codziennym, tak, życiu osoby niewidomej, która jest po prostu takim samym człowiekiem, jak każdy z nas.
0: Oczywiście, tylko niestety, to muszę z przykrością powiedzieć, nadopiekuńczość rodziców to jest przemoc bierna w stosunku do dzieci. Bardzo dużo osób niewidomych, dzieci niewidomych, mogłoby sobie w życiu poradzić, ale sobie nie poradzi, bo zostali ukształtowani jako, że mi się należy, ty nie możesz, ty nie musisz. Takie dziecko, nawet jak jest małe, chce próbować, a rodzic mówi: nie, nie, nie rób tego, bo się przewrócisz, to się przewróci. Jak się nie przewróci, to się nie
1: trudne
0: nauczy.
1: Trudne to jest, myślę.
0: Ja
1: wiesz,
0: wiem, że to jest bardzo trudne, tylko teraz powiem tak ci, że są osoby niewidome, dorosłe. I co z tego, że mają po kilka kierunków studiów? Jak ta osoba nie potrafi samodzielnie butów zawiązać, nie potrafi się podpisać, nie potrafi sztuczców używać i to nie jest jego wina. On został tak ukształtowany. I teraz pomyślmy, że rodzic odchodzi, wcześniej czy później odchodzi. Rodzic stwierdzi, że poświęcił dziecku całe życie na opiekę. Nie, mamy wychowywać, mamy wspierać, a nie opiekować się dziećmi. I to nieważne, czy są z niepełnosprawnością, czy nie, bo to dotyczy też dzieci pełnosprawnych, no nie? I teraz rodzic odchodzi, a ta osoba ląduje w domu pomocy społecznej, bo ona jest niesamodzielna, nie potrafi pójść śmieci wyrzucić. To jest bardzo duży problem. Jak ja prowadzę szkolenia dla nauczycieli, dla dyrektorów na konferencjach i teraz byłem w Szczecinie, ja wszedłem i powiedziałem: możemy wprowadzać wszystkie modele edukacji, wszystkie. To nic nie da. Zacznijmy od edukacji rodziców. Rodziców, opiekunów. Bo co z tego, że szkoła, nauczyciel będzie wymagał? Szkoła, nauczyciel wprowadzi jakiś system, jakieś rozwiązania, które się sprawdza przy danym dziecku, bo do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. A tu nagle się okazuje, że rodzic podważa kompetencje. Mówi: nie, to nie będzie tak. Albo nie ma czasu, żeby temu dziecku poświęcić. Albo nie ma czasu, żeby od niego wymagać. Ja to zrobię za ciebie, bo będzie szybciej. Ja cię nakarmię. Nie pilnują, żeby chodziły te dzieci wyprostowane. Nie ma edukacji zdrowotnej i edukacji seksualnej. Jak te dzieci dorastają niewidome, każdy z nas jak dorasta ma swoje potrzeby. I my mieliśmy materiały poglądowe. Czyli widzieliśmy, jak kobieta, mężczyzna wygląda, jakie są kształty anatomiczne i tak dalej. A osoby niewidome nie mają fantomów. Jak taka osoba ma nawiązać później zdrową relację? To jest dla niej nieosiągalne. Ona się wstydzi, bo słowo seks to jest temat tabu, o tym się nie mówi. To jest grzech, myślę się o tym, prawda? A to są naturalne potrzeby człowieka. I niestety robimy bardzo dużą krzywdę w tym zakresie takiej edukacji społecznej, edukacji takiej zdrowotnej też, gdzie, tak jak wiemy, może dochodzić do nadużyć, bo nie rozmawia się, co to jest zły dotyk, jak stawiać jasną granicę, jak być asertywnym w tym wszystkim. A dotknął mnie kolega, ha, ha, ha, hi, hi, hi. No bo przecież normalne, że osoby niewidome też będą chciały zobaczyć, jak ta dziewczyna i chłopak wygląda, czyli będą: a niechcący na ciebie wpadłam, dotknie do piersi, a tu jasno trzeba stawiać granice, prawda, bo to prowadzi do nadużyć później. I takiej osobie dajemy przyzwolenie na bezkarność.

0: I to jest też bardzo niebezpieczne. Czyli zobaczcie, takich tematów, jeżeli chodzi o tą niepełnosprawność, jest bardzo, bardzo dużo. To nie załatwimy tego w jeden dzień. To trzeba systemowe rozwiązania
1: wprowadzić. A jakie są systemowe rozwiązania właśnie chociażby w tym zakresie, ale też kształcenia osób niewidomych? Mówię o przedszkolu, szkole, potem studiach. Jak to jest rozwiązane i jak to ocenia?

0: nie się nazywa, ale integracja kuleje. Tak naprawdę bardzo w szkole kuleje. Czasami jest tak, że w klasie jest normalna klasa, 25 uczniów i mamy 6 orzeczeń, prawda? Tak, i jeszcze osoba niewidoma. Także to bardzo kuleje. To są takie słowa. Niektóre działają oczywiście, takie integracje, ale część nie działa. Możemy o tym rozmawiać. Ja powiem tak z takiej perspektywy. Także te szkoły są potrzebne. Są osoby niewidome, które świetnie się odnajdują. Są, mają świetnych rodziców. Są świetnie wyedukowane rodzice, którzy wymagają. I te osoby też mogą chodzić do szkół masowych przy wsparciu tyflopedagoga oczywiście, prawda? I odpowiednich narzędzi. Więc nie można tak jednoznacznie powiedzieć, prawda, jak ten system edukacji wygląda. W szkołach takich specjalnych są pełne dostosowania dla osób niewidomych. Tylko pamiętajmy, że życie jest brutalne, nieprzewidywalne i w życiu tych dostosowań nie zawsze jest. I taka osoba musi się umieć odnaleźć w tym życiu. Podam przykład. Poznałem dziewczynę, 29 lat, po dwóch kierunkach studiów. Ona myślała, że jak samolot startuje, to macha skrzydłami. Dla nas jest oczywiste, że nie macha, a dla niej oczywiste to było logiczne, że ten samolot macha tymi skrzydłami. I dlaczego o tym mówię? Bo ja ją wkręcałem, że są skrzydełka cielęce, bo krowy latały i mówiłem to takim poważnym tonem. I słuchaj, ona mi uwierzyła. Jak się zaczęła śmiać, to się popłakała. I to była mega przemoc z mojej strony, tylko ja sobie nie zdawałem sprawy, że można być tak niesocjalizowanym. Ja ją przeprosiłem. I ona powiedziała takie ważne słowa, że ona się boi osób widzących. Ona chodziła do szkoły specjalnej z niewidomymi. Później do szkoły średniej z niewidomymi. Znajomi, niewidomi. Poszła na studia, okazało się, że odstaje, bo nie wie, jak rozmawiać z osobami widzącymi. I ona się boi z nimi rozmawiać, bo ona nie wie, o czym oni rozmawiają. Ona nie rozumie ironii, sarkazmu, nie wie, kiedy z niej żartują i tak dalej, prawda? I dla niej był to bardzo duży problem, że ona nienaturalnie się zachowywała. I więc to cały czas obijamy się o ten temat takiej socjalizacji, edukacji włączającej, takiej w społeczeństwo. I tego u nas bardzo brakuje. Więc te szkoły z jednej strony są potrzebne, z drugiej też bardzo dużo osób niewidomych i znam takich rodziców, z którymi mam kontakt, że te dzieciaki chodzą właśnie do szkół masowych, bo na przykład dziewczynka kleszczą mu gryz tutaj, taka Lila, w Dąbrowie Górniczej kleszczą mu gryz za ucho, a nie, koło oka ją ugryzł i dostała jakiegoś wirusa i wzrok i słuch traci. Dziewczyna mega ambitna, do szkoły sportowej chodziła. Co pół roku były takie skoki, straciła wzrok. Ona ma siostrę też bliźniaczkę. Obydwie się wspierają bardzo i ona poszła do szkoły specjalnej. Właśnie przenieśli ją do szkoły ze sportowej do specjalnej, ale po roku ona wszystkich przegoniła i ona nie miała co tam robić. Nie miała, ona się nudziła po prostu. I poszła z powrotem do szkoły. Tam był problem z przyjęciem do szkoły integracyjnej, bo miasto się nie chciało zgodzić, tam pomagaliśmy, chyba się wszystko udało, muszę się dowiedzieć jeszcze, jak to się tam rozwiązało. I ona będzie chodzić do szkoły masowej. I ona będzie wtedy jednym z najlepszych uczniów, bo jest mega ambitna. Ja wiem, że nie każdy ma takie zasoby intelektualne, emocjonalne,
1: no
0: prawda?
1: Tak, ale jeśli
0: i tak dalej. Ale jeżeli ma, no to trzeba
1: to
0: mu to umożliwić.
1: Szkoła specjalna jest pewnego rodzaju wyrokiem. No bo dlaczego dziecko w normie intelektualnej ma chodzić do szkoły specjalnej,
0: która ma taką ambicję,
1: która jest dedykowana oczywiście osobom z pewnego rodzaju wyzwaniami intelektualnymi.
0: Tak, ale też niekoniecznie, bo szkoła specjalna to jest też dla osób niewidomych. Tam też chodzą osoby w normie intelektualnej, tylko tu chodzi też o socjalizację, o taką ambicję, bo pamiętajmy, że świat jest widzący i to dziecko należy tak kształtować, żeby one funkcjonowało wśród osób widzących później, a nie tylko niewidomych. Bo niestety tak jest często, że osoby niewidome zamykają się w takich grupach niewidomych innych osób, że mają znajomych, przyjaciół, związki niewidomych i okej, wszystko jest w porządku, tylko że nie doświadczają tego w szerszym takim gronie osób widzących. I to jest bardzo duży też problem. Taka, no to mówimy o tej edukacji właśnie, że dużo osób może, ale no niestety, bo mówi się, że to jest szkoła dostosowana do potrzeb osób niewidomych, no i czas każdy rodzic tam wrzuca, bo tam będzie miał lepiej. Innym jeszcze tematem jest, to jest też bardzo trudny temat, że te szkoły mają internaty i często rodzice oddają te internaty, no też są to że czasami rodzice niewydolni wychowawczo z rodzin patologicznych, więc to jest takie wytchnienie dla tego dziecka, to jest raz. Dwa, dużo osób w małych miastach wstydzi się tej niepełnosprawności swojego dziecka i odda go do takiego ośrodka. I wiesz, że były sytuacje. Teraz co dwa tygodnie dziecko trzeba odbierać do domu, ale były tylko sytuacje, że na przykład z ośrodka w Laskach dzieci były odbierane niektóre dwa razy do roku, tylko na święta, a zostawały?
1: Nie do wiary.
0: No nie do wiary, ale niestety tak, bo też no, rodzice nie mają na przykład pieniędzy, nie mają zasobów, żeby dojechać. No właśnie mówimy o tych osobach z małej miejscowości, na przykład weźmy z takiej Kolbuszowej, to już jest wyprawa dla takiego rodzica do Warszawy. Nie każdy ma umiejętności społeczne, no też tak jak powiedziałem, niewydolność, różne uzależnienia, no tego jest bardzo dużo i no to jest temat rzeka tak naprawdę. Ale, czyli mówię, są potrzebne, ale też należy pamiętać, że te osoby mogą normalnie uczestniczyć, jeżeli damy im szansę w życiu. życiu, bo pamiętajmy, że ta osoba później będzie pracować na otwartym rynku pracy, będzie zarabiać, będzie płacić ZUS-y, będzie funkcjonować, nie wiem, założy firmę, tak jak ja mam firmę, gdzie płacę bardzo duże podatki, nie pobieram żadnych socjali, żadnych rent, żadnych emerytur, żadnych socjalnych dodatków, ja tego nie potrzebuję, ale to jestem ja, gdzie ja mam takie możliwości. A są ludzie, którzy nie mają właśnie takich możliwości, ale mogliby się tak rozwinąć, gdyby ktoś im dał szansę. I teraz powiem coś bardzo niepopularnego. Ja jestem przeciwnikiem państwa socjalnego.

0: jestem zwolennikiem dawania wędki, a nie ryby. Ja straciłem wzrok, zostałem bez pieniędzy, bez niczego. Dostałem narzędzia od państwa, dostałem komputer, dofinansowanie do komputera, olbrzymie. Wtedy to było 21 tysięcy, to były nieosiągalne dla mnie pieniądze. Dostałem kursy komputerowe, kurs nauki poruszania się z białą laską. To wszystko ze środków państwowych, z projektów. Pierwszego psa pozyskałem. Dzięki temu mogłem się rozwijać i przez to, że nie miałem pieniędzy, to ja pracowałem i ciężko pracowałem, żeby poprawić swój status społeczny i żeby mieć pieniądze dla siebie, dla syna, ponieważ syn mi się w międzyczasie urodził. Później przejąłem pełnię władzy rodzicielskiej nad synem, tak się moje życie potoczyło. Też było bardzo trudno, żeby sąd nie wziął pod uwagę tego, że ja jestem niewidomy. To mi bardzo dużo ludzi pomogło, też Małgorzata Szumowska. No, zabezpieczyłem się z każdej strony, też ze strony czwartej władzy, czyli telewizji, prawda, w razie czego. Udało mi się, ale to były trudne dla mnie czasy. Ja nie miałem naprawdę, i to nie jest przenośne, ja nie miałem na chleb, ja miałem długi w sklepie, na korpusie gotowałem zupę, żeby synowi dać, a później korpus dawałem wygotowany psu. I to były dla mnie ciężkie czasy, tylko to mnie motywowało, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu. Później kolejna praca, kolejna. Wyobraźmy sobie, że ja wtedy zarabiałem 1200 zł na niższą krajową, a teraz zarabiam kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Ale to jest tylko i wyłącznie moja ciężka praca. Praca dzień w dzień. Mój dzień wygląda tak, że wyjeżdżam od poniedziałku do piątku, jestem w rozjazdach w całej Polsce, przyjeżdżam wieczorem, o drugiej, trzeciej rano wstaję, mam swojego kierowcę, to wsiadam i jedziemy gdzieś, albo jadę na pociąg, jadę pociągiem Poznań, Kraków, Szczecin, Drawsko-Pomorskie, a to wszystko zrobiłem w jeden tydzień. I ciężko na to pracuję. Tylko, że to jest tylko i wyłącznie moja ciężka praca i tego, że nikt mi nie dał, tylko dostałem narzędzia, które teraz mogę wykorzystywać. I to mi bardzo pomaga.
1: Dobrze, zatrzymajmy się przy tej pracy, bo jak to jest, oczywiście powiedziałeś, że jedna, druga, trzecia praca, ale jak to jest, jak ty to oceniasz, z dostępnością pracy dla osoby niewidomej? No bo jednak wyobrażam sobie, że ten świat nie wygląda raczej tak, że w tej pracy można przebierać, jak to cenię. Jak tutaj były w studiu osoby głuche, to one też mi opowiadały o tych wielu trudnościach, na przykład o takich, że właśnie takim osobom głuchym w kompletnej normie intelektualnej, jeżeli była dla nich jakaś praca, to była ona jakby zupełnie poza ich ambicjami i kompetencjami i gdzieś to było jakieś takie pefronowskie odhaczenie sobie osoby, przepraszam, że tak brzydko powiem,
0: tak
1: z niepełnosprawnością, żeby przyszła ta dotacja i żeby to wszystko wyglądało w Excelu prawidłowo. Jak to oceniasz?
0: Jest bardzo słabo. Ze względu na to, że pracodawcy boją się zatrudniać. Ale to jest też, dlaczego się boją? Bardzo często jest tak, że te osoby na przykład, to jest też, że takie podkopywanie sobie, że te osoby przychodzą i zaraz idą na zwolnienie trzask i siedzi na zwolnieniu. No to jaki to jest pracownik? A wtedy chroni prawo pracy. Bardzo dużo jest takich sytuacji. Bardzo jest dużo takich sytuacji, bo mi się należy, bo dostaję system usługi dofinansowań, dofinansowuje miejsce pracy. Tam jest jakaś kwota do 70% wynagrodzenia, kosztów też z pracodawcy. Czyli pracodawca ma plus, plus może sobie odpisać PFRON, tą karę na PFRON. To jest no, bardzo skomplikowane. I często osoby z niepewnością tak myślą, ale też nie ma takiego dostępnego rynku pracy, żeby była jasność, dla osób niewidomych z dysfunkcją wzroku. Też jest taka stygmatyzacja. O, niewidomy, trzeba będzie się z nim zająć. Jak ja straciłem wzrok, zrobiłem sobie kurs masażu i też to pozyskałem na to z jakichś funduszy. Właśnie, czyli dostałem kolejne narzędzia. I zadzwoniłem do pani, napisałem, wysłałem CV, pani się zgodziła, żebym u niej pracował w salonie masażu. Mówię, dobrze, to gdzie zadzwoniliśmy się i ten, bo pani się bardzo podobała, w ogóle moja postawa taka, wiesz, tam nie powiedziałem jej, że nie widzę jeszcze. Nie?
1: Aha.
0: Jeszcze nie wiedziała. Bo ja tego w CV nie ująłem. Okay. Po czym mówię, że dobrze, a w którym miejscu to się znajduje? No tam i tam, to jest taki sklep i po lewej będą, i schody będą na górę, to na pierwszym piętrze ja mówię, a schody będą po lewej czy po prawej? A to jak pan stanie, to pan zobaczy. Tylko wie pani, ja jestem niewidomy, no nie? Ta cisza. A to jak pan wejdzie po schodach? Ja mówię, ja sobie poradzę, mówię, ja biegam w biegach, mówię, jestem w pełni sprawny motorycznie, ogarnięty. Ona, nie, nie, nie, bo to nie, no nikt się panem nie będzie zajmował. Ja mówię, proszę pani, ale ja potrafię sam się sobą zająć. Nie, nie, to ja dziękuję, i się rozłączyła. Już telefonu nie odebrała. I takich sytuacji jest bardzo dużo. Są niewidomi, jest nawet kierunek tyfloinformatyka, że niewidomy może być informatykiem, może być programistą, są dźwiękowcy. Tylko no niestety potrzebują też odpowiednich do tego narzędzi, ale tu wchodzi jeszcze jedno, ten brak socjalizacji. Dlaczego? Mój kolega zatrudnił dziewczynę z projektu, fundacji jako informatyka. Ona skończyła tyfloinformatykę, no czyli wszystko, co ma przedrostek tyflo, dotyczy osób niewidomych, bo to znaczy ślepiec z greki, ale nie mówimy ślepy, tylko osoba niewidoma dla jasności. I on ją zatrudnił. I ona, z nią był taki problem, że ona siedziała przy komputerze, ona nic nie zrobiła, tylko było wskaż kliki. To, co on jej powiedział, ona to zrobiła. Ona to pięknie to zrobiła. Tylko zero samej inicjatywy, zero kreatywności. Wiesz, no, nikt nie potrzebuje pracownika, przy którym musi siedzieć. Ona świetnie wykonuje pracę, tylko tą, co się jej wskaże. A ludzie potrzebują pracownika takiego socjalizowanego, który też będzie coś próbował zmienić, rzucał jakieś pomysły, popełniał

0: błędy też, bo to jest bardzo ważne, a nie próbować być idealnym i zastanawiać się, o Jezu, co oni sobie pomyślą. I tu jest właśnie cały czas, wracamy do tej socjalizacji, że osoby niewidome, jej, co ono mnie pomyśli, nie są odpowiednio ukształtowanego osobowości, charakteru, mają często zaniżoną samoocenę przez to, że nie widzą, bo zamiast ich wspierać, to opiekunowie ich cały czas dołowali, mówi, bo ty nie widzisz, ty nie musisz, ty nie możesz, siostra to za ciebie zrobi. Albo ja to zrobię, bo ja to szybciej zrobię. No pewnie, że ja zrobię wiele rzeczy wolniej i no nie podlega to dyskusji. Tylko, że ja chcę je zrobić, to proszę o to, żeby mi je ktoś umożliwił, żebym ja mógł to zrobić, żeby sobie udowodnić, że ja mogę ugotować, uprasować, posprzątać, a nie żeby ktoś mnie wyręczał. I o tym cały czas mówimy. O tym, że pracodawcy się boją zatrudniać, ale też z osobami niewidomymi jest ten problem z tą socjalizacją. Ja znam bardzo dużo osób, żeby nie było osób niewidomych, którzy sobie świetnie radzą i mają kilka miejsc pracy, są zatrudnieni w kilku miejscach, złapali życie za rogi i idą do przodu. I jak słyszę, że bo się nie da, to powiem ci historię. I to jest bardzo fajna historia, taka motywująca. Na niewidzialnej wystawie pracuje dziewczyna. Ona jest z Podkarpacia i ona traciła wzrok. Jest praktycznie niewidoma już. Jej rodzice się wstydzili tego, że ona nie widzi. Z małej miejscowości, wiesz, i ten. Mówili, nie bierz laski, jak gdzieś idzie. Bo to wstyd, bo sąsiedzi widzą. Sąsiedzi tak widzieli, że ona jest niewidoma. Ale, bo widać to, bo wtedy to się wynosi z domu, tą niepełnosprawność, na zewnątrz. I inni patrzą. Ona była ubezwłasnowolniona tak naprawdę. Wiesz, co ona zrobiła? Jest taki fundacja Bismayer, oni organizują kurs na samodzielność. I ona poszła do tej fundacji. I kurs na samodzielność trwa 3 czy 4 tygodnie w Warszawie. I to nie jest tak, że siedzisz sobie tam plotkujesz, od rana do nocy masz zajęcia. Nie ma czasu w ogóle, wiesz, na bzdury. Oczywiście są wyjścia do kina, na basen, ale tam cały czas jest aktywnie. I tak, nauka poruszania laską, nauka obsługi komputera, telefonu, nowoczesnych technologii. I wiesz, że po 4 tygodniach ona zdecydowała się przeprowadzić do Warszawy. Przyjechała, zaczęła pracować na niewidzialnej wystawie u nas i wynajęła mieszkanie w Warszawie, teraz poznała partnera, już tam planują zakup mieszkania i tak dalej. Idzie z małej wsi przyjechała i można? Można. I to nie jest jedyny przypadek. Drugi kolega też pracuje na niewidzialnej wystawie. Implozja nerwu wzrokowego, ciśnienie śródczaszkowe tak potężne, że stracił wzrok. W ciągu 1,5 roku nauczył się samodzielnie poruszać z białą laską, obsługi komputera, obsługi telefonu i znalazł sobie pracę, pracuje dodatkowo, spełnia się w teatrze, jest aktorem, masę rzeczy zrobi, tylko to są ludzie, którzy mają pasję. A pasja jest bardzo ważna w życiu, nie tylko praca zawodowa, tylko pasja człowieka. A często osoby niewidome zostają pozbawione tej pasji przez rodziców, bo mówią, to nie dla ciebie.
1: To poczekaj, bo dużo mówimy o rodzicach.
0: Tak,
1: o,
0: bo ja się będę zawsze na tym skupił.
1: Bardzo dobrze, nie, oczywiście, natomiast powiedzmy trochę o państwie, o takiej systemowej opiece. Gdybyś mógł teraz zmienić 3 rzeczy, to co by to było?
0: Zmienić?
1: Masz tutaj kartkę, długopis podpisujesz. Teraz od jutra dzieje się co?
0: Wiesz co, to trzeba...
1: Trochę podzieliliśmy,
0: po pierwsze,
1: o takie
0: szerokie konsultacje społeczne są do tego potrzebne, prawda? Też pamiętajmy, że każda niepełnosprawność jest inna, nawet jeżeli ktoś ma
1: ale
0: takie samo...
1: o osobach niewidomych.
0: Już ci mówię, o osobach niewidomych. Ja nie potrzebuję wsparcia, że jest takie świadczenie wspierające. I ja tego nie potrzebuję. Ale jest osoba niewidoma, która ma takie samo schorzenie jak ja, ale mieszka w mojej miejscowości i ona tego potrzebuje, tego wsparcia. I ona powinna te punkty otrzymać. Wiesz, są osoby w Warszawie, które mogą pracować, albo też no, kreują się na osoby takie samodzielne, mogą pracować, bo gdzieś pracują i one się domagają wręcz też jeszcze tego wsparcia. No co jest nieetyczne, moim zdaniem niemoralne. Bo ja też mógłbym pójść na taką komisję, sierotę z siebie robić, jaki to jestem nieszczęśliwy, niezaradny, że nie potrafię się ogolić, skarpety założyć i pewnie też bym dostał, jakbym dobrze ściemniał, bo to też jest, no, bo to jest funkcjonalność oceniają. I dla mnie system orzecznictwa jest bardzo zły, bo sobie wyobrażam, mam wpisane w systemie niezdolny do samodzielnej egzystencji. W orzeczeniu. I tak wszyscy mają.
1: Tak
0: osoby
1: wszyscy
0: niewidome.
1: Mają,
0: tak.
1: Wiem,
0: a ja tego nie chcę, bo ja nie jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji. Wiem, że w większości osób to oni chcą, bo to dzięki temu mają profity.
1: Różne punkty no to właśnie, i tam można te punkty zamieniać na różnego rodzaju świadczenia.
0: Przywileje, tak, dokładnie. A ja tego nie chcę. Ja uważam, że właśnie system orzecznictwa powinien być zmieniony. Ja przez 10 lat, bo 2 razy byłem, na 5 lat dostawałem, otrzymywałem na czas określony, bo ja mam ślepotę obuoczną. Ja mam usunięte soczewki, moje siatkówki są zdeformowane. Ja nie będę widział. Dopiero trafiłem, za pierwszym razem był ortopeda i za drugim był ortopeda. Za trzecim razem dopiero trafiłem na okulistę, który powiedział, że no, on
1: ja
0: da,
1: kiedyś
0: na
1: miałam,
0: czas nieokreślony.
1: Słuchaj, taką sprawę. Prowadziłam ją z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie była osoba, która na skutek wypadku miała szklane oko.
0: Tak.
1: I też dostała czasowe, tak jakby to oko
0: miało odrosnąć.
1: Miało jej odrosnąć. Tak. I też chyba dwukrotnie, już nie pamiętam, bo to było lata temu, ale ten ten system orzecznictwa, i to wiele osób mówi, zajmujących się osobami z niepełnosprawnością, no on delikatnie mówiąc nie jest idealny, nie uwzględnia w ogóle takich indywidualnych warunków, a orzecznictwo, którzy tam siedzą, rzeczywiście możecie oceniać ortopeda,

0: Jeżeli
1: Tak.
0: masz problem ze wzrokiem i odwrotnie,
1: Tak.
0: no
1: Albo
0: okulista
1: urolog, a
0: będzie,
1: masz
0: tak,
1: problem z nogami,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: niestety
1: Bo nie
0: tak
1: masz nóg,
0: jest i
1: znaczy nie problem. No.
0: to jest ewidentnie do zmiany w ogóle cały
1: Tak.
0: system dotyczący opieki z
1: Orzecznictwa,
0: osobami
1: dokładnie, bo pamiętajmy, że
0: z
1: będzie coraz więcej osób z
0: niepełnosprawnościami.
1: niepełnosprawnością. W Polsce jest około 5 milionów osób z niepełnosprawnością, orzeczonych tam ponad 2 miliony. 80 tysięcy osób niewidomych. 1 800 000 ludzi, którzy wzrok utrudnia funkcjonowanie i też starzejące się społeczeństwo, więc oni będą wymagać wsparcia. Róbmy to wsparcie w taki sposób, żeby te osoby były funkcjonalne z niepełnosprawnością wzroku, żeby mogły znaleźć pracę, żeby była praca, żeby też na siebie zarabiały. Zarabiały, też płaciły podatki i tak dalej. Tak samo to jest bardzo ważne, czyli to są pierwsze dwie rzeczy. Trzecią, uniwersalne projektowanie, żeby to było dostępne, bo ja wam powiem swoją historię. Kiedy ja się czuję niepełnosprawny, to nie jest tak, że jestem superbohaterem. Miałem sytuację, że przychodziłem, ja biegałem w triadzie biegowej i to będzie taka smutna historia, tragiczna wręcz, gdzie straciłbym życie. Straciłbym życie przez to, że niedostosowany, nie dlatego, że nie widzę, tylko dlatego, że brak jest dostępności, kiedy ja się poczułem niepełnosprawny. Przyjechałem do Warszawy ze swoim psem i na placu Zawiszy się umówiłem z kolegą. Mieliśmy biegać w biegu Powstania Warszawskiego. Psa miałem zostać na niewidzialnej wystawie i mieliśmy biec. Była ulewa, burza. Ja wyszedłem na plac Zawiszy. Tak lało, że ja nic nie słyszałem. Ani samochodów, ludzi nie było dookoła. Nie miałem kogo zapytać, jaki jest kolor światła, czy się zmienił. No mówię, nie, nie dam rady tu przejść. Poszedłem 800 metrów dalej, w tym deszcz, na inne skrzyżowanie, które jest trochę mniejsze, na placu Starankiewicza. I stoję, tam mam tylko dwie jezdnie, dwa torowiska i dwie jezdnie w przeciwnym kierunku. I stoję, mówię, no ryzykuję. Pies jest nauczony selektywnego nieposłuszeństwa, jakie zagrożenie ruszy. Powiedziałem naprzód, pies się rozejrzał, ruszył. Przeszliśmy przez pierwsze jezdnie, wbiegłem na torowisko, to już wbiegłem, bo zacząłem przebiegać. I tramwaj zatrąbił, zadzwonił, tam jak tramwaj robią, ja przyspieszyłem i ja wpadłem na jezdnię. I w tym momencie pies mi dęba stanął, ja się do tyłu odchyliłem, przede mną przejechał autobus. Ja wszedłem, ja się popłakałem, wiesz, jak ja ryczałem. Ja miałem takie zakwasy, mi adrenalina puściła, zacząłem wymiotować z tego stresu. Ułamek sekundy, albo gdybym był z białą laską, ja już bym nie żył. Gdybym nie miał psa, ja bym tego nie przeżył. I to wszystko się zadziało, bo przejście jest nieudźwiękowione. Teraz już udźwiękowili. A gdyby było udźwiękowione, to by mnie to nie spotkało. I to nie jest tak, że ja się domagam, bo albo dla mnie, bo ja tak nagrałem o tym filmik, to część ludzi pisze w komentarzach, to sobie zarób i sobie zamontuj. No ja płacę podatki. Ja tego oczekuję, że cała ta przestrzeń będzie dostosowana. Też nie wiesz nigdy, co cię w życiu spotka.
0: Tak.
1: Teraz jesteśmy młodzi, fajnie na trzecie piętro weź. A jak się zestarzejemy, jak nam biodro pójdzie, upadniemy. Zdrowy człowiek, młody, upadnie, biodro pęknie, jak wejdzie na to trzecie, czwarte piętro, bo nie będzie podjazdu, bo nie będzie podejścia. Albo kobieta w ciąży z wózkiem, dochodzi do schodów, musi kogoś o pomoc poprosić. Nie każda kobieta jest na tyle silna, żeby złapać ten wózek i zejść, bo to też może być niebezpieczne. Więc to uniwersalne projektowanie jest bardzo ważne. Czyli to jest ta trzecia rzecz, którą bym zmienił. I to są takie zdroworozsądkowe. Miałeś doświadczenie, jak chodziliśmy, prawda? Co ci mówiłem o dostępności cyfrowej, dostępności do usług, informacji publicznej. To nie działa. Jest ustawa, która wymaga. Ale jeżeli ktoś się nie zastosuje, nie ma konsekwencji. Może dostać upomnienie, a nie ma konsekwencji.
0: Chciałabym poruszyć kwestię tych komentarzy, bo gdzieś to mam u siebie na liście, na twoim bardzo popularnym profilu Odlotowy Niewidomy. Słyszysz, że lansujesz się na niepełnosprawności. Ja się lansuję na praworządności,
1: tak.
0: Więc śmiało możesz się przyznać.
1: Tak, znaczy ja się nie lansuję
0: wkurza
1: na tym.
0: Wkurza to ludzi?
1: Wiesz co, wkurza to, że sukces osiągam, ale to
0: że
1: każdego osiąga, że sobie radzę, tak? Bo jak niewidomy, przecież on jest ślepy, to jak sobie może radzić lepiej ode mnie? Jak on może się uśmiechać i być szczęśliwy? Nawet wiesz, w środowisku osób niewidomych, ostatnio tam filmiki, ja nagrałem, że jestem wdzięczny za to, że nie widzę. 18 lat nie widzę. Osiągnąłem bardzo dużo. W tym czasie oddałem kilkanaście skoków ze spadochronem, pilotowałem samolot odrzutowy, teraz latałem samolotem akrobacyjnym, niesamowite przeżycia, polecam każdemu, niedługo wpadnie filmik. Trenuję boks, krav magę, nurkuję, jeżdżę konno, spełniam swoje wszystkie marzenia, chodzę na strzelnicę, miałem przyjemność szkolić kandydatów do jednostek specjalnych, dostałem medal od pełniącego obowiązki dowódcy gromu, taki okolicznościowy, za niezłomność postawy życiową, szkolenie kontrterrorystów z Poznania, współpracuję z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, prowadzę masę szkoleń dla instytucji finansowych, wiesz, i mówię, że ja jestem naprawdę, bo ja kocham adrenalinę i ja gdybym widział, nie poznałbym swojej byłej żony i nie miałbym najcudowniejszego skarbu, jaki mnie w życiu spotkało, czyli mojego syna, który ma teraz 17 lat. Ja tego wszystkiego bym nie miał. Nie osiągnąłbym tego szczęścia, co ja mam teraz nie widząc. A ktoś mi nagrał filmik, że to niemożliwe, że na pewno się mylę, bo nie można tego akceptować, bo to jest straszne. I tak sobie myślę, kurczę, człowieku, co ty wiesz o życiu? A siedzi i smusi, cały czas narzeka, a i że profity nie zaspokajają tego, że wynagradzają to, no nie? Że można czuć wdzięczność. A ja sobie myślę, przecież ja nie pobieram żadnych profitów. Ja nie jestem wdzięczny za to, że dostaję jakieś profity. Znaczy mam, przepraszam, darmową komunikację miejską. Ale ja nie jestem za to wdzięczny. Ja jestem wdzięczny za to, że żyję. Jeżeli mnie

0: cokolwiek w życiu spotkało, to już mnie spotkało. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Ja tylko mogę to zaakceptować, żeby żyć. Żyć, a nie żyć tym nieszczęściem. Ludzie mają tendencję do tkwienia w przeszłości, do tego, co się wydarzyło. Jezu, jaki jestem nieszczęśliwy. I się polewają tym bagienkiem nieszczęścia. A to jest nowy dzień, nowe życie. Każdego dnia mam nowy dzień. Ja mam 51 lat. Ja się cieszę, jak ja wstaję rano, słuchaj, i mnie coś boli, bo wtedy wiem, że żyję. Ja jestem cały po kontuzjach. Ja to uwielbiam, po prostu kocham życie. I choć jest trudno, jest mega trudno, to nie jest tak, że ja mam łatwo. Jest mega trudno. Jak się kopnę w zmywarkę, to nie wiesz, co to jest za ból, prawda? Jak spadłem pod pociąg, wpadłem, bo źle laskę trzymałem, ledwo udało mi się uciec. Nauczyło mnie to pokory i tego, że nie jestem nieśmiertelny. I to mnie nauczyło szacunku do ludzi. Nie oceniam ludzi, nie oceniam po wyglądzie, po poglądach. Mnie interesują, jakimi są ludźmi. Ja mam znajomych dobrych z różnych stron, z prawej i z lewej strony. I to z takich skrajnych stron, no nie? Póki nie przekraczają granic moich, to jest wszystko w porządku. Chociaż ja uważam, że środek jest najlepszy, bo skrajność zawsze będzie rodzić ksenofobię. I to jest moje zdanie. I będę się jego trzymał. Dopóki mi ktoś nie narzuca, jest wszystko dla mnie w porządku. I uważam, że powinniśmy się różnić na poglądy też, tylko powinniśmy ze sobą rozmawiać. Stąd się bierze szacunek. I właśnie ta moja wdzięczność jest bardzo duża i ludziom ciężko to zrozumieć, że ja się cieszę, że nie widzę. Ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem.
1: Nie jesteś umęczoną osobą czekającą na zasiłek.
0: Nie, to już nie chodzi o ten... No tak, ale... Bo ja coś robię, żeby to zmienić. Ja wiem, co to znaczy głód. Ja wiem, co to znaczy ból. Ja się wychowałem w patologicznej rodzinie. Ja to wszystko wiem. Co to znaczy przemoc w domu, co to znaczy alkoholizm, co to znaczy niewydolność wychowawcza. Ja to wszystko rozumiem, wiesz? I jestem tego pełni świadomy. Dlatego ja nie oceniam ludzi. Ja cały czas powtarzam, prowadzę warsztaty w ośrodkach socjoterapeutycznych, ośrodkach wychowawczych. I dzieciaki są skazywane na taką złą drogę przez nasze społeczeństwo, bo ludzie często oceniają, albo to łobuz. A co zrobiłeś, żeby nie był tym łobuzem? Przecież on powiela to, czego został nauczony, bo dziecko to jest tabula rasa, to jest niezapisana karta. I wszystko zależy, jak my ją zapiszemy. Jeżeli go zapiszemy ją negatywnie, ona będzie tak postępować. Byłem w szkole, prowadziłem warsztaty, później pani mówi, że mają takiego chłopca, który bardzo mnie słuchał uważnie na warsztatach i to jest bardzo fajne. I chłopiec chodzi do drugiej klasy i on jest agresywny, bije nauczycieli. A jak mu zwracają uwagę, on mówi, tata też mnie w domu bija. Każe mi spać na podłodze. Ja się pytam, czy zgłaszali, zgłaszali właśnie. Tylko system nie działa. System taki zgłoszeniowy też nie działa. I a gdzie są sąsiedzi? Przecież ludzie to słyszą, ludzie to widzą, ale nie reagują, odwracają wzrok, bo są słabi. Ludzie się nie reagują. I to są takie sytuacje i to samo dotyczy osób niewidomych. Jak go zapisze rodzic, opiekun, jako nieszczęśliwy, niesamodzielny, ty nie musisz, nie nauczą go asertywności, nie nauczą go dbania o swoje potrzeby, to taka osoba sobie w życiu nie poradzi. Pamiętajmy, że te osoby mają też deficyty miłości, deficyty emocjonalne, nie rozmawia się o emocjach. Jeżeli jest w ośrodku specjalnym, oddaje do internatu, nie nawiąże takiej więzi z rodzicami. Później on się garnie do miłości, ktoś mu troszeczkę zainteresowania okaże, i się taka dziewczyna garnie do faceta, czy też chłopak do kobiety, albo do innego faceta. I często są wykorzystywane w ten sposób i emocjonalnie przez to, i fizycznie. I to pozostawia im rysy do końca życia, bo idealizują sobie. Myślą, że a, to będzie to. To samo dotyczy dziewczyn z domu dziecka, na przykład z ośrodków szkolno-wychowawczych, gdzie mają deficyt ojca. I to jest bardzo duży problem. A my tego nie jesteśmy w stanie zrobić, tylko oceniamy właśnie, że a, bo to taki jest człowiek i taki.
1: No to dlatego ja bym do tych twoich trzech postulatów na pewno dodała taką edukację szkolną, chyba taką antydyskryminacyjną, tak? Czyli po prostu poznajemy sobie różnego rodzaju sytuacje życiowe, że są osoby, które mogą funkcjonować inaczej. Mi tego akurat bardzo brakuje. Wiesz, ja mam sama dziecko z niepełnosprawnością. Państwo może też już wiecie. Ty też już wiesz. I brakuje mi takich rozmów dotyczących właśnie każdego rodzaju niestandardowych zachowań. I ja na przykład mam takie, wiesz, doświadczenie, że jak moje dziecko było od początku z dziećmi prawidłowo funkcjonującymi i to było dzieci na przykład przedszkolne albo bardzo wczesnoszkolne, to one naprawdę, przepraszam bardzo, ale miały gdzieś niepełnosprawność. Tak. Kompletnie. Znaczy, tak. Dla nich to było tak zupełnie naturalna rzecz, że w ranach się zachowuje w taki i w taki sposób. Mówisz. Naprawdę, w taki, tak. I że nie wiem, tam nie wiem, pije wodę i sobie robi taką fontannę. Tak. Taki miał,
0: bo dla nich jest to normalne, bo jest dzieckiem, gdzie to my je kodujemy.
1: Ktoś się odpowiedział, miałam wspaniałe przedszkole, ktoś odpowiedział, a dlaczego tak robił? Tak, aha. I jakby rzeczywiście dużo więcej moglibyśmy osiągnąć, gdyby takie rozmowy, które ty przeprowadzasz w szkołach, czy nie wiem, czy też w przedszkolach, no po prostu były standardem.
0: Ja już od czterolatków, trzylatki już jestem, tylko inaczej, to są tematy faktycznie dostosowane. No nie w szkołach średnich. Ja dostaję informacje od rodziców. To są najlepsze warsztaty ever, jakie kiedykolwiek były, bo w sposób dynamiczny je prowadzę. I to niepełnosprawne

0: niepełnosprawność jest przyczynkiem do rozmowy o przemocy, akceptacji, samoakceptacji, pokonywaniu własnych ograniczeń, do tego, żeby nie dać sobie mówić, że jesteśmy gorsi, bo czegoś nie potrafimy, czy też, że inaczej wyglądamy, bo każdy z nas jest inny. Co to znaczy, że ja jestem inny, czy ty jesteś inna? Przecież każdy z nas jest inny. Świat jest piękny, bo jest różnorodny i należy się różnić, ale z szacunkiem. I teraz też taka historia, słuchajcie, prowadzę warsztaty, opowiadam, że w przedszkolu to było, to była dziewczynka, 5-letnia i prowadzę warsztaty i mówię, że poznaję świat też dotykiem, no nie? A nagle taka ona się zrywa, biegnie, pani się pyta, co tam robisz? Zaraz przyjdę. Przynosi mi lusterko, kładzie moją dłoń na lusterko, mówi, popatrz, tak wyglądasz. No wiecie, to jest takie piękne. Albo drugi chłopak podchodzi, daje mi, przyniósł laskę drugą, dał mi dwie, mówi, trzymaj, będziesz lepiej widział, no nie?
1: Właśnie, dla nich to jest naturalne, no robią wszystko, co zobacz, dziecięcych, jak się fajnie, dzieci i zanim jest pomocne.
0: Tak, ale chcą dziecko pomóc. Z zespołem Downa, świetnie się bawi z dziećmi w przedszkolu, to później te kody rodzice narzucają, bez ręki, bez nogi, nieważne, nie mówi, one się dogadają swoim językiem i dla nich to jest naturalne, bo to jest dziecko, a to my ludzie jesteśmy jest tak trudniej. Zepsuci, że właśnie oceniamy, przerzucamy na dzieci, a nie zadawaj się z nim, bo on ma Downa, bo on jest głupi. Teraz będziemy taką kampanię właśnie robić z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach właśnie, bo mam koleżankę, która jest policjantką i ona ma syna też w spektrum i głębokie zaburzenie i on na przykład no, ma takie zachowania głośne i na przykład jak ona z nim idzie, on ma 16 lat, on jest bardzo duży, wyrośnięty. Jest. A ona, taka drobniutka blondyneczka, jak z nim idzie za rękę, bo on ją musi trzymać za rękę, to ona nawet słyszała, że o, pedofilka idzie, prawda? Ludzie w ten sposób oceniają, no nie? Albo o, przepraszam teraz za słownictwo, debil, bo w Lidlu się, on w Lidlu się odpala, po prostu emocjonalnie tego nie nadąża. Tak, bodźców.
1: I on w każdym sklepie, pewnie nie tylko w Lidlu.
0: No ale akurat on ma fiksację na Lidla, no nie? A ludzie, o, debil, wiecie, takie teksty, no nie? A czy ktoś się zastanowił, dlaczego on się tak zachowuje? No nie, bo łatwo jest ocenić, łatwo rzucić hasło, nadać taką etykietkę. I to samo spotyka osoby niewidome, że dostajemy te etykietki niesamodzielnych, a po to są fajni ludzie. Naprawdę są fajni.
1: Słuchaj, mamy 4 minuty, żeby powiedzieć o niewidzialnej wystawie, bo zaczęliśmy od tego. Powiedzmy, jaki to jest fantastyczny projekt, dlaczego warto tam pójść. Ja też od siebie trochę może dorzucę, ale może najpierw zacznij ty, na czym to polega, bo może słuchacze, słuchaczki są ciekawi. Na pewno
0: starszy
1: są
0: pisarz, niewidzialna wystawa, niewidzialna.pl, ale ja wam opowiem, oczywiście. Niewidzialna wystawa to jest taki projekt, który paradoksalnie otwiera oczy, mimo to, że tam wchodzimy do absolutnych ciemności. Jest to projekt edukacyjno-kulturalno-społeczny. Mianowicie są niewidomi przewodnicy i przychodzimy, oczywiście się rejestrujemy na recepcji i później grupy 8-osobowe wchodzą do ciemności. I używamy w tej ciemności pozostałych 4 zmysłów. Mamy miejsce, gdzie można użyć zmysłu słuchu, węchu, smaku nawet i dotyku. I przemieszczamy się po różnych symulacjach takiego życia codziennego. Ja tylko powiem, że mamy mieszkanie, kolejna jest ulica, ale nic więcej nie powiem. A na ulicy są normalnie hulajnogi, samochody, motocykle, są różne inne rzeczy, ale już więcej nie powiem. Są też dźwięki, że czujemy się dokładnie tak, jakbyśmy zamknęli oczy i znaleźli się na ulicy. I mamy 6 takich lokacji i po kolei pod okiem, że tak powiem, przewodnika, pod czujnym okiem przewodnika, przemieszczamy się. Jest to bardzo bezpieczne. Zapraszamy od 9 roku życia, chociaż wakacje też zapraszamy. Na stronie będzie informacja, bo będziemy robić warsztaty z psem przewodnikiem na części widzialnej też dla przedszkolaków od 4 roku życia, żeby mogły doświadczyć i to będą warsztaty z psem przewodnikiem. Będą różne zadania w maseczkach, opaskach i dla odważnych będzie można zwiedzić jedno pomieszczenie bez światła, pod okiem przewodnika oczywiście. Więc otwieramy się, bo po to chodzi, żeby doświadczali. I mamy świetne informacje zwrotne, że ludzie mówią, że to jest niesamowite. Ale
1: to jest niesamowite, ja potwierdzam to.
0: Też są fajni, są super przewodnicy, którzy właśnie, jak ludzie za nami to opowiadamy, jak to jest, albo są, którzy w ogóle nigdy nic nie wiedzieli i tłumaczą to, jak sobie w życiu radzą i ludzie nie zdawali sobie sprawy, że te osoby mogą być samodzielne. Bardzo dużo osób myśli, że ta osoba jest zamknięta w 4 ścianach, a ta osoba świetnie się tam odnajduje. I w życiu się świetnie odnajduje, bo zatrudniamy Małgorzata Szumowska, dyrektor, którą serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy oboje.
0: Tak, Małgosia jest super aktywistką, ale Małgosia właśnie
1: też
0: stawia...
1: Też to była u mnie.
0: Bardzo dobrze. I ona stawia właśnie na człowieka. I ją nie interesuje list motywacyjny, nie interesuje ją CV, bo w CV wszystko możemy wpisać, papier, wszystko. Tam się liczy kontakt z człowiekiem, predyspozycje interpersonalne, umiejętności miękkie, umiejętność rozmowy, prowadzenia grupy, bo dzieci przychodzą, ogarnijcie 8-9-latków, prawda?
1: W ogóle w takich, że tak powiem, w każdej przestrzeni, a co dopiero w takiej przestrzeni, która wymaga jednak dużo więcej uwagi, więc bo jest zupełnie totalnie ciemno.
0: Odpowiednie kompetencje. To są ludzie zaradni, którzy są samodzielni. Czyli zobaczcie, nie widząc, można sobie w życiu poradzić. Ja wiem, żebyśmy też nie mówili tak, że ja tak jadę po tych niewidomych, tylko ja stwierdzam, że żeby

0: rodzice byli otwarci, żeby te niewidomi próbowali, próbuję ich motywować, że dasz radę, się nie załamuj, spróbuj. Jak się nie uda, nic nie tracisz, zdobędziesz doświadczenie. Może być bolesna porażka, ale to dobrze, bo na dłużej ją zapamiętasz. I wtedy będziesz kartował swój charakter. A człowiek ze słabym charakterem bez doświadczeń sobie w życiu nie poradzi. Bo życie jest bardzo brutalne i nieprzewidywalne. Życie nie jest jak cukierek lukrowy.
1: Ja się bardzo bałam, już kończąc, powiem państwu, wejść na wystawę. Miałam taką naturalną obawę, no, że właśnie wejdę i rzeczywiście kompletnie nie będę widziała nic. To jest takie coś, co musiałam przełamać, ale ogromnie się cieszę i bardzo państwa do tego
0: zachęcam.
1: Ale
0: jeszcze zapytam, czy później myślałaś o tym, że nie widzisz, czy już eksplorowałaś, używając innych
1: zmysłów? Zupełnie o tym nie myślałam. No skupiłam właśnie. Się właśnie na tym, że chcę po prostu te wszystkie przedmioty dotknąć i odgadnąć. I były takie przestrzenie, gdzie było mi łatwiej, takie domowe, ale były też przestrzenie mniej takie znane. No już nie chcę mówić, jakie
0: tak,
1: tam
0: nie spoilerujemy, mniej komfortowe po prostu.
1: Mniej komfortowe, tak. Gdzie naprawdę to było...
0: ale bezpieczne.
1: To było bardzo, tam jest bardzo tak. Bezpiecznie. Możemy przyjść z dzieckiem, absolutnie, bo jest to wszystko w takich warunkach,
0: która na gapę wniosła pasażera, bo była po terminie 4 dni.
1: Aha, rozumiem. A no właśnie, ale się nie urodziła. Na
0: całe szczęście
1: wystawie.
0: Nie, ale ja byłem przerażony.
1: Całe szczęście. Ale jak na ciebie patrzę i na to, co robisz w życiu, to jestem po prostu głęboko przekonany, że również odebrałbyś tam poród i w zasadzie nikt nie byłby zdziwiony, biorąc pod uwagę to, jak sobie
0: na pewno
1: świetnie
0: bym
1: ze wszystkim radzisz, więc myślę, że o to byłabym spokojna. Bardzo szybko nam ten czas upłynął. Tak. Bardzo ci dziękuję za te rozmowę. Moim gościem był Sebastian Grzywacz, aktywista, odlotowy, niewidomy, przewodnik po niewidzialnej wystawie. Audycja się niezmiennie nazywa Ludzka Sprawa i niezmiennie żegna państwa Sylwia Grygorczyk-Abram, a audycję realizowała Ada Tomaszewska, wydawała jak zawsze Piotrka Masierak, którym dziewczynom bardzo jak zawsze dziękuję. Tobie jeszcze raz dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, Sylwio, a słuchaczom za wysłuchanie. I wszystkiego dobrego życzę i uśmiechnijmy się.
1: Wszystkiego dobrego.

utwór The Tokyo Taste, czyli japoński pop lat 70. i zespół Raji. Wpływy jazzu i soft rocka będą nam bliskie do godziny 3. Czas się przedstawić. Ania Lalka, dobry wieczór. W Bażancim Sercu dzisiaj muzyka międzynarodowa. Kilka przykładów przed nami. Na razie zostajemy przy tokijskich skojarzeniach.

złota. Gezan, czyli jeden z najważniejszych współczesnych japońskich zespołów noise rockowych. Tokio to jeden z ich najbardziej znanych utworów i nie opowiada stricte o mieście, ale bardziej o poczuciu zagubienia w metropolii. Mowa tu oczywiście o samotności, o skrajnościach politycznych i takim zagubieniu, jeżeli chodzi o współczesną rzeczywistość w społeczeństwie japońskim, ale myślę, że można spokojnie też myśleć o tych naszych europejskich troskach. Grupa w ostatnim czasie wyszła do spokojniejszego etapu swojego życia i kariery. I Know How Now, czyli odpowiedzi na te trudne pytania, to ich najnowsza płyta.

albumy Gesang to zderzenie i brzmień, i też kontekstów, czasem tak ostrych, że chce się krzyczeć na środku ulicy, a czasem tak delikatnych, że pozostawia to jednak pewną nadzieję na kolejne dni, a być może nawet lata. Zostanę w Japonii i intensywnych bębnach, które nam przed chwilą też towarzyszyły w utworze Hall w kwietniu podczas festiwalu CU Music Showcase. Przeglądałam stanowisko z winylami, co też jest jedną z moich ulubionych form poznawania nowych muzyków, tak zupełnie w ciemno. I jak zawsze szukałam tam takich właśnie międzynarodowych perełek. Japonia to jest kierunek, w którym zawsze znajdę instrumentalistów wychodzących poza jakieś utarte schematy. Znalazłam tam powojenny jazz. Oto perkusista Takeshi Inomata z zespołem Sound Limited.

Sound Limited. Ich debiut jest dziś uznawany za klasykę japońskiego jazz rocka na czele z utworem Theme Masters, którego przed chwilą słuchaliśmy. A zaraz polska perkusja, już Jakuba Krzanowskiego, bo to zespół Klawo na nagraniu z festiwalu Montreux w Szwajcarii. Właśnie wydali płytę wypełnioną rewelacyjnymi live'ami z tego prestiżowego wydarzenia. I odrywając się od tego prestiżu i tej nazwy i promowania się występem na tak dużym wydarzeniu, to po prostu nagranie wypełnione ich najlepszymi według mnie nagraniami live. I słychać też tam te fascynacje azjatyckie, skoro przy nich jesteśmy, nie tylko stylistycznie, ocierając się o funk z tamtych rejonów, ale też tematycznie. Teraz utwór Tomka, czyli Tajska zupa kokosowa, ale też jeden z utworów Klawo.

Tomka, zakończone syntezatorami Tomka Rafalskiego z zespołu Klawo, czyli akcent polski dzisiejszej audycji, choć nie będzie dużo takich akcentów. Byliśmy w Japonii, w Polsce, w Tajlandii co nieco, przynajmniej tematycznie, no to nie aż tak daleko do Indonezji. The Marlowes wydali nową, drugą płytę The Hotel Malibu. Na pierwszej czarowali głównie tą stylistyką i językiem angielskim, docierali zdecydowanie szerzej niż do Indonezji, a teraz stawiają na lokalność i również na ten język ojczysty.

Przez psychodeliczny soul z Indonezji docieram do anatolijskiego bluesa. To turecko-holenderski Altıngün, zespół zainspirowany psychodelicznym rockiem z lat 70., do którego dodaje od lat charakter lokalnych brzmień. W tym roku wydali nową płytę, Garip, niestety trochę gorszą od poprzedniczek z powodu bardzo istotnego braku. W 2024 roku zespół opuściła Merve Dasdemir. Charakterystyczna wokalistka grupy, która rozwija aktualnie karierę solową. Miałam to szczęście usłyszeć jeszcze z wokalistką ten zespół na Off Festiwalu kilka lat temu i przyznaję zupełnie szczerze, że był to na pewno jeden z najbardziej energicznych koncertów instrumentalnych przede wszystkim na tym festiwalu i taki koncert, po którym chce się słuchać muzyki z dalekich stron. Ale teraz uspokoję trochę tę atmosferę. Jednym z moich odkryć tego miesiąca jest Estończyk, Misza Panfilow.

Days as Echoes to jedna z tych płyt, które unoszą. Estoński instrumentalista w ciągu niecałych 10 lat wydał aż 20 albumów i wśród nich znalazł się również absolutnie magiczny, w którym zakochałam się od pierwszego odsłuchu, The Sea Will Outlive Us All. Jego esencją jest moim zdaniem utwór Waves.

To dzięki temu albumowi poznałam Miszę Panfilowa i to zupełnie przypadkiem, choć może ktoś nie wierzy w takie przypadki, bo ostatnio na festiwalu True Tone w Gliwicach polecił mi go dyrektor artystyczny tego festiwalu Łukasz Kwaśniewski. Przyszedł do naszego studia na żywo z całą biblioteką winyli. Wśród nich moi ukochani artyści, więc bardzo się cieszyłam, ale nie tylko jazzowi, tylko też ci około jazzowi, a wśród nich właśnie Misza. Jak zobaczyłam tę okładkę, to tylko zapytałam, czy to jakiś folk, bo na okładce pan z gitarą w takim otoczeniu natury. Ale nie, to te elementy właściwie bardzo różne gatunkowo, ale tworzące coś na kształt folku jazzu, być może, na pewno tej delikatności, która jest wiosną jak najbardziej chciana i lubiana. Poznając te wcześniejsze płyty, szybko dotarłam też do nowości od Miszy i tegorocznej płyty Eternal Almost.